0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, witam Państwa o poranku. Dzisiaj w studiu moimi i Państwa gośćmi są Celina Maciejewska i Jagoda Kropidłowska, inicjatorki społeczne projektu Rezydencje Dobrostanu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam.
2: Dzień dobry. Witamy.
1: I jest z nami również pan Marian Rumiński, rezydent tego projektu. Witam.
3: Witam serdecznie.
1: Rezydencje Dobrostanu. Co to za projekt? Może przypomnijmy, bo być może Państwu nie jest ta nazwa obca, bo o projekcie rozmawialiśmy wtedy, kiedy miał się rozpocząć, a teraz dzisiaj sobie go podsumujemy.
2: Rezydencje Dobrostanu jest to taka innowacja społeczna, której celem jest stworzenie modelu wspierania poprawy dobrostanu osób dojrzałych przez aktywne uczestnictwo w codziennym życiu gospodarstw rolnych.
1: No właśnie. I co to znaczy?
4: Znaczy to bardzo wiele. Chodzi o wyrwanie się ze stanu stagnacji, spokoju, wycofania do aktywności. I to nietypowej aktywności, bo zostajemy powiązani z jakimś gospodarstwem rolnym, które sobie wybieramy w ramach tego projektu i uczestniczymy w życiu rodziny, w której jesteśmy, i jest to niesamowite doświadczenie, bo wyrywamy się z tego stanu miejskiego. Na 2 tygodnie przenosimy się na wieś i tam uczestniczymy w życiu danej rodziny. Wykonujemy pracę mniej więcej 4 godziny dziennie, w zamian za to mamy posiłki, spanie, no i piękną przestrzeń, bo zawsze wiąże się to z przebywaniem wśród przyrody, wśród zwierząt.
1: To nie jest pierwsza edycja. Jakie jest zainteresowanie tym projektem, Celino?
2: To jest trzecia edycja już projektu inkubacyjnego, natomiast nasze Rezydencje Dobrostanu to jest pierwsza edycja. Dopiero jakby badaliśmy w ramach tych pobytów wpływ na dobrostan osób dojrzałych, na poziom dopaminy, kortyzolu i ogólnie dobrostanu według kwestionariusza Kalorif, więc jest to pierwsza edycja. Udowodniliśmy hipotezę, no i wydaje mi się, że bardzo nam się udało udowodnić, że ten dobrostan wzrasta, że taka celowana turystyka, można powiedzieć, ale właściwie wolontariat, celowana, nastawiona na integrację, na pracę fizyczną, na takie sprawcze działanie w gospodarstwie i włączenie w życie tego gospodarstwa bardzo poprawiało wyniki osób dojrzałych.
4: Ja sama jako starter w tym projekcie zaczęłam taką praktykę współpracując z Celiną i towarzysząc jej w jej gospodarstwie. I od, nie wiem, 2 lat wspólnie spędzamy właśnie soboty i mam możliwość wyrwania się z miasta, z relaksowania, z wyłączenia się ze stanu miejskiego, przeniesienie się w stan przyrody, śpiew ptaków i raptem okazuje się, że inne zmysły zaczynają pracować. To jest ten dobrostan, że możemy zmienić swoją perspektywę i środowisko przebywania.
1: W mieście też możemy odpoczywać, ale myślę, że taki wiejski odpoczynek to jest właśnie zupełnie coś innego. To jest, tak jak powiedziałaś, to obcowanie z przyrodą, ale tak samo ze zwierzętami. To jest też bycie w relacji z gospodarzami. To myślę, że też jest taki projekt dla ludzi, którzy są otwarci, czy niekoniecznie? Czy są też takie osoby, które no właśnie chcą na przykład przełamywać swoje lęki?
2: Ja myślę, że w ogóle to jest dla takich i dla takich, natomiast wymaga odwagi i ze strony osób dojrzałych, i ze strony rolników, no bo jednak zapraszamy osobę, której w zasadzie nie znamy. Nie wiemy, jak ta relacja się ułoży. No, my tutaj jako realizatorzy projektu staramy się dobrać, użyć narzędzi psychologicznych, rekrutacyjnych, ale tak naprawdę wszystko się wydarzy w tym gospodarstwie, więc wymagająca odwagi, oczywiście na pewno osobom otwartym, jakby
1: jest łatwiej.
2: Tak, zdecydowanym na takie wejście w nową relację, to jest łatwiej. Natomiast w tym projekcie nie wszyscy byli jakby od razu tacy bardzo otwarci i od razu byli pewni, że chcą. Byli zaciekawieni, natomiast w procesie rekrutacji dopiero się jakby okazało, że, no, że mogą się zdecydować, że się decydują i że chcą i że te pobyty fajnie wyszły. Natomiast no, wymaga odwagi z obu stron. Ja nawet nie wiem, czy nie większej odwagi wymaga ze strony rolników, no bo jednak decydujemy się na 2 tygodnie mieć w gospodarstwie osobę, dla której no, musimy stworzyć miejsce, musimy ją jakoś włączyć w życie rodziny, bo to nie jest pracownik, którego płacimy, zatrudniamy i on wychodzi. No jest to osoba, która ma swoje oczekiwania, ale też ten rolnik ma swoje oczekiwania i zwykle rolnik też nie ma czasu, bo nowoczesne rolnictwo to też biznes i jakby zwykle tego czasu jest bardzo mało. Więc naprawdę trudne to jest, ale cieszę się bardzo, że takich świetnych ludzi poznaliśmy w tym projekcie. I to zarówno ze strony osób dojrzałych, jak i ze strony
4: ale
2: rolników.
4: Też dojrzałość, ale też jest to moment, w którym cofamy się do dzieciństwa. Wiele osób miało tam w dzieciństwie doświadczenie bycia w gospodarstwach rolnych i to jest jakby powrót do tych wczesnych lat i też przyjrzenie się, jak zmieniło się to gospodarstwo, w ogóle życie na wsi.
1: Właściwie przez kilkadziesiąt lat, to spory kawał czasu.
4: I to jest niesamowite i się okazuje, że raz, że narzędzia, urządzenia i tak dalej, ale też specyfika gospodarstw, nastawienie na jakiś kierunek powoduje, że staje się to ciekawe. To nie są takie gospodarstwa jak kiedyś, że wszystko było, tylko one są uprofilowane i to jest wspaniałe. Poza tym osoby, które w tym projekcie uczestniczyły, one wybierały sobie w ramach oferty, która była przygotowana, gospodarstwa, w których chciały być, czyli już ta pierwsza selekcja dobrostanu następowała na tym poziomie.
1: Zanim pana Mariana dopuścimy do głosu, to chciałabym zapytać jeszcze, jakie to były gospodarstwa? To powiedzmy, jakby w czym można było wybierać, jakie to były profile. Z tego, co pamiętam, kiedy rozmawiałyśmy właśnie o tym projekcie, to też bardzo często to są ludzie, którzy mają dużo różnych doświadczeń, też nawet takich pozarolniczych, ale takich animatorskich.
2: Tak, ja myślę, że właściwie 100% osób, które się po stronie rolników do nas zgłosili, czy my się do nich zgłosiliśmy, to były osoby, które są w zasadzie społecznikami, takimi i na wsi, i nie tylko. Jakby często też były osoby, które mają doświadczenie w dużym biznesie, w korporacjach. Osoby, które na przykład powróciły do gospodarstwa rolnego, na przykład na gospodarstwo dziadka, babci, więc jakby osoby z różnorodnym doświadczeniem, które na przykład realizują koncerty, wystawy, fantastyczne jakieś działania w obrębie swojej wsi, wydają książki. No więc jakby to było strasznie ciekawe doświadczenie dla nas.
4: Szerokie spektrum.
2: Tak, i tak jakby też bardzo świadomie budują swoje marki. To nie są gospodarstwa takie no-name'owe, które po prostu jedno z wielu gospodarstw. Nie, to są marki za tymi rolnikami, właściwie rolniczkami, bo 90% to były panie. Stoją marki, świadomie budowane marki i to takie, gdzie są naprawdę sukcesy międzynarodowe tych marek, co jest fantastyczne. Dla mnie było to też takie, jako rolniczki, bo też jestem rolniczką, ciekawe doświadczenie.
1: Panie Marianie, to proszę powiedzieć w takim razie, jak to u pana wyglądało, jakie gospodarstwo pan sobie wybrał i co pan tam robił?
3: Piękna nazwa, Kwaśne Wiśnie. Jest to gospodarstwo oparte głównie na produkcji serów kozich. Na miejscu zastałem około 50 kóz, które dawały mleko, i około drugie tyle prawie młodych. Oprócz tego było całe spektrum. Alpaki, lamy, konie, nawet był osioł, pełno kur, chyba 100 różnorodnych kur, które dawały na przykład czarne jajka, co dla mnie było takie niespotykane. W moim przypadku ja wróciłem do przeszłości, z dzieciństwa można powiedzieć. Rodzina mojego ojca, tak, dziadek, mieszkał Ja pochodzę z Bydgoszczy, mieszkam 25 km od Bydgoszczy i rokrocznie na miesiąc jeździliśmy pomagać dziadkom w gospodarstwie. Z tym, że to było zupełnie inne gospodarstwo. Było to tam powiedzmy 25 hektarów i takie tradycyjne zboża, ziemniaki i tak dalej. Tu spotkałem się z czymś niezwykłym. Tak jak panie wspomniały, to gospodarstwo słynie z produkcji nowych serów, nowych rodzajów serów. Pani właścicielka tego gospodarstwa uczestniczy w różnych szkoleniach, wyjeżdża do Francji, do Włoch, żeby się szkolić, przyjmuje też różnych ludzi, żeby pokazywać tą produkcję. Oprócz tego byłem z partnerką, której zadaniem było głównie oswajanie pozostałych zwierząt do obcowania z ludźmi, bo tam często przychodzą różne szkoły, dzieci, żeby te zwierzęta po prostu nie bały się kontaktu z ludźmi. Moim zadaniem na początek było dosyć dziwne. Ja 50 lat, prawie 40, mało pracowałem fizycznie, a tu dostałem 17 litrów farby i przez 3 dni musiałem malować płoty. Nie musiałem, chciałem. Nawet to było przyjemne. No i takie trochę dla mnie 70-parolatka doświadczenie dosyć wysiłkowe.
1: Ale można było się zmęczyć pewnie i tak dobrze zmęczyć. To jest zupełnie inny wysiłek, prawda, niż taki wysiłek umysłowy, siedzenie w pracy od rana do wieczora. Też jesteśmy zmęczeni.
3: Zdecydowanie, z tym, że trzeba już uważać w pewnym wieku, za przeproszeniem. Moja partnerka kiedyś poszła pielić, ale to tak się wzięła ostro za to pielenie, że po godzinie zawołała mnie, że mi pomógł. Trzeba uważać po prostu.
2: Tak, ja myślę, że to w ogóle było też jedno z takich wyzwań tego projektu, że trzeba było bardzo ostrożnie podchodzić do tego, bo my możemy też źle oceniać swoje siły fizyczne, bo jeśli tak jak tutaj Marian mówi, że nie pracował fizycznie.
1: Czegoś nie robiliśmy
2: nie
1: przez wiele
2: czegoś
1: lat.
2: Nie robił długo, no to to jest, zawsze trzeba naprawdę bardzo ostrożnie podchodzić, ale wszystkie rolniczki twierdziły, że właśnie wszyscy rezydenci są trochę nadaktywni, że trzeba pani Justyna właśnie z kwaśnych wiśni, to mówi, no musiałam ich powstrzymywać, bo oni się rwali do pracy. Tak, ale trzeba zawsze tutaj ostrożność zachować, bo wiecie, no każdy wiek ma swoje prawa, jeśli ja czegoś nie robiłam 50 lat, no to jednak mój organizm nie jest przeważnie na taki intensywny wysiłek gotowy. Natomiast bardzo też wzrasta sprawność fizyczna. To słuchajcie, jeśli się pracuje, no czy wiadomo, że 2 tygodnie tego nie załatwią, ale jeśli się podejmie takie wyzwania fizyczne, to jest fajna równowaga dla naszych wyzwań intelektualnych. Ja bardzo cenię. I zresztą wszyscy lekarze, fizjoterapeuci cenią tą fizyczną część wyzwań, tak? Żeby nie tylko się skupiać, że pracujemy na komputerze, intelektualnie, coś tam. Zróbmy też coś z widłami, ja tak uważam.
4: To też uświadamia, że wysiłek powoduje zmęczenie, a zmęczenie powoduje szybszy sen. I wszyscy, którzy cierpią na bezsenności, raptem się okazuje, że ten jeden element wprowadzony, czyli wysiłek fizyczny, usprawnia nasz
2: na cały
4: umysł.
2: Organizm i cały umysł.
4: Po prostu
2: tak.
4: Zmienia. Jest to naprawdę najlepsza rzecz, najlepszy koktajl dla życia.
2: Ale wiecie, ja też mam tutaj taki fragment, gdzie pani Hania, która była w gospodarstwie Kwietna Zagroda, ona mówi, ja nie wiem, co się stało, ale ja tutaj śpię tak wspaniale, w ogóle nie mam żadnych myśli złych, że po prostu taka zaskoczona była, że to tak szybko się zmieniło u niej. A miała problemy ze snem wcześniej.
4: Czyli to był dla wielu osób reset, jak z otwartym sercem wchodziły osoby i to musi być zaangażowanie, trochę świadomości oczywiście, ale to zmienia wnętrze człowieka i naprawdę porządkuje. Jest większa odporność na stres, umiejętność relaksu, wykorzystanie możliwości. Raptem się okazuje, że telewizor jest niepotrzebny.
1: Zrobimy sobie teraz małą pauzę i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu jest Celina Maciejewska, Jagoda Kropidłowska, inicjatorki, ale też innowatorki społeczne projektu Rezydencje Dobrostanu. I jest z nami także pan Marian Rumiński, rezydent. Panie Marianie, chciałam jeszcze na chwilę wrócić do pana opowieści, bo tam, gdzie pan był w gospodarstwie Kwaśne Wiśnie, wspomniał pan, że było bardzo dużo zwierząt. Ja się zastanawiam właśnie, ile osób na co dzień pracuje przy takim gospodarstwie, żeby ogarnąć taką liczbę zwierząt.
1: Podstawowym pracownikiem, że tak się wyrażę, jest właścicielka, która to wszystko ogarnia.
0: Czyli zaradna kobieta, tak?
2: Tak. Mega.
1: Jest to pani po dwóch fakultetach, która powiedzmy 15 lat prowadzi dopiero to gospodarstwo. Niedaleko mieszkała. Ponadto pomaga jej w sprawach takich fizycznych mąż. No i do tego ma dwie osoby, które doją te kozy. Rano się doi około 4-5, ten podstawowy dój, i wieczorem 16-17. I to właściwie wszystko. My to byliśmy do tego, żeby tak jak gdyby ogarnąć to, żeby to ładnie wyglądało to wszystko, bo to różnie bywa przy braku pracowników jednak na wsi, bo ma problemy z tymi ludźmi, żeby no, na stałe przyszli do dojenia tych kóz. Pomaga jej w tym też w awaryjnych sprawach siostra, która jest artystką, chyba ceramikiem, z tego co zapamiętałem, gdzieś tam w pobliskiej wsi. Niedaleko mieszkają jej rodzice, ona się z tamtych okolic wywodzi też.
0: Niesamowite jest, pewnie też państwo rozmawialiście, panie Marianie, dużo, nie wiem, i często, mam nadzieję, również o tym właśnie, jakie są motywacje ludzi, którzy zajmują się takim biznesem, szczególnie, że, chociaż no tutaj pan powiedział, że pani się wywodzi z tamtych stron, ale tak jak wspominałyście wcześniej wy, Jagodo i Celino, że niejednokrotnie to są osoby, które kiedyś były w jakimś biznesie i po prostu to rzuciły, zmieniły swoją drogę życiową, to też jest, myślę, fajne, że można właśnie poznać motywację takich ludzi.
2: Ja się wtrącę, przepraszam, ale jak mieliśmy to spotkanie takie zapoznawcze, to, co mnie uderzyło, to są pasjonaci, zaangażowani, potrafią, to są osoby, które mówią z takim wysunięciem się do rozmówcy, zaangażowani, gestykulują. W tonie głosu widać energię, czuje się energię, a nie ociężałość. To już było super.
1: W przypadku pani od kóz, że tak się wyrażę, był to trochę też przypadek życiowy. Urodziła dziecko, które wymagało mleka od kóz. Kupiła parę kóz, no i tak to się zaczęło. I została się pasjonatką. I chyba jedną z najlepszych w tamtym regionie przynajmniej.
3: Ona w ogóle światowe nagrody
1: Ona światowe nagrody, między innymi w Brazylii, w Paryżu, jakieś tam dyplomy pokazywała, nie jestem w stanie tu w tej chwili powiedzieć konkretnie, ale jest pasjonatką i robi to naprawdę z wielką zaciętością.
0: Czyli jeszcze inna ścieżka. Powiedz mi, Celino, jak wy wyszukaliście w ogóle właśnie przede wszystkim tych rolników, bo żeby powstał projekt, to myślę, że łatwiej było znaleźć jednak seniorów niż osoby, które przyjmą do siebie gości.
3: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o osoby 60+, to było bardzo dużo chętnych. Oczywiście to, wiecie, to był taki pierwszy boom, gdzie masa ludzi się wpisała na listę. Wiedzieliśmy, że część z nich
0: wykruszy
3: się. Tak, nie będzie to dla nich, bo ten projekt nie jest dla wszystkich, jest naprawdę dla pewnej grupy, która chce być aktywna, chce te relacje nawiązywać, chce doświadczyć czegoś nowego albo wrócić sentymentalnie. Natomiast jeśli chodzi o rolników, no to bardzo wielotorowo, że tak powiem. Też dobrą platformą był dla nas Facebook, wszelkie grupy rolnicze, wszelkie, ja też jako rolniczka też buduję świadomie swoją markę, swojego gospodarstwa i też jestem na wielu grupach różnych. Też przez ODR, czyli Ośrodki Doradztwa Rolniczego, przez gazety takie jak na przykład Wieści Rolnicze. Staraliśmy się być w wielu miejscach, gdzie rolnicy się pojawiają.
0: Obecni też.
3: Tak, gdzie są, gdzie są i po prostu mówić o tym projekcie. Ale też no, jakby mogę powiedzieć, że ten projekt zaczął żyć sam. Dziennikarze sami się do mnie zgłaszali, żeby o tym projekcie zrobić materiał, żeby napisać, na przykład właśnie Wieści Rolnicze to same się do mnie zgłosiły. No, jakby wykorzystywaliśmy różne kanały, gdzie ten potencjalny nasz rolnik będzie się pojawiał i wiedzieliśmy też, że to nie jest dla gospodarstw wielkotowarowych, że jest to właśnie dla takich pasjonatów, no bo wielkotowarowe, chociaż mieliśmy też jedno wielko, tak jedno można powiedzieć, wielkotowarowe Agrodeka, które to jest no, duże gospodarstwo specjalistyczne i powiedzmy też tak już teraz świadomie budujące też markę swoich serów podpuszczkowych, więc jakby, ale ma, no jest to duże, takie bardziej klasyczne gospodarstwo. Natomiast no wszędzie byliśmy, po prostu wszędzie. Bardzo nas wsparł ODR, właśnie Ośrodek Doradztwa Rolniczego, no bo oni mają na co dzień, wiedzą, który z rolników czym się para i czy jest otwarty na obcych, czy na przykład jest totalnie gospodarstwem zamkniętym, nie pozwala komuś tam
2: zaskoczył
3: się pojawiać.
2: Nas też pan, który przyjechał z Zielonogórskiego i chciał uczestniczyć w tym projekcie,
3: Gdzieś... Znaczy pan Jan Roczniak, tak. Pan Jan był, po prostu był turystycznie w Łodzi i znalazł gazetę i przeczytał o tym projekcie, ale no najpierw nie doczytał, że to jest dla województwa łódzkiego i do mnie zadzwonił, napisał maila. Ja mówię, że no nie możemy go przyjąć, ponieważ my to zajmujemy się tym województwem. Ale on mówi, czy mógłby przyjechać do nas na szkolenie. No mówię, oczywiście, że może się pojawić. I on sobie sam znalazł rolnika u siebie, w swoim rejonie. I właśnie mi napisał niedawno, że zaczyna pobyt wakacyjny, właśnie taki wolontariacki u tego rolnika. Czyli się śmialiśmy, że był takim nieformalnym naszym ambasadorem.
2: Świetnym ambasadorem.
0: Czyli on sam sobie w takim razie rezydencję dobrostanu zorganizował i znalazł.
2: Ale też jest takim naszym promotorem trochę, bo promuje nasze działania i pokazuje, że nie tylko w zorganizowanych formach może to powstać, może też powstać z inicjatywy stron oddolnie. No i teraz kwestia, to się wiąże ze świadomością, zaangażowaniem i jeszcze gotowością do zmian.
3: Do zmiany, tak, i do poznania nowego, bo to też jakby nie wiemy w sumie, co tam spotkamy.
2: Wyskakujemy ze strefy komfortu i raptem okazuje się, budujemy coś nowego, co jest również świetne, a nawet bardziej angażujące organizm, oczy.
0: A jakie były potem właśnie reakcje seniorów? Czy te 2 tygodnie to nie było dla niektórych za mało? Czy były też może takie osoby, które powiedzmy nie do końca były zadowolone, bo no taki oczywiście mogły same dokonać wyboru, tak, ale też nie zawsze te wybory są do końca jakieś tam świadome, prawda?
3: To znaczy tak, było założenie takie, że zawsze można zrezygnować. Czyli można przyjechać i stwierdzić, że to nie dla mnie i ja rezygnuję. Można było zrezygnować w każdym dowolnym momencie.
0: Jak na koloniach dzwoni się po rodziców.
3: Tak, po mamę. To ja tutaj mam taką mamą trochę. Ale generalnie, no jedna osoba po 10 dniach zrezygnowała ze względu na stan zdrowia, ale no to powiedzmy, że ta rezydencja była założona na 10-14 dni, czyli jakby, ale nie było to tak, że ta osoba zrezygnowała, bo się jej nie podobało. I w tej ankiecie po pobycie absolutnie nie określiła tego, że się nie podoba. Znaczy było trudno też, bo to była bardzo pogoda zmienna, było bardzo zimno, więc naprawdę to też nie zawsze to były pod względem cieplnym, komfortowe warunki, ale się śmiejemy, że gdybyśmy je realizowali w lipcu, to może byłyby jeszcze bardziej niekomfortowe,
0: no bo byłoby za gorąco.
3: Bo byłoby znowu 35 stopni, więc jakby tak, było zimno i to był minus, też jakby jeśli nie my jesteśmy na wsi przez wiele lat, no to jakby zapominamy o tym, że ta pogoda na wsi jest bardziej ekstremalna. Że wiatr jest bardziej wiatrem, a jak jest zimno, to jest bardziej zimno, a jak jest słońce, to jest bardziej ekstremalne. No i to też ja zawsze powtarzaliśmy, że proszę zabrać czapki, na pewno muszą być w maju potrzebne czapki, a potem się okazało, że jednak ta czapka się przydaje. Więc jakby było dużo takich wyzwań, natomiast nie zdarzyło się taka sytuacja, że ktoś się z kimś pokłócił, że coś nie, no jakby zadzwonił rezydent czy rolnik, że jest konflikt, że
0: zabierajcie
3: my już nie
0: go,
3: jesteśmy,
0: tak.
3: Zabierajcie go, bo się nie nadaje. Wręcz tu mi rolnicy mówią, że kiedy następna tura, bo my byśmy chcieli, ale w ogóle jeśli chodzi tu jeszcze o gospodarstwo kwaśne wiśnie, no to nawet wczoraj pani Justyna mi pisała, że są ludzie 60+, które do niej dzwonią, że kiedy mogą przyjechać, bo oni, pani tu miała taki świetny projekt i my byśmy chcieli znowu przyjechać. My raczej nie brali udziału w tym projekcie. Natomiast gdzieś tam
2: słyszeli
3: i mówią, że chcieliby tak. No mieliśmy też audycję w telewizji Warszawa i tam ludzie dzwonili w trakcie audycji, no i też takie fajny feedback jakby zbieraliśmy, że właśnie to ciekawe, że oni by chcieli spróbować.
0: Zrobimy sobie teraz małą pauzę i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu jest Celina Maciejewska, Jagoda Kropidłowska, inicjatorki, ale też innowatorki społeczne projektu Rezydencje Dobrostanu. I jest z nami także pan Marian Rumiński, rezydent. Powiedzcie, co dalej z tym projektem? Były trzy edycje, a w takim razie będzie czwarta?
1: To znaczy, edycja to jest pierwsza.
2: Nie. To jest generator innowacji sieci wsparcia. To jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i jest to trzecia edycja tego projektu innowacji. Natomiast nasze działanie jako Rezydencje Dobrostanu jest pierwsze. Tak. Nie, to jakby każda edycja to jest inne innowacje. My nie możemy już drugi raz wystartować, ponieważ to jest testowanie. My przetestowaliśmy ten model. I ten model zostanie udostępniony na otwartych licencjach. Każdy będzie mógł to realizować, każde stowarzyszenie, każde koło gospodyń, czy instytucja, która ma osobowość prawną, będzie mogła to realizować na podstawie tych dokumentów, które zostały wytworzone. Niekoniecznie musi robić badania psychologiczne i analityczne, bo no jakby my to udowodniliśmy tutaj, że to działa i że ten wpływ na zdrowie, na dobrostan osoby dojrzałej jest ewidentnie, bezsprzecznie go widać w badaniach i no jakby można po prostu to realizować już na zasadzie jakby kolejnego kroku. My jakby w kolejnej edycji innowacji nie będziemy mogli z tym produktem wystartować, ponieważ innowacje polegają tutaj na tym i są tak zdefiniowane, że nie może w Polsce być podobnego modelu. On nie mógł być w Polsce wdrażany, czyli on już teraz był wdrażany i nie możemy drugi raz go finansować. Natomiast tu nie stoi na przeszkodzie.
1: W efekcie powstał podręcznik.
2: Tak, powstał taki kompleksowy przewodnik, jak zrealizować Rezydencję Dobrostanu. Są wszystkie materiały, wszystkie umowy, dokumenty i będzie można go realizować. Jeśli chodzi o finansowanie, no bo zawsze ktoś powie, no ale jakieś potrzebne są pieniądze na dojazdy, na ubezpieczenie chociażby, to jego się nie da uniknąć, czy na koordynatora, który no jakby dokona naboru, zajmie się tymi rezydentami, rolnikami, no jakby to wszystko połączy w całość. Jak najbardziej można to finansować z różnych programów skierowanych do osób starszych. No jakby tak to widzę.
0: Z wszelakich,
2: bo one już wtedy nie muszą być innowacją. Tutaj to założenie jest, że to musi być innowacja i tutaj lider PCG Polska i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, oni dbają o to na poziomie rekrutacji, że to musi być innowacyjne działanie na skalę kraju.
1: To jeszcze powiem, nie dość, że innowacja, to się bardzo podoba pomysł, bo jest to wykorzystanie zasobów seniorów w celach praktycznych i jakby przeciwdziałających ich wykluczeniu z życia, wzmocnienie aktywności. Także podejrzewam, jak się ktoś wczyta w ten projekt,

0: jak zainteresuje, to ma szansę stworzyć dobrostan w swoim regionie, wśród swoich seniorów czy osób, które są zainteresowane uczestnictwem w tego typu działaniach, bo są różne instytucje na terenie kraju, które zajmują się seniorami, tak? Natomiast to jest takie oddziaływanie na...
1: Znaczy tutaj oddziałujemy, nie jest to bierne uczestnictwo, typu na przykład agroturystyka. Jest to mocno aktywne i stymulujące. My jakby mieliśmy też takie założenie, że te relacje nawiążą się na dłużej i że te osoby, które skorzystały z tych rezydencji, będą w relacji z danym rolnikiem i będą powtarzać swoje wizyty, co ja już widzę w wielu przypadkach tych gospodarstw, że tak, że po prostu rolniczka zaprzyjaźniła się w jakiś sposób ze swoimi rezydentami i zaprasza ich na kolejne wizyty, więc jakby to też było takie w domyśle. Natomiast my tutaj mocno się jakby też skupialiśmy, dla mnie były ważne te wyniki kwestionariuszowe psychologiczne i dobrostan dopamina i kortyzol, które pokazują nam tak jeden do jednego, że się to zadziało, co założyliśmy, tak?
2: Panie Marianie, czy pan byłby skłonny jeszcze wrócić do tego gospodarstwa albo skorzystać z samego pomysłu i na przykład w przyszłym roku spróbować gdzie indziej, ale podobnej formy spędzania czasu?
3: Bardzo chętnie wszędzie. Jestem tak jak gdyby w stałym kontakcie z właścicielką tego gospodarstwa. Nawet można powiedzieć, że w jakiś sposób na Facebooku premiuje jej działanie. To jej działanie jest aktywne. Ona na swoim terenie robi różne spotkania. Na przykład obok, w tym samym miejscowości jest podobno największe gospodarstwo lawendy. Jeszcze jest drugie gospodarstwo cebuli. Tam ciągle brakuje ludzi do pracy, chętnych, ciągle są problemy, a w ogóle to bardzo prężnie działa tamtejsza gmina Wodzisław w tym zakresie. Wspomaga ich, chyba finansuje, z tego co się domyślam. Bardzo mocno siedzą, że tak się wyrażę, w Facebooku z reklamą, że nie tyle z reklamą, co z powiadamianiem, co się u nich dzieje.
2: Przyznam się szczerze, że właśnie też zajrzałam w mediach społecznościowych w kilka takich miejsc i teraz mi się wyświetlają i uwielbiam oglądać na przykład takie gospodarstwa, gdzie właśnie są zwierzęta i ktoś pokazuje, jak na przykład rodzą się kozy, czy tam właśnie małe owieczki, potem strzyżenie, karmienie i to nie tylko w Polsce, ale nawet gdzieś za granicą. To takie jest niesamowicie wciąż.
0: Tym bardziej, że bardzo wiele młodzieży, bo tu już przejdę do młodzieży, do dzieci, nie ma pojęcia. Dzieci żyją
2: w życiu nie widziało z bliska kozy.
0: Jak to jest kura, jajko, tak, czy małe zwierzątka, jak się rodzą, karmienie. Także no jakby pokazuje z innej strony tą wieś, tak?
1: Ale dzieci też mają ogromną otwartość. Dzieci się generalnie interesują i to jest jakby takie od razu widać. Jak dziecko przyjeżdża, to jest ta ciekawość.
3: Pani Justyna nawet zasugerowała, że być może niedługo będzie potrzebny mój kolejny przyjazd, bo ząb czasu, a właściwie nie tyle ząb czasu, co ząb konia, malinki, nadgryzł już to ogrodzenie i niezbyt ładnie wygląda. Aha, zgłosiłem gotowość.
1: Super.
2: To wszystko w takim razie, co tutaj Celina i Jagoda mówią, to wszystko się sprawdza i to wszystko się dzieje. To powiedzcie mi jeszcze na koniec naszego spotkania, czy wy jesteście nagabywane, naciskane, żeby w takim razie na przykład skorzystać z własnej innowacji i zorganizować takie kolejne pobyty.
1: Znaczy my często bardzo dostajemy pytania, czy będzie kolejna edycja.
2: No właśnie, do tego zmierzam, tak.
1: Znaczy my musimy na razie odpocząć, bo naprawdę to kosztowało nas dużo pracy, bo to było i też przygotowanie całej dokumentacji, całe pobyty, badania naukowe, to też nasz kosztowało.
2: No tak, ktoś musiał te papiery wszystkie
1: papierologia, tak,
2: wypełnić.
1: Przy projekcie jest bardzo dużo papierów.
0: Testy podręcznik to jest opracować.
1: Podręcznik to jest ponad 100 stron. Powstał też taki opis modelu innowacji, który tam jest kolejne kilkadziesiąt stron. Raport z tego całego wdrożenia. Wiecie, to jakby musimy chwilę odpocząć, ale nie mówimy nie.
0: Ja myślę, że może to powstać jakiś projekt już i wykorzystane środki, czy marszałka, czy miejskie, czy w ogóle w jakiejś innej...
2: Czy danej gminy na przykład.
1: Czy danej gminy, tak. To już
0: projekt, w którym może się zadziać to samo bez już tej...
1: Cześć.

0: I badawczej, tak, bo to już nie musimy, chyba że ktoś miałby ochotę.
1: Bo to jest w 100% pewne, a poza tym ja jestem jakby...
0: dowód anegdotyczny.
1: Ale też i tym wzorcem, że naprawdę pobyt, nawet ten jednodniowy, raz w tygodniu, on robi taki porządek w osobowości, w strukturze, w emocjach, że opłaca się. Opłaca się wyskoczyć i spędzić czas.
0: Mamy dużo zasobów. Jest dużo gospodarstw, które są naprawdę bardzo ciekawe.
2: To nagabywanie pani Celinki o to, czy będzie powtórka, wynika też stąd, że nas, rezydentów, nagabułem. Jak ja opowiadam, gdzie byłem, co robiłem, no to powiedz mi, gdzie to się zgłosić, to jak to robić. Takie zainteresowanie tak, totalne jest. No tak. I nie wiem, czy nie staniecie się mimowolnym pośrednikiem pracy.
1: Jeśli chodzi o pośrednictwo pracy, my, jak widać, opowiadamy o tym z pasją. Nam to też bardzo podoba się i jest to dużo naszego serca.
3: Nie wyobrażam sobie i inaczej też, żebyście to mogły robić, jeśli nie z pasją. To może też, jeśli ktoś nas teraz słucha, rozmaite, nie wiem, stowarzyszenia, fundacje, bo pewnie im łatwiej jest zdobyć środki, finansowanie właśnie, zainteresują się taką aktywnością, bo jak widać korzyści są spore i zainteresowanie też naprawdę jest duże.
0: Ja myślę, że tak, że rezydenci są takimi naszymi ambasadorami. Oni o tym właśnie mówią do swoich środowisk i to, co Marian tutaj powiedział, no to jakby daje takie świadectwo, bo wiecie, no my jako innowatorki, to powiedzmy, ktoś powie, a no panie to wymyśliły, no to panie to chwalą, tak? Ale mi się wydaje, że najważniejszym takim ambasadorem właśnie są rezydenci, którzy byli, przeżyli te 2 tygodnie, pracowali, przeszli badania i jakby zobaczyli, jak to, co to dla nich znaczy, no nie?
1: Ja jestem takim rezydentem już 3 rok chyba.
0: No tak, jakby Jagoda jest w ogóle taką moją inspiracją. Jak pisałam ten projekt, to znaczy tą innowację, to właśnie Jagoda była moją inspiracją.
1: I teraz tak, ja nie mam pełnej sprawności, ale też mam pewne umiejętności. Są rzeczy, które bardzo lubię i które da się wykorzystać. I między innymi jest to gotowanie, tak? Przygotowywanie zasobu dla Celiny, żeby mogła wykonać swoją pracę i spokojnie nie przypalać garnków.
0: Dokładnie. Ale to tutaj, słuchajcie, to jest tak, bo często ludzie mówili, ale no ja nie jestem tam sprawna, mam jakieś ograniczenia, czy to mnie wyklucza? Absolutnie nie. W ogóle to jakby zawsze trzeba dobrać do danej osoby, bo ktoś będzie miał 80 lat i będzie w pełni fizycznie sprawny, a ktoś inny będzie miał 50 kilka i może mieć swoje ograniczenia. Albo tak, ale generalnie jakby niesprawność w jakimś obszarze nie wyklucza.
1: Natomiast będzie kolejna inspiracja w gotowaniu, bo ja mam zalecenie wprowadzić w swoje życie kuchnię śródziemnomorską. Będzie Celina
0: ja będę królikiem doświadczalnym.
1: No tak, to tylko słuchajcie, trzeba znaleźć dla siebie
0: jakąś niszę.
1: Niszę,
0: no,
1: tak.
0: Niszę.
1: Zaangażować się, zobaczyć możliwości.
3: Możliwości są w takim razie, trzeba próbować i ten projekt to pokazuje. Pokazuje to również pan z Zielonej Góry, który wziął sprawę we własne ręce i sam znalazł rolnika i sam mu pomaga i w takim razie też się spełnia i myślę, że w ten sposób też można, tak?
1: I jeszcze
3: tak,
1: powiem, że to był świeży emeryt, bo pracował w górnictwie. No i przeszedł na emeryturę, jeszcze czuł i czuję, że może wiele zrobić i dlatego ten pomysł dla
0: ale
1: niego
0: pan
1: jest...
0: pan Jan to był, jeszcze prowadził firmę. On do 75 roku życia, jak u nas był, to powiedział, że w tamtym roku zamknąłem firmę i potrzebuję nowego wyzwania.
3: Ale no mamy bardzo wielu takich seniorów, bo nieraz w tym programie rozmawiałyśmy o tym, że teraz no mamy seniorów po 60, ale też po 90 i niektórzy też są w bardzo dobrej formie.
1: Kondycji.
3: Tak, więc tak naprawdę jest spora grupa ludzi do wykorzystania.
0: Bo też ta grupa ludzi, które właśnie mają zasoby, a nie zawsze znajdują możliwość wykorzystania tych zasobów. Bo ja uważam, że jeśli widzimy cel, widzimy jakiś sens tego, co robimy, no to jest nic lepszego nam nie potrzeba.
1: Mnie się wydaje, że taki start jest dobry w tych miesiącach cieplejszych tutaj.
0: No z pewnością zimno nie jest miłe.
1: Ale też w takich nawet zbiorach nie będę mówiła o doświadczeniach, ale w zbiorach maliny,
3: borówki
1: amerykańskie, czyli tam, gdzie w moim wypadku nie trzeba się schylać, ale z przyjemnością można wykonać dobrą robotę i za pobyt świadczyć taką usługę. Zresztą możliwości naprawdę jest wiele, to tylko kwestia myślenia.
3: Dokładnie. Bardzo dziękuję Wam za wizytę i za rozmowę. Celina Maciejewska, Jagoda Kropidłowska, innowatorki społeczne projektu Rezydencje Dobrostanu i Marian Rumińsk, rezydent, byli dzisiaj naszymi gośćmi.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: A za uwagę dziękuję Państwu, Agata Zielińska, i zapraszam za tydzień.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Tomasz Trela. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Jak poinformowała rosyjska agencja medialna TASS, w Manili na Filipinach doszło do spotkania między sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Markiem Rubio oraz ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem. Tematem rozmów miała być wojna w Ukrainie. Czy to jest dla nas sygnał niepokojący? Czy to jest po prostu dyplomacja as usual i to są normalne rozmowy, które powinny się mimo wszystko, mimo tego, co myślimy o Moskwie, toczyć?
2: Znaczy, Stany Zjednoczone zobowiązały się, że chcą wziąć na siebie ciężar zakończenia tego konfliktu zbrojnego, tej wojny w Ukrainie, więc ja się nie dziwię, że takie spotkania mają miejsce, natomiast nie spodziewam się, żeby to było jakieś przełomowe wydarzenie i przełomowa rozmowa, natomiast no, im więcej tych spotkań z Federacją Rosyjską, ze strony Stanów Zjednoczonych będzie, to mam nadzieję, że to będzie przybliżało do zakończenia wojny.
1: Ale jak popatrzymy na front i na liczby, no to nie, no nie to widać, żeby to jakkolwiek działało.
2: Zresztą zbrodniarz Putin ma jedną taktykę. On z jednej strony rozmawia, a z drugiej strony wysyła jeszcze więcej bomb w stronę Ukrainy, więc no to jest facet, który jest totalnie nieobliczalny, nieprzewidywalny i w moim przekonaniu nie pertraktacja, tylko siła może go zmusić do tego, że zakończy atak na Ukrainę. Natomiast no, rozmawiać Stany Zjednoczone, rozmawiać pewnie będą.
1: Ukraina też teraz odpowiada. Ona sięga swoimi trafieniami w głąb Rosji, w cele, które są nawet oddalone od Ukrainy 2,5 tysiąca kilometrów i uderza w infrastrukturę krytyczną, w te miejsca, w których jest przetwarzana ropa naftowa na benzynę, na to paliwo, z którego potem mają korzystać Rosjanie. Są tam ogromne kolejki, ale widzimy też, że liczby ataków z Rosji do Ukrainy też wzrasta.
2: Tak, natomiast też powiedzmy szczerze, Ukraina może atakować, Ukraina może odpowiadać na te ataki ze względu na to, że Unia Europejska zachowuje się racjonalnie, rozsądnie, wspiera i pomaga. Stany Zjednoczone też wspierają i też pomagają, natomiast widać, że konfliktu, widać, że końca tej wojny niestety na horyzoncie nie ma i to jest najbardziej niepokojące nas, Polki i Polaków, dlatego że my musimy jeszcze więcej wydawać na zbrojenia, jeszcze więcej sprzętu kupować, jeszcze więcej mieć przeszkolonych żołnierzy. Oczywiście to robimy, no tylko, że ja bym docelowo wolał wydawać więcej na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację, programy społeczno-socjalne niż na zbrojenia, ale niestety w najbliższych latach pewnie na te zbrojenia będziemy wydawać najwięcej.
1: To skoro już jesteśmy przy opiece zdrowotnej, jak już pan wspomniał, 16-krotność minimalnej pensji, to ma być ten maksymalny próg zarobków lekarzy, co się przekłada na około 240 zł brutto na godzinę, netto te niecałe 77 tysięcy złotych to ponad 50 tysięcy, co rocznie przekłada się na ponad 600 tysięcy na rękę. Mówię tutaj o tych kwotach, to jest ten maksymalny pułap, czy rzeczywiście samo ograniczenie pensji lekarzy może skrócić kolejki?
2: Znaczy, ograniczenie wynagrodzeń lekarzy, mówimy o tych wynaturzeniach, bo to oczywiście też nie mierzmy wszystkich jedną miarą, że wszyscy lekarze zarabiają gigantyczne pieniądze.
1: O tych wszystkich, o których słyszymy w ostatnich miesiącach, tak. Że ktoś się podpisywał na kilku dyżurach w trzech różnych szpitalach i doba miała dla niego 72
2: natomiast
1: godziny.
2: Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeżeli pieniądze nie pójdą na wynagrodzenia medyków, te horrendalne, to pójdą na procedury i pójdą na pacjenta. I to o to chodzi, bo są placówki ochrony zdrowia w miastach powiatowych, gdzie 90-95% całego budżetu idzie na wynagrodzenia. No to jest sytuacja alarmująca, niepokojąca i bardzo niedobra. To zresztą jest postulat Lewicy. Ja pamiętam, jak myśmy to zgłosili jako pierwsi, że górna granica wynagrodzenia godzinowego, to niektórzy otwierali oczy ze zdziwienia, a to przecież się nie uda. I teraz robi to cały rząd i jest propozycja całego rządu. I to jest jeden oczywiście z elementów, które musimy wziąć pod uwagę. I ja wiem, że niektórzy będą niezadowoleni, ale słyszę też lekarzy, którzy będą zadowoleni, bo oni mają szansę wtedy na wyższe zarobki za to, że uczciwie, konsekwentnie wiecznie i z dużą taką determinacją pracują w danej placówce ochrony zdrowia, która jest finansowana ze środków NFZ-u.
1: Ale jak mówi Radio Łódź, wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiadający za wojewódzkie szpitale, już pojawia się presja na podwyżki, dlatego że większość lekarzy nie zarabia tych 240 zł na godzinę. Cytuję, mam takie sygnały, że może to powodować oczekiwania większości lekarzy do podniesienia stawki, bo zarabiają poniżej tego maksymalnego progu. Problem jest jeszcze jeden, bo szpitale na przykład samorządowe walczą teraz o specjalistów, szczególnie tych, których jest mało, a przy limitach trudniej będzie ich zachęcić do pracy.
2: Tak, natomiast to nie jest też tak i w żadnej firmie, w żadnej pracy nie ma tak, że jak jest górna granica zarobkowa, to wszyscy zarabiają górną granicę zarobkową. Jeżeli w danej instytucji publicznej są widełki, to nigdy nie ma tak, że pracownik na danym stanowisku zarabia górny etap widełek. On może do tego górnego etapu dochodzić i tutaj też tak będzie, ale to już jest rola menadżerów, to już jest rola dyrektorów, żeby tak ustalać, tak rozmawiać i tak negocjować, żeby zmieścić się w tym i żeby lekarz podjął pracę. Natomiast no nie może być taka sytuacja, bo do mnie też takie sytuacje dochodzą, że już niektórzy lekarze, słysząc, że w przyszłym budżecie będzie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, już zaczynają sobie negocjować w swoich firmach, bo prowadzą działalność gospodarczą, żeby fakturę na wyższą kwotę wystawiać, a te faktury, proszę mi wierzyć, to one nie są za 50 tysięcy miesięcznie, tylko one są za 150-200 tysięcy miesięcznie i to jest wynaturzenie i tak nie powinno być. Zresztą co to jest w ogóle za filozofia, jak ktoś pracuje w systemie ochrony zdrowia, żeby prowadził działalność gospodarczą i wystawiał faktury. Nie, to jest miejsce pracy, to powinno być etat, to powinna być umowa o pracę, bo tak powinien być ten system skonstruowany.
1: To tutaj pole do popisu dla Państwowej Inspekcji Pracy.
2: I będzie pole do popisu dla Państwowej Inspekcji Pracy i tutaj, gdzie będzie ewidentna praca na etacie, Państwa Inspekcja Pracy będzie reagować. Natomiast na pewno nie można dopuszczać do takiej sytuacji, że ktoś pracuje w miejscu X i tam ma czas pracy 8 godzin, a on w tym miejscu jest godzinę, bo 7 godzin jest w innej placówce albo na innej praktyce, często na praktyce prywatnej.
1: To, co ma się też
2: to
1: zmienić,
2: wszystko musi się w tym zakresie zmienić.
1: To, co ma się też zmienić, to mają zniknąć te procenty od procedur od świadczeń, to znaczy lekarze nie będą otrzymywali
2: tego udziału. W ogóle nie będzie. Nie będzie tak, że procedura jest wynegocjowana na 100 zł i przychodzi lekarz i mówi tak, 60% tej procedury jest dla mnie, czyli mam 10 osób, czyli mam ekstra 600 zł.
1: To nie, co się jeszcze nie ma. Powinno zmienić, być może jeżeli chodzi, być może te kwoty wycen niektórych procedur powinny zostać zaktualizowane, czy być może powinno się zaktualizować też siatkę szpitali, bo jak słyszymy ze środowiska lekarskiego, są takie miejscowości, w których mają, tutaj cytuję anonimowe źródło, ale są takie miejscowości, w których mamy szpital, szkołę, sklep i cmentarz. I też jest pytanie, dlaczego taki lekarz miałby chcieć tam właśnie pracować?
2: Dlatego my mówimy o kompleksowym podejściu. Mówimy tutaj o sferze płacowej, o sferze zatrudnienia, ale przecież nikt nie uchyla się od odpowiedzialności, że jeżeli mamy mapę szpitali w całym kraju, to może niektóre placówki ochrony zdrowia trzeba przejrzeć, zrewidować i być może one w takim kształcie, jak są niepotrzebne. Bo ja znam takie przypadki, nie będę już mówił o województwie, że w promieniu 20 kilometrów są 4 szpitale powiatowe, bo tak są usytuowane akurat powiaty.
1: Ale to by samorządy musiały tutaj spróbować się porozumieć.
2: Ale to trzeba prowadzić dialog i rozmowy, bo też kolejnym etapem tej reformy musi być ostateczne uporządkowanie systemu właścicielskiego. Bo dzisiaj ja naliczyłem w optymalnym wariancie, zdaje się, 7 właścicieli placówek ochrony zdrowia. To też w pewnym momencie trzeba z tym zrobić porządek. Ja jestem daleki od tego, żeby to od góry ktoś decydował w Warszawie, jak to ma wyglądać, ale tutaj jakieś porozumienie i nić zasady powinna być. I skoro każdy obywatel płaci na funkcjonowanie placówki ochrony zdrowia, to ten system powinien być przeanalizowany, on powinien być funkcjonalny, przede wszystkim dla pacjenta. Bo ja powiem panu tak, ja potrzebuję mieć lekarza blisko, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jeżeli jest specjalistyczny zabieg, to dla mnie nie jest problem pojechać na drugi koniec miasta, czy przemieścić się 20 kilometrów od miejsca zamieszkania. I myślę, że to jest naprawdę zrozumiałe.
1: Ale my też żyjemy w Łodzi, w której jak sprawdziło Radio Łódź, mamy najlepszy dostęp do opieki medycznej, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł
2: Łódź
1: Tomasz
2: Trela. Najlepsza, więc wie pan, no, najpiękniejsza,
1: na
2: najlepsza,
1: świecie i w powiecie. Przypomnę, oczywiście, gościem Radia Łódź jest poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. 12 noc ostrzałów na Bliskim Wschodzie. Iran znów próbuje blokować cieśninę Ormus, przez którą przepływa nawet 1/5 światowego zaopatrzenia w ropę naftową, a Stany Zjednoczone odpowiadają ogniem, trafiając w różne cele w Iranie, między innymi w magazyny dronów. Czy ceny paliwa niżej, ten program rządowy, który skończył się wraz z czerwcem, powinien powrócić? Dlatego, że w ostatni weekend czerwca za paliwo na podróż trzeba było zapłacić 180 zł, około 180 zł. Obecnie przejechanie tego samego odcinka kosztuje już ponad 220 zł.
2: Myśmy, wprowadzając ten program, mówili, że to jest program czasowy. To był najlepiej skrojony program w Europie.
1: Koszt prawie 5 miliardów.
2: Tak, natomiast nie odżegnujemy się od tego, że jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie zmierzała do stabilizacji, do zakończenia tej wojny, będziemy powracać do tego typu mechanizmów. Ja nie wiem, czy to może być w takim samym kształcie, że górna granica ustalana przez ministra energii, obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u. Natomiast na pewno, jeżeli konflikt nie będzie dobiegał końca, interwencja państwa w tym zakresie będzie, bo no nie możemy też dopuścić do tego, żeby to paliwo rujnowało budżety domowe i obywateli, ale też rujnowało przedsiębiorców, bo to nie jest wina Polski. Nie jest wina polskiego rządu, a tym bardziej polskiego obywatela, że Trump ma taką jak gdyby trochę fanaberię.
1: No to porozumienie
2: zdaniem
1: między Stanami Zjednoczonymi i Iranem przetrwało około przetrwało prawie tyle, ile rząd Mateusza Morawieckiego dwutygodniowy.
2: No tak. No
1: to jest Mateusza Morawieckiego zaraz przejdziemy.
2: To jest najlepszy dowód na to, jakie było to porozumienie. Natomiast to też wynika trochę z tych takich fanaberyjnych postaw Donalda Trumpa, który jest niezadowolony. Tu mu ktoś źle odpowiedział, tu mu ktoś na czas nie odpowiedział. Ja nie lekceważę tej sytuacji z Bliskim Wschodem i z Iranem, natomiast naprawdę tam trzeba się dogadać, bo to chodzi o całą światową gospodarkę, a nie tylko widzimisię Donalda Trumpa.
1: Panie pośle, będą zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym. Przypomnijmy, niedawno rząd przyjął projekt tej ustawy, która ma uregulować. Są różne platformy couchsurfingowe. W założeniu to miały być te miejsca, w których ci, którzy mają na przykład wolny pokój, wolne mieszkanie, będą mogli się ogłosić, że mają w tym terminie wolne, mogą na tym zarobić. Natomiast z czasem to się zmieniło w sytuację, w której ludzie kupują masowo mieszkania mniejsze lub większe, a jeżeli kupują większe, to przerabiają je na mniejsze apartamenty, które wynajmują za duże pieniądze. Mieszkańcy centrów wielu miast Warszawy, ale często także Łodzi, skarżą się na to, że jest głośno, jest hałas, są tam urządzane imprezy. A z tego projektu o najmie krótkoterminowym, który przyjął rząd, wypadło między innymi to, żeby samorządy czy wspólnoty mieszkaniowe mogły regulować to, czy będą strefy wolne od Airbnb, tak to się kolokwialnie teraz mówi.
2: Projekt trafił do parlamentu. Rozpoczynamy nad nim pracę. W przyszłym tygodniu na posiedzeniu klubu Lewicy będziemy na ten temat rozmawiać. Już dzisiaj mogę zadeklarować, że na pewno z naszej strony będą korekty i będą propozycje zmian. Oczywiście będziemy robić to w porozumieniu z rządem, bo tak zawsze postępujemy. Natomiast ja osobiście, bo to nie jest stanowisko klubu, ale ja osobiście jestem bardzo dużym zwolennikiem i orędownikiem dania kompetencji samorządom i będę koleżanki i kolegów do tego przekonywał, bo to samorząd, burmistrz, wójt, prezydent, radni mają doskonałe rozpoznanie u siebie na terenie, gdzie to jest najbardziej szkodliwe, najbardziej głośne, hałaśliwe dla obywateli. Więc jeżeli ta poprawka zostanie wynegocjowana, to taka poprawka będzie. Wiem, że też są dalej idące propozycje, żeby to wspólnoty mieszkaniowe decydowały. Tu jestem do tego taki zdystansowany. Czekam jeszcze na pełen wachlarz argumentów w tym zakresie, bo domyślam się, że żadna wspólnota mieszkaniowa mogłaby się wtedy z tym nie zgodzić, a przecież są ludzie, którzy prowadzą ten biznes, pilnują tego biznesu, nie ma żadnych ekscesów i też nie jestem zwolennikiem, żeby to tak radykalnie przecinać. Natomiast na pewno trzeba to wzmocnić, bo nie może być pseudoimprezowni w miejscu, gdzie mieszkają ludzie, wychowywane są dzieci, ludzie nie mogą spokojnie funkcjonować.
1: Panie pośle, czy 31 lipca ma pan już plany? Będzie pan może w Warszawie przy ulicy Otwockiej,
2: nie,
1: na grillu Mateusza Morawieckiego?
2: Organizujemy w Łodzi alternatywnego grilla i będziemy kibicować tym grillującym w Warszawie, żeby się rozpadli.
1: Dzisiaj mają posłowie Prawa i Sprawiedliwości ostatni dzień na to, żeby podpisać lojalkę lub, jak już się pojawia złośliwe sformułowanie w sieci, lojarkę, czyli deklarację o tym, że nie jest się członkiem żadnego stowarzyszenia, którego działalność jest konkurencyjna z Prawem i Sprawiedliwością. Chodzi głównie o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Część parlamentarzystów już się ugięła i podpisała taką lojalkę, na przykład Anita Czerwińska czy europoseł Daniel Obajtek, ale część parlamentarzystów czy europarlamentarzystów, Michał Dworczyk, Piotr Müller, ci najwierniejsi z harcerzy mówią, że żadnej lojalki nie będą podpisywać. Dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości?
2: Znaczy, jeżeli Mateusz Morawiecki chce pokazać, że ma takie polityczne cojones i chce wybić się na niepodległość, to on się nie ugnie. Bo jeżeli się ugnie, to nie będzie już znaczył nic, nikt go poważnie nie będzie traktował, więc biorąc pod uwagę i stanowczość Kaczyńskiego i konsekwencje Morawieckiego, nie ma innej drogi jak rozłam, jak wyrzucenie harcerzy z głównym harcerzem Morawieckim i nie ma innej drogi jak harcerze, którzy zakładają swój klub parlamentarny i robią niezależną politykę i ja temu bardzo kibicuję.
1: No chyba ten język już zaszedł tak daleko, że nie da się z tego rzeczywiście zawrócić, bo zacytuję Agnieszkę Wojciechowską, fan Heukelom o kolegach, to zachowują się wzorem męża zdradzającego żonę, wiją sobie gniazdko na boku za ich wspólne pieniądze i jeszcze wmawiają biedaczce, że chcą z nią zostać, jeśli pozwoli kontynuować bycie jednocześnie tu i tam. Wcześniej Mariusz Chłopik pisał do Dariusza Mateckiego Stul Pysk. Okazuje się, że pan kiedyś piszący do Włodzimierza Czarzastego Stań na ubitej ziemi, to był Wersal.
2: Nie, to słuchaj, my z Włodzimierzem Czarzastym przeszliśmy swoje, a dzisiaj jesteśmy kumplami, przyjaciółmi, robimy razem politykę, no ale gdzie ten w ogóle język porównywać? Natomiast tu są jeszcze gorsze rzeczy. Tu jeden z drugim zawodnikiem z PiSu wysyłają sobie wezwania przedsądowe i chcą, żeby siebie przepraszać i wpłacać 50 tysięcy złotych na fundację żony.
1: Z tego samego województwa.
2: Z tego samego województwa. Więc naprawdę poszło to za daleko. Więc dzisiaj jak to oceniam, a znam trochę to środowisko PiSu, bo obserwuję to środowisko PiSu od kilkunastu lat, to tam nie ma specjalnej drogi. Bo jeżeli Kaczyński się ugnie, to Morawiecki będzie wiedział, że będzie mógł zrobić wszystko. Jeżeli Morawiecki się ugnie, no to wtedy Kaczyński będzie wiedział, że może z Morawieckim zrobić wszystko. Nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Są te wpisy, są te tweety, są te wywiady. Więc tak na dobrą sprawę, panowie, za głowy i się rozchodźcie.
1: Poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, weekendu. Do usłyszenia na antenie Radia Łódź, na stronie radiolódź.pl i oczywiście na Łódź Summer Festival, bo 603 urodziny Łodzi już w ten weekend. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiolódź.pl.
3: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie i witam naszych gości. Są z nami Agata Ziemińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Jadwiga Frach.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Są z nami także dwa przeurocze jamniki.
2: U mnie na kolanach leży McLaren.
1: A tutaj koło mnie chodzi Frida. Jeden jamnik jest szorstkowłosy, drugi jest długowłosy.
0: I właśnie o tej rasie dziś w programie mówić będziemy. Najczęściej jamniki kojarzymy jako takie urocze, rodzinne psiaki. Czasami nawet mówimy sobie takie gapki małe na krótkich nóżkach, a tak naprawdę pierwotnie jamniki to były psy użytkowe, wykorzystywane między innymi w myślistwie, czyli można powiedzieć od razu psy bardzo sprytne i zwinne. Proszę opowiedzieć o tej historii rasy. Kiedy to się zaczęło?
1: Jamniki są starą rasą psów. Już w grobowcach faraonów możemy spotkać rysunki psów przypominających tę rasę, czyli psów krótkonogich. Pochodzenie jamnika oficjalnie to kraje germańskie i tutaj właśnie z połączenia jamników krótkowłosych i spanieli powstały jamniki długowłose. Natomiast z połączenia jamników krótkowłosych i terierów szkockich udało się wyhodować jamniki szorstkowłose.
0: I jamniki były wykorzystywane na polowaniach?
1: No tutaj borsuczy pies. To taką właśnie nazwę nosił jamnik. Tak jak wszyscy wiemy, jamnik to pies niski, krótkonogi, o wydłużonej, ale zwartej budowie i dobrym umięśnieniu, z głową noszoną odważnie, z bystrym wyrazem pyszczka. Mimo krótkich nóżek w stosunku do długiego tułowiu, jego budowa pozwala na szybkie i zwinne poruszanie się zarówno na, jak i pod powierzchnią ziemi, no bo tutaj w norach królików, w norach borsuków, to właśnie tam jamniki użytkowo są wykorzystywane.
0: A czy możemy powiedzieć, że współczesne jamniki też mają w sobie cechy takiego dobrego łowczego? To nie zaginęło?
2: Nie zaginęło. Sama z pierwszym moim psem długowłosym jeździłam na takie zajęcia. Jeździłam na norę, jeździłam na tropy i na zagrodę dziczą i to były świetne zajęcia, gdzie psy naprawdę się realizowały ze swojej pasji. Ja miałam wielką radość z tego, że poznaję rasę, że poznaję ich potrzeby, a one były tak szczęśliwe i tak zadowolone, że jak już wjeżdżałam do Piotrkowa i wjeżdżałam na teren już, gdzie się te zajęcia odbywały, to był wrzask w samochodzie, pisk.
0: I wielka radość.
2: Potwierdzam, że się sprawdzają i do tej pory są używane, szczególnie szorstkowłosy standardowe. W Czechach na przykład długowłosy bardzo są też psami użytkowymi i wykorzystywane.
0: A czy to nie jest trochę tak, że ten silny instynkt łowiecki jest kłopotem dla właściciela? No bo trzeba takiemu psu sprawić trochę takich specjalnych zadań, myśleć o tym, w jaki sposób go wychowywać, jak z nim pracować na co dzień, bo no, jamniki są dosyć wymagającą rasą właśnie w tym kontekście.
2: To prawda. I dlatego ja zawsze uważam, że jamnik jest nie dla każdego. Trzeba mieć świadomość, jaką rasę się kupuje, jak się z tą rasą pracuje. Jeżeli, no oczywiście nie każdy z nas jest myśliwym, prawda, ale można jamnikowi zapełnić świetne zabawy węchowe, nawet w domu. Ale można też w parku, są fajne zajęcia, są odpowiednie osoby, które to organizują i ten pies jest naprawdę szczęśliwy.
0: Czyli tak naprawdę to są psy dla osób, które mają więcej czasu, które wiedzą, jak ten czas wykorzystać na pracę i wspólną zabawę z psem i dla osób, które są w stanie okiełznać trochę temperament jamnika i jego dosyć stanowczy charakter.
2: Ja pani odpowiem tak, że spokojnie jamnik nadaje się dla osoby, która pracuje zawodowo, bo to nie chodzi o to, żeby z tym psem 6 godzin dziennie się zajmować. Można to poświęcić 15 minut, 30 minut pracy węchowej i jamnik naprawdę jest spełniony. Czyli tu nie chodzi o ilość czasu, według mnie oczywiście.
0: Tylko
2: to jest
0: jakość.
2: Tylko jakość.
0: To
2: tak.
0: Podobnie jak z wychowywaniem dzieci. Liczy
2: dokładnie
0: się jakość
2: tak.
0: Tego czasu, jaki
2: tak.
0: Im poświęcamy.
2: Tak, tak. Jest czas na pracę, jest czas też na odpoczynek. I tu trzeba być tego świadomym.
0: A propos dzieci, tu się zatrzymajmy, bo wiele osób wybiera jamniki jako takie psy właśnie rodzinne. Psy niewielkie, które wydają się łatwe w utrzymaniu, ale z drugiej strony już wiemy, że to psy temperamentne, z mocnym charakterem. Czy nadają się do rodzin z małymi dziećmi?
1: To zależy, z jakiej hodowli jest wzięty jamnik. U nas w domu były i dzieci, i jamniki. Udało się to wszystko pogodzić. Z tym, że jamniki do innych dzieci potrafiły trzymać dystans. Trzeba było uważać, żeby nie złapały. Także nie do każdego dziecka jamnik się nadaje.
0: Zresztą tak sobie myślę, że to wszystko zależy od ułożenia psa, od pracy z nim, od wychowania.
2: Wychowanie psa, ale też duża praca rodziców, jeżeli chodzi o dzieci i tego psa. Dlatego pamiętajmy, że ogólnie psy nie lubią dzieci, dlatego że dzieci mają inny tembr głosu. Inaczej chodzą. Ten chód jest taki kaczkowaty, często nieskoordynowane ruchy. I psy się tego boją po prostu. My inaczej się zachowujemy, a dziecko leci, taki, prawda? I ten pies od razu nie bardzo wie, co robić, więc się broni.
0: Pies po prostu musi się do takiego małego człowieka przyzwyczaić.
2: A młody człowiek musi się nauczyć, jak się zachowywać w stosunku. Czyli to jest taka praca obustronna plus rodzic, który to koordynuje i to jest bardzo ważne.
0: Wspomniałyśmy o tym, że jamniki to są psy bardzo ruchliwe, potrzebujące zadań i uwagi właściciela. Jak się odnajdują w mieszkaniach, małych mieszkaniach?
1: Dobrze. Jamnikowi do szczęścia wystarczy człowiek i jego łóżko.
2: Akurat my obie mamy po kilka psów i mieszkamy w blokach. I ja uważam, że to nie jest kwestia, czy one mieszkają na salonach, czy w blokach, tylko znowuż powrócimy do tego, że to jest kwestia, ile czasu i jak się tymi psami zajmujemy i co im możemy dać. I one resztę czasu poświęcają na spanie tak naprawdę, prawda? Leżą i nie, Agatka, no przyznasz rację.
1: Tak, one leżą przytulone albo do człowieka, albo do siebie, ale fajnie jest, jak je się weźmie na spacer, na łąki, gdzie one sobie powęszą. Wiadomo, teraz w miastach można spotkać i lisy, i dziki, i kuny, więc to jest raj dla takiego jamnika.
0: Małego myśliwego.
2: Małego myśliwego, tak, jest tak.
0: Długowłose, szorstkowłose, gładkie.
2: Tak.
0: Różne jamniki można spotkać. Ile tych rodzajów jest?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o włos, to są trzy, bo jest szorstkowłos, jak tutaj ma koleżanka, są krótkowłose, też nazywane potocznie gładkie, i długowłose. I one są w trzech rozmiarach, czyli 3x3 jest 9 razy.
0: Jamnik to pies z charakterem, bywa określany jako odważny, niezależny i czasem uparty. Czy rzeczywiście to psiaki uparte?
1: Tak, są to psiaki uparte. Niektóre z nich nie lubią deszczu. Jest deszcz, wychodzimy, uprze się, nie pójdzie na spacer, tylko załatwi się i do domu.
2: Ja, jeżeli mogę dodać, to a propos tego uporu i tej odwagi, znaczy tak, moje lubią deszcz, bo tak jak zaczęłaś mówić, to mi się tak śmiej zachciała, bo moje uwielbiają deszcz. Ale ja wrócę do tego, że to są jednak psy myśliwskie, one pracują pod ziemią, pracują też na tropie. Jamnik ma taką samodecyzyjność i on sam o sobie decyduje. Jak on wejdzie do nory, to on decyduje i to jest jego żyć albo nie żyć. Bo
0: wynika z cech pierwotnych.
2: Tak, i on musi mieć taką cechę, tak, że on się uprze, że on na przykład pójdzie tu, pójdzie tam i ja w nich to kocham. To jest też jedna rzecz, która mnie rozkochała w tej rasie, że to jest dla mnie partner, przeciwnik.
0: Upór, ale też można inaczej powiedzieć, pewna determinacja w zachowaniu i dochodzeniu do celu, prawda?
2: Można powiedzieć, że on by tak jakby chciał powiedzieć tak, ale tak ma być, bo ja wiem, że tak jest dobrze, ty nie wiesz, ja wiem. I ja czasami pozwalam swoim psom wygrać, bo to nie można tak, że cały czas musi być tak, jak ja chcę. No bo to jest jamnik, tak? To trzeba czasami tak, ty wygrywasz raz ja wygrywam. I ja czasami pozwalam i idę za tym, co on sobie życzy i to ma potem sens.
0: Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie. Agata Zimińska, Jadwiga Frach i ich dwa wspaniałe psiaczki. Proszę jeszcze raz przypomnieć ich imiona.
1: To jest Frida z hodowli Łódzka Ferajna.
2: McLaren z hodowli Taniec Motyla.
0: Monika Czerska, do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
4: Jak zasięg zerwany w tunelu, jak kożuch płynący po mleku, downloady zerwane przy procentach 99%.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Niedawno przygotowując się do programu, podglądałam jednego ze stand-uperów polskich, który w swoim programie mówił, iż myślał, że słowo narzeczona tak naprawdę brzmi narzeczona. Że na życzenie, że wedle życzeń, tak jak spełnianie marzeń. A tymczasem okazało się, że narzeczona to troszkę inną ma pewnie etymologię i on tam wysnuł jaką. Ale może zapytamy, jaka jest prawda.
2: Narzeczona, ale ładnie, ale ładnie sobie pomyślał ładnie o tym, że to jest takie narzeczenie, człowiek narzeczenie, miłe sercu. No, mnie się podoba, chociaż faktycznie to nieprawda. Bardzo mi przykro, drodzy państwo.
1: A czy narzeczona i narzeczony są od narzekania?
2: Tak.
1: Niemożliwe.
2: Niestety ta sprawa rozwija się w tym kierunku. Narzeczony ma duży związek z narzekaniem właśnie.
1: No to
2: czyli
1: jak
2: narzeczony, jak to i narzeczona. Tutaj wszystko pochodzi od tej prasłowiańszczyzny. I my kiedyś w tej prasłowiańszczyźnie mieliśmy taki czasownik narekti. No i właśnie on miał różne znaczenia, ale pierwsze z nich to nazwać, określić, ustalić, a drugi przyrzec. I od tych dwóch właśnie mamy tę formę narzeczony. Z tym, że w ogóle narzeczony kiedyś to nie był rzeczownik, tylko to był imiesłów, czyli przypominał trochę przymiotniki, tak jak zielony, czerwony i narzeczony. My dziś mamy słowo narzeczony jako rzeczownik, choć był to historycznie imiesłów. No i właśnie w tej funkcji od XVII wieku występuje jako mężczyzna zaręczony. No ale ponieważ wspólny właśnie ten mianownik, czyli to narzekanie również tam się mieści, to był ten, który był obiecany. Mamy takie nawet zdanie, proszę do siebie bliżej, mospanie, narzeczony zięciu. Dawne słowo. I teraz to brzmiało przyobiecany przyszły zięciu. Oczywiście my dziś w słowie narzeczony nie słyszymy, nie odczuwamy tego narzekania, ale faktycznie jeden wspólny mianownik tutaj jest, tak jak powiedziałam.
1: No ale dobrze, pani profesor mnie trochę uspokoiła, bo ja myślałam, że narzeczony to wprost od tego narzekania, a tu nie, tylko że to wspólne pochodzenie
2: tak,
1: od źródłosłów.
2: Tak, bo jeszcze nie wspomniałam o takim czasowniku narzec. I tutaj to właśnie czyni nam to narzekanie, ponieważ narzec w znaczeniu takim pierwszym to było obwinić, uczynić zarzut. A w związku z tym no to był ktoś również, kto dziś mógłby być nazywany jako ten, kto narzeka. Ja wiem, że to czasem te wywody nie są takie jednoznaczne, oczywiste, ale musimy pamiętać, że język rozwija się nieustająco i my mówimy już o różnych wiekach, o różnych sytuacjach. Słowa też zmieniają znaczenie, o tym też nieraz tutaj wspominano. Tak czy inaczej, ten narzeczony to jest między innymi taki, który kiedyś narzekał, który był obwiniany o coś, ale ten, który też był przyrzeczony komuś, z pewnością to nie jest ta osoba, o której wspomniała pani redaktor na początku, czyli ten, który występuje na życzenie.
1: Czyli nie narzeczony i nie narzeczona. Szkoda. Chociaż jak ktoś bardzo nie chce, to może nie skupiać się na tym narzekaniu, tylko na tym pierwotnym znaczeniu narekti. Tak,
2: ale jeszcze może na koniec powiem, że to słowo też istniało w dialektach różnych i na przykład to narzekać w dialekcie miało takie znaczenie też wydawać nagłos, wydawać dźwięki. I to najczęściej akurat o narzekaniu mówiono wtedy, kiedy odnosiło się do kur. Proszę, to jest w ogóle niesamowite. Ale też to narzekać w dialektach było słowem oznaczającym obiecywanie. Czyli tutaj już jest ktoś obiecujący.
1: Obiecujący. Albo obiecany.
2: Albo obiecany.
1: Tak jak wcześniej padło. Przyrzeczony. Przyrzeczony,
2: tak,
1: obiecany.
2: Przyrzeczony. No oby każdy narzeczony był dobrym człowiekiem.
1: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
1: Po reklamie.
3: Na zegarze 6.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Piątek, 24 lipca, czas na wiadomości, które przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ponad 20 wykonawców, darmowy wstęp i specjalna linia MPK. Dziś rusza Łódź Summer Festival. Kryzys w PiS pogłębia się. Dziś oświadczenie prezesa Kaczyńskiego. Klopp nowym selekcjonerem Niemiec. Dziś oficjalna prezentacja we Frankfurcie. Dla odmiany dzisiaj będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna do 21 stopni. Dziś startuje Łódź Summer Festival. Trwają ostatnie przygotowania. W programie koncerty ponad 20 wykonawców, zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Festiwal zakończy się w niedzielę. Z przytupem, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
5: Niedzielny dzień jest dniem, z którego jesteśmy najbardziej dumni. Tutaj spodziewamy się największej frekwencji. Myślę, że Mata i Sean Paul, bracia Kasperczyk, PZ spowoduje, że publiczności festiwalowej naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
6: W tych dniach już 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
4: Dodaje wiceprezes łódzkiego MPK Łukasz Kucharski. Podczas imprezy z centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603. Natomiast ulica Konstantynowska będzie wyłączona z ruchu. Pierwsze występy rozpoczną się dzisiaj o 16, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

0: Rozłam w PiS-ie. Prezes Kaczyński zapowiada wygłoszenie oświadczenia. Nieoficjalnie oświadczenie dotyczyć ma sytuacji w PiS i przyszłości partii. O północy minął termin na podpisanie deklaracji przynależności. Nie zrobili tego politycy związani z Mateuszem Morawieckim ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. O szczegółach mówi Witold Banach.
1: Członkowie stowarzyszenia zapewniają, że jego działalność nie koliduje z funkcjonowaniem PiS, a wręcz przeciwnie, poszerza jego możliwości. Dlatego też nie chcą odchodzić z partii, ale nie chcą też rezygnować ze stowarzyszenia, tłumaczył poseł Robert Gontarz.
2: Zdecydowanie mówimy o tym, że chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak wcześniej powiedział to pan prezes Jarosław Kaczyński, chcemy tworzyć dwa płuca, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
1: Tymczasem wiceprezes PiS Patryk Jaki uważa, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest nieuzasadniony i apeluje.
3: Chodzi o ambicje. Więc ja gorąco proszę, aby zostali w Prawie i Sprawiedliwości, schowali te ambicje.
1: Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia.
0: O kryzysie w Prawie i Sprawiedliwości porozmawiamy dziś rano z gościem Radia Łódź, a będzie nim wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. To po 8:10. Rektor Politechniki Łódzkiej prawdopodobnie pozwie do sądu łódzką społeczniczkę. Spór o dawny budynek Wydziału Chemicznego wkracza w nową fazę. Rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik wezwał Marię Nowakowską, znaną jako Maria od detalu, do usunięcia publikacji godzących w dobre imię uczelni. To efekt nagłośnienia przez nią rozbiórki starego Wydziału Chemicznego w dawnej fabryce Szai Rosenblata, wstrzymanej ostatecznie przez konserwatora zabytków. Nowakowska odbiera pismo rektora jako próbę zastraszenia.
4: To właśnie przestało być o fajnym budynku, a zaczęło być o tym, czy istnieje publiczna zgoda na to, żeby stosować procedury rodem z Białorusi?
5: To, że wezwałem panią Marię Nowakowską do zaprzestania i usunięcia, to jest standardowa procedura, która ma służyć polubownemu rozwiązaniu sporu. Próba ta została wykorzystana do dalszej eskalacji konfliktu i generowania fali hejtu, bo tym się to kończy. Pewnie spotkamy się w finale na drodze sądowej.
0: Po tym, jak sprawa została nagłośniona, wojewódzka konserwator zabytków uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków i w związku z tym rozbiórka Wydziału Chemicznego została wstrzymana, przynajmniej do czasu podjęcia ostatecznej decyzji.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Jürgen Klopp zostanie zaprezentowany jako trener niemieckiej reprezentacji. Związek Piłki Nożnej za Odrą zaprosił na dzisiejszą konferencję dziennikarzy z całego świata. I chociaż nie podał, czego dotyczyć będzie medialne wydarzenie, wątpliwości nie tylko w Niemczech nie ma, mówi Adam Górczewski.
7: Ani szefowie DFB, ani sam Jürgen Klopp nie kryli prowadzenia rozmów. Niemiecka federacja rozmawiała też już z Red Bullem, bo Klopp obecnie zajmuje się siecią klubów piłkarskich należących do tej firmy. Strony doszły już do porozumienia i koncern zgodził się na szybsze i nie tak kosztowne, jak to wynika z umowy, odejście szkoleniowca i na objęcie przez niego posady coacha reprezentacji Niemiec. Die Mannschaft po zdobyciu Mistrzostwa Świata 12 lat temu znalazła się w kryzysie i na ostatnim mundialu trzeci raz z rzędu nie weszła do najlepszej szesnastki turnieju. Jürgen Klopp w tym czasie odnosił sukcesy. Najpierw przez 7 lat z Borussią Dortmund, a potem przez 9 kolejnych z Liverpoolem. Dotąd propozycję prowadzenia drużyny narodowej odrzucał, twierdząc, że woli codzienną pracę w klubie niż rzadkie zgrupowania kadry.
0: Ode mnie na razie to tyle, a na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Zaczynamy dość chłodno, na termometrach mamy 12 stopni, odczuwalnie niespełna 10. Miejscami mogą utrzymywać się jeszcze zamglenia, które stopniowo będą ustępować. W ciągu dnia nie zabraknie chmur, choć pojawią się też przejaśnienia. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe są również burze. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 21 stopni, a umiarkowany chwilami porywisty wiatr z północnego zachodu może dodatkowo potęgować uczucie chłodu.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: To już 6 minut po godzinie 6, mamy piątek, więc pierwsza dobra informacja o poranku już jest, a druga jest taka, że w weekend pogoda ma być nieco lepsza niż dziś i niż w minionych dniach, więc trzymajmy za to bardzo mocno kciuki. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Program realizuje Iwona Błaszczyk i w takim składzie spędzamy poranek w piątek 24 lipca. Jeszcze raz dzień dobry i zostańcie z nami.

0: to Sam Fender i 17 Going Under w piątek o poranku na antenie Radia Łódź.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No ja mam nadzieję, że to będzie dla Państwa najlepszy początek dnia, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, dzisiaj piątek, więc już powoli zbliżamy się, a właściwie powoli zaczynamy już weekend, bo dzisiaj po pracy będą Państwo pewnie mogli już sobie nieco odpocząć. Właśnie, a propos tego, co dzisiaj, 24 lipca w kalendarzu, słońce wzeszło o godzinie 4.53, zajdzie o 20.43, dzień będzie trwał 15 godzin i 50 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 51 i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 3 minuty. To 205 dzień roku, a do końca pozostało jeszcze 160. Jeśli chodzi o liczbę dni roboczych, to do końca mamy 112 dni właśnie takich roboczych i 49 wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy, także ten, który dzisiaj się zaczyna, więc mamy trochę czasu na odpoczynek. Imieniny obchodzą dziś Augustyn, Gleb, Kinga, Krystyna, Krzesimil, Kunegunda, Olga, Sarbeliusz, Segolena, Wojciecha, Zyglinda. Mam nadzieję, że żadnego imienia nie pomyliłem, jeśli tak, to przepraszam, ale oczywiście życzymy dużo zdrowia, słońca i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego, co najlepsze. I jeszcze kalendarz świąt nietypowych, a tam Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. No być może ktoś z Państwa właśnie takiej doświadczył i dzisiaj w takim związku jest, więc jeśli tak, to wszystkiego najlepszego. Mamy też Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Maj. Tak wygląda 24 lipca.

0: You Wreck Me, The War on Drugs na antenie Radia Łódź. Dużo dobrej muzyki dzisiaj w naszym programie. A co jeszcze? Między innymi o Łódź Summer Festival powiemy. Już dziś rozpoczną się 603 urodziny na łódzkich Błoniach. Na to wydarzenie czekają mieszkańcy, ale też przyjezdni z innych miast. Ma to być bardzo duża impreza, no co niestety z pewnością odbije się na mieszkańcach Redkini na przykład. Dodam jeszcze, że komunikacją miejską pojedziemy w najbliższych dniach bezpłatnie.
1: W tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa.
2: Ten teren ma swoją wyporność, jesteśmy w stanie przyjąć w okolicach 150 tysięcy. Jeżeli będzie większa ilość chętnych, no to będziemy decydować, czy ktoś będzie mógł wejść. W publiczności festiwalowej naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo.
0: Łódź Summer Festival to wielkie święto miłośników muzyki, ale także utrudnienia dla mieszkańców Łodzi i na przykład Konstantynowa, o czym dziś w programie powiemy więcej. A z Łodzi przenosimy się, a właściwie to jedziemy pociągiem do Opoczna, gdzie mieszkańcy mają powody do radości, bo powstanie tam nowoczesny dworzec. Chodzi o stację Opoczno Południe dokładnie. Podpisano już umowę z wykonawcą, a czy zdaniem mieszkańców dworzec jest potrzebny?
3: No oczywiście, że potrzebny, no, bo ludzie jadą gdzie tylko chcą z tego miejsca.
4: No ja się bardzo cieszę, bo jak był taki deszcz, to gdzie ja bym stała 3 godziny z tą walizką.
5: Ludzi coraz tu więcej przyjeżdża z każdej strony, z tu, z okolic wszystkich, także potrzebny jest.
0: Stacja Opoczno Południe położona przy centralnej magistrali kolejowej każdego dnia obsługuje około 1000 pasażerów, a odjeżdżają stamtąd pociągi do wielu miejsc, m.in. do Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także Wiednia, Pragi i Monachium, więc no, taka nowoczesna inwestycja jest jak najbardziej wskazana. To jest też moja subiektywna opinia, bo czasami zdarza mi się korzystać i przyznam, że no, tego dworca tam brakuje. Będzie też o bezpieczeństwie. Po 8.10 w naszym studiu będzie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Porozmawiamy o sytuacji kryzysowych, a także o najgorętszych wydarzeniach na krajowej scenie politycznej. Czy Polska jest przygotowana właśnie na takie sytuacje kryzysowe? Czy po testach syren alarmowych przyszedł czas na sprawdzenie gotowości do mobilizacji? Jak realne jest zagrożenie prowokacjami ze strony Rosji? Co robi państwo, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo? Odpowiedzi na te pytania po 8.10. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę w imieniu Michała Dąbrowskiego. A na koniec jeszcze jedna podróż, tym razem nie z Łodzi do Opoczna, a z Łodzi do Warszawy. Dziś w podróżowaniu z radiem zabiorę państwa na Zamek Królewski.
6: To był rok 1974, w lipcu, było dosyć deszczowo wtedy. Rzeczywiście zdjęcia pokazują las parasoli i wszyscy czekają na to pierwsze bicie zegara. Zegar ruszył o godzinie 11.15, bo 11.15 też zatrzymał się 17 września 1939 roku, kiedy Niemcy ostrzelali zamek i zniszczyli wieżę zegarową.
0: Wieża zegarowa to oczywiście jeden z elementów Zamku Królewskiego, więc serdecznie zapraszam. Około 8.40 opowiemy państwu więcej właśnie na ten temat. 606-787878 studio@radiolot.pl, głosówka przez stronę lub aplikację. Tak można się z nami skontaktować. Serdecznie do tego zapraszam i zachęcam. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź, a na zegarze 22 minuty po godzinie 6. Gramy dalej, teraz Starlight.

0: 28 minut po godzinie 6.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano

0: wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 6:30. Czas na skrót wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
3: Sprawa brutalnych tortur w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi toczy się przed łódzkim sądem. Oskarżonych jest 5 osób. Do wstrząsających scen w centrum Łodzi doszło w listopadzie ubiegłego roku. W mieszkaniu przy Piotrkowskiej przez 3 dni przetrzymywany 37-letni mężczyzna był torturowany. Troje oskarżonych miało go przymuszać do przekazania im pieniędzy. Mężczyzna ratował się, wyskakując oknem na deptak. 3 osobom grozi do 10 lat więzienia, a 2 pozostałe odpowiadają za to, że nie powiadomiły o przetrzymywaniu mężczyzny organów ścigania, za co grozi do 3 lat więzienia. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny. W południe Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie w siedzibie PiS. Nieoficjalnie dotyczyć ma sytuacji wewnątrz partii. O północy minął termin na podpisanie deklaracji przynależności, którego nie zamierzają dopełnić politycy Mateusza Morawieckiego ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ocenianego przez Komitet Wykonawczy PiS jako szkodliwe dla wizerunku partii. Województwo łódzkie zyska nowe połączenia kolejowe. To część zintegrowanej sieci kolejowej, która ma sprawić, że do 2050 roku polska kolej osiągnie poziom najlepszych systemów kolejowych w Europie, takich jak na przykład szwajcarski. Planowane jest wzmocnienie połączeń województwa łódzkiego z województwami świętokrzyskim i mazowieckim. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że jednym z priorytetów jest rozwój kolei dużych prędkości. Przypomnijmy, że już w 2032 roku podróż między Łodzią a Warszawą ma trwać około 40 minut. Dziś startuje Łódź Summer Festival i trwają ostatnie przygotowania, a w programie koncerty ponad 20 wykonawców zarówno zagranicznych, jak i polskich gwiazd. Organizatorzy spodziewają się, że na łódzkich Błoniach każdego dnia pojawi się około 150 tysięcy osób. Festiwal zakończy się w niedzielę. Podczas imprezy z centrum miasta na teren festiwalu będzie kursować specjalna linia autobusowa 603. Natomiast ulica Konstantynowska będzie wyłączona z ruchu. Pierwsze występy rozpoczną się dzisiaj o 16:00. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
2: Poranek przywitał nas dość chłodnym powietrzem, tak jak w ostatnich dniach. Na termometrach w Łodzi około 12 stopni, a odczuwalnie niespełna 9. Miejscami dzień zaczyna się od mgieł, ale z czasem widoczność powinna się poprawiać. Pogoda dziś będzie troszkę w kratkę. Obok chwil z przejaśnieniami pojawi się więcej chmur, a miejscami także przelotny deszcz. Na wschodzie regionu możliwe są również burze, więc proszę na siebie uważać. Termometry pokażą dziś maksymalnie 21 stopni.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Dzień dobry, w piątek, 24 lipca. Za chwilę sprawdzimy, co tego dnia wydarzyło się w przeszłości. Powiemy też później o tym, co dzieje się w województwie łódzkim. Zostańcie z nami.

0: To Fisze ma do towarzystwo i zwiedzam świat. Tak Państwu gramy w piątek 24 lipca 2026 roku. A sprawdźmy, co tego dnia wydarzyło się w przeszłości.
1: Powtórka z historii.
0: Na początek 1911 rok amerykański badacz Hiram Bingham dotarł do ruin Machu Picchu. Teraz coś bardziej z łódzkiego podwórka. Z naszych okolic 1942 mieszkaniec Pajęczna ukrył przed Niemcami cenny, cudowny obraz Matki Boskiej Pajęckiej. W 1969 roku, tutaj również taka bardziej światowa data, urodziła się Jennifer Lopez, czyli amerykańska piosenkarka i aktorka. I z powrotem Łódź, 1984 rok, łódzcy działacze Solidarności Jerzy Kropiwnicki i Andrzej Słowik wyszli na wolność. I jeszcze 2016, tysiące młodych ludzi z całego świata przyjechało do Łodzi na religijny festiwal Paradise in the City. Tak wygląda 24 lipca w przeszłości.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o wakacyjnej trasie spotkań z przedsiębiorcami, nowym motoambulansie w województwie łódzkim, a także o milionie złotych na zielone projekty w rodzinnych ogrodach działkowych. Będzie też o Funduszu Talentów dla uzdolnionych mieszkańców regionu. Zapraszamy! Biznes nie ma wakacji. Cykl spotkań Łódzkie Inspiruje Biznes ruszył w wakacyjną trasę po regionie. To propozycja dla przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wszystkich, którzy szukają informacji o możliwościach rozwoju swoich firm. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porozmawiać z ekspertami reprezentującymi instytucje otoczenia biznesu. Z ekspertami z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, mówi Michał Pabich, wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Podczas spotkania będzie można uzyskać praktyczne informacje dotyczące dostępnych form finansowania, pożyczek, dotacji, funduszy europejskich, usług doradczych oraz innych instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości.
1: Kolejne spotkania w ramach wakacyjnej trasy odbędą się 27 sierpnia w Brzezinach, 22 września w Piotrkowie Trybunalskim, a w październiku przedsiębiorcy spotkają się w Zgierzu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Motoambulans dla Łódzkiego. Krew dotrze do szpitali szybciej. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił motoambulans. Będzie przewoził krew i jej składniki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do szpitali, skracając czas dostaw, także w godzinach największego ruchu. Krwi nie da się wyprodukować ani niczym zastąpić, dlatego szybki i bezpieczny transport jest kluczowy dla ratowania życia. Nowe rozwiązanie usprawni pracę ratowników i placówek medycznych, przyspieszając dostarczanie krwi tam, gdzie liczy się każda minuta, mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
3: Dzisiaj motoambulans do transportu krwi jest właśnie taką inwestycją, która usprawnia działanie systemu ochrony zdrowia. Bo nie chodzi tutaj o sam motocykl, tylko czas dotarcia z krwią do potrzebujących. A wiadomo, każda minuta liczy się, jeśli chodzi o ratowanie zdrowia i życia.
1: Pojazd ma status uprzywilejowanego i jest przystosowany do transportu koncentratu krwinek czerwonych, płytek krwi, osocza oraz krioprecypitatu. Dzięki temu sprawniej dotrze do szpitali, zwłaszcza w zatłoczonym mieście. Samorząd województwa łódzkiego konsekwentnie inwestuje również w ochronę zdrowia. W 2026 roku przeznaczy na ten cel 256 milionów złotych, w tym około 100 milionów złotych dla podległych szpitali i placówek. Na programy profilaktyczne zaplanowano 5 700 000 zł. W ramach projektu Łódzkie dla profilaktyki realizowanych jest 145 działań skierowanych do 300 000 mieszkańców regionu. Milion złotych dla działkowców. Rodzinne ogrody działkowe w województwie łódzkim jeszcze bardziej się zazielenią. Do 34 ogrodów trafi blisko 1 000 000 zł z budżetu samorządu województwa. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 tysięcy złotych. Program ma wspierać ekologię, poprawę gospodarowania wodą oraz tworzenie jeszcze bardziej przyjaznych miejsc do wypoczynku i integracji mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki, mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.
4: To są środki, które przede wszystkim są przeznaczane na działania związane z szeroko pojętą ekologią, czyli na nasadzenia, na budowę studni, na budowę systemu naładniania.
1: To już czwarta edycja programu wsparcia dla działkowców. Do tej pory samorząd województwa łódzkiego dofinansował łącznie 140 inwestycji na terenie ogrodów działkowych w całym regionie. tym roku z dotacji skorzystają stowarzyszenia m.in. z Łodzi, Kutna, Łowicza, Sieradza, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Brzezin i Zgierza. Rodzinne ogrody działkowe od lat pełnią ważną rolę społeczną i ekologiczną. W ramach Polskiego Związku Działkowców w Łódzkiem działa 300 ogrodów zrzeszających 44 tysiące działkowców. Są młodzi, zdolni i już osiągają sukcesy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Teraz będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego uruchomił Fundusz Talentów. Program dla finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad, którzy zdobyli kwalifikacje do kolejnych etapów rywalizacji. Tegoroczny budżet programu to 100 tysięcy złotych. Dzięki środkom młodzi mieszkańcy regionu będą mogli dalej rozwijać swoje pasje i reprezentować łódzkie podczas konkursów krajowych i międzynarodowych, mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego.
5: Wiemy, że często te osoby chciałyby wziąć udział w danym wydarzeniu, w danym konkursie, w danej olimpiadzie, a brakuje im środków finansowych, żeby tam dotrzeć, bo często one przekraczają ich możliwości. Teraz będzie to ułatwione i liczymy na to, że pomożemy tym, którzy będą rozsławiać łódzkie na świecie.
1: Z programu mogą skorzystać osoby rozwijające swoje talenty m.in. w dziedzinie nauki i kultury. Wnioski należy składać do Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Samorząd zapowiada, że jeśli zainteresowanie programem będzie duże, w kolejnych latach środki na Fundusz Talentów mogą zostać zwiększone. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego. Radio Łódź.
6: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy

0: realny wpływ na twoje codzienne życie. Czy to jest polityczny trolling?
1: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
2: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
3: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
0: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
0: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
0: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
5: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki, organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Minuta została do godziny 7, a więc czas, żeby sprawdzić, co dzieje się na drogach. Damian Grosicki w naszym studiu. Dzień dobry.
13: Witam.
12: Jak wygląda sytuacja?
13: A mówiłeś, że dzisiaj jest Dzień Policjanta?
12: Mówiłem.
13: To dajmy trochę na spokojnie poświętować mundurowym i nie zmuszajmy ich do wystawiania mandatów za złą jazdę, a na pewno uważniej jeździ się, gdy jest gęstszy ruch, tak jak w Łodzi. Na przykład na Golfowej, co niektórych może dziwić, między Nowym Józefowem a Maratońską. Na Polesiu nie pojedziemy partyzantów i częściowo biegunową, a także spadochroniarzy. Warto też wspomnieć o utrudnieniach na Sieraczowskiego, Urzędniczej i Limanowskiego przed Zachodnią. Tam też nie przekroczymy prędkości na pewno. Czas na zbierz i spore korki na Łódzkiej, to w obu kierunkach jazdy między 1 maja a prostą. Na ulicy Czarnej jest nieco gęściej, co widać czarno na białym. A na Wiosny Ludów przed Aleksandrowską też jest niezaciekawie. Kolejny raport za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź jest 7:00. Studium Małgorzata Błażewicz, czas na serwis informacyjny.
14: PiS na krawędzi, dziś mają paść kluczowe słowa szefa partii. Politechnika Łódzka kontra społeczniczka. Sprawa może trafić do sądu. Zabytkowy tramwaj Radia Łódź znów na trasie. Kolejne przejazdy w sierpniu. Temperatura maksymalna do 21 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Minęło ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli do północy złożyć deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń. Zamknięcia stowarzyszenia Rozwój Plus odmówił były premier Mateusz Morawiecki, który tak jak jego zwolennicy odmówił podpisania lojalki prezesa. Patryk Jaki po wyjściu z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej mówił, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych, szkodliwych dla partii ambicji politycznych i podpisać dokument.
15: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
14: Dziś w południe prezes PiS ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać dzisiaj z porannym gościem Radia Łódź, wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam po 8:10. To już ostatnie przygotowania, a dziś rusza Święto Łodzi, czyli Łódź Summer Festival. Na łódzkich Błoniach przez 3 dni będą występować najpopularniejsi polscy artyści, a także zagraniczne gwiazdy. A więcej o największym wydarzeniu w stolicy województwa mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
16: Miasto przewiduje, że każdego dnia na terenie imprezy pojawi się około 150 tysięcy osób. Organizatorzy przewidują jednak, że ostatniego dnia festiwalu uczestników będzie najwięcej, o czym mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
17: Na głównej scenie zaczynamy od braci Kacperczyk. Główną scenę kończymy koncertem człowieka, który chyba dzisiaj jest najpopularniejszym artystą w całej Polsce.

0: Mówię tutaj o Macie.
1: Na czas imprezy będą obowiązywać zmiany w ruchu.
0: Na teren festiwalu zapraszamy przede wszystkim specjalną linią festiwalową albo tramwajem bądź rowerem. Nie warto przejeżdżać samochodem.
1: Kursować będzie specjalna linia autobusowa 603, która będzie wozić festiwalowiczów między przystankiem Piotrkowska Centrum a bramą główną festiwalu przy ulicy Kłosocińskiego. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Na czas wydarzenia organizatorzy zapewnili darmowe przejazdy komunikacją miejską, wydłużone kursowanie niektórych linii autobusów i tramwajów, a także dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, a o szczegółach piszemy na www.radioloc.pl. Był torturowany, wyskoczył przez okno. Przed łódzkim sądem toczy się proces w sprawie brutalnych tortur w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. W listopadzie ubiegłego roku 5 oskarżonych przez 3 dni przetrzymywało i torturowało 37-letniego mężczyznę, wymuszając od niego pieniądze. Mężczyzna ratował się, wyskakując oknem na deptak, mówi prokurator Mateusz Filipczak.
3: Akt oskarżenia odnosi się do pozbawienia wolności i tak zwanego wymuszenia rozbójniczego oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu poprzez zadawanie ran i usiłowanie ucięcia palca.
2: To dotyczy 3 osób, którym grozi do 10 lat więzienia. 2 pozostałe odpowiadają za to, że nie powiadomiły o przetrzymywaniu mężczyzny organów ścigania, za co grozi do 3 lat więzienia. Dalszy ciąg walki o budynek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Batalia przeniosła się na inną płaszczyznę i w tej sprawie może być pozew do sądu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, rektor Politechniki profesor Krzysztof Jóźwik wezwał łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i uczelni. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Łódź za godzinę.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Za miesiąc będzie można po raz kolejny przejechać się specjalnym zabytkowym tramwajem z Radiem Łódź. Co wakacje wraz z Łódzkim Klubem Miłośników Starych Tramwajów nasza rozgłośnia organizuje specjalne przejazdy z przewodnikiem. Podczas darmowego przejazdu kilkudziesięcioletnim tramwajem będzie można wysłuchać historii najciekawszych miejsc Łodzi. Jeden z takich wakacyjnych przejazdów odbył się wczoraj wieczorem.
5: Inaczej wszystko pracuje, inaczej inne dźwięki wydaje, oprócz tego jest inny zapach zupełnie w tramwaju takim, w którym jest drewniane poszycie i drewniane wyłożenie.
6: Wie pan, ja jestem córką tramwajarza. Jest to jakaś taka sympatia, no, rodzinna.
7: Jest to niemiecki tramwaj typu GT8N, sprowadzony z Niemiec. Kilkanaście lat jeździł w łódzkim MPK-u, teraz jeździ pod banderą Klubu Miłośników Starych Tramwajów.
2: Specjalny tramwaj Radia Łódź wyrusza tradycyjnie z pętli przy przystanku Radiostacja, a kolejne przejazdy zaplanowano 21 i 28 sierpnia. O tych wydarzeniach na pewno będziemy jeszcze informować i przypominać na naszej antenie i na radioloc.pl. O 7.30 zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości.
8: Robert Zwoliński w studiu, czas na sport.
9: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Krystian Kierach, nowym prezesem zarządu GKS Bełchatów. Wakat na tym stanowisku zrobił się na początku lipca po rezygnacji ówczesnego prezesa Jakuba Rzeszowskiego. Kierach pracował już w GKS-ie, najpierw jako trener, później był koordynatorem do spraw szkolenia młodzieży, odpowiadał za budowę Akademii Klubu, a w ostatnich latach Kierach był dyrektorem Akademii, ale UKS Łódź. Teraz czeka go dużo pracy, aby brunatni powrócili na początek do 3. ligi. Mateusz Mularczyk, kolejnym nowym piłkarzem Unii Skierniewice. Beniaminek pierwszej ligi sprowadził już 11 nowego gracza w letnim okienku. Trener Kamil Socha uspokaja jednak, że to nie rewolucja kadrowa, a długofalowy plan.
10: Co najmniej 4-5 to jest chłopców, którzy będą jeszcze się uczyć. Oni są po prostu wzięci jako zawodnicy przyszłościowi. Widzimy w nich duży potencjał, chcemy go rozwijać. Tak działamy jako klub od wielu lat i to nam przyświeca, ściągając takich chłopaków.
9: A Mularczyk jest jednym z takich graczy, ma 17 lat, jest wychowankiem Widoku Skierniewice, a w ostatnich latach grał w młodzieżowych drużynach Widzewa Łódź. Piłkarze Unii nowy sezon rozpoczną już w tę niedzielę, kiedy to podejmą Stal Mielec. Początek tego meczu o 17, relacja tekstowa na radioloc.pl, a ja zapraszam też na strefę kibica Radia Łódź, którą poprowadzimy ze stadionu w Skierniewicach od 18 do 20. Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. GKS Katowice przegrał natomiast na wyjeździe ze słowacką MSK Żyliną 1-2. Rewanże tych spotkań 30 lipca na Malcie i w Katowicach. Michał Pasiut, wicemistrzem świata w kajakarstwie górskim. W rozgrywanych w Oklahoma City zawodach Polak był drugi w konkurencji kajakowych jedynek. Wygrał Czech Jakub Krejci, a tytułu mistrzyni świata w K1 nie obroniła Klaudia Zwolińska, która w finale zanotowała 10. czas.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Dziś parasol może się jeszcze przydać, bo pogoda nie będzie całkowicie spokojna. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu także możliwość burz z silniejszymi porywami wiatru. Zanim jednak nadejdą te zmiany, poranek przynosi około 12 stopni, a odczuwalnie mamy niespełna 10. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni. Nie zabraknie chmury, ale możliwe są również chwile z większymi przejaśnieniami. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami porywisty.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 24 lipca, piątek i już 8 minut po siódmej. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się, dzień dobry. To jest najlepszy początek dnia i mam nadzieję, że mimo brzydkiej pogody będzie to naprawdę dobry dzień, bo w końcu mamy piątek. Cieszmy się z tego. Za chwilę powiemy o rozpoczynającym się dziś Łódź Summer Festiwalu, ale najpierw Beautiful Ones.

0: To Bela i egzotyczne wyspy na antenie Radia Łódź, a skoro jesteśmy w Łodzi, no to będziemy świętować 603. urodziny już tego miasta. Trwają ostatnie przygotowania do Łódź Summer Festival. Największa bezpłatna impreza w mieście startuje dziś i potrwa do niedzieli w nocy, a właściwie to do nocy z niedzielę na poniedziałek. Na błoniach łódzkich wystąpią zagraniczni artyści, jak i największe polskie gwiazdy. Wszystkie najważniejsze informacje o festiwalu zebrał dla nas reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
1: Dwie sceny, prawie 40 artystów i ponad 32 godziny muzyki. Tak w liczbach prezentuje się tegoroczny Łódź Summer Festival. To już czwarta edycja tego wydarzenia i druga, która odbędzie się na Błoniach Łódzkich za Rytkinią. Trwają ostatnie przygotowania. Line-up jest w tym roku bardzo zróżnicowany. Będzie coś zarówno dla słuchaczy popu, rocka, rapu i elektroniki. Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
2: Zapraszamy na Zalię, na główną scenę, na 17.15 po Zali będzie Żabson. Po Żabsonie dwie gwiazdy z zagranicy, Natalia Imbruglia i po Natalii Imbruglia zespół Bastille. W sobotę zaczynamy od Huberta. To będzie chyba największy koncert w jego życiu. Po Hubercie zapraszamy na Problem. Kończymy z równie dużym przytupem jak w piątek. To jest BDS 2115. Myślę, że będzie pirotechnika, pewnie będą motory na scenie.
1: Najwyższej frekwencji organizatorzy spodziewają się ostatniego dnia imprezy.
2: Na głównej scenie zaczynamy od braci Kasperczyk, później PZ. Po PZ-cie główna gwiazda naszego festiwalu, czyli Szampo. Główną scenę kończymy koncertem człowieka, który wyprzedał dwa stadiony narodowe bez żadnego problemu i chyba dzisiaj jest najpopularniejszym artystą w całej Polsce. Mówię tutaj o Macie.
1: Na festiwalu będą bawić się nie tylko łodzianie.
2: Kotele właściwie. Wyprzedane zostały ostatnie miejsca.
1: Przez cały czas trwania festiwalu komunikacja miejska będzie darmowa. Trzeba jednak liczyć się ze zmianami w ruchu. Dla festiwalowiczów najważniejsza wiadomość jest taka, że na czas imprezy zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa 603, która co kilka minut będzie kursować między przystankiem Piotrkowska Centrum a bramą główną festiwalu. Co więcej, dłużej będą też jeździć niektóre linie tramwajów i autobusów. Uruchomione zostaną też dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, o czym mówi prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
3: Każdy, kto będzie chciał przyjechać na każdy pojedynczy dzień, będzie mógł skorzystać z pociągu, żeby przyjechać albo na stację Łódź Kaliska, albo na przystanek Łódź Retkinia.
2: Ta komunikacja miejska myślę, że będzie takim dobrym warm-upem na imprezę, możliwością poznania ludzi, może pośpiewania w tym autobusie, tak jak w poprzedniej edycji.
1: Poza tym wjazd na Retkinie będzie ograniczony i przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców osiedla, mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Zorganizujemy specjalne identyfikatory, których spółdzielnie już prowadzą dystrybucję, żeby trafić do mieszkańców zmotoryzowanych, żebyśmy nie wpuścili niepożądanego ruchu samochodowego w osiedla, które będą blokowały uliczki, co jest też ważne pod kątem bezpieczeństwa.
1: Z uwagi na duże zainteresowanie koncertami jest możliwość, że nie wszyscy zostaną wpuszczeni na teren festiwalu.
2: Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i tak jak w poprzednich edycjach kilka razy musieliśmy zamykać bramki festiwalowe właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Ten teren ma swoją wyporność, jesteśmy w stanie przyjąć w okolicach 150 tysięcy. Jeżeli będzie większa ilość chętnych, no to będziemy decydować, czy ktoś będzie mógł wejść. Do rana świętujcie razem z nami 603. urodziny Łodzi.
0: To jeszcze dodam, że główne wejście na teren festiwalu będzie się znajdować przy ulicy Kusocińskiego. Występy we wszystkie dni startują o godzinie 16:00. Wstęp jest wolny. Te wszystkie informacje na temat 603 urodzin Łodzi zebrał dla nas reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda. A jeszcze tylko przypomnę 606-787-878 studio@radiolots.pl. Czekam na Państwa telefony i listy. Jakie macie zdanie na temat tej imprezy? Chętnie je poznam i podzielę się z innymi słuchaczami. A już teraz T-Rex i Get It On.

Już 22 minuty po godzinie 7. Jak ten czas szybko leci, chyba dlatego, że dzisiaj piątek. A wracając jeszcze do tematu Łódź Summer Festivalu, to pewnie część z Państwa wie, że ceny noclegów poszybowały bardzo w górę, a z kolei portal Money.pl pisze, że nie Warszawa, nie Kraków, a to Łódź ma największy przyrost noclegów właśnie na taki krótki termin. Z danych Eurostatu wynika, że najmocniejszy, bo właśnie 23% wzrost noclegów z rezerwacji internetowej z polskich miast miała Łódź. Eurostat właśnie zebrał te dane, wszystko jest opisane na stronie money.pl, tam można zajrzeć. Łódź zwraca uwagę również skalą procentowego wzrostu liczby noclegów w ujęciu pięcioletnim. Łącznie to aż 582%. Robią te liczby wrażenie.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę, do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: A z tymi wiadomościami Damian Grosicki.
7: Dzień policjanta i dzień pszczółki Mai. A gdy się to połączy, wyjdą policjanci z Majami. A zostając w tej bajtowej konwencji, to nie przelecimy jak pszczółka od dzisiaj Krajową 60. Rozpoczynają się prace między Topolą Turolewską a Kutnem. Trzeba objeżdżać 91 i 92. Są znaki informujące, więc na pewno nikt się nie zgubi. A co poza tym, zostając w Kutnie, to można postać na Troczewskiego przy warszawskim przedmieściu i na skrzyżowaniu Stlęczkowskiej z Bitwy pod Kutnem. Teraz w Łodzi pamiętajmy, że tramwaje linii 43 jeżdżą zmienioną trasą. Lekki zator mamy na Zgierskiej i Okulickiego, oczywiście na Palki, Wierzbowej przy Pomorskiej i na Kopernika od Łąkowej w stronę Lipowej. A z kolejnym raportem wracam minutę przed 8.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: 7:30. I w Radiu Łódź czas na wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
8: Nowy dworzec kolejowy powstanie w Opocznie. Pasażerowie korzystający ze stacji Opoczno Południe zyskają bardziej komfortowe warunki. PKP wczoraj podpisało umowę z wykonawcą na projekt i budowę inwestycji. Minister, dworzec Opoczno Południe będzie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a koszt zaprojektowania i budowy wyniesie ponad 8 milionów złotych. Kolejny przetarg komunikacyjny w Zgierzu unieważniony. Próba wyłonienia nowego podmiotu odpowiedzialnego za zgierski transport publiczny znów zakończyła się fiaskiem. Przetarg po raz kolejny został unieważniony. Z takiego obrotu spraw niezadowoleni są zgierzanie, którzy liczyli na rozstrzygnięcie tej sprawy i poprawę jakości zgierskiego transportu zbiorowego. Komunikacja miejska w Zgierzu musi dalej funkcjonować w niezmienionej formie. Iran odrzucił propozycję zawieszenia broni przekazaną przez stronę amerykańską za pośrednictwem irackich mediatorów. Jak podaje The New York Times, powołując się na irańskich i irackich urzędników, premier Iraku udał się do Teheranu z propozycją sformułowaną krótko po tym, jak na początku miesiąca spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Synoptycy prognozują, że w ten weekend w wielu regionach kraju może upłynąć pod znakiem wysokich letnich temperatur i słonecznej aury. Pogorszenie pogody przewidywane jest na poniedziałek. A więcej o pogodzie w regionie już za chwilę. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00.
6: Za oknem mamy spokojny, ale chłodny poranek. W Łodzi jest 12 stopni, ale wiatr sprawia, że odczuwamy tylko około 8,5 stopnia. Dziś pogoda będzie dość kapryśna. Według synoptyków obok większego zachmurzenia pojawią się też przejaśnienia, ale miejscami może popadać. Na wschodzie regionu możliwe są burze. Po południu termometry pokażą około 21 stopni, a ciśnienie wynosi 991 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Już 32 minuty po godzinie 7. Przed chwilą mówiliśmy o Łódź Summer Festival. Mamy telefon w tej sprawie 606-787-878. Halo, halo?
9: No przykro, że taka pogoda nieodpowiednia dla tego festiwalu. Uważam, że każda muzyczna impreza jest dobra i byłoby bardzo fajnie, żeby ta pogoda jednak chociażby po południu się poprawiła.
6: No to prawda, przykro, no ale cóż my możemy zrobić? Trzymajmy bardzo mocno kciuki, żeby ta pogoda się poprawiła, chociaż w weekend, żeby można było się właśnie dobrze pobawić na Łódź Summer Festival. A za chwilę wybierzemy się w obiecaną już wcześniej podróż do Opoczna.

0: To duet Zalia i Piotr Rogucki, Nie mam dla ciebie nic. Za chwilkę wybierzemy się do Opoczna, ale najpierw jeszcze jeden telefon. 606-787-8778. Halo, halo.
1: Halo, halo. Witam przy porannej kawie. Dzień dobry. Piękne słowa tego pana Krzysztofa, stałego słuchacza też. To jest gościu. Imprezy nie przeszkadzają. Mówi o pogodzie super. A nie, przeszkadza hałas. Komunikacja. Nie tamto. To jest super gość.
0: Pozdrawiamy serdecznie w imieniu innego stałego słuchacza, pana Krzysztofa. Gdyby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić, to serdecznie zapraszam. 606-787-8778. Można też pisać listy na studio@radiolot.pl albo wysyłać głosówki przez naszą stronę i aplikację mobilną. Radio. To jest najlepszy początek dnia, 40 minut po godzinie 7, więc zgodnie z obietnicą wybieramy się do Opoczna. Powstanie tam nowoczesny dworzec kolejowy, konkretnie na stacji Opoczno Południe. Obecnie na tym przystanku praktycznie nie ma miejsca, gdzie można schronić się przed deszczem, ani skorzystać z toalety. Dziś PKP podpisało umowę z wykonawcą na projekt i budowę nowego dworca w tym miejscu. Obiekt ma być nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak informuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, z tej stacji codziennie nie korzysta około 1000 pasażerów.
2: Podpisaliśmy dzisiaj umowę na wybudowanie nowego dworca przy stacji Opoczno Południe. To jest stacja zlokalizowana na centralnej magistrali kolejowej. Powstanie nowoczesny obiekt, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy już w 2028 roku. Prace polegają na przygotowaniu projektu i budowie. Prace fizycznie rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli już za pół roku. W 2028 będzie można już korzystać z pełni funkcjonalnego obiektu.
3: Michał Koneski, burmistrz Opoczna. Parkingi, które już dzisiaj są zbudowane, tak jak powiedzieliśmy, parę tygodni temu oddane, są już zapełnione. Jeśli my mamy 1000 pasażerów, to od razu samo z siebie rozumie się, że jeśli tych 1000 pasażerów będzie tylko stało na samym dworcu, no, bez poczekalni, bez żadnego miejsca schronienia, to na peronie, oczekując na pociąg, zawsze może przyjść deszcz, zawsze może przyjść śnieg, mróz lub też upał. Ten dworzec da takie schronienie. To jest bardzo poważna rzecz. Druga rzecz, przede wszystkim wreszcie będą mogli też skorzystać z takiego miejsca schronienia osoby, które są niepełnosprawne, które potrzebują takiego lepszego wsparcia, żeby spokoju troszkę było.
4: To ludzi coraz to więcej przyjeżdża z każdej strony, z tu, z okolic wszystkich, także potrzebny jest. I stąd się można dostać w każde miejsce w Polsce, nie? Do Gdańska, do Gdyni, do Sobotu, do Krakowa, do Zakopanego, wszędzie. I za granicę też można stąd jechać.
5: No oczywiście, że potrzebny, no, bo ludzie jadą gdzie tylko chcą z tego miejsca.
6: Alan Beru, Polskie Koleje Państwowe. Przede wszystkim to będzie bardzo nowoczesny dworzec, którego centralnym punktem będzie poczekalnia. Będą też oczywiście toalety, automaty z napojami, z przekąskami, a przede wszystkim będzie on dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, otwarty na potrzeby pasażerskie, pozbawiony ograniczeń architektonicznych.
7: Ja jestem pierwszy raz przyjazdem. Pociąg się spóźnił i czekam na następne 3 godziny. No ja się bardzo cieszę, bo jak był taki deszcz, to gdzie ja bym stała 3 godziny z tą walizką.
6: Dookoła będzie dobrze zagospodarowane miejsce, jeżeli chodzi o parkingi, jeżeli chodzi o wiaty, jeżeli chodzi o ławki. Przy czym to wszystko będzie korespondowało z parkingiem, który już został wybudowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, tak żeby to wszystko stworzyło jedną przestrzeń.
3: Dzisiaj od nas przede wszystkim jeździ się na wakacje do Chorwacji. Mieszkańcy Łodzi potrafią przyjechać właśnie tutaj i tu przesiąść się ten pociąg właściwy właśnie z tego dworca, z tego Opoczno Południe, jadąc na wakacje. Mówiliśmy o Monachium, mówiliśmy o Wiedniu, mówiliśmy o Pradze. Tak, to są miejsca, w które właśnie pociągi z Opoczna wyjeżdżają, z Opoczna Południe. To jest 32 połączenia dziennie w tej chwili, blisko 1000 pasażerów dziennie.
0: Można też dojechać na przykład do Warszawy, która jeszcze pojawi się w naszym programie. Koszt zaprojektowania i budowy dworca Opoczno Południe wyniesie ponad 8 milionów złotych, a w Opocznie był reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. 1, 2, 3, 4.

To zespół The Police i Roxanne na antenie Radia Łódź. Za 10 minut będzie 8. Dostaliśmy pewien list na temat Łódź Summer Festival. studio@radiolodz.pl. Tutaj możecie Państwo do nas pisać. Pan Maciek pisze, że każde szanujące miasto ma jakiś fajny festiwal i to jest magnes na turystów. Trzeba zrozumieć, że nowoczesny marketing wymaga takich działań. To, że będzie głośno przez 2 dni, jest niczym w porównaniu z zasięgiem i lubieniem naszego miasta przez innych w Polsce. Po wielu negatywnych sprawach związanych z Łodzią w mediach potrzebujemy również takich działań, dobrych działań. Tak pisze do nas pan Maciek. Gdyby ktoś jeszcze chciał skomentować to, co w najbliższych dniach będzie się działo w Łodzi, to serdecznie zapraszam. 606 787 788 studio@radioloc.pl. Za 10 minut będzie 8.

0: Reklama. Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep maszyn pod

0: Badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj. Promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
4: W naszym studiu Damian Grosicki. Jak się jeździ, Damianie?
5: Kierowcy z powiatu Zgierskiego muszą uważać na Dąbrówce Strumiany na ulicy Cegielnianą, bo od 8 godziny obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od Leśnej do Pogodnej. Zaglądamy do Pabianic, postoimy na światłach na Grota Roweckiego przed Nawrockiego, więc prosimy uważać, ale też na skrzyżowaniu Skilińskiego. Konstantynowska przy Partyzanckiej też się zapełnia samochodami, niezależnie od kierunku jazdy, a na Ryputowickiej przy Szkolnej doszło do kolizji, więc też utrudnienia na pewno. No są. Wracamy do Łodzi, gdzie postoimy na Wólczańskiej i Gdańskiej, jadąc od południa. Sienkiewicza i Kilińskiego po obu stronach Piłsudskiego też stoją, tak jak oczywiście ulica Niciarniana. Warto wspominać o takich klasykach, podobnie jak o skrzyżowaniu marszałków. A na kolejne wiadomości z dróg zapraszam za pół godziny.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
4: Tu Radio Łódź, zbliża się 8. W naszym studiu Małgorzata Błażewicz, która przygotowała i przedstawi Państwu wiadomości.
6: Kryzys w PiS coraz głębszy. W południe oświadczenie Kaczyńskiego. Kolejne fiasko przetargu na przewoźnika w Zgierzu. Nowe mieszkania komunalne dla łodzian w trudnej sytuacji życiowej. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie województwa możliwe burze. Rozłam w PiSie. Prezes Kaczyński zapowiada wygłoszenie oświadczenia. Nieoficjalnie oświadczenie dotyczyć ma sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości i przyszłości partii. O północy minął termin na podpisanie deklaracji przynależności. Nie zrobili tego politycy związani z Mateuszem Morawieckim ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości liczy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: Co prawda nigdy nie byłem w PiSie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
6: Dziś w południe prezes PiS ma wygłosić oświadczenie w siedzibie partii. Kolejne fiasko przetargu komunikacyjnego w Zgierzu. Już drugi przetarg na nowego przewoźnika został unieważniony. Tym razem miasto uzasadnia swoją decyzję m.in. błędami w procedurze przetargu. Chodzi o pomyłkę w dacie, tłumaczy prezes Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu Radosław Podogrodzki.
8: Zorientowaliśmy się, że jedna z tych ofert z najtańszą ceną zawiera błędnie oznaczony termin związania ofertą. Po zweryfikowaniu okazało się, że ten błąd wynikał z źle przygotowanego ogłoszenia. Mogliśmy wprowadzić wykonawców w błąd.
6: Poprzedni przetarg został unieważniony w ubiegłym roku po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i zmianie założeń dokumentu. W ciągu najbliższych 8 dni dowiemy się, czy odbędzie się trzeci przetarg.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: 14 umów na ponad 720 milionów złotych w ramach rządowego programu Perun. Wszystkie dotyczą wzmacniania obronności poprzez opracowanie i dostarczenie dla polskiego wojska nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu. Ważnym aspektem programu obsługiwanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest fakt, że wszystkie projekty są w 100% polskie. Powstały w rodzimych firmach zbrojeniowych przy współpracy polskich inżynierów i badaczy. Od strony Ministerstwa Obrony Perun nadzoruje wiceszef MON Cezary Tomczyk. Za chwilę zapytam go o szczegóły, bo będzie porannym gościem Radia Łódź. Zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego, 10 minut po 8. Dalszy ciąg walki o budynek dawnego Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Batalia przeniosła się na inną płaszczyznę i w tej sprawie może być pozew do sądu. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, rektor Politechniki profesor Krzysztof Jóźwik wezwał łódzką społeczniczkę Marię Nowakowską do zaprzestania publikowania i usunięcia publikacji godzących w dobre imię rektora i uczelni. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
10: Budynek przy ulicy Żeromskiego w Łodzi to dawna fabryka Shaw i Rosenblata. Po II wojnie światowej gmach przystosowano do nowej funkcji i umieszczono w nim Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Według władz uczelni remont budynku ma być o wiele droższy niż jego wybudowanie.

0: burzenie i wybudowanie nowego obiektu. Miesiąc temu ruszyły prace rozbiórkowe, a sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu. Łódzka Wojewódzka Konserwator Zabytków uruchomiła procedurę wpisania obiektu do rejestru zabytków, co wstrzymało rozbiórkę. Teraz Maria Nowakowska otrzymała pismo od rektora Politechniki Łódzkiej.
1: Mam przestać publikować cokolwiek o panu rektorze i Politechnice Łódzkiej, a także przeprosić.
0: Najprawdopodobniej sprawą będzie musiał zająć się sąd.
2: Rektor Politechniki Łódzkiej, profesor Krzysztof Jóźwik, w rozmowie z Radiem Łódź odpowiada, że pismo wysłane do Marii Nowakowskiej było próbą polubownego załatwienia sporu, ale jak dodaje, zostało wykorzystane do jego podgrzania. Łodzianie w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na przeprowadzkę do lepszych mieszkań komunalnych. Wsparcie dostaną m.in. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy oraz osoby wychodzące z pieczy zastępczej. Powinny zgłosić się do Zarządu Lokali Miejskich, mówi pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora ZLM-u Dorota Tomczak-Dratkiewicz.
3: Pan Jarosław zwrócił się o pomoc mieszkaniową do zarządu w lutym. Budynek przy ulicy Łęczyckiej jest nowym budynkiem. Wyposażony jest również w centralne ogrzewanie i ma windę.
4: Chciałem podziękować, bo warunki, jakie w tej chwili są, to są po prostu świetne. Ludzie, którzy są ze schorzeniami, a mają windę, tak jak w moim przypadku, i ten podjazd, to jest super, to jest luksus.
2: Dodaje pan Jarosław, który otrzymał już klucze do nowego mieszkania. W tym roku 90% remontowanych lokali komunalnych zostanie przeznaczonych właśnie dla osób, które spełniają podane przez urzędników kryteria. O 8.30 więcej dobrych wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Pogoda dziś od rana nie rozpieszcza, ale jest jeden plus, nie pada. Mamy 12 stopni, temperatura odczuwalna jest niższa, około 8,5 stopnia. W ciągu dnia niebo będzie zmieniać swoje oblicze, pojawią się chmury, ale możliwe są też chwile ze słońcem. Lokalnie trzeba liczyć się z przelotnym deszczem, a na wschodzie województwa również z burzami. Maksymalnie około 21 stopni przy niskim ciśnieniu, bo 991 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Już 5 minut po 8, Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę rozmowa z gościem, dziś wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, ale najpierw męskie granie orkiestra i tańcze.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Gość Radia Łódź.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami na łączach wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Prawo i Sprawiedliwość podzielone jak nigdy dotąd. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyły się rozmowy ostatniej szansy. Prezes partii Jarosław Kaczyński domaga się likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a jak widzimy i czytamy, stronnicy byłego premiera i sam były premier nie zamierzają spełniać tego żądania. Piotr Müller, Marcin Horała, Szymon Szynkowski-Welsenk, Paweł Jabłoński czy Waldemar Buda to są ci posłowie i europosłowie, którzy prawdopodobnie nie podpisali tak zwanych lojalności. Ale pana ta sytuacja cieszy, bo największa partia opozycyjna jest podzielona jak nigdy dotąd? Czy może jednak smuci, bo kończy się PiS w tym wydaniu, które dość dobrze już znacie?
3: Moim zdaniem ta sprawa jest w jakimś sensie przesądzona. To znaczy Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, że dokona tego rozłamu. Pewnie w pierwszym odruchu myślał o tym, że może stanąć na czele PiS-u, ale gdy to się nie udało, dochodzi dzisiaj do właśnie tego podziału. Godzina 12 to oświadczenie prezesa Kaczyńskiego, w którym pewnie potwierdzi się to, o czym słyszymy od wielu, wielu dni.
2: Chyba żaden z panów już nie może się wycofać, to zbyt daleko zaszło. Także w tej warstwie medialnej, czy jeżeli chodzi o media społecznościowe, tutaj najgłośniejszy i najmocniejszy jest chyba ten cytat byłego doradcy premiera Morawieckiego, Mariusza Chłopika, który napisał do Mateusza Morawieckiego, no przepraszam, ale to jest cytat, stul pysk.
3: Jeżeli padają takie słowa, to raczej kości zostały rzucone. Nawet jeżeli teraz doszłoby do jakiegoś porozumienia, to wydaje się, że za kilka miesięcy sprawa i tak musiałaby się dokonać. Moim zdaniem Mateusz Morawiecki raczej chciał, żeby ta sytuacja była odwleczona w czasie, żeby taki rozłam nastąpił bezpośrednio przed wyborami. Wtedy miałby na takim efekcie świeżości więcej możliwości do działania. Ale ja w tej sytuacji też uważam, że sam nie jestem najlepszym autorytetem do tej sprawy, bo nie jestem wybitnym pisologiem i nie kibicuję żadnej z tych frakcji. Uważam, że jedna jest bardziej radykalna od drugiej. Uważam, że zarówno ta grupa, która dzisiaj sprzyja Braunowi, jak i ta, która sprzyja Konfederacji, niezbyt dobrze przysłużyła się Polsce. I że jest taki moment, kiedy w historii polskiej polityki być może coś się kończy. Oczywiście jak coś się kończy, to coś się zaczyna. Pewnie dojdzie do dużego przeobrażenia po prawej stronie sceny politycznej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale myślę, że ta sytuacja pokazuje prawdziwe tło. To znaczy tych ludzi wcześniej coś łączyło, łączyła ich władza. Później łączyło ich to, że chcieli uniknąć odpowiedzialności karnej za wszystkie te złodziejstwa, których dokonywali w ciągu 8 lat, a teraz nie łączy ich już nic.
2: Ja z kolei nieoficjalnie słyszę od polityków koalicji rządzącej, że tak po sportowemu, i to mówię z dużym przymrużeniem oka, trochę kibicują Morawieckiemu, bo pokazał według nich charakter, determinację, ale mówią, że politycznie nie powinni tego robić, bo może on być dla nich dużo trudniejszym przeciwnikiem niż PiS Czarnka, Sasina, Kaczyńskiego. Pan by się podpisał pod tymi słowami?
3: Nie, uważam, że to są bzdury. I jeżeli miałbym powiedzieć, że komuś kibicuję, to kibicuję im wszystkim, żeby się jak najszybciej rozpadli.
2: W PiSie rękawice partyjnej starzyźnie rzuciło takie pokolenie 40-50-latków. Horała, Buda, Müller, Szynkowski mają od 37 do 43 lat. To się może też zadziać w innych dużych partiach?
3: Myślę, że to w żaden sposób nie ma wpływu na resztę sceny politycznej. To się dzieje w samym PiSie. Wynika z głębokiego kryzysu przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i z tego, że no siłą rzeczy Jarosław Kaczyński już w jakimś sensie przestał być szefem tego obozu. Od dłuższego czasu patronem obozu PiSu jest de facto Nawrocki, który zabrał władzę Kaczyńskiemu i dzisiaj to, co obserwujemy na całej tak zwanej prawicy, to raczej walka o schedę po tym, co po nim zostało i próba urządzenia się w tym nowym świecie przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.
2: A nie jest też trochę tak, że wraz z PiS-em może pęknąć ten duopol partyjny, który mamy od wielu lat i Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, też będzie musiała się trochę zdefiniować na nowo?
3: Nie znamy przyszłości, natomiast to, co się dzieje, na pewno dzieje się w obrębie ludzi, którzy wspierają PiS.
2: Przypomnę,
3: to jest dzisiaj to przepoczwarzenie, które jest w jakimś sensie trochę oczekiwane, spodziewane, no bo kiedyś koniec Kaczyńskiego musiał nastąpić. Nie wiemy, czy on już nastąpi teraz, ale na pewno Kaczyński nie jest już monopolistą, jeżeli chodzi o PiS. On już nie rządzi PiS-em, tylko jest dzisiaj kilka twarzy. Jest Morawiecki, jest Czarnek, jest pewnie jakaś inna grupa jeszcze w ramach samego PiSu. Co z tego będzie, zobaczymy.
2: A wyobraża pan sobie w Sejmie nowej kadencji, jeżeli harcerze tak zwani, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego, wprowadziliby swoją reprezentację do Sejmu w tej czy innej formie, tutaj mniejsza o większość na razie, bo rzeczywiście przyszłości dokładnie nie znamy, ale wyobraża pan sobie, że gdyby ci ludzie stanowili taki języczek uwagi, to bylibyście gotowi z nimi współpracować, żeby utrzymać władzę?
3: Nie widzę takiej możliwości.
2: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, czy pieniądze z programu SAFE, przypomnijmy, największy zbrojeniowy instrument unijny wprowadzony do tej pory, czy te pieniądze już pracują w Łódzkiem, czy jeszcze na nie czekamy? Bo miliony złotych miały trafić do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, zakładów sprzętu precyzyjnego Niewiadów, SKB Radomsko czy AMZ Kutno. Czy te pieniądze już tutaj na miejscu pracują? A jeżeli tak, to na co? Co się z nimi dzieje?
3: Większość kontraktów została już zawarta. W województwie łódzkim mamy około 100, nawet ponad więcej firm, które w jakimś sensie skorzystają z programu SAFE i jest to oczywiste, że każde województwo na tym skorzysta. My dzisiaj mówimy o gigantycznym zastrzyku finansowym, który trafi do firm zarówno państwowych, jak i prywatnych, który będzie przez wiele lat taką dźwignią gospodarczą dla naszego kraju. Jeszcze nigdy w historii nie zainwestowano tak wiele w polski przemysł zbrojeniowy jak teraz. Ten mechanizm SAFE od samego początku jest stworzony de facto przez polski rząd, bo to polski rząd go wymyślił podczas prezydencji. Później ten pomysł został zaaprobowany przez Komisję Europejską i znalazł swój finał w postaci tego wielkiego projektu. Z naszego punktu widzenia jest to absolutny game changer, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o województwo łódzkie, to nie tylko SAFE. Łódź staje się, i to już zostało ogłoszone, centrum serwisowym i technologicznym, jeżeli chodzi o wszystkie śmigłowce Apache, które będą na terenie naszego kraju.
2: To wojskowe zakłady lotnicze numer jeden.
3: Wojskowe zakłady lotnicze numer jeden. Też chciałbym tutaj premierowo zapowiedzieć, że na początku września w Łodzi podpiszemy kolejną umowę, która dotyczy właśnie Apache, czyli umowę z jednym z wielkich konsorcjów zagranicznych właśnie na przekazanie technologii na rzecz wojskowych zakładów lotniczych numer jeden. To są miejsca pracy, to są technologie, to jest związanie Łodzi z nowymi śmigłowcami na dziesiątki lat.
2: Panie ministrze, a jeżeli chodzi o to hasło, które się znalazło w Europejskiej Białej Księdze dla Przemysłu Obronnego, gotowość 2030, to ma oznaczać w dużym skrócie, że do 2030 roku w Europie mamy mieć własne zdolności produkcyjne, własne zdolności zbrojeniowe, żeby nie być zależnymi czy to od naszych sojuszników zza oceanu, czy też od innych państw, czy też od innych mocarstw i producentów zbrojeniowych. Według pana to jest realne, nawet nie tyle w skali europejskiej, tylko w skali polskiej?
3: Jest to realne w skali europejskiej, w skali polskiej, w ramach zdolności, do których się przygotowujemy. Polska zawsze słynęła ze zdolności pancernych. To jest nasza silna strona, huta stalowa Wola, kontrakty na w sumie kilkadziesiąt miliardów złotych na borsuki, kraby, na wszystko to, co wiąże się właśnie z siłami zmechanizowanymi czy pancernymi. Natomiast dzisiaj wyzwaniem dla nas jest wszystko to, co wiąże się z głębokim, precyzyjnym rażeniem. To jest dzisiaj największe wyzwanie, które przed nami stoi. Polska buduje zdolności w tym zakresie. Wkrótce, myślę, też będzie dużo dobrych informacji. A wiadomość z wczoraj, podpisaliśmy umowę na rozwijanie laserowej technologii zwalczania dronów. To dzisiaj pokazuje też, że Polska jest też w takiej awangardzie, jeżeli chodzi o nowoczesność, o innowacje. Bo tak naprawdę dzisiaj ten, kto zdobędzie przewagę technologiczną, ten będzie wygrywać. Uważam, że jesteśmy dzisiaj we właściwym miejscu. że gdybyśmy zaczęli ten proces inwestowania we własny przemysł zbrojeniowy lata temu, bylibyśmy naprawdę dzisiaj absolutną potęgą w tym zakresie.
2: To skoro już dotykamy technologii antydronowej, niedawno minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że Rosja wkrótce może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą na terytoria krajów wschodniej flanki sojuszu, w tym także na terytorium Polski. Mówiło się o tym, że Moskwa może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do sprowokowania NATO. Ten moment już za nami, przed nami, czy jedno i drugie?
3: Tego typu historie mogą się wydarzyć w przyszłości. Mówimy to jasno, bazując na informacjach wywiadowczych zarówno polskich, jak i informacji, które przychodzą od naszych sojuszników. Powinniśmy być bardzo czujni, a mówimy to po to, żeby strona przeciwna, żeby Rosja wiedziała, że my to wiemy, że będziemy przeciwdziałać i że nie damy się sprowokować. Ważne jest też, żeby budować odporność społeczną, żeby każdy obywatel był czujny, żeby każdy wiedział, że zagrożenie może nadejść i żeby wiedział, że państwo czuwa. 10 września zeszłego roku doszło do wlotu na teren Rzeczpospolitej około 20 dronów rosyjskich. Wojsko Polskie zestrzeliło drony, które zagrażały obiektom na terenie naszego kraju. Ale to był tylko wstęp do tego, co się może wydarzyć. Jednocześnie zdaliśmy ten egzamin. Wojsko Polskie zdał egzamin Sojusz, bo mieliśmy nad naszym niebem zarówno lotników z Łasku na polskich F-16, jak i holenderskich na F-35. Mieliśmy Włochów, mieliśmy Niemców, mieliśmy Amerykanów. To pokazało, że Sojusz działa. Cała ta operacja rosyjska wtedy, 10 września, się po prostu nie udała. Sojusz pokazał siłę, Wojsko Polskie pokazało siłę, pokazaliśmy jedność polityczną, też między rządem a prezydentem. I uważam, że to jest najlepszy model działania. Po prostu trzeba robić swoje. A na koniec powiem tylko, że w ciągu ostatnich 2 lat aresztowano około 50 sabotażystów, którzy mogli dokonać różnego rodzaju zamachów i sabotaży na terenie naszego kraju. To są ludzie różnych narodowości. To są Rosjanie, to są Białorusini, to są Ukraińcy, którzy dzisiaj są osadzeni w aresztach czy więzieniach. Ale każdy z nich potencjalnie mógł dokonać zamachu, w którym zginęliby polscy obywatele. To nie są żarty. Żyjemy w trudnym momencie, w trudnym czasie i w trudnym miejscu, jeżeli chodzi o geografię. Po prostu trzymajmy rękę na pulsie.
2: Powiedział pan o gotowości także społeczeństwa, bo we wrześniu ubiegłego roku rzeczywiście obywatele też zdali egzamin, bo jeżeli trafili na takiego drona, czy też usłyszeli jakiś niepokojący odgłos, to nie zbliżali się, zaalarmowali służby i je powiadomili o tym. Niedawno też w całej Polsce w ramach ćwiczeń zawyły syreny alarmowe. Lider Konfederacji Nowej Nadziei Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych pisze, że to pewnie dobrze, że ktoś sprawdza, czy działają. Gorzej, że to pewnie jedyna istniejąca część obrony cywilnej, dlatego akurat syreny testujemy. Nikt nie będzie testował ewakuacji ani schronów, bo po prostu schronów nie ma. Ale skoro testujemy nawet syreny, to nie wypadałoby jednak przetestować mobilizacji? Pyta lider Konfederacji. Pan co by odpowiedział na to?
3: Pamiętajmy, że obrona cywilna została zlikwidowana przez PiS. Dopiero 1,5 roku temu, po latach przerwy, uruchomiliśmy cały system, który dzisiaj jest testowany i na który w ciągu ostatnich 2 lat przeznaczyliśmy już 10 miliardów złotych. I w oczywisty sposób wieloletnie zaniedbania tamtego rządu nie jesteśmy w stanie odtworzyć w ciągu 2 lat. Ale 10 miliardów złotych zostało przeznaczone na budowę systemów alarmowych, na magazyny energii, na różnego rodzaju agregaty, na samochody specjalne, które trafiają do samorządów, na budowę całej infrastruktury, która dotyczy właśnie obrony cywilnej. Mamy powołaną całą strukturę obrony cywilnej w oparciu o Straż Pożarną. I dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Testy, które słyszeli państwo na terenie całego kraju, to były testy dla służb. Służby wtedy się mobilizowały, działały, sprawdzały swoje procedury. Krok po kroku szkolimy też całe społeczeństwo. Wojsko Polskie tylko w ciągu roku 2026 przeszkoli około 500 000 dzieci, jeżeli chodzi o to, jak reagować w sytuacji zagrożenia. W ramach operacji w gotowości dla dorosłych, każdy, również pan, mam nadzieję, że pan skorzystał albo skorzysta, w ciągu 8 sekund przez M-Obywatela może zapisać się na szkolenie blisko swojego miasta, swojej miejscowości. Korzystajmy z możliwości, które daje państwo, budujmy tą obronę cywilną i krok po kroku dojdziemy do tego, żeby każdy polski obywatel wiedział, co w sytuacji zagrożenia robić.
2: W Finlandii czy krajach bałtyckich rozmawianie o takich sytuacjach i reagowaniach jest normalnym elementem debaty publicznej. To na koniec, czy możemy powiedzieć, że amerykańskie wojska będą w Polsce obecne już nie tylko rotacyjnie, ale też stale? Czy w przyszłym roku będzie tutaj stała obecność Amerykanów, a nie rotacyjna, jak to ma miejsce do tej pory?
3: W tej chwili mamy intencje ze strony polskiego rządu i ze strony rządu amerykańskiego. Obie strony dały zielone światło na negocjacje w tej kwestii. Pracujemy nad tym. Specjalny zespół w Ministerstwie Obrony, zespół w Departamencie Wojny i mam nadzieję, że będziemy mieli w tej kwestii do przekazania dobre informacje. Z punktu widzenia Polski stała obecność jest absolutnie strategiczna. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Myślę, że też wielkim sukcesem polskiej dyplomacji, całego polskiego państwa jest to, że odwróciliśmy tą decyzję, która zapadła przez raczej swego rodzaju błędy lub pewne nieścisłości w ramach administracji amerykańskiej i że ta rotacja, która z Polski została wycofana, jeżeli chodzi o amerykańskich żołnierzy, że ci żołnierze z powrotem w ciągu następnych tygodni będą rozlokowani w Polsce.
2: A ta stała baza to będzie baza w tej lokalizacji, w której do tej pory, czyli w Redzikowie, czy będzie to jednak dodatkowy nowy obiekt i nowa zupełnie infrastruktura?
3: W Redzikowie mówimy o bazie amerykańskiej, która dotyczy obrony przeciwrakietowej. Nie, to będzie zupełnie nowe miejsce, prawdopodobnie na terenie województwa wielkopolskiego lub dolnośląskiego, ale to nie są jeszcze scenariusze zamknięte. Wojska amerykańskiego będzie w Polsce więcej. Uważamy, że z punktu widzenia Polski ma to ogromne znaczenie. Myślę, że też ta sytuacja i to całe zamieszanie z wojskami amerykańskimi de facto przeniosło nas na inny poziom wzajemnej relacji. I ten sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie tylko silniejszy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu bardzo.
2: Kłaniamy się, dobrego dnia, weekendu, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielbus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15.00 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
7: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
5: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
9: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Damian Grosicki opowie nam, co dzieje się na drogach.
12: A zaczynamy od Łódzkiej ulicy Wschodniej, gdzie jak zwykle dłużej poczekamy na światłach zjaracza. Gęsto też jest na Traugutta, na lewoskręcie w Kilińskiego, na przędzalnianej przy Tuwima, czy też źródłowej, zarówno przed Wojska Polskiego, jak i przy Rondzie Solidarności. Czyli dwa różne bieguny. Strykowską też wolniej pojedziemy w stronę Wojska Polskiego, o czym warto pamiętać i to nie jest żadne odkrycie. Czas na Piotrków. By powiedzieć o takich ulicach jak Narutowicza, Sienkiewicza i Wierzejskiej, to jeszcze Sieradz, gdzie wolniej wyjedziemy z Sarańskiej w POW. No i podobnie jest, oczywiście oprócz Jana Pawła, na Armii Krajowej i Sikorskiego, dojeżdżając do Ronda Dmowskiego. Następny serwis drogowy minutę przed 9:00.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: A tymczasem 8:30.
13: Same dobre wiadomości.
11: I Małgorzata Błażewicz.
14: Na łódzkiej Redkini z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej Redkinia Południe powstał zielony zakątek sąsiedzki. To ogród społeczny między blokami. Mieszkańcy mogą uprawiać w podwyższonych grządkach warzywa, zioła i kwiaty, a na terenie znajdują się też kompostownik, system zbierania deszczówki oraz miejsce do odpoczynku integracji sąsiedzkiej. A projekt zrealizowano dzięki programowi Wspólnie dla Regionu Fundacji Veolia Polska. Kibice Lecha Poznań pomagają siostrze Józefie Krupie, która wraz z Elżbietanką prowadzi jadłodajnie dla ubogich i bezdomnych. Zakonnica zdobyła sympatię internautów, gdy przed meczem o Superpuchar Polski dopingowała piłkarzy jeżdżąc na hulajnodze. W odpowiedzi kibice zorganizowali zbiórkę. Kwota przekroczyła już 32 tysiące złotych i wciąż rośnie. Pieniądze mają pomóc w zakupie żywności i remoncie pomieszczeń jadłodajni przy ulicy Łąkowej w Poznaniu. Aż 97% dzieci wierzy, że może pozytywnie wpłynąć na świat. Wynika to z badania wśród czytelników brytyjskiego magazynu The Week Junior, przeprowadzonego z okazji Międzynarodowego Dnia Nadziei. Niemal 2/3 ankietowanych z nadzieją patrzy w przyszłość, a młodzi najczęściej wskazywali pokojowe rozwiązanie konfliktów, ochronę przyrody, równe traktowanie ludzi oraz życzliwość jako kierunki zmian, które chcieliby wprowadzić. Jak myślisz, Kuba? Życzliwość? To by się sprawdziło?
11: Ja myślę, że tak. Zostańmy przy tej życzliwości.
14: To tak jak my dzisiaj od rana wszyscy jesteśmy dla siebie bardzo życzliwi.
11: Oczywiście.
14: Powiedziałeś to tak, że nikt ci nie wierzy.
11: To jest najlepszy początek dnia. To były same dobre wiadomości.
14: Dziękuję bardzo.
11: Bardzo dziękujemy. No niestety nie ma samych dobrych wiadomości, jeśli chodzi o pogodę, bo choć aura na razie pozostaje spokojna, no to nie dajmy się zwieść, bo będzie dziś pogoda zmienna. Mamy 12 stopni, a temperatura odczuwalna nadal wynosi około 8,5 stopnia. W ciągu dnia chmur będzie sporo, choć możliwe są też przejaśnienia według synoptyków. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na wschodzie regionu mogą wystąpić burze. Później zrobi się cieplej, maksymalnie 21 stopni, ciśnienie wynosi 992 hektopaskale.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: 32 minuty po 8. My również patrzymy w przyszłość z nadzieją, z życzliwością, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy w samych dobrych wiadomościach. Ale zanim wybierzemy się na wycieczkę, bo to jest ta przyszłość nasza, która nas czeka jeszcze do 9, to Manami Boskie Buenos.

0: Za 20 minut będzie 9, tak patrzę w przyszłość na prognozy pogody i no, okazuje się, że może być nieco lepiej w najbliższych dniach, a skoro wakacje i lepsze prognozy pogody, to może szybka wycieczka na przykład do stolicy. Pociągiem w nieco ponad godzinę można się dostać właśnie do Warszawy, a ja chętnie Państwu podpowiem, co zwiedzić. Od końca XVI wieku był oficjalną rezydencją władców i sercem Rzeczpospolitej. To tu zapadały najważniejsze decyzje polityczne i odbywały się posiedzenia parlamentu. Zburzony i wysadzony przez Niemców w czasie II wojny światowej, został pieczołowicie odbudowany w latach 70. ubiegłego wieku. Zamek Królewski w Warszawie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Przed nami tron króla Stanisława Augusta, jeden z czterech, który mamy na zamku. Oryginalny jest fotel tronowy, obudowa została zrekonstruowana, no i wygląda tak jak za czasów króla.
4: Można tam usiąść?
3: No nie radziłbym, bo po pierwsze znowu mamy tutaj pewnie alarmy, po drugie no nie wypada. No nie wypada, żeby po prostu siadać, zajmować miejsce króla, jako że jesteśmy państwem demokratycznym, a nie monarchią konstytucyjną, no to to miejsce powinno zostać puste, właściwie muzealne. To był rok 1974, w lipcu, było dosyć deszczowo wtedy. Rzeczywiście zdjęcia pokazują las parasoli i wszyscy czekają na to pierwsze bicie zegara. Zegar ruszył o godzinie 11.15, bo 11.15 też zatrzymał się 17 września 1939 roku, kiedy Niemcy ostrzelali zamek i zniszczyli wieżę zegarową. Także symbolicznie o 11.15 ruszył ten zegar i dostał klaski.

0: Sławomir Szczocki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, Dział Edukacji.
1: Zmierzamy do zamku, gdyby był czas tylko na jedno pomieszczenie, jedno jedyne. Co powinniśmy zobaczyć koniecznie?
0: Ha, to zależy. Oczywiście każdy turysta, który chce przyjść na zamek, chce zobaczyć salę tronową. Ja mu się to wcale nie dziwię. Ja bym jednak wybrał salę senatorską, gdzie też stoi tron, w której to sali senatorskiej uchwalono Konstytucję 3 maja.
2: Za kilka minut w sali Konstytucji 3 maja rozpocznie się uroczyste posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego z udziałem zaproszonych gości. O godzinie 13:30 sale zamkowe zostaną udostępnione do zwiedzania.
0: Jesteśmy już w przedpokoju trzecim, niezwykle efektownej sali rycerskiej z obrazami Bacciarellego, z złoceniami i zegarem bardzo charakterystycznym Chronosa. No i wchodzimy do samego najważniejszego miejsca, tron. Warto pamiętać, że tron to nie tylko ten fotel, chociaż ten fotel jest oryginalny, ale również podium. Zaplecek, na którym mamy przepiękne orły. Te orły to są na całą historię tak naprawdę. Samo zamówienie przez króla we Francji, potem ich losy w XIX wieku, potem rabunek w czasie II wojny światowej i poszukiwania tych orłów, żeby móc je odtworzyć. Znalezienie jednego na początku lat 90. i odtworzenie orłów, które teraz możemy oglądać. No i mamy baldachim od góry, który wyznaczał miejsce dla króla. Oczywiście wchodząc do sali tronowej, wyobrażamy sobie, że sala powinna być olbrzymia, ale jak spojrzymy na tą salę, no to może na warunki blokowe naszych mieszkań, jest to duża sala, ale jak na warunki królewskie, to by się wydawało, że jest za mała, dlatego też wiszą tutaj ogromne ilości dużych luster, które optycznie mają powiększać tą salę, pokazywać splendor króla Stanisława Augusta.

0: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio RDC.
1: To była kolejna odsłona podróżowania z radiem, a kto z Państwa jeszcze nie słyszał naszych poprzednich polecajek, na przykład Świnoujścia albo trasy rowerowej wokół Tatr, to zapraszam na radioloc.pl. Tam wszystkie materiały można znaleźć. Wkrótce także ten, który usłyszeliśmy przed chwilą i będzie można do niego wrócić w każdej chwili, no a później wybrać się już na taką wycieczkę. Za 17 minut będzie godzina 9, to jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

Radio Łódź nadaje rytm.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
4: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
3: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.

0: I remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: To jeszcze raz sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Zrobi to dla nas Damian Grosicki.
4: Zaczniemy od zatrzymania się tramwaju w Łodzi na Wojska Polskiego przed Łagiewnicką w kierunku Zgierskiej. Dokładnie chodzi o linię Z1, a ruch na łódzkich ulicach powoli łagodnieje, oczywiście z wyjątkami. Chociażby należą do nich Północna i Ogrodowa aż do samej Zachodniej, która też nie jest gotowa na zieloną falę. Poczekamy na krzyżówce Klonowej z Lutomierską, Rąbieńskiej z Traktorową i Drewnowskiej przy Włókniarzy i Kasprzaka. To jeszcze Wieluń. No i poza Sieradzką utrudnienia są na Kaliskiej, Trauguta, Głowackiego i Popiełuszki. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Tu Radio Łódź, zbliża się 9:00. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
5: Na początek groźny pożar w Łodzi, 2 osoby są ranne. Podział w PiS niemal pewny. Politycy Morawieckiego zignorowali ultimatum Kaczyńskiego. Oszuści od czujników dymu grasują z duńskiej woli. Temperatura maksymalna dzisiaj do 21 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Pożar na Lumumbowie. Płonęło mieszkanie na trzecim piętrze w akademiku. Ewakuowano 50 osób. Mamy informację o 2 osobach rannych. Trwa ustalanie przyczyn pożaru, a do tej informacji będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Podział Prawa i Sprawiedliwości jest niemal pewny. Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie zastosowali się do ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do północy działacze największej partii opozycyjnej mieli czas na podpisanie tzw. lojalek i rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniach. Głównie chodzi o organizację Rozwój Plus, tworzoną przez Morawieckiego. Co to oznacza? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, wiceministra obrony Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu.
6: Dzień dobry.
5: Michale, czy jest jeszcze szansa na porozumienie w PiS-ie?
6: Nie, bo nawet jeśli zostałby wypracowany kompromis, to będzie on obowiązywał tylko do kolejnego kryzysu i ostatecznego rozłamu, odpowiada wiceminister Tomczyk.
7: Kości zostały rzucone. Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, że dokona tego rozłamu i raczej chciał, żeby ta sytuacja była odwleczona w czasie, żeby taki rozłam nastąpił bezpośrednio przed wyborami. Wtedy miałby na takim efekcie świeżości więcej możliwości do działania.
6: Zapytałem naszego gościa, czy widzi szansę na współpracę z obozem Morawieckiego w Sejmie kolejnej kadencji. Minister Tomczyk stanowczo zaprzecza.
7: Nie kibicuję żadnej z tych frakcji. Uważam, że jedna jest bardziej radykalna od drugiej. Zarówno ta grupa, która dzisiaj sprzyja Braunowi, jak i ta, która sprzyja Konfederacji, niezbyt dobrze przysłużyła się Polsce. Kibicuję im wszystkim, żeby się jak najszybciej rozpadli.
6: Rozmawialiśmy też o pieniądzach z programu Safe dla Łódzkiego oraz o staraniach o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Całej rozmowy można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
5: Tymczasem o losach członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Prawie i Sprawiedliwości zdecyduje w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii. Taką informację przekazał europoseł PiS Patryk Jaki. W programie trzecim Polskiego Radia podkreślił, że lider ugrupowania Jarosław Kaczyński prawdopodobnie nie ogłosi dziś, co dalej z Mateuszem Morawieckim i jego zwolennikami.
8: Sądzę, że raczej Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu przyjmie do wiadomości rezygnację tych ludzi, którzy wolą tworzyć jakąś odrębną partię. Żałujemy, apelujemy o to, żeby tak się nie wydarzyło, no bo tak jak jeszcze raz chcę powiedzieć, to są tylko prezenty dla Donalda Tuska, dla bardzo złego rządu.
5: W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosi oświadczenie w siedzibie partii, a o północy, przypominamy, minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej rzecznik PiS-u Rafał Bochenek deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii. Oszuści w zduńskiej woli. Mechanizm jest prosty. Pukają do mieszkań i podając się za przedstawicieli określonych firm, oferują sprzedaż czujnika dymu i czadu. I to wszystko byłoby jak najbardziej uczciwe, a nawet potrzebne, gdyby nie wygórowana cena, jakiej żądają, oraz nieprawdziwa informacja, jaką przekonują mieszkańców, że posiadanie takiego urządzenia jest obowiązkowe. Tacy nieuczciwi sprzedawcy pojawili się niedawno na osiedlach w zduńskiej woli. O szczegółach mówi Sławek Cybulski.
1: Na swoje ofiary naciągacze wybierają, jak łatwo się domyślić, przeważnie starsze osoby. Wmawiają im, że posiadanie w mieszkaniu czujnika dymu i czadu jest obowiązkowe.

0: mówi przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej Lokator w Zduńskiej Woli Waldemar Muzyka.
1: Informują naszych mieszkańców, że jest obowiązek taki do zamontowania czujnika. Nie ma takiego obowiązku.
0: Nieuczciwa wydaje się również wygórowana, zdaniem naszego rozmówcy, kwota, jakiej objazdowi sprzedawcy żądają zaproponowane urządzenie.
1: Jedna z naszych mieszkanek zgłosiła fakt zamontowania takiego czujnika niewiadomego pochodzenia. Została ta osoba naciągnięta na kwotę 300 zł.
0: Tymczasem cena czujnika dymu i czadu z odpowiednim certyfikatem zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych.
2: A policja apeluje do mieszkańców o ostrożność. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 10. Zapraszam.
3: A już teraz wiadomości sportowe i Robert Zwoliński.
4: Zeszłoroczni rajdowi mistrzowie Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają dzisiaj rajd Polski, czyli czwartą rundę rajdowych mistrzostw Europy. Marczyk jest zadowolony po przeprowadzonych testach na śląskich drogach.
5: Za nami udane testy, zapoznanie z trasami rajdów, a w piątek rozpocznie się prawdziwe ściganie od wieczornego odcinka pod katowickim spotkiem. Organizator przygotował naprawdę wyjątkowe próby, między innymi ta w sobotę wieczorem pod Stadionem Śląskim w Chorzowie.
4: Dla łódzkiego kierowcy rajd Polski to szansa na odrobienie straty w klasyfikacji generalnej mistrzostw, w której Marczyk zajmuje 11 miejsce. Rajd Polski odbędzie się od piątku do niedzieli. Doświadczony Mariusz Rybicki podpisał kontrakt z piłkarską drużyną Football Campus Tomaszów Mazowiecki. To beniaminek A-klasy, ale z bardzo dużymi aspiracjami. Prezesem klubu jest były piłkarz Paweł Magdoń, a kilka dni temu do zespołu dołączył były reprezentant Polski Jakub Rzeźniczak. Rybicki w ostatnich latach grał w trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki, a na swoim koncie ma występy też m.in. w Ekstraklasie w barwach Widzewa Łódź. Richard Carapaz wygrał 18 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Ekwadorczyk na mecie miał 45 sekund przewagi nad Szwajcarem Mauro Schmidtem oraz Amerykaninem Mateo Jorgensenem. Grupa z liderem Tadejem Pogacarem dojechała ze stratą około 4 minut i 30 sekund, a Słoweniec pozostał na czele klasyfikacji generalnej i ma przewagę 4,5 minuty nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem i blisko 7 minut przewagi nad trzecim Meksykaninem Isaaciem del Toro. Dzisiaj i jutro przed kolarzami bardzo trudne alpejskie etapy i oba będą kończone na mitycznym podjeździe Alp d'Huez. Łodzianin Michał Pomorski, liderem kolarskiego wyścigu dookoła Mazowsza. Pomorski na drugim etapie przegrał tylko z Francuzem Paulem Enekinem i został liderem z 3-sekundową przewagą. Drugie miejsce zajmuje Estończyk Rajd Armem. Wyścig potrwa do soboty. A piłkarski GKS Bełchatów ma nowego prezesa. To Krystian Kierach, który ostatnio był dyrektorem Akademii UKS Łódź. Więcej o tym piszemy na radioloc.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Na termometrach około 12 stopni, więc bez zmian, a chłodniejsze powietrze daje się we znaki, bo odczuwalna to nieco mniej niż 9. W ciągu dnia dominować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe są także burze. Temperatura maksymalna to 21 stopni, a północno-zachodni wiatr będzie chwilami porywisty. Podczas burz możliwe są porywy do około 60 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Już 7 minut po 9, mamy piątek, więc weekendu początek. Czy tak będzie? Za chwilę się dowiemy. Paulina Klimas-Stasiak w naszym studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No oczywiście, że myślimy już o weekendzie. Cieszymy się tym piątkiem, mimo że pogoda nie do końca nam dopisuje. Ale podobno ma być ładnie dzisiaj,
3: tak,
7: a weekend
3: tak,
7: to w ogóle jakieś szaleństwo. 30 stopni w niedzielę.
3: Ojej, to bardzo optymistyczne te twoje prognozy, no, ale trzymajmy kciuki, żeby tak było. Zostawiam państwa w dobrych rękach. Niech to będzie naprawdę dla was dobry dzień. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się bardzo nisko. Iwona Błaszczyk program realizowała. A już teraz najdłuższa fala relaksu.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No dzień dobry raz jeszcze. Jak wspominałam przed chwilą, mimo tej nieprzyjemnej aury, my oczywiście gwarantujemy gorącą atmosferę. Będzie oczywiście dużo dobrej muzyki, będą konkursy. Można już zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, żeby dowiedzieć się więcej. A ja za moment tutaj też wszystko opowiem. Proszę też pamiętać, że dzisiaj podamy przedostatnie hasło w tym tygodniu w naszym wakacyjnym konkursie. No i dzisiaj po południu ktoś z Państwa będzie cieszył się biletami lotniczymi do Londynu. No trzymam kciuki. Paulina Klimas, Stasiak przed mikrofonem, za sterami Kuba Janik i Mrozu w Radiu Łódź.

0: Dzień wirtualnej miłości dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, między innymi, bo mamy też Dzień Pszczółki Mai i Dzień Policjanta. No i pewnie jakby się mocno skupić, to można by jakoś te trzy święta ze sobą połączyć, ale my skupimy się na Dniu Wirtualnej Miłości. Zadałam już pytanie na naszym kanale nadawczym na Facebooku, czy ktoś z Państwa ma na swoim koncie taką miłość i czy ma ona szansę przetrwać? No i bardzo proszę, pani Ania napisała, tak, ma szansę, bo nasza trwa już 20 lat. No wielkie gratulacje, to dzisiaj możecie świętować, a ja zapraszam do dzielenia się swoimi historiami, przemyśleniami na studio@radiouć.pl. Wybiorę najciekawsze historie i nagrodzę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans, ważne do 7 sierpnia, powędruje dzisiaj do kogoś. Także będzie szansa wykorzystać w najbliższym czasie, w wolnej chwili. Na Odyseję można iść na przykład, widziałam, że już jest w kinach, albo na Wajany. Co kto lubi. Na pewno coś ciekawego w repertuarze się znajdzie. studio@radiouć.pl i kręcimy się dzisiaj wokół Dnia Wirtualnej Miłości.

0: Promocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund, poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedzielę.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
13: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
14: Łączy nas krew, która ratuje życie.
15: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
14: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Po reklamie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: O wirtualnej miłości sobie rozmawiamy. Takie święto dzisiaj przypada. Już maile wpadają do naszej skrzynki. Czytam i będę tutaj prezentować. Można jeszcze swoje historie, o swoich historiach mi opowiedzieć na studio@radiołódź.pl i wcale nie muszą to być wirtualne miłości, wirtualne relacje. Mogą być też takie w realu.

0: Wrócimy jeszcze do rozpraw o wirtualnej miłości, wrócimy do muzyki, ale teraz zapraszam na magazyn Taki jest świat. Iza Berkowska.
1: Taki jest świat.
2: Czy szef FIFA zostanie sekretarzem generalnym ONZ? Jest taki pomysł i z tym pomysłem występuje. No, nie może być inaczej. Prezydent Stanów Zjednoczonych. Skąd ten pomysł i w co my właściwie gramy, to spróbujemy ustalić z doktorem Jakubem Stępniem z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Witam.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Donald Trump zacieśnił te relacje z Giannim Infantino podczas chyba Mistrzostw Świata. Tu się dużo działo.
3: No ta przyjaźń trwa, jeśli można to tak nazwać, ta relacja trwa już jakiś czas, dlatego że...
2: W grudniu zaczęło,
3: tak,
2: zdaje się.
3: Donald Trump jest pierwszym i jedynym na razie laureatem pokojowej nagrody Nobla FIFA. Pokojowej nagrody FIFA, więc to jest...
2: Taka inauguracyjna nagroda.
3: Tak, zobaczymy,
2: a wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych był niepocieszony, że w ogóle nie dostał nagrody Nobla, więc jakiś Nobel po prostu mu się należał.
3: Zgadza się. Nie wiem, czy jeszcze go to interesuje. Myślę, że po tym, jak po raz kolejny powtórzył gdzieś tam, że chce Grenlandii ostatnio, chyba wczoraj powiedział, czy przedwczoraj powiedział o tym, że chciałby, że jednak chce tej Grenlandii, to myślę, że ten temat nagrody Nobla pokojowej za jego niewątpliwe dokonania na arenie międzynarodowej pojawi się jeszcze nie raz w tych nadchodzących latach. Ale rzeczywiście ta relacja z przewodniczącym FIFA pojawiła się, bo była też ku temu okazja. To znaczy w tym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. I nie ma co tutaj ukrywać, że najpotężniejszym podmiotem w tym triumviracie były Stany Zjednoczone. Jakby Stany Zjednoczone były w forpoczcie, tak jakby przejęły przynajmniej 80% kwestii PR-owych, promocyjnych, też organizacyjnych, no ale to jest taki kontrolowany chaos, można powiedzieć, bo Donald Trump, już wszystko było zaplanowane, prawda, ta współpraca się układała pomiędzy krajami, wszedł Donald Trump i się zaczęło obniżanie temperatury relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą i Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Do tego dochodził fakt tych, pamiętam, mało kto chyba już o tym mówił w kontekście tych rozmów o mundialu, ale pół roku temu przecież były te apokaliptyczne scenariusze, że w Meksyku właściwie nic się nie uda i nie powinno się jechać do Meksyku, no bo kartele przejęły Meksyk, bo kartele wypowiedziały wojnę rządowi Meksyku w związku z likwidacją jednego z szefów tegoż kartelu. Z drugiej strony Kanada, no to te nieustanne napięcia z prezydentem Trumpem. Myślę, że tutaj też przez te półtora roku wszyscy się przyzwyczaili do retoryki Donalda Trumpa, a do tego dochodzi fakt, że najwyraźniejsze FIFA wyczuł, jak z Donaldem Trumpem grać. Dużo pochlebstw, dużo uścisków dłoni, dużo chwalenia.
2: No, mogliśmy też obserwować, jak oni sobie w tej wspólnej kabinie siedzieli, oglądali mecze.
3: Prawda.
2: Może Infantino oglądał, bo Trump raczej
3: to też jest specyfika,
2: przysypiał momentami.
3: To też jest specyfika Donalda Trumpa, który funkcjonuje na zasadzie, to szczególnie tą drugą kadencję, prowadzi na zasadzie tego, jakby znowu był w Nowym Jorku i był w tym biznesie nieruchomości. To jest trochę takie przeniesienie z tego, co my znamy też z filmów amerykańskich, tych wszystkich relacji typowo osobistych. To Donald Trump lubi się otaczać ludźmi, lubi się być w kontaktach z ludźmi, których lubi, jakkolwiek to nie zabrzmi. Jak mówi o Polsce, to mówi właściwie o prezydencie, któremu pomógł wygrać. To jest jakby prezydent Karol Nawrocki jest świetnym prezydentem, który robi świetną robotę. On mu pomógł wygrać i to też zależy, czy jest z 15 na pierwsze miejsce, czy z czwartego na pierwsze awansował prezydent Nawrocki. To jest, to różnie bywa. I ONZ dla Donalda Trumpa to jest ta kategoria organizacji międzynarodowych, która Stanom Zjednoczonym według Donalda Trumpa nie jest potrzebna, jest zbyt droga, zbyt nieopłacalna, ale już jakby był ktoś, cudzysłów, swój tam, gdzie można różne rzeczy załatwić. Właśnie jeden telefon, coś tam wzajemne porozumienie, jakiś interes ubić. No to ONZ, kto wie, czy Stany Zjednoczone nie okazałyby się największym propagatorem, czy Donald Trump okazałby się największym propagatorem tej organizacji. Tutaj jest case Marka Rutte. Ja jestem jedną z osób, jak śledzę komentarze dotyczące Marka Rutte, czyli osoby, która stoi na czele NATO, jeśli można to tak nazwać. Rutte jest tutaj osobą, która świetnie wyczuła Trumpa i moim zdaniem on uprawia politykę, która przez wielu komentatorów jest traktowana jako usłużna, jako takie bezwstydne przymilanie się do Donalda Trumpa, ale ja uważam, że ono przynosi rezultat. Jeżeli celem jest utrzymanie jedności NATO, to po kadencji Donalda Trumpa myślę, że Mark Rutte będzie oceniany znacznie lepiej niż oceniany jest w czasie rzeczywistym.
2: A jeśli chodzi o ONZ, to warto tutaj wspomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych, no tutaj troszeczkę wycofuje się z pomocy finansowej, tak w dużym stopniu z pewnych agent też odchodzi, czyli między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, czy UNESCO, czy Rady Praw Człowieka. No w ramach czegoś w kontrze powstaje Rada Pokoju.
3: No tak powstaje, nie powstaje. Jest to pomysł, który był rzucony, pomysł, który był rozgrywany różnie przez różne kraje. Jakby zamierzenia były bardzo ambitne, że ta Rada Pokoju będzie takim osobistym, takim klubem dżentelmenów pod przewodnictwem Donalda Trumpa, który będzie decydował tak naprawdę o losach świata. Donald Trump pełniłby prawdopodobnie funkcję przewodniczącego dożywotnio, tak? Niezależnie od tego, czy byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy nie. No i teraz jest pytanie, czy taka idea jest słuszna? No wydaje mi się, że niekoniecznie, bo schlebianie swojemu ego w sposób taki, że tworzy się instytucje Rady Światowej jakiejś, która...
2: Pod siebie,
3: tak, ale która tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, bo jakby nie zarzucając Donaldowi Trumpowi ignorancji, czy już jego zapleczu również, ale Stany Zjednoczone, jakby świat nie składa się ze Stanów Zjednoczonych i innych demokracji prezydenckich, czy państw totalitarnych, gdzie głowa państwa powie A i całe społeczeństwo mówi A, tak? To tak nie działa. Co w sytuacji, jeżeli zmieni się władza w jakimś kraju, no i co, ta Rada Pokoju na przykład by nie uznała tych wyborów, jeżeli to by była sytuacja, która nie odpowiada Radzie Pokoju. Już nie mówię, że nie spełnia tam standardów demokratycznych, czy nie spełnia standardów konstytucyjnych, ale po prostu, albo Donald Trump stwierdzi, że no nie. Gdzie jest granica takich kompetencji i sprawczości tego, tak?
2: No, pytanie, tak, na które nie ma pewnie odpowiedzi. To jeszcze wróćmy do tego mundialu, bo podejrzewam, że opinię publiczną też bardzo do czerwoności czasem doprowadziła czerwona, skądinąd kartka. Tak. Czyli krótko mówiąc sytuacja, w której prezydent Stanów Zjednoczonych przychodzi do prezydenta FIFA i mówi, że mnie się nie podoba taka czerwona kartka. I prezydent FIFA zmienia zdanie.
3: Tak jest. Na tyle, na ile ja się interesuję piłką nożną, a nie za bardzo się tutaj interesuję, to mogę powiedzieć, że...
2: No był to precedens.
3: Tak, jest to precedens, ale który układa się w pewną spójną całość funkcjonowania Donalda Trumpa właśnie jako takiego biznesmena z Nowego Jorku, który uważa, że no on tutaj coś zrobi, on tutaj coś powie, zasługa jakaś, będę ci winny tą przysługę, tutaj coś komuś powiem, żeby ci ułatwić. I na przykład to, że się tak dogadał z...
2: Trochę jak u nas na bałtach, no ale dobrze.
3: No, zgadza się, tylko myślę, że skala tu jest...
2: Zakres jest większy, tak.
3: Tak, skala to jest nieporównywalnie większa, oczywiście. Też ta specyfika to... że w Stanach Zjednoczonych te Mistrzostwa Świata były współorganizowane. Jakby ta tradycja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, ona nie jest tak głęboko osadzona jak w Europie czy w Ameryce Południowej. Stąd na przykład szok poznawczy był, jak rozmawiałem ze swoimi kolegami, czy nawet ze swoim bratem i swoim tatą, jak oglądali finał Mistrzostw Świata, ten halftime, który, no to takie było popisowe maksymalnie, takie takie jarmarczne w takim pejoratywnym znaczeniu tego słowa dla Europejczyków, ale to jest coś oczywistego dla Amerykanów, dla których halftime show w Super Bowlu to jest coś naturalnego. Ostatecznie miało być po prostu jedna wielka porażka, miała być, jeśli chodzi o ten mundial. Pojawiły się te precedensy, pojawiło się rzeczywiście dyskusyjne zachowania przedstawicieli FIFA i działania Donalda Trumpa, ale jednocześnie trzeba przyznać, że mimo wszystko okazało się, wydaje mi się, że okazał się sukcesem ten mundial także dla Amerykanów i wydaje mi się, że też w pewien sposób ocieplił obraz Europejczyków Amerykanom. Tak mi się wydaje, że to jest jednak wartość dodana. Największym paradoksem łączącym, pokazującym, jak nierzadko odbiega świat wielkiej polityki międzynarodowej i świat sportu, jest to, że Donald Trump stanął wbrew drużynie hiszpańskiej, ale stanął na zakończenie mundialu po wręczeniu złotych medali na zdjęciu razem z drużyną Hiszpanii, czyli zwycięzcami mundialu, kraju, który jest permanentnie krytykowany przez Donalda Trumpa jako członek NATO i permanentnie Donald Trump jest krytykowany przez premiera Sancheza. Więc to też pokazuje, że to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe i generalnie wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, o jakiej myślał Donald Trump, wręczając te złote medale i stając przy tych piłkarzach, było to, czy on powiedział tam 2 czy 3 tygodnie temu na temat Hiszpanii, że ucinamy wszelkie kontakty z Hiszpanią, bo oni są złym sojusznikiem w NATO. Więc no, ta polityka Donalda Trumpa jest polityką bardziej nastawioną personalnie, tak w aspekcie osobistego sukcesu, jak i w aspekcie relacji z najpotężniejszymi ludźmi na świecie w rozumieniu politycznym, czyli też tymi przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Jeżeli on kogoś lubi, to można coś ugrać. Jeżeli on kogoś nie lubi,
2: to nic nie można
3: ugrać. Nic nie można ugrać, tak?
2: Dziękuję bardzo. Doktor Jakub Stępień z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem.
3: Przeserdecznie dziękuję.
2: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
0: A jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wrócić do tej rozmowy albo posłuchać innych rozmów, które tutaj na naszej antenie wybrzmiewają, to zapraszam na radiołódź.pl, no i oczywiście do naszej aplikacji mobilnej.

Okazuje się, że wirtualna znajomość nie dotyczy tylko relacji damsko-męskich. Pani Aneta napisała, wirtualne miłości, wirtualne relacje, internet daje nam dużo możliwości. Ja dzięki internetowi poznałam panią Lucję. Zaczęło się od komentowania zdjęć, a teraz dzwonimy do siebie, wymieniamy się inspiracjami książkowymi, doświadczeniami życiowymi i taki mamy plan, że kiedyś spotkamy się na kawie. No to ja tego życzę, żeby udało się na tej kawie spotkać, a póki co warto taką wirtualną relację pielęgnować, zwłaszcza dzisiaj, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Studio@radiołódź.pl. Można do mnie pisać, jestem dzisiaj z państwem do godziny 12:00.

Rycerzyki i lato. Gdzie to lato, ja się pytam? No cóż, czekamy. 6 minut do godziny 10 zostało. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. A po godzinie 10 będę podawać hasło w naszym wakacyjnym konkursie Przystanek Radiość. Także proszę czuwać, proszę przygotować coś, żeby można było to hasło zanotować, bo to będzie przedostatnie hasło w tym tygodniu. Trzymam kciuki.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku.

0: Na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
1: Jesień należeć będzie do księcia ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie. Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10:00. Na najnowsze wiadomości zaprasza Małgorzata Błażewicz.
4: Kłęby dymu nad Lumumbowem w Łodzi, pożar w Akademiku nr 5. Pieniądze z programu SAFE trafią do firm z regionu łódzkiego. Nocny atak dronów w Petersburgu. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie województwa możliwe burze. Pożar w jednym z łódzkich akademików. 50 osób zostało ewakuowanych, 2 są ranne. Do zdarzenia doszło na Lumumbowie przy ulicy Strajku Łódzkich Studentów w akademiku nr 5. Kłęby dymu było widać z daleka. Łączymy się z naszym reporterem Damianem Grosickim. Czy coś więcej wiadomo?
5: Na razie możemy mówić o wstępnych ustaleniach. Strażacy zostali wezwani na miejsce przed godziną 8:00. Brzmiało poważnie, bo chodziło o pożar w akademiku. Mimo że trwa okres wakacyjny, to w budynku znajdowało się wiele osób, dlatego strażacy ewakuowali 50 z nich. Niestety ranne zostały 2 osoby, to 50-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna. Sytuacja została opanowana, a na miejscu nadal pracują służby.
4: Bardzo dziękuję za te informacje. Teraz trwa ustalanie przyczyn wybuchu pożaru. Łódzkie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 podpiszą kolejną strategiczną umowę z Amerykanami. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, WZL to główne centrum serwisowania nowoczesnych myśliwców Apache. Jak przekazał Radiu Łódź wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, to nie koniec zadań zakładów w Łodzi.
6: Na początku września w Łodzi podpiszemy kolejną umowę, która dotyczy właśnie Apache, na przekazanie technologii na rzecz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. To są miejsca pracy, to są technologie. To jest związanie Łodzi z nowymi śmigłowcami na dziesiątki lat.
4: Z naszym porannym gościem rozmawialiśmy też o pieniądzach z programu SAFE dla Łódzkiego. Z tych pieniędzy skorzystają m.in. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, SKB Radomsko czy AMZ Kutno.
6: Większość kontraktów została już zawarta. W województwie łódzkim mamy około 100, nawet ponad więcej firm, które w jakimś sensie skorzystają z programu SAFE.
4: Całej rozmowy z wiceministrem obrony Cezarym Tomczykiem można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny przetarg komunikacyjny w Zgierzu unieważniony. Próba wyłonienia nowego podmiotu odpowiedzialnego za zgierski transport publiczny znów zakończyła się fiaskiem. Przetarg po raz kolejny został unieważniony. Z takiego obrotu spraw niezadowoleni są zwłaszcza zgierzanie, którzy liczyli na rozstrzygnięcie tej sprawy i poprawę jakości zgierskiego transportu zbiorowego. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
7: Tym razem przetarg nie doszedł do skutku, bo pomylono się już na etapie jego przygotowania. Tłumaczy Radosław Podogrodzki, prezes Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
8: Zorientowaliśmy się, że jedna z tych ofert zawiera błędnie oznaczony termin związania ofertą. Ten błąd wynikał z źle przygotowanego ogłoszenia.
7: Zdaniem Łukasza Wróblewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Zgierzu, to niedopuszczalny błąd.
9: To jest skandaliczne działanie. Jeżeli mylimy się w podstawowych datach, nie potrafimy policzyć 120 dni od daty ogłoszenia na związanie ofertą, no to jest skrajna niekompetencja i za to powinny polecieć głowy.
7: W ciągu najbliższych tygodni dowiemy się, czy do rozstrzygnięcia tej sprawy konieczny będzie trzeci przetarg. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
4: A komunikacja miejska w Zgierzu musi dalej funkcjonować w niezmienionej formie.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: W nocy ukraińskie drony zaatakowały Petersburg. Według świadków celem uderzenia były magazyny handlowych centrów logistycznych. Od kilku dni Ukraińcy atakują obiekty spółki Wildberries na terytorium całej Rosji. To największa na obszarze poradzieckim firma zajmująca się sprzedażą internetową. Oprócz Rosji obsługuje Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Białoruś, Tadżykistan i Uzbekistan.

0: Iran, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie. O szczegółach mówi Maciej Jastrzębski.
1: Atak ukraińskich dronów na centra logistyczne potwierdził gubernator Petersburga Aleksander Biegłow. Serwis internetowy Astra napisał, że płonie część magazynów, w tym tych, które zaopatrują sieci sklepów budowlanych. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce eksplodowały na terenie zakładu drobiowego w Kirowie. Również w Kirowie Ukraina uderzyła w zakład Avitek produkujący rakiety. Kijów tłumaczy, że centra logistyczne są celem ataków dronowych, ponieważ wykorzystywane były jako miejsca przerzutu części do budowy dronów i systemów łącznościowych dla rosyjskiej armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: No piątek nie przywitał nas zbyt sympatycznie, niebo zachmurzone, przelotne opady deszczu i tak to na razie niestety będzie wyglądać. Warto zabrać parasol przed wyjściem z domu. Na wschodzie regionu możliwe również burze, ale temperatura będzie wzrastać. Dzisiaj zobaczymy nawet 21 stopni Celsjusza na termometrach w Łodzi i regionie. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami może być porywisty.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Oczywiście nie przejmujemy się tą mało przyjemną aurą, bo piątek, weekend przed nami. Poza tym wygląda na to, że w weekend będziemy mieli prawdziwie letnią pogodę, także można planować ciekawe aktywności. A póki co proszę spędzać ten czas z nami. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Kuba Janik i Sabrina Carpenter na dobry początek tej godziny.

0: Konkurs Radia Łódź.
1: I tak z zaskoczenia mówiłam, że będzie po godzinie 10 i jest. Kolejne hasło konkursowe poznamy za chwilę. Przedostatnie, po godzinie 13 padnie na naszej antenie ostatnie hasło konkursowe w tym tygodniu. I jeżeli komuś udało się uzbierać 10 haseł z całego tygodnia, to proszę wysłać komplet na konkurs@radiołódź.pl. Ci z Państwa, którzy nie do końca jeszcze wiedzą, że mamy taki wakacyjny konkurs, tych odsyłam na radiołódź.pl. Tam w zakładce konkursy. Można dokładnie przeczytać o tym konkursie przystanek Radiość, bo przed nami jeszcze kolejne odsłony w kolejnych wakacyjnych tygodniach. Bilety lotnicze z Łodzi do Londynu, tym razem do zgarnięcia, oczywiście do Londynu i z powrotem. Świetny pomysł na wakacje, także mam nadzieję, że faktycznie ktoś dzisiaj będzie cieszył się tymi biletami. Kategoria w tym tygodniu konkursowa to jedzenie, a hasło konkursowe brzmi pancake. Pancake, proszę sobie dokładnie zapisać do tej swojej listy haseł i jak wspominałam, po 13 padnie ostatnie hasło. Powodzenia!

Pani Olivia napisała w odpowiedzi na moje pytanie dotyczące wirtualnej miłości, bo przypomnę, że dzisiaj takie święto właśnie przypada. Przytrafiła mi się wirtualna miłość, portale randkowe w tych czasach to standard, ale ta miłość nie przetrwała. Po roku okazało się, że mój partner nie może rozstać się ze swoim ulubionym portalem. No niestety. A później pojawił się chłopak, który wieszał mi półkę i jest do dziś. A więc ja stawiam na tę miłość niewirtualną. No proszę bardzo. Potwierdza to również pani Małgorzata, która przysłała z kolei taką historię. Byłam szaleńczo zakochana w koledze z klasy. Koniec podstawówki. Nie zwracał na mnie uwagi. Każde z nas poszło do innej szkoły średniej. Pół roku później ktoś dzwoni do drzwi, otwieram i stoi on w skórzanej czarnej kurtce, dopasowanych dżinsach i oficerkach. Został w moim życiu do dzisiaj. Jesteśmy ze sobą 43 lata. No i nie wyobrażamy sobie życia bez siebie. Mamy dwie wspaniałe córki i wnuczkę i dwóch wnuków. To jest nasz cały świat. No piękne historie. Serdecznie pozdrawiam panią Oliwię, panią Małgosię i oczywiście całe rodziny. No to umówmy się, że świętujemy dzisiaj nie tylko wirtualną miłość. Miłość.

Weekend przed nami, co jakiś czas o tym przypominam, chociaż jestem przekonana, że wszyscy doskonale pamiętają, ale ta myśl jakoś tak wywołuje uśmiech, więc warto sobie co jakiś czas to powtarzać. Łódź Summer Festival dzisiaj rusza. Ciekawa jestem, kto z Państwa się wybiera. Czy macie jakieś koncerty upatrzone w ten nadchodzący weekend? No pogoda ma na szczęście się poprawić, więc miejmy nadzieję, że ta aura będzie sprzyjać takim imprezom w plenerze. Można się ze mną podzielić, jeżeli ktoś ma ochotę, na jaki koncert się wybiera, na jaki koncert szczególnie czeka. Oczywiście można pisać na studio@radiołódź.pl. Przypomnę, bo właśnie taka informacja mi tutaj wpadła w oko, jak przeglądałam social media, że darmowa komunikacja podczas Łódź Summer Festival, można bezpłatnie jeździć tramwajami od dzisiaj, od godziny 15 do poniedziałku, do 4 nad ranem, więc no, szykuje się długa impreza. A w poniedziałek, przypominam też, nasza impreza Open Stage Ether Jazzu, trochę spokojniej, więc będzie można się wyciszyć po tym weekendzie. W każdy poniedziałek wakacyjny o godzinie 19 spotykamy się w Porcie Łódź. Jeżeli będzie ładna pogoda, to na patio. No i kolejna odsłona. Te spotkania prowadzi Piotr Bielawski. Można sobie o nich poczytać na naszej stronie radiołódź.pl. Także proszę zerknąć, co w planach na najbliższy czas i oczywiście serdecznie zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
8: A skoro fala relaksu, no to wróćmy do dobrej muzyki. Rolling Stones.

Już za chwilę w Radiu Ć Magazyn Tak to czuję. Zapraszam w imieniu Beaty Tomczyk. To będzie rozmowa o tym, dlaczego tak trudno nam przestać jeść i co tak naprawdę steruje naszym apetytem. Ale zanim ta rozmowa, to jeszcze Aura i Plan Doskonały.

0: tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk przed mikrofonem. To program Tak to czuję, dzisiaj o psychodietetyce, o dietoterapii, bo mam takie spostrzeżenie, które chodzi za mną, za niektórymi chodzą przekąski, a za mną chodzi właśnie taka myśl, że cały czas coś jemy. Z pewnością wielu z Państwa zna to z własnego życia. Idziemy ulicą, kupujemy kawę lub coś do niej. Albo tylko z samym kubkiem kawy. Taki trend. Podobno on przygasa, wygasa, ale nadal jednak jakby tak, nie wiem, idziemy do pracy, no faktycznie może brakuje nam kawy, ale czy przypadkiem nie nerwowo kupujemy tę kawę, bo po prostu trzeba coś mieć w ręce? Może nas to trochę rozładowuje nasze napięcie przed pracą? W każdym razie jedziemy pociągiem, pojawia się przekąska. W samochodzie też mamy oczywiście tutaj przy desce rozdzielczej coś do przekąszenia. Czy nie? Oglądamy film, jest popcorn, chipsy, coś do chrupania, nawet kino, które miało być przeżyciem filmu, bardzo często staje się także rytuałem jedzenia. I to nie tylko jeśli chodzi o te sieciówki, gdzie możemy zobaczyć kino popisowe, ale też i małe kina kameralne, to też już oglądający z jedzeniem. Czy my naprawdę jesteśmy głodni? Czy my po prostu nauczyliśmy się, że każda chwila może być lepsza, kiedy coś jemy? Dlatego zaprosiłam do rozmowy eksperta, panią Ewelinę Fulko, dietetyk, specjalistę żywienia dzieci oraz edukatora w cukrzycy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że żyjemy w ciągłym biegu i w momencie, kiedy mamy taką chwilę wytchnienia, no to traktujemy ją jako przyjemność. A oczywiście dla większości z nas jedzenie jest przyjemnością.
1: Bo jest przyjemnością.
2: No jest, dokładnie. Każdy z nas lubi zjeść coś dobrego, smacznego. I tak jak pani wspomniała, to chrupanie jest takim no, nieodzownym elementem faktycznie jakiegoś wyjścia do kina czy gdzieś do restauracji. No bo tak jak mówimy, każdy z nas w momencie, kiedy ma chwilę dla siebie, no chce ją wykorzystać w pełni. Mhm. Czyli po prostu sam film być może no, nie do końca wystarczy z tego względu, że no, chcemy też tą pustkę, coś z tymi rękoma zrobić. No bo jeżeli żyjemy szybko, to jesteśmy też przyzwyczajeni do ciągłego ruchu. Cały czas coś robimy, więc być może jest to też ta pustka, którą chcemy wypełnić.
1: A może faktycznie spalamy tak szybko te nasze tę naszą energię, że potrzebujemy jedzenia. No ja będę cały czas drążyć, no bo kiedy umawiałyśmy się na tę rozmowę, obie stwierdziłyśmy, że jest w tym temat.
2: Jasne, oczywiście.
1: Bo pani też była na wakacjach. Widziała pani,
2: widziałam,
1: co się dzieje.
2: Tak, i obserwowałam. Dokładnie, nie tylko w Polsce. Akurat ja już jestem po urlopie. Byliśmy w tym roku z rodziną w Chorwacji i ze znajomymi też. I to jest to właśnie to, o czym my mówimy, że każdy z nas, kiedy w momencie, kiedy czuje chwilę relaksu, jest rozkłada kocyk, prawda, przychodzimy, każda rodzina, naprawdę każda rodzina przychodziła z koszykiem, bądź z jakimiś torbami. Jakby rozumiemy też ten fakt, tak, no bo te dzieciaki faktycznie biegają, kąpią się w tej wodzie i one więcej tych kalorii spalają, więc one są faktycznie głodne. Ale rodzic, który nie jest aż tak aktywny fizycznie jak to dziecko, prawda? No jednak temu dziecku przy tych przekąskach cały czas towarzyszy.
1: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie różni się głód od apetytu? Bo przecież wielu z nas zna sytuację, kiedy po obiedzie nagle znajduje się jeszcze miejsce na deser.
2: Głód jest to taka forma biologiczna naszego organizmu, tak? I on jakby narasta stopniowo. On jest oczywiście jakby tutaj... jakby to powiedzieć, jakby regulowany przez hormony. Mamy dwa hormony, jest to grelina i leptyna. Są to hormony, które są odpowiedzialne za uczucie głodu i sytości. I ten głód jakby jest właśnie na taką biologiczną naszą funkcją, czyli jakby nie ma nic związanego z apetytem. Dlaczego? Dlatego, że apetyt najczęściej wiąże się z naszymi emocjami, ale też ze zmysłami, czyli na przykład ze zmysłem zapachu, ze zmysłem wzroku. I w momencie, kiedy właśnie my, nawet po bardzo sutym posiłku, tak, jesteśmy jeszcze w stanie wepchnąć deserek, no bo to zazwyczaj tak u nas jest, to już nie jest kwestia głodu, tylko właśnie kwestia apetytu. Dlatego, że głód my jesteśmy w stanie zastąpić każdym posiłkiem. Czyli tutaj nie mamy na myśli, że mam ochotę na coś słodkiego, albo mam ochotę na jakiś fast food, czyli po prostu na coś słonego. Natomiast jeżeli rozważamy apetyt, no to już wówczas mamy ochotę na konkretny posiłek. Czyli najczęściej jest to słodkie po prostu.
1: A przyniosła pani może ze sobą coś do przegryzienia? W końcu możemy tu siedzieć godzinę.
2: Nie, szczerze powiedziawszy, pijemy wodę, a ja jeszcze jestem dzisiaj przed śniadaniem.
1: Tutaj chciałam dotknąć jeszcze jednej rzeczy. Słyszymy burczenie w brzuchu. To wcale nie musi wynikać
2: nie, absolutnie,
1: z głodu.
2: Absolutnie. To też wynika z perystaltyki naszych jelit, tak? Czyli z pracy naszych jelit. Nie zawsze każde burknięcie jest związane właśnie z uczuciem głodu. Absolutnie. To musimy to też rozgraniczyć.
1: Mm-hmm. Mamy wodę przed sobą.
2: Tak.
1: Czy przypadkiem to nie jest tak, że możemy być nienawodnieni?
2: Oczywiście. Dlatego, że
1: organizm się odzywa?
2: Woda w ogóle w naszym organizmie, jakby spożywanie odpowiedniej ilości wody również odpowiada za natlenowanie naszego organizmu. Więc w momencie, kiedy my też na przykład czujemy spadek energii, tak, to też może świadczyć o tym, że po prostu jesteśmy źle nawodnieni, no bo jednak ta krew troszeczkę wolniej krąży, są zimne ręce, zimne stopy i po to wszystko ma ze sobą oczywiście ścisły związek.
1: No dobrze, a dlaczego tak łatwo ulegamy samemu widokowi albo zapachowi jedzenia? No bo kino bez popcornu, tak jak powiedziałam wcześniej, film bez przekąski, czy podróż bez czegoś do chrupania, to po prostu jest... wręcz niemożliwe, stało się rytuałem, odruchem niemal.
2: Ja myślę, że w związku z tym, że my jesteśmy po prostu przebodźcowani codziennym życiem, ale też przebodźcowani tym całą ilością dostępnych produktów, które są wszystkie piękne i kolorowe, na których w większości już teraz też widzimy, że jest napisane, bez konserwantów, bez dodatku cukru. Więc nam się wydaje, że jemy względnie dobrze, czyli... Jakby nie zaburzamy tego naszego takiego właśnie, tych przerw między posiłkami, a tutaj właśnie niestety musimy sobie powiedzieć, że nasz organizm kocha rutynę, kocha regularne posiłki i właśnie w momencie, kiedy my nie pilnujemy tej regularności, mamy częściej ochoty na coś do pochrupania.
1: Ale właśnie to jest ta regularność, pani ekspert, w sensie inaczej ją rozumiemy, ale w końcu cały czas coś jemy, co chwilę, co godzinę, co dwie godziny, uzupełniamy.
2: Dlatego, że tego wszystkiego jest pełno i mamy taką łatwą dostępność, tak jak pani wspomniała, wchodzimy do pierwszego lepszego sklepu, kupujemy kawę i teraz proszę zauważyć, że nawet w tych małych sklepikach, tak, gdzie mamy oczywiście kawy, nie kawy, prawie w każdym pojawiają się już co? Hot dogi, zapiekanki, frytki. Jest taka łatwa dostępność tego, że my po prostu czasem nawet może, nie wiem, zaryzykuję takie stwierdzenie, że czasem sobie mówimy, a dzisiaj sobie na przykład nie przygotuję tego pudełka do pracy, bo przecież coś sobie kupię, nie ma problemu, prawda? Mhm. I często właśnie przez takie sytuacje te posiłki są mniej odżywcze.
1: Ale jeszcze wracając do tego, tak, że cały czas próbujemy coś zjeść, żeby przypadkiem nie dopadł nas wielki głód i żebyśmy nie napadli na jedzenie.
2: Wszyscy się tego głodu boimy.
1: A w ogóle tak się tłumaczymy?
2: Tak się tłumaczymy, dlatego że nasz mózg jest bardzo dobry w wymówki, niestety.
1: Aha.
2: My wszyscy oczywiście boimy się tego głodu, ale dobrze jest, i ja też tutaj zawsze swoim podopiecznym w gabinecie powtarzam, żeby nauczyć się słuchać organizmu. Ale kluczem do sukcesu jest regularny poziom cukru.
1: Dobrze, to do tego tematu jeszcze wrócimy, bo teraz już powiemy, proszę zostać z nami, przechodzimy do internetu. Dziękuję bardzo za uwagę, mówiła Beata Tomczyk, to jest program Tak to czuję. Dziś rozmawiamy o tym, dlaczego my cały czas musimy sięgać po to jedzenie. Po co sięgnąć wcześniej, żeby nie sięgać po jedzenie? Może znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Będzie nam w tym towarzyszyła ekspert, dzisiaj pani Ewelina Fulko, dietetyk. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Rozmowę prowadziła Beata Tomczyk i myślę, że to jedna z tych rozmów, do której zdecydowanie warto wrócić i poszerzyć temat. Można to zrobić oczywiście w naszej aplikacji mobilnej.

Przystanek Radiość zapełnił się po raz drugi. Przypomnę, że trwa cykl wycieczek z Radiem Łódź i wczoraj odbyła się druga z wycieczek. Podczas ponadgodzinnego przejazdu można było wysłuchać prelekcji o historii miasta i wyjątkowych atrakcjach turystycznych. Tym razem uczestnikom opowiadał o nich Krzysztof Olkusz, łódzki przewodnik i popularyzator historii miasta. Kolejne wycieczki 21 i 28 sierpnia można już się zapisywać. Liczba miejsc jest ograniczona i dodam, że te miejsca szybko się wypełniają. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl, a relacje z tych wycieczek można zobaczyć na radiołódź.pl i w naszych social mediach. Tam właśnie pojawił się krótki filmik, który przygotował Adam Łużyński. Proszę koniecznie zerknąć i zachęcam, można zapisywać się na wydarzenie @radiołódź.pl. A my zbliżamy się do godziny 11:00. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości, a po godzinie 11:00 m.in. newsy kulturalne.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wolerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych.

0: to nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
3: Pożar w Akademiku w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. Podział PiSu prawie pewny. Łódzcy parlamentarzyści partii nie podpiszą lojalki. Rusza nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie. Sprawdzimy oczekiwania kibiców Widzewa Łódź. Deszcz ustąpi w miarę upływu dnia. Może pokazać się słońce i będzie do 21 stopni. Pożar w Akademiku w Łodzi. 50 osób ewakuowano, dwie osoby zostały ranne. To efekt pożaru, który wybuchł w jednym z pokoi w Akademiku nr 5 przed godziną 8. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z zadymionego budynku zdążyło się samodzielnie ewakuować 50 osób, mówi rzecznik prasowy Wojewódzkiej Straży Pożarnej brygadier Jędrzej Pawlak.
4: Dwie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie pomocy medycznej udzielono 4 osobom, a dwie osoby zostały hospitalizowane.
3: Prawdopodobną przyczyną pożaru w Akademiku na Lumumbowie było zwarcie instalacji elektrycznej.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Podział PiSu prawie pewny. Największej partii opozycyjnej grozi rozłam. Kilkudziesięciu parlamentarzystów związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie posłuchało ultimatum i nie zrezygnowali z członkostwa w stowarzyszeniach, których cele mogą być sprzeczne z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich znalazł się poseł Paweł Rychlik z Wielunia, który jest członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
5: Nie podpisałem żadnego oświadczenia, żadnej deklaracji, ale też nie należę do żadnego stowarzyszenia, organizacji, która by sprzeczna była do Prawa i Sprawiedliwości.
6: Liczy się pan z tym, że może pan zostać wyrzucony przez niepodpisanie takiego oświadczenia?
5: Nie myślę tymi kategoriami. Po prostu jestem przekonany, że zwycięży podejście racjonalne pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie podpisałem żadnej deklaracji. Podpisałem za to deklarację bodajże w 2010 roku przynależności do Prawa i Sprawiedliwości i wiernie do tego momentu trwam.
3: Mówił poseł Rychlik w rozmowie z Michałem Dąbrowskim. Wódzkiem Morawieckiego do tej pory popierali także posłowie Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi, Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego oraz europoseł Waldemar Buda. W południe będzie oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie jego ultimatum. W szpitalu w Płocku dzieci nie są przyjmowane na ostry dyżur na chirurgii. Od tygodnia zawieszone są ostre dyżury na klinicznym oddziale chirurgii dziecięcej Płockiego Szpitala Wojewódzkiego. Dyrekcja placówki tłumaczy to brakiem lekarzy. Równocześnie w liście otwartym do mieszkańców Płocka i okolic zapewnia, że oddział nie zostanie zlikwidowany. Zakaz koszenia trawy niebezpieczne dla pieszych. Mowa głównie o okolicach przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Taka sytuacja jest m.in. na ulicy Pabianickiej przy parku Wenecja. Gęste krzewy zasłaniają kierowcom zbliżających się pieszych i rowerzystów. Jak informuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, takie miejsca można zawsze zgłosić.
7: Sprawa jest, myślę, bardzo prosta do rozwiązania. Należy takie zgłoszenie do Zarządu Zieleni Miejskiej przesłać, wskazać, że jest tam faktycznie zagrożenie na przykład dla pieszych czy dla rowerzystów. Wówczas zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla po prostu zostaną usunięte.
3: W taki sposób będą usuwane tylko te rośliny, które zagrażają bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców. Obecnie w Łodzi do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawników na terenach miejskich. Już dzisiaj rozpoczyna się nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie. Z jakimi nadziejami mogą wejść w niego kibice Widzewa Łódź? O tym nasz reporter Robert Zwoliński.
8: W porównaniu do ostatnich okienek transferowych to jest na razie spokojne, jeśli chodzi o kadrę Widzewa. Doszedł co prawda reprezentant Polski Karol Świderski, ale dużo zmian nastąpiło w gabinetach. Na razie jasnych deklaracji ze strony włodarzy jednak brakuje, ale analitycy bukmacherscy stawiają Widzew na drugim miejscu do Mistrzostwa Polski. Ten hura optymizm tonuje nieco dziennikarz telewizji Toja, Krzysztof Sędzicki.
9: Niech Widzew zacznie najpierw od celowania w top 8, no bo to się do tej pory nie udało.
8: Mowa oczywiście o najnowszej historii Widzewa, jeśli jednak Łodzianie utrzymają solidność w obronie z wiosny tamtego sezonu, a do tego dołożą coś więcej w ataku, to może być naprawdę bardzo udany sezon dla Widzewiaków, a miejsce nawet i w top 3 nie jest nierealne. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
3: W pierwszym meczu nowego sezonu Widzew podejmie w niedzielę Motor Lublin. Początek meczu o 17.30, relacja tekstowa na radiołódź.pl, a meldunki ze stadionu w strefie kibice Radio Łódź. A w kolejnych dzisiejszych serwisach sprawdzimy też szanse dwóch pierwszoligowców z Łódzkiego. A kolejne wiadomości w Radio Łódź w południe.

0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: 21 stopni Celsjusza maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach w Łodzi i regionie. Na razie jeszcze niebo zachmurzone, przelotnie pada. Na wschodzie regionu mogą pojawić się burze, ale po południu synoptycy obiecują przejaśnienia. I to słońce, jak już do nas wyjdzie, to zostanie z nami na dłużej. Jutro i w niedzielę znacznie cieplej, jutro 24 stopnie, a w niedzielę nawet 30. Taka zmiana.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: A u nas bez zmian, przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Kuba Janik. Już za chwilę newsy kulturalne, ale zanim to jeszcze odrobina muzyki.

0: No to posłuchajmy, gdzie warto dzisiaj się wybrać.
1: Czas na kulturę.
2: Małgorzata Błażewicz, dzień dobry, witam w Wiadomościach Kulturalnych i od razu zaczynam od tej największej i najbardziej międzynarodowej edycji w historii festiwalu. Mowa oczywiście o Łódź Summer Festival. Ta impreza startuje dzisiaj. W ogóle Wiadomości Kulturalne będą poświęcone 603 urodzinom Łodzi, bo dzieje się tyle, proszę Państwa, że warto uważnie słuchać i przede wszystkim warto też sprawdzać strony internetowe, żeby skorzystać z atrakcji. Ale zostajemy przy Łódź Summer Festival. Powiększony teren, dwie potężne sceny, no i 24 topowych artystów z Polski i z całego świata. Wszystko startuje dzisiaj o godzinie 16 na łódzkich Błoniach. To będzie trzydniowa podróż przez hip-hop, pop, rock i elektronikę. Kto wystąpi? Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to podam tylko kilku artystów z piątku, na przykład Bastille, Natalie Imbruglia czy Dawid Kwiatkowski, ale także Happy Set. Timbaland to w sobotę, BDOS też w sobotę, Justyna Steczkowska. No i w niedzielę PZ, TD, Kacperczyk, Sean Paul i Mata. I tutaj postawię kropkę. Wszystkie szczegóły oczywiście na stronie internetowej festiwalu. Jest on za darmo, więc na Łódzkie Błonia można się wybrać również komunikacją miejską, która jest specjalnie dedykowana, żeby podjechać pod samą bramę festiwalową. Proszę zostawić samochody w domu. Nie warto tam się pchać autami. W ten weekend ulica Piotrkowska zamienia się, proszę Państwa, w największą otwartą księgarnię w Polsce. Świętujemy 603 urodziny Łodzi właśnie w otoczeniu tysięcy książek, unikatowego designu, no i oczywiście inspirujących spotkań pod chmurką. Pogoda podobna. Podobno będzie dopisywała. Na ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do Rewolucji 25 lipca, czyli w sobotę od 11 do 19, a 26 lipca, czyli w niedzielę od 10 do 19, stoiska kilkudziesięciu wydawnictw z całego kraju, nowości rynkowe, mroczne kryminały, literatura faktu, literatura piękna, komiksy, no po prostu wszystko znajdziemy na regałach rozstawionych wzdłuż reprezentacyjnego deptaka. Z własnego doświadczenia powiem, że w ubiegłym roku byłam na takiej właśnie letniej Piotrkowskiej książkowej i było naprawdę super. Znalazłam fantastyczne książki, perełki można powiedzieć, więc osobiście Państwu rekomenduję i jeszcze dorzucę coś na zachętę, mianowicie stanie tam nasze studio radiowe, plenerowe, więc jeżeli mają Państwo ochotę się wybrać, to polecam tym bardziej. Będzie scena plenerowa przy Piotrkowskiej 3 i scena w Bibliotece Wolność właśnie na te spotkania z cenionymi pisarzami. I jeszcze jedno zaproszenie, też z okazji 603 urodzin Łodzi, do Łódzkiej Palmiarni. Po pierwsze są wycieczki z przewodnikiem i w sobotę i w niedzielę, w sobotę o 12, w niedzielę o 10. I tutaj w trakcie wspólnego spaceru poznamy historię palmiarni, najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych, a wśród bardzo egzotycznych gatunków opowiedziana zostanie historia roślin jako świadków czasu. Ponieważ ta pogoda w lipcu taka jest, bym powiedziała, mocno w kratkę, to palmiarnia jest całkiem dobrym rozwiązaniem, gdyby jednak jutro okazało się, że będzie nieco chłodniej niż zapowiadają synoptycy. Wstęp oraz udział w tych spacerach jest bezpłatny, ale warto się zapisać. Uwaga, podaję numer telefonu 603 891 414. Ale przy okazji zwiedzania palmiarni można także zobaczyć wystawę prac Alicji Brzostowskiej. Czy karton, elektrośmieci i stare zabawki mogą stać się dziełami sztuki? Otóż tak, twórczość artystki wpisuje się w nurt trash art, czyli sztuki wykorzystującej odpady i przedmioty przeznaczone do wyrzucenia. I mamy tutaj plastik, metalowy złom, papier, tkaniny, czy na przykład zużyty sprzęt elektroniczny. Zyskują one nowe życie jako obrazy, biżuteria, czy na przykład artystyczne kompozycje. Ekspozycja zwraca uwagę na jeden z najważniejszych chyba tematów współczesności, czyli ochronę środowiska i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. To w Łódzkiej Palmiarni. Wszystkie wydarzenia kulturalne z okazji 603 urodzin Łodzi można znaleźć w internecie. Zachęcam do przeszukiwania, zachęcam także do zaglądania na naszą stronę www.radiolos.pl, a kolejne wiadomości kulturalne jutro po godzinie 11.

Nie zmusisz nikogo, by cieszył się jesiennym zmierzchem. Palonych liści zapach, długie cienie. Płyną przeze mnie życia prądy zmienne, nim przyjdzie ostateczne uziemienie. Cisza przed burzą i topór w powietrzu, ten zaduch, który wprawia w otępienie. Ja zapomniałem, z kim tu mam na pieńku i stracę głowę kiedyś przez ten pieniek. Z tego, co było, kamień na kamieniu. Żywi przeciw umarłym mają rację, zawsze. Czy patrzy na to z góry pan Tadeusz? Nigdy nie lubił na nic z góry patrzeć. Asfalt i kapsle, ruchome piaski. Z niedawnych wyznań szlifuje ławki. Wysokich napięć na górze marne. Jaskółka zrywa się jak struna. Pokonuje

opowiem tobie o nich nieraz jeszcze. Zamiast sztandaru w dłoniach trzymam córkę, zanim stopy na ziemi postawi zbyt pewnie. Dokąd zmierza świat, sam nie wie już.

końcu popłynie wbrew tobie. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda, mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuję wciąż zmienne prądy, choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda, mówią, że nie pasuje do ich gniazda.

0: Jeszcze jedną wiadomość od pana Marcina zaprezentuję państwu a propos miłości wirtualnej, bo przypominam, że dzisiaj takie święto przypada. W moim przypadku była to miłość wirtualna i mimo różnych perturbacji i zakrętów jesteśmy razem już prawie 17 lat i mamy 15-letniego syna. Kiedyś zamieściłem ogłoszenie na nieistniejącym już portalu celem poznania kogoś do popisania, porozmawiania. Wśród kilkunastu odpowiedzi znalazł właśnie jedna osoba, z którą szczególnie dobrze się klikało. Po kilku tygodniach pisania, wymiana numerów telefonów i długie nocne gadanie. We wrześniu 2009 roku pierwsze spotkanie w realu i jak przyjechałem do Łodzi, tak już zostałem. No proszę, to kolejna taka szczęśliwa historia, czyli ta miłość wirtualna, jednak bardzo realna. Dziękuję za te państwa wiadomości. Jak zwykle z uśmiechem na twarzy je czytałam. No i teraz postaram się wywołać uśmiech na twarzy naszych słuchaczy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans trafia dzisiaj w ręce pani Anety, która również podzieliła się swoją miłosną historią. Pani Aneto, gratuluję, życzę wspaniałych wrażeń. Jestem przekonana, że coś ciekawego uda się w repertuarze wybrać. Szczegóły wysłałam mailem, także proszę zerknąć do skrzynki mailowej. A kolejna szansa na nagrody już po godzinie 13. Po 13 też ostatnie hasło w naszym wakacyjnym konkursie, w którym do wygrania dzisiaj bilety lotnicze do Londynu.

0: me just come and get it.
1: To była Adele i dużo dobrej energii. A ja chciałam przypomnieć o naszym wakacyjnym projekcie na radiowym YouTubie. Adam Łużyński i Konrad Ciężki zabierają nas na wycieczki po regionie. Te podróże można śledzić właśnie na naszym kanale YouTubeowym. W środę pojawił się nowy odcinek o wieżach widokowych. Zachęcam do oglądania, a kolejne tripy już w sierpniu.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
7: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
6: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Trzeba uważać, żeby wirtualna miłość nie złamała nam dysku twardego, pisze pan Piotr. To jeszcze a propos tego dnia wirtualnej miłości, o którym dziś rozmawiamy. Dzisiejsze święto ma na celu też zwrócić uwagę właśnie na bezpieczne relacje w sieci. Warto o tym pamiętać. Thank you.

0: O wirtualnej miłości dzisiaj było i w świecie wirtualnym zostajemy, bo czas na podsumowanie mijającego tygodnia w internecie. Ze mną jest Daniel Markiewicz z Nowych Mediów. Cześć Danielu.
1: Cześć Paulina, dzień dobry.
0: Dzień dobry i powiedz proszę, od czego zaczynamy?
1: To samo pytanie zadałem ci przed wejściem na antenę, odpowiedziałaś wtedy, przypomnij.
0: Tak, że cię przedstawię na dobry
1: początek. I to się udało.
0: I to się świetnie udało, przechodzimy dalej.
1: Zaczynam od tego, co na naszej stronie radiołódź.pl klikało się bardzo, bardzo dobrze w ostatnim tygodniu i był to zarośnięty skwer aktywnego seniora na Letkini.
0: Mm-hmm, tak, też wrzucaliśmy zdjęcia w social media. Bardzo ciekawe zdjęcia, powiem, bo ta zarośnięta ławka, siłownia, no ciekawa. Ciekawy koncept.
1: Taki dla fanów przyrody, myślę.
0: Tak, zdecydowanie.
1: I trochę z twojej działki teraz zabiorę temat, bo pani Elżbieta napisała fantastyczny komentarz na Facebooku, nawiązując do słynnego mema. Mama, możemy kupić dżunglę 360? Nie, mamy dżunglę 360 w domu.
0: Ale to świetne, może trzeba podsunąć komuś, że my przecież już dżunglę mamy.
1: Tak, że tam wystarczy kilka drobnych, powiedziałbym, takie wykończenie delikatne tego wszystkiego, już będziemy mieli te dżungle w tym skwerze seniora. Natomiast na miasto odpowiedziało, że będzie obcinana ta trawa jednak.
0: O, mhm.
1: Także nie wiem teraz, czy się smucić, czy cieszyć.
0: No zobaczymy, będziemy sprawdzać. Czy to był też projekt z budżetu obywatelskiego? Ja dobrze kojarzę?
1: Tak, no skoro nazywa się Skwer Aktywnego Seniora, to myślę, że musieli
0: tak
1: to wymyśleć ludzie.
0: Bo ja sobie myślę, że powinniśmy zrobić taki ranking ciekawych miejscówek budżetu obywatelskiego, bo kolejny temat, który chcielibyśmy poruszyć, to również projekt z budżetu obywatelskiego, mianowicie plac zabaw wodny.
1: Tylko bez wody.
0: Bez wody. No, a czemu?
1: I gdzie problem? Gdzie minusy?
0: Gdzie minusy, tak. To mieszkańcy zgłosili nam ten temat. Asia Karp wybrała się na miejsce i faktycznie przekonała się, że tej wody nie ma. Ja też tu mam taki ciekawy komentarz pana Sławomira. No bo jakby była woda, to by kosztowało trzy razy tyle. W tamtej okolicy jest również hydrant ręczny, ale też tak od 2 lat nie funkcjonuje. I wodny plac bez wody, i hydrant bez wody.
1: Ale wiesz, ostatnio tak dużo pada, że w zasadzie
0: tak.
1: Możemy powiedzieć, że pogoda jakby wynagrodziła nam brak tej wody na tym placu.
0: Dokładnie.
1: Wszędzie nam wynagrodziła brak wody.
0: Jak o tym temacie rozmawiałyśmy z Asią Karp w poniedziałek, kiedy padało, to mówię, dzisiaj przynajmniej będzie ten plac właśnie z wodą. Ale dzieci nie było niestety, bo pogoda nie sprzyjała.
1: I tu też miasto zapowiada, że zajmie się tym razem z wykonawcą, tylko ja mam taką myśl, że może by się na przykład zajmować rzeczami, zanim się nimi dziennikarze zajmą.
0: No byłoby fajnie. Rzeczywiście mamy potwierdzają na grupie, że pojawił się jakiś pan z narzędziami. Jak to się skończy? No będziemy to sprawdzać. I sprawdzimy jeszcze pozostałe newsy, ale to za chwilę.

0: No to wracamy do naszego podsumowania mijającego tygodnia w internecie. Ze mną jest Daniel Markiewicz. No i co tam, Danielu, mamy dalej?
1: No nasi czytelnicy dalej zagłębiali się w tematy parkowe, bo to widocznie był taki tydzień, że lubiliśmy czytać o parkach, albo po prostu w parkach się dużo działo. No i mamy teraz Park Staromiejski.
0: Wiesz, tam i tam też jakiś remont był.
1: Tam jest chyba wiele drobnych remontów, bo mieszkańcy narzekają na to, że jest tam dużo drobnych usterek. Drobnych, mniej drobnych, a może też grubszych usterek. Park Staromiejski wymagał poprawek od momentu w zasadzie oddania go mieszkańcom. Nie wiem, czy pamiętasz. To było kilka lat temu.
0: Pamiętam.
1: No i władze Łodzi dużo mówią o nowym Centrum Łodzi, a ja trochę mam takie pytanie, nasuwa się, co ze starym Centrum Łodzi. No bo ten park rozkopywany co chwila. Doszły remonty Franciszkańskiej Północnej. Oczywiście po raz kolejny rozkopany Plac Wolności. Jest też ulica Piotrkowska, która od w zasadzie roku jest rozkopana, bo tak, najpierw słupki, potem te drzewa dosadzane, które nie były przez wiele miesięcy jakby ogarnięte, czyli były takie klatki, nie wiem, czy pamiętasz, takie brzydkie klatki otaczające nowo posadzone drzewa.
0: No, no tak, i myślę, mieszkańcy narzekają, faktycznie zgłaszają.
1: Bo myślę, że będzie to dla mieszkańców lato niezapomniane, lato remontów.
0: Lato remontów, lato jak każde inne, mam wrażenie, w Łodzi. I jeszcze jeden temat tutaj wzbudził emocje wśród naszych słuchaczy, wśród użytkowników Facebooka między innymi, mianowicie powrót trzynastki. Wróciła trzynastka, tramwaj, tak, tramwaj mam na myśli, ale coś tam się porobiło, jeżeli chodzi o częstotliwość kursowania ósemki. Danielu, wiem, że znasz dokładniej ten temat.
1: Tak, no ósemka troszkę rzadziej będzie jeździła. No, urząd tłumaczy to, że to i tak się sumuje do podobnej częstotliwości, jak był wcześniej. Mieszkańcy narzekają. Narzekają też pewnie dlatego, że ta trzynastka jest tramwajem starszego typu, ujmijmy to delikatnie.
0: Bez klimatyzacji, bez tych niskich
1: podłóg. Już nie pierwszej młodości, ja tak lubię mówić o sobie, że już nie jestem pierwszej młodości, ale też jakby jeszcze nie aż taki stary, natomiast ten tramwaj rzeczywiście jest dość stary, nie ma klimy i no, nie jest też niskopodłogowy, czyli jak ktoś na przykład wchodzi z kotem, to ma ciężko.
0: Tak, to jest bardzo ważna informacja, a po więcej tych informacji oczywiście zapraszamy na radio.pl i do naszych social mediów. Bardzo dziękuję, Danielu.
1: Bardzo dziękuję.

To Krzysztof Zalewski z nowym wakacyjnym hitem. Ciekawa jestem, czy przypadł Państwu do gustu ten utwór. Ja szczerze mówiąc wrzuciłam go na swoją playlistę i z chęcią w ostatnim czasie słucham. 8 minut zostało do godziny 12. Po godzinie 12 kolejna odsłona piosenek na walizkach. Dowiemy się, jak Piotr Stańczyk przyjdzie do studia, co on tam zaplanował na ten najbliższy odcinek. I przypomnę jeszcze raz, że po 13 z kolei finał naszego konkursu, w którym do wygrania bilety lotnicze do Londynu.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50%.

0: 12 na zegarze.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
2: Jarosław Kaczyński za chwilę ogłosi, co postanowił po tym, jak niektórzy posłowie PiS nie zastosowali się do jego ultimatum. Będzie kolejny czterogwiazdkowy hotel w Łodzi, ma powstać przy akwaparku Fala. Lotnisko Chopina w Warszawie będzie rozbudowane, żeby obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Jest decyzja środowiskowa. Deszcz w regionie ustąpi w miarę upływu dnia, może pokazać się słońce i będzie do 21 stopni. Mateusz Morawiecki cały czas liczy na kompromis z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Były premier i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus powiedział, że przedstawił prezesowi pakiet rozwiązań, który gwarantuje jedność partii. O tym, czego przekonał, dowiemy się niebawem, bo Jarosław Kaczyński na południe zapowiedział oświadczenie w sprawie swojego ultimatum.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Na zdrowiu w Łodzi ma powstać czterogwiazdkowy hotel. Akwapark Fala szuka projektanta obiektu, który miałby stanąć w sąsiedztwie Łódzkiego Parku Wodnego oraz Atlas Areny. Jak wygląda harmonogram, to sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: 180 pokoi, 6 pięter, 25 metrów wysokości i 8,5 tysiąca metrów kwadratowych, a także oczywiście 4 gwiazdki. Tak w liczbach ma wyglądać hotel na zdrowiu w Łodzi przy akwaparku Fala. Obiekt będzie prowadzony przez znaną markę hotelową w ramach franczyzy. Z budynku mają w przyszłości korzystać turyści, goście Atlas Areny, ogrodu zoologicznego, uczestnicy czy artyści występujący na Łódź Summer Festival. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: A hotel ma być gotowy pod koniec 2028 roku. Polska stara się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Obie strony chcą rozmawiać i powołać specjalne zespoły negocjacyjne. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił w Radiu Łódź, że amerykańska obecność wojskowa jest strategiczna dla naszego kraju.
5: Odwróciliśmy tą decyzję, która zapadła przez swego rodzaju błędy lub pewne nieścisłości w ramach administracji amerykańskiej i że ta rotacja, która z Polski została wycofana, jeżeli chodzi o amerykańskich żołnierzy, że ci żołnierze z powrotem w ciągu następnych tygodni będą rozlokowani w Polsce.
2: Stała baza wojsk amerykańskich prawdopodobnie będzie zlokalizowana w województwie wielkopolskim lub na Dolnym Śląsku. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Wiadomo już za to, że łódzkie wojskowe zakłady lotnicze nr 1 podpiszą kolejną strategiczną umowę z Amerykanami dotyczącą przekazania nam technologii. Zakłady lotnicze to główne centrum serwisowania nowoczesnych myśliwców Apache. Jest decyzja środowiskowa dla rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. Wydał ją regionalny dyrektor ochrony środowiska. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Władze spółki PPL mówią, że to kluczowy krok, który docelowo pozwoli na zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Zakres inwestycji obejmie m.in. znaczącą modernizację terminala pasażerskiego oraz wydłużenie pasa południowego. Prace mają się zakończyć w 2029 roku. Zdrowy Arturówek, czyli badania, porady i edukacja, jak żyć zdrowiej. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje jutro punkt Zdrowia Arturówek. To miasteczko profilaktyczne, w którym będzie można przejść podstawowe badania, wyjaśnia Anna Leder z łódzkiego NFZ.
6: Zapraszamy dorosłych na analizę składu ciała i omówienie wyników, pomiar glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego, porady dla kobiet w ciąży i porady laktacyjne. Dla dzieci mamy wielkoformatową grę Zdrowa Przygoda, która zachęci je do aktywności fizycznej.
2: Przy okazji będzie można dowiedzieć się m.in. jak skorzystać z bezpłatnej mammografii i kolonoskopii. Punkt Zdrowia Arturówek będzie czynny jutro od 10 do 16. A już dzisiaj zaczyna się nowy sezon w piłkarskiej pierwszej lidze, a w niej dwie drużyny z regionu łódzkiego, Unia Skierniewice i ŁKS. Teraz sprawdzimy, jakie nadzieje mogą mieć kibice ŁKS-u. Więcej w relacji Roberta Zwolińskiego.
7: W ŁKS-ie po nieudanej walce o awans w poprzednim sezonie nastąpiło pewnego rodzaju zaciskanie pasa. Drużyna co prawda dysponuje podobnym budżetem jak ostatnio, czyli bardzo wysokim, ale kilku najlepiej zarabiających piłkarzy odeszło. W ich miejsca pojawili się gracze mniej znani, jednak ograni w pierwszej lidze. Krzysztof Sędzicki z telewizji Toja przekonuje, że kibice ŁKS-u mogą patrzeć z optymizmem.
8: No ŁKS na tle tej ligi i tych klubów, które są, wydaje się takim jednym z jaśniejszych kandydatów do walki o awans.
7: Wydaje się, że kluczowy dla ŁKS-u będzie początek sezonu, gdzie najpierw kilka kolejek zagrają u siebie, a później czeka ich seria wyjazdów. Moja prognoza to miejsce w barażach o awans do Ekstraklasy. Przy odrobinie szczęścia, nawet pierwsza dwójka. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
2: W pierwszym meczu nowego sezonu ŁKS zagra jutro na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Początek tego meczu o 15.30. Relacja tekstowana radiołódź.pl. A w kolejnych dzisiejszych serwisach sprawdzimy też szansę Unii Skierniewice. Do usłyszenia o 13.00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Piątek nie przywitał nas zbyt sympatycznie, ale pożegna nas podobno słonecznie. Na razie jeszcze niebo zachmurzone, miejscami może przelotnie popadać. Mogą też pojawić się burze, ale po południu wyjdzie słońce i ma być bardzo przyjemnie. Maksymalnie 21 stopni zobaczymy na termometrach, a w niedzielę nawet 30 stopni. Także szykuje się prawdziwy upał i prawdziwie letni weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: To ja już pomału idę cieszyć się tym letnim weekendem. Bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a w naszym studiu jest już Piotr Stańczyk.
2: Dzień dobry. Paulina, dzień dobry Państwu.
1: I piosenki na walizkach przed nami, to zdradź proszę, jaki temat dzisiaj?
2: Za chwilę wszystko się okaże. Ja tylko powiem, że w swoim zamyśle chciałem ośmielić słońce i troszeczkę wywołać je tutaj do większej aktywności. No a za chwilę usłyszymy, co temu może pomóc.
1: No to ja bardzo mocno trzymam za to kciuki i idę się tym słońcem cieszyć.

Dziś postanowiłem zabrać naszych słuchaczy do państwa położonego w południowo-wschodniej części Europy na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Ten kraj stanowi kolebkę całej zachodniej cywilizacji. Już państwo wiedzą, że chodzi o Grecję. No właśnie, w rytmach greckich spędzimy dzisiejsze wydanie Piosenek na walizkach, w którym witam państwa bardzo ciepło i bardzo serdecznie Piotr Stańczyk. Dzieci Pireusu to popularna piosenka z 1963 roku w wykonaniu żeńskiego zespołu wokalnego Filipinki, skomponowana przez greckiego twórcę Manosa Haididakisa. Manos był kompozytorem i poetą, który na arenie artystycznej nie tylko Grecji, ale także całego świata odegrał znaczącą rolę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jest on uważany za prekursora nowego trendu muzycznego. Umiejętnie połączył bowiem muzykę popularną z grecką tradycją muzyczną. W 1961 roku otrzymał Oscara za piosenkę Dzieci Pireusu, którą skomponował do filmu Nigdy w niedzielę. Utwór na stałe wszedł do kanonu muzyki rozrywkowej lat 60. XX wieku. Czy są państwo gotowi na muzyczną podróż do Grecji? Jeśli tak, to zaczynamy! Polskie i zagraniczne przeboje, utwory w różnych gatunkach, w różnych stylach muzycznych, ale wszystkie pod hasłem niebiańska muzyka w greckim rytmie. Oto zespół, który został założony w 1999 roku, co prawda przez szwedzkich wokalistów, ale greckiego pochodzenia, Elenę i Nikosa. Zespół, który połączył grecką muzykę popularną ze skandynawskimi brzmieniami tanecznymi. Antique.

Zespół Antique, studio małpa, radio.pl. Oczywiście jesteśmy w miłym kontakcie z naszymi słuchaczami i czekamy na Państwa podpowiedzi dotyczące kolejnych tematów muzycznych poruszanych w piosenkach na walizkach, poszczególnych artystów, a także utworów. Studio małpa, radio.pl. Jesteśmy w Grecji. Przedstawicielka tamtejszej estrady Despina Vandi, jej przebój Opa Opa. Posłuchajmy.

Po prostu ups, ups, opa, opa, bardzo radośnie, bardzo, bardzo, bardzo po grecku Despina Vandi, chociaż to wersja anglojęzyczna tego utworu. Despina, która odniosła olbrzymi sukces z piosenkami Gia, Opa, Opa właśnie i Come Along Now. Te utwory weszły na listy bestsellerów na całym świecie. Odniosła także bardzo duży sukces w swoim kraju. Świetnie sprzedawały się jej albumy, które podbijały rankingi wszechczasów właśnie w Grecji i na Cyprze. Ale niespodzianka, nie spodziewałem się dzisiaj pana, panie Piotrze, zrobił mi pan popołudnie, bardzo dziękuję, ukłony stały słuchacz Jakub, jak miło czytać takie maile, pozdrawiam pana Jakuba, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. No właśnie, dzisiaj niebiańska muzyka w greckim rytmie, tak się składa, że wielu artystów wywodzących się nie tylko z Grecji śpiewało piosenki nawiązujące do tego kraju i tak w 1971 roku powstała słynna kompozycja, którą zaśpiewała francuska gwiazda estrady Mireille Mathieu. Mireille nagrała ponad 1200 piosenek w 11 językach, a wśród nich właśnie tę, która myślę pięknie zabrzmi w naszym dzisiejszym programie, w dzisiejszym wydaniu piosenek na walizkach. Acropolis, adieu, wielki przebój lat 70. Mireille Mathieu.

Pożegnanie Akropolis i Mireille Mathieu. Piosenka zdobyła także uznanie w wersjach angielskiej i hiszpańskojęzycznej. A przed nami znany grecki utwór wykonywany przez projekt muzyczny Mythos, wydany na albumie Poznaj świat muzyki Grecji. Piosenka w żywym tempie nawiązuje do tradycyjnego greckiego tańca. Wstań i tańcz przy szalonych uderzeniach struny. Tańcz jak chłopiec z ulicy, tak aby wszystko wokół drżało. Chce się bawić, chce się śmiać, tak aby słyszano mój głos przy dźwiękach buzuki. Będę dziś tańczyć do upadłego. Przed nami grupa Mythos.

Nie sposób spokojnie ustać w miejscu, prawda? Zespół Mythos. A teraz jedna z najsłynniejszych w historii muzyki filmowej melodii. Z racji swojej popularności stanowi muzyczny znak rozpoznawczy greckiego kompozytora muzyki elektronicznej i filmowej Vangelisa. Od chwili powstania utwór jest nieustannie wykorzystywany podczas ceremonii sportowych. Jest takim muzycznym wzorcem dla kompozycji o tematyce sportowej. Album utrzymywał się na szczycie amerykańskiej listy przebojów przez 4 tygodnie. Osiągnął także 2. miejsce w Kanadzie, 5. w Wielkiej Brytanii, w Australii i 6. w Nowej Zelandii. Film i jego ścieżka dźwiękowa zdobyły 4 Oscary za najlepszy film i najlepszą muzykę oryginalną. I już Państwo wiedzą, co to za motyw. Słynne Rydwany Ognia. Magiczna kompozycja, której nie mogło zabraknąć w dzisiejszym wydaniu Piosenek na Walizkach.

Rydwany Ognia, muzyka, która została także uhonorowana Oscarem przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. A kolejna artystka, którą za chwileczkę usłyszymy, zyskała sławę w całej Europie dzięki piosence Biała Róża Aten. Ale uwaga, piosence nagranej pierwotnie w języku niemieckim. W latach 60., 70. i 80. XX wieku Nana Muscuri, bo o niej mówię, wydała wiele albumów, a także odbyła liczne trasy koncertowe po Europie, Azji, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wiele z jej utworów zajmowało wysokie pozycje na radiowych listach przebojów. W latach 90. natomiast poświęciła się działalności politycznej i charytatywnej. Ja chciałbym dzisiaj Państwu przypomnieć kompozycję pochodzącą z 1968 roku. My Friend the Sea, czyli Mój Przyjaciel Morze. Niesamowita Nana Muscuri.

Zaśpiewała Nana Muscuri. Choć urodziła się na Dolnym Śląsku, pochodzi z greckiej rodziny. Swoje utwory wykonuje w trzech językach – polskim, greckim i w angielskim. Nagrała ponad 20 płyt wydanych w milionowych nakładach, zdobywając aż 8 złotych krążków i 2 platynowe albumy. Wiązanka przebojów greckich, a przed nami doskonale Państwu znana Eleni.

Eleni i wiązanka przebojów greckich, medley, który ukazał się m.in. na studyjnym albumie W rytmie Zorby, wydanym w 1995 roku. Przeboje na walizkach, piosenki na walizkach w Radiu Łódź, latem między 12.05 a 13.00. Dzisiaj niezapomniane nuty greckie. Chociaż teraz polski artysta i polska piosenka, ale właśnie nawiązująca do tego kraju. Pamiętam, kiedy przeprowadziłem wiele lat temu wywiad z liderem zespołu Pod Budą, Andrzejem Cikorowskim. Po tej rozmowie pan Andrzej podarował mi płytę zatytułowaną Zmowa z zegarem i opowiedział, że na tym krążku jest również taka grecka piosenka. Ale co lider Pod Budą napisał? To piosenki bliskie sercu wybrane z wielu, jakie napisałem. Niech opowiedzą historię mojego 40-letniego śpiewania. Niech będą dokumentem lat minionych i współczesnych, a przede wszystkim niech zaświadczą, że lider Pod Budą to facet opisujący osobisty świat z jego blaskami i cieniami, dający nadzieję, że tych pierwszych jednak jest więcej. Ta piosenka połączy dwie kultury, polską i grecką, no i troszkę zdradzi sympatię Andrzeja Sikorowskiego. Tytuł tego nagrania: Moje dwie ojczyzny.

swoich dwóch ojczyznach, polskiej i greckiej, Andrzej Sikorowski. Forever and Ever to drugi w dyskografii album studyjny greckiego piosenkarza i autora tekstów Demisa Roussosa. Czy pamiętają Państwo, jak przyjechał do Sopotu w 1979 roku? Co się wtedy działo przed telewizorami w Operze Leśnej? Demis Roussos.

Na zawsze i na wieki Demis Roussos, jego wielki światowy hit z 1973 roku, który 3 lata później został nawet numerem 1 brytyjskiej listy przebojów. A jego kolejna piosenka opowiada o tęsknocie za ukochaną osobą czekającą na brzegu, przywołując obrazy letniego księżyca i ciemnego morza. Refren podkreśla motyw wyspy miłości oraz wyspy marzeń. Wyspa miłości przeprowadza jej miłość do mnie, wyślij jej miłość, powiedz jej moje marzenia, powiedz, żeby na mnie czekała. Island of Love to wielki hit tego artysty z 1977 roku. Demis Roussos.

Island of Love, niezapomniany hit Denisa Russosa z 1977 roku. I znów powrócimy do Polski i to będzie troszeczkę inny kontekst, choć aranżacyjnie piosenka absolutnie strojąca do dzisiejszego muzycznego tematu przewodniego naszego radiowego spotkania. Niezapomniany wielki mój również estradowy muzyczny przyjaciel Krzysztof Krawczyk podarował mi swego czasu leksykon ze swoją twórczością i jedna z tych książeczek, a także jedna z płyt, zatytułowana jest Życie jak wino. Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino. Życie jest za krótkie, by miłości dać zginąć. Życie jest za krótkie, żeby się nie spieszyć. Życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć. To motto mojego życia i przesłanie tego wydawnictwa wyśpiewane w piosence. I jeszcze dodam za Horacym. Pamiętaj mądrze topić smutki i trud życia w łagodnym winie. Tak napisał Krzysztof Krawczyk. Jak posłuchamy tej piosenki, to tutaj zgadza się nie tylko tekst, nie tylko przesłanie, nie tylko nastrój, ale właśnie aranżacja. Robert Kalicki, Krzysztof Krawczyk i Andrzej Kosmala to autorzy tego nagrania, a także całej płyty. Życie jak wino.

z roku 2011, Życie jak wino i Krzysztof Krawczyk, a na zakończenie naszej muzycznej greckiej podróży Tanta, gruzińsko-grecka wokalistka i reprezentantka Cypru w 64. konkursie piosenki Eurowizji. Słońca i morza, taki tytuł nosi ta kompozycja.

0: O słońcach i morzach tamta to była niebiańska muzyka w greckim rytmie.
1: Reklama. Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsza porcja informacji. Przed mikrofonem Remigiusz.

0: Komitet Polityczny PiS.
1: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
0: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wcześniej rzecznik PiS deklarował, że niepodpisanie oświadczenia będzie równoznaczne z usunięciem z partii.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Godziny dzielą nas od rozpoczęcia Łódź Summer Festival. Przez 3 dni na Błoniach za Redkinią wystąpią najpopularniejsi polscy wykonawcy, a także gwiazdy z zagranicy. Organizatorzy spodziewają się 150 tysięcy osób każdego dnia. Mieszkańcy przez cały weekend mogą też korzystać z licznych atrakcji na ulicy Piotrkowskiej. Więcej o urodzinach Łodzi mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
3: Dziś pierwszy dzień darmowych koncertów na Łódź Summer Festival. Uczestnicy będą mogli wchodzić na teren Błoń od godziny 15. O tym, kogo będziemy mogli zobaczyć dziś na scenie, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
4: Zapraszamy na Zalię, na główną scenę. Po Zali będzie Żabson. Po Żabsonie dwie gwiazdy z zagranicy, Natalia Imbruglia i zespół Bastille.
3: Łodzianie świętować będą nie tylko na Błoniach. Wiele atrakcji czeka mieszkańców na ulicy Piotrkowskiej.
5: Tutaj ugościmy stoiska kulturalno-rozrywkowe. Do zabawy najmłodszych zaproszą EC1, kręgielnia, galeria oraz fabryka sztuki.
3: Mówi Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Na Piotrkowskiej będzie można wziąć udział m.in. w letnim festiwalu książki, na którym Radio Łódź pojawi się wraz ze studiem plenerowym. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: A huczne otwarcie urodzin rozpocznie się roztańczoną paradą z setem DJ-skim o godzinie 18. Przemarsz ruszy spod stajni jednorożców w stronę pasażu Rubinsteina. Nowy basen w Pabianicach coraz bliżej. Budowa pływalni zależała m.in. od tego, ile dołoży do niej budżet miasta. Radni zgodzili się na emisję obligacji na kwotę 40 milionów złotych. To ma być odpowiedź na ciszę ze strony Ministerstwa Sportu, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
6: Wiem, że 40 milionów złotych obligacji to nie mało, ale wobec braku decyzji Ministerstwa Sportu w zakresie dofinansowania to był jedyny sposób na to, abyśmy w niedługim czasie mogli wkopać łopatę pod naszą wymarzoną, wspaniałą, nowoczesną pływalnię.
0: 22 miliony złotych będzie pochodziło z dofinansowania unijnego. Prace mają potrwać 3 lata, w tym czasie będzie funkcjonowała stara pływalnia. Policjanci drogówki apelują o rozwagę za kierownicą. Nadchodzący weekend to okazja do krótkiego wyjazdu. Będzie to też czas wymiany wakacyjnych turnusów. Jak mówiła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki, ostrożność poprawi bezpieczeństwo na drodze.
7: Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz pełną koncentrację za kierownicą. Pamiętajmy również o wzajemnym szacunku wobec innych uczestników ruchu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
0: W ostatni weekend na polskich drogach doszło do 253 wypadków. Jürgen Klopp, oficjalnie trenerem reprezentacji Niemiec, DFB, Niemiecki Związek Piłki Nożnej, zaprezentował szkoleniowca, który zajmie się kadrą po mundialu, na którym 3. raz z rzędu nie weszła do najlepszej 16.
8: Jürgen Klopp 2 lata temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery. To ogromny zaszczyt dla mnie siedzieć tutaj dzisiaj. Ostatnie dni są dla mnie jak z filmu, powiedział szkoleniowiec w centrali DFB we Frankfurcie nad Menem. Nie planuję potem żadnej kariery. To jest idealny, szczytowy moment mojej kariery zawodowej. Kładę na szali wszystko, co mam do dyspozycji, zapowiedział Jürgen Klopp. Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata w 1/16 finału. Przegrała w rzutach karnych z Paragwajem. Na poprzednich 2 mundialach nie wyszła z grupy, mimo że w 2012 roku Niemcy zachwyciły świat, zdobywając mistrzostwo w świetnym stylu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 14.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie duże i umiarkowane. Miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, ale po południu więcej przejaśnień i chwil ze słońcem. Aktualnie na naszym radiowym termometrze 16 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 996 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie północno-zachodni, zmienny.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: którą oczywiście wybieramy się w radiową podróż. My, to znaczy mówiący te słowa Piotr Stańczyk i realizujący naszą audycję Jakub Jan.

Na miły początek naszego dzisiejszego radiowego spotkania George Michael i kompozycja zatytułowana Freedom, ale z dopiskiem 90, bo niektórym mogłoby się to skojarzyć z rokiem 86 i piosenką zespołu Wham, w którym, jak wiemy, George Michael występował. Tutaj chodziło o pewne odcięcie symboliczne od przeszłości. W tekście tego utworu George, no właśnie, chce pokazać się jako ktoś już na późniejszym etapie życia, zupełnie z nowej strony. Chociaż nawiązuje oczywiście do tego, co działo się w latach 80., kiedy z Andrew Ridgelayem tworzył ten znany na całym świecie duet. I właśnie to nagranie rozpoczęło dzisiejsze wydanie najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź. W pierwszej godzinie kolejne wydanie audycji w następnym odcinku w opracowaniu Mariusza Janika w rozmowie z Kornelem Noconiem, filmoznawcą z Łódzkiego Muzeum Kinematografii oraz Konradem Ciężkim z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź. Autor zastanowi się nad fenomenem serialu MASH. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze duża porcja muzyki. Serdecznie zapraszam.

No i pierwsza muzyczna niespodzianka Paradise to utrzymany zdecydowanie w klimacie country utwór inspirowany historią członków rodziny Brandona Flowersa, amerykańskiego muzyka, którego na pewno Państwo kojarzą między innymi z występów w grupie The Killers. Właśnie rodzina Brandona przez długie lata pracowała w kasynach Las Vegas. Warto przy okazji powiedzieć, że wraz z premierą nowego albumu Brandon Flowers wyruszy w trasę koncertową obejmującą Amerykę Północną, Wielką Brytanię i Irlandię. Seria koncertów rozpocznie się już we wrześniu, a w październiku artysta wystąpi m.in. w londyńskim Royal Albert Hall, Manchesterze, Glasgow, Birmingham i Dublinie.

0: Prawdziwy duet gwiazd Valerie, Mark Ronson i Amy Winehouse.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
1: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Wiesz też. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów piosenek Edyta Bartosiewicz, płyta Shock and Show z połowy lat 90. i kompozycja Ostatni. Nasi słuchacze oczywiście obecni, co nas bardzo, bardzo cieszy. Państwo pytają, czy będą dzisiaj emocje konkursowe. Jak najbardziej, jeszcze o tym powiem i już zaznaczę, że dzisiaj przede wszystkim finał tygodnia w naszym specjalnym wakacyjnym konkursie Radia Łódź. Ktoś z naszych słuchaczy wygra lot w dwie strony do Londynu. Proszę uważnie słuchać, bo jeszcze podamy jedno obowiązkowe hasło, które przypada na ten tydzień. No i oczywiście pamiętamy, że pomimo przekornej pogody, to jednak lato, więc będziemy poszukiwać teraz tego lata we wspomnieniach, które kiedyś stworzył Chris Rea, bardzo lubiany w Polsce muzyk. Rok 1991, album Auberge, no i ta magiczna kompozycja Looking for the Summer.

0: Poszukiwaniu lata, Looking for the Summer Chris Rea, choć piosenka tylko przez kilka tygodni podbijała w latach 90. radiowe listy przebojów, to moim zdaniem należy do obowiązkowych utworów, bardzo chętnie słuchanych i prezentowanych przez stacje radiowe niemal na całym świecie. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: W następnym odcinku audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
2: Dzień dobry. Dziś cofamy się o ponad 5 dekad i porozmawiamy o jednym z najważniejszych seriali w historii telewizji. Przez 11 sezonów bawił, wzruszał i przypominał, że nawet w czasie wojny najważniejszy pozostaje człowiek. Masz, bo o nim mowa, do dziś uznawany jest za wzór tego, jak połączyć komedię z dramatem i opowiedzieć o rzeczach naprawdę ważnych. Dlaczego po ponad 50 latach wciąż do niego wracamy? O tym rozmawiałem z Kornelem Noconiem, filmoznawcą z Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Konradem Ciężkim, moim redakcyjnym kolegą i fanem serialu.
3: Jednego nam dzisiaj brakuje, szlafroków i martini. Wtedy byśmy wyglądali jak na prawdziwym
4: dyżurze. Możemy się przywitać inaczej. Doktor? Doktor?
3: A już całkiem poważnie. Konradzie, pamiętasz swój pierwszy kontakt z serialem Masz?
4: Byłem prawdopodobnie wtedy nastolatkiem albo jeszcze nieco młodszym dzieciakiem. I to były wakacje. Wakacje, które spędzałem u dziadków. Ja już nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia, ale było tak, że program Drugi Telewizji Polskiej serwował wtedy chyba 2 albo nawet 3 odcinki pod rząd. Nie było mnie na te 1,5 godziny.
3: Co cię w nim zatrzymało do tego stopnia, że wracasz do tego serialu?
4: Różne rzeczy. Gdzieś jest we mnie jakaś taka fascynacja militariami. Przykuło moją uwagę to, że mundury, że wojna w Korei, która jest obok wojny w Wietnamie, taka bardzo filmowa, wizualna. Traktowałem ten serial jako bardziej taki właśnie film wojenny, ale gdzieś z czasem, z kolejnym odcinkiem, być może z kolejnym sezonem, dałem się po prostu ponieść całym tym historią i przede wszystkim temu poczuciu humoru, które bardzo mocno do mnie przemawiało.
3: Pytanie do Kornela. Z punktu widzenia historii telewizji, Masz od początku był wyjątkowym projektem, czy dopiero z czasem okazało się, że wyrasta ponad inne produkcje?
5: Wydaje mi się, że z czasem wyrósł ponad inne produkcje. Przypomnijmy, że pierwszy sezon miał bardzo słabą oglądalność. Właściwie istniało ryzyko, że serial zostanie skasowany. Dopiero przywrócenie filmu Roberta Altmana Masz do kin i to w wersji ocenzurowanej, nie z kategorią R, czyli film tylko dla dorosłych, a z kategorią PG, było pewnego rodzaju reklamą dającą nową świeżość serialowi. Natomiast niesamowite jest to, jak ten serial dojrzewa na przestrzeni lat. Jak z komedii o podszczypywaniu pielęgniarek, o wygłupianiu się, byciu trochę bully dla swoich kolegów.
4: Tam gdzieś, jak wejdę ci w słowo, pamiętam, był nawet taki epizod, że wpierw producenci nalegali, żeby, jak to na sitcom przystało, były gdzieś te brawa w tle, tak? Żeby
5: tak.
4: Pokazać widzowi, w którym miejscu, z czego należy się śmiać.
5: Dokładnie tak. Chociaż twórcy bardzo nie chcieli, aby ten śmiech...
4: Szczególnie przy tych szpitalnych operacyjnych scenach.
5: Mm-hmm. Tak? I tam faktycznie było go mniej, jeśli w ogóle. Ten śmiech wraz z wzrastającą powagą samego serialu, tego śmiechu jest coraz mniej, aż finalny dwugodzinny epizod rozgrywa się bez tego śmiechu.
3: Wspomniałeś o filmie, wcześniej była książka Richarda Hookera. Masz potrafi rozśmieszyć, sami o tym powiedzieliście, by za chwilę łamać serce. Jak twórcom udało się zachować tę równowagę?
5: Wydaje mi się, że już sam kontrast z jednej strony bohaterów, wydawałoby się w pierwszych odcinkach lekko duchów, pozwala osiągnąć tą lekkość. Jakby cała koncepcja Masz zbudowana jest na kontraście. Z jednej strony mamy szpital polowy, ciężko rannych żołnierzy, lekarzy, którzy nieustannie balansują na granicy życia i śmierci, a z drugiej strony właśnie komedia, która odciąża bagaż lęków i cierpienia. Oglądając więcej niż kilka epizodów, szybko jako widzowie zaczynamy zauważać, że ta lekkość, ta ironia, ten sarkazm, którym operują lekarze, główni bohaterowie serialu, jest tak naprawdę ich maską, którą starają się bronić przed grozą wojny.
4: Żeby nie dać się zwariować, ale wiecie, zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, bo na pewno odbiór tego serialu jest dzisiaj totalnie inny niż w tamtych latach, kiedy powstawał. Do 75 roku trwała wojna w Wietnamie, więc ten serial oglądali weterani. Ludzie, którzy pamiętali, co działo się podczas wojny w Korei i ludzie, którzy albo wrócili z wojny w Wietnamie, albo ich na przykład dzieciaki tam były, więc ja, tak mi się przynajmniej teraz wydaje, że faktycznie, gdy ja miałem pierwszą styczność z tym serialem, uznawałem, że to jest komedia. Ale ja myślę, że dla wielu osób w tamtym czasie odbiór był totalnie inny.
3: Wydaje się, że celowo twórcy postawili na wojnę koreańską, bo dzięki temu umieszczenie historii w Korei pozwalało im mówić o współczesności i krytykować to, co się działo w Wietnamie. Można powiedzieć, to był serial antywojenny?
5: Postawa...
4: Sokolego oka.
5: Dokładnie. Dokładnie. Hawkeye, który nigdy nie używa broni. W jednym odcinku Potter każe mu strzelać do wrogów. Po długim przekomarzaniu Hawkeye oddaje strzały, ale są to strzały w powietrze. To była postawa zdecydowanie pacyfistyczna. Rany, które widzimy u żołnierzy, zwłaszcza w późniejszych sezonach, czy mówiąc wprost PTSD, które towarzyszy takim bohaterom jak BJ, Hawkeye, którego spotykamy kompletnie złamanego w finałowym dwugodzinnym epizodzie. Takie odcinki, takie wątki na pewno nie były reklamą żadnej
4: wojny. Wiecie, też myślę, że można wrzucić do tego worka jeszcze taką informację, że aktor, który grał Klingera, no i właśnie też Alan Alda, czyli Sokole Oko, oni służyli w Wojsku Amerykańskim w Korei. Fakt, że po 53 roku, czyli już po zakończeniu tej wojny, wydaje mi się, że to też na pewno miało dość mocny wpływ, jeżeli można tak powiedzieć, na to, jak oni odnajdywali się w tym serialu, jak kreowali te postacie.
3: Minęło ponad 50 lat od premiery serialu Masz. Co w tym serialu okazało się naprawdę ponadczasowe?
5: Dla mnie te dramatyczne elementy, one bardziej wybrzmiewają współcześnie, kiedy no niestety konflikty zbrojne towarzyszą ludzkości od zawsze, będą towarzyszyły. Myślę, że ten aspekt humanistyczny, aspekt egzystencjalny jest czymś, co współcześnie może najbardziej przyciągać widzów. Również pewne niekonwencjonalne odcinki wyróżniające się na tle klasycznego sitcomu, czyli na przykład odcinek Dreams, w którym w trakcie zamieci każdy z bohaterów zasypia, wkraczamy w świat ich snów i o rany, jakie to są sny, z jakich snów nie powstydziłby się David Lynch.
3: Powiedzieliście już o finale w tym filmie Goodbye, Farewell and Amen. Do 2010 roku był to najchętniej oglądane wydarzenie telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Przebił dopiero Super Bowl. Czytałem biografię Alana Alda, on wspominał, że gdy Masz leciał w telewizji, to ulice pustoszały w Stanach Zjednoczonych.
4: No to ja mam ciekawostkę, która też to może uzupełnić. O tym ostatnim odcinku mówi się, że to był finał, który zmienił ciśnienie w rurach. Już tłumaczę, o co chodzi. Tutaj sobie wynotowałem, że gdy właśnie była emisja 28 lutego 1983 roku, oglądało to 125 milionów widzów i nowojorskie przedsiębiorstwo wodociągowe odnotowało wtedy gwałtowny skok zużycia wody tuż po zakończeniu odcinka. Chodzi o to, że miliony ludzi jednocześnie poszli do łazienki, bo podczas seansu nikt nie odważył się odejść od telewizora.
3: To pokazuje fenomen serialu Masz. Ja ten fenomen dostrzegłem też oglądając serial Simpsonowie, ponieważ tam w wielu odcinkach są nawiązania do Masza. No, a Simpsonowie, wiadomo, czerpią z kultury tej najważniejszej. Więc Masz zmienił amerykańską telewizję. Wyobraźmy sobie młodego widza, który nie oglądał serialu Masz i obawia się, że serial sprzed ponad 50 lat będzie dla niego zbyt odległy. Co powiedziałbyś młodemu widzowi, żeby przekonać go do odwiedzenia szpitala polowego numer 4077?
5: Chyba radził oglądać od 11 sezonu do pierwszego.
3: Odwrotnie.
5: W odwrotnej kolejności.
4: Tak?
5: Mnie urzeka chyba bardziej to, w jaki sposób psychologiczna głębia zaczęła być wydobywana z tych postaci. Myślę, że humor raczej nie trafiłby do współczesnego młodego widza prezentowany.
4: Nie ma kontekstu dla tego humoru.
2: To tylko fragment rozmowy, która w całości dostępna jest już na Spotify. Znajdą tam Państwo jeszcze więcej anegdot i ciekawostek. Rozmawiamy również o utworze Suicide is Painless, który stał się motywem przewodnim serialu. A jeśli nasza rozmowa zachęciła Państwa do powrotu do szpitala polowego numer 4077 albo do pierwszego spotkania z bohaterami Masz, wszystkie odcinki serialu można oglądać na platformie Disney+. Niezmiennie zachęcam również do przesyłania propozycji seriali, o których warto porozmawiać. Proszę pisać na adres m.janik@radioloc.pl. Chętnie poznam Państwa typy. A już w następnym odcinku porozmawiamy o serialu, który z humorem opowiada o zderzeniu marzeń z rzeczywistością. O historii, która najpierw zdobyła tysiące czytelników, a następnie podbiła ekrany. Do usłyszenia.
1: To była audycja.
0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 10 minut 14. Już za chwileczkę wrócimy do podróży muzycznej, sięgając po płytę, o ile dobrze pamiętam, która ukazała się w roku 2005, bo właśnie wtedy na krążku Wszyscy chcą kochać Maryla Rodowicz zamieściła tę oto piosenkę.

0: Don McLean, amerykański piosenkarz i kompozytor. Jego przebój American Pie z 1971 roku do piosenki Maryli Rodowicz, o której wspomniałem, postaramy się jeszcze dzisiaj powrócić. A za 3 minuty najnowsze wiadomości. W nich między innymi o tym, że łódzki sąd przyznał mieszkance ulicy Piotrkowskiej 20 tysięcy złotych za hałas, choć domagała się 2 milionów. Szczegóły niebawem.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15:00 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
4: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14. Zgodnie z moją zapowiedzią posłuchajmy najnowszego serwisu informacyjnego. Wiadomości przedstawi Remigiusz Ladrowski.
10: Prezes PiS wyrzuca buntowników. Z partii odejdzie 4 posłów z województwa łódzkiego. 20 tysięcy złotych za hałas przy Piotrkowskiej, przyznał łódzki sąd mieszkance tej ulicy. Domagała się 2 milionów. Na koniec sprawdzimy, jak do pierwszego sezonu w pierwszej lidze podchodzą piłkarze Unii Skierniewice. W regionie będzie coraz mniej deszczu, będą też chwile ze słońcem i do 21 stopni. Największy rozłam w historii PiS-u stał się faktem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował o rezygnacji około 30 parlamentarzystów z członkostwa w największej partii opozycyjnej. Stronnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego nie podpisali oświadczeń o rezygnacji ze Stowarzyszeń Rozwój Plus, co władze partii odebrały jako rezygnację z członkostwa w formacji. Takich sytuacji w historii było już wiele, komentuje posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom z PiS-u.
11: Wszelkie proroctwa pod tytułem to jest koniec PiS-u są wszystkie.

0: Kalickiego w Łódzkiem nie chciał z nami porozmawiać.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: 20 tysięcy złotych za hałas przy Piotrkowskiej. Łodzianka wygrała z urzędnikami. Sąd okręgowy w Łodzi przyznał 70-letniej mieszkance ulicy Piotrkowskiej 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwy hałas. Pani Bożena Łódzka Plastyczka pozwała miasto, ale domagała się 2 milionów złotych. Twierdziła, że podczas miejskich wydarzeń nie mogła spać przez głośną muzykę i ostre światła wpadające do mieszkania. Mówi, że długotrwałe uciążliwości odbiły się również na jej zdrowiu. Pogorszył się jej słuch i wzrok. Mieszkający przy Piotrkowskiej podkreślają i potwierdzają, że nie mają łatwo.
2: Teraz idę do domu, bo już wieczorem widzę, że będzie się coś działo. Także
3: a słychać?
2: No a nie. Mam okna od ulicy, to...
3: A festiwal świateł?
2: No festiwal świateł, no to jeszcze jest jeden dzień czy dwa, ale nie ma takiego hałasu jak muzyka.
0: Pani Bożena uważa jednak, że przyznana kwota jest zbyt niska i zapowiada apelację. Urząd Miasta Łodzi wystąpił o pisemne uzasadnienie wyroku i również zapowiada apelację, a sprawę jako pierwszy opisał Ekspres Ilustrowany. Wizytówka Łodzi w okropnym stanie. Mowa o przystanku Piotrkowska Centrum, zwanym Stajnią Jednorożców. Śmietniki i ławki są odrapane, a na nawierzchni przystanku widoczne są liczne plamy. Mieszkańcy Łodzi zauważają, że nie widać efektów prac porządkowych.
4: Widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia.
5: No to śmietnik brzydki jest. Powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżane, bo jest pobłocone.
6: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
0: Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który m.in. odnowi wiatę przystanku. Nowy sezon w piłkarskiej pierwszej lidze rozpoczyna się dzisiaj. Wystąpią w niej dwie drużyny z regionu łódzkiego, ŁKS i Unia. Nasz reporter Robert Dzwoliński sprawdza szansę Beniaminka ze Skierniewic.
7: Unia Skierniewice to absolutny debiutant na zapleczu ekstraklasy. Entuzjazm z możliwości zagrania w pierwszej lidze jest duży, ale Unici nie chcą być przysłowiowymi chłopcami do bicia.
8: Musimy zdawać sobie sprawę, że będą momenty ciężkie, ale nie boimy się ich, a wręcz przeciwnie, jesteśmy ich bardzo ciekawi i zobaczymy, co przyniesie czas.
7: Nie ukrywa trener Kamil Socha, który w 2 lata zrobił 2 awanse z Unią. Ja jestem ciekawy, jak ofensywny styl gry Skierniewiczan będzie wyglądał w zderzeniu z pierwszoligową rzeczywistością. To zdecydowanie największa niewiadoma. Jeśli Unici złapią swój rytm, mogą zająć miejsce nawet w górnej połówce tabeli. W innym przypadku czeka ich mozolna walka o utrzymanie. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
0: A piłkarze Unii nowy sezon rozpoczną już w niedzielę, kiedy podejmą Stal Mielec. Początek tego spotkania o 17:00. Relacja tekstowa na radiołódź.pl, a ze stadionu w Skierniewicach poprowadzimy strefę kibice Radio Łódź od 18:00 do 20:00. A na kolejne wiadomości w Radio Łódź zapraszam za niespełna godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie duże i umiarkowane. Miejscami możliwe jeszcze przelotne opady deszczu i na wschodzie województwa burze. Ale z każdą godziną ma być więcej rozpogodzeń, no i więcej promieni słonecznych. Na radiowym termometrze nieco wyższa wartość niż przed godziną, 19 stopni powyżej zera. Barometr niezmiennie wskazuje 996 hektopaskali. Mamy wiatr umiarkowany, tylko okresami porywisty, przeważnie północno-zachodni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Wszystko się zgadza. 24 lipca 2026 roku, piątek, no i właśnie nasze radiowe, nie tylko muzyczne spotkanie. Hungry Like a Wolf to tytuł piosenki zespołu Duran Duran.

Na pewno jedna z muzycznych ikon pierwszej połowy lat 80. XX wieku, zespół Duran Duran, Hungry Like a Wolf, to piosenka pochodząca z płyty Rio, która swoją premierę miała w roku 1982. A po godzinie 14 w najdłuższej fali relaksu w rozmowie z Agatą Zielińską poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz. Następnie emocje konkursowe, a nagrodą będzie dwuosobowe zaproszenie do kina Helios w Łodzi. Proszę słuchać uważnie.

0: takich krótkich chwilach piosenka Hej Hej Daria Zawiałow.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Oj, dzisiaj będzie konkursowo, będzie się działo na naszej antenie. Jeśli marzą Państwo na przykład o tym, aby spędzić weekend w stolicy Anglii, albo pospacerować ulicami Mediolanu, albo odkryć uroki Brukseli, no to nic prostszego. Trzeba słuchać bardzo uważnie Radia Łódź i wziąć udział w naszym specjalnym wakacyjnym konkursie. A zdobyć można atrakcyjne dwuosobowe vouchery na bilety lotnicze tam i z powrotem. I w tym tygodniu jest taka szansa dla Państwa. Można zdobyć lot dwuosobowy do Londynu. Jak wziąć udział w naszym konkursie? No, trzeba po prostu nas słuchać. W pasmach między 9 a 12 oraz 13 i 16 podajemy specjalne hasła klucze. I teraz trzeba zebrać te wszystkie hasła. Łącznie należy ich zgromadzić w danym tygodniu 10, po dwa hasła dziennie od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu wszystkich haseł wysłać maila. Nasz adres konkurs@radio.pl. W treści wiadomości koniecznie podajemy swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście komplet prawidłowo zebranych haseł. Finały zawsze w piątki, a więc to jest ważna informacja, bo dzisiaj ktoś to zaproszenie do Londynu oczywiście zdobędzie. No i teraz w tym tygodniu kategoria, która nas obowiązuje, to jest kategoria związana z żywnością, czy też można powiedzieć z potrawami, które szczególnie smakują o tej porze roku. Uwaga, uwaga, to hasło na dziś brzmi Fish and Chips.

Ruby i Kaiser Chiefs. 21 minut po godzinie 14. Na Zdrowiu ma powstać czterogwiazdkowy hotel. Aqua Park Fala szuka projektanta obiektu, który miałby stanąć w sąsiedztwie łódzkiego Parku Wodnego oraz Atlas Areny. A jak wyglądają szczegóły? 180 pokoi, 6 pięter, 25 metrów wysokości i 8,5 tysiąca metrów kwadratowych. Właśnie tak w liczbach ma wyglądać czterogwiazdkowy hotel, o którym mówię. Z budynku mają w przyszłości korzystać także uczestnicy czy artyści występujący na przykład na Łódź Summer Festiwalu i hotel ma być gotowy pod koniec 2028 roku. Trzymamy kciuki za realizację tego śmiałego projektu. A teraz w naszym programie wrócę do piosenki, o której już Państwu wspominałem przed 14. Pochodzi z płyty Wszyscy Chcą Kochać, której premiera miała miejsce w roku 2005. To jak zwykle piosenka z bardzo przejmującym i ciekawym tekstem. Będzie to, co musi być. Maryla Rodowicz i Sławomir Umiatowski.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.

0: Zaśpiewała Katarzyna Sochacka na naszym zegarze za 24 minuty 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I nasi słuchacze, zgodnie z moją zapowiedzią, staną przed szansą zdobycia dwuosobowego zaproszenia na wybrany seans filmowy. Jest świetna okazja, żeby państwa zapytać o znaną polską produkcję, bo właśnie 24 lipca 1978 roku na ekrany polskich kin wszedł film Wodzirej w reżyserii Feliksa Falka. Przypomnę, że to jest film zaliczany do nurtu kina moralnego niepokoju. Opowiada o Ludku Danielaku, Wodzireju, który znajduje się na odległym miejscu w hierarchii konferansjerów. Lutek pragnie przyspieszyć znacznie swoją karierę, posługując się przy tym sprytem, szantażem, donosicielstwem, a także innymi nieetycznymi działaniami. Reżyser filmu, Felix Falk, tak tłumaczył wybór Jerzego Sztura do głównej roli. Decydując się na Jerzego, postawiłem na autentyzm i intensywność, bowiem Sztur miał niezwykły dar, większy wydaje mi się niż inni aktorzy, przekazywania autentycznej prawdy. Nie tracąc nic ze swojej osobowości, łatwo przeistaczał się w inne postaci i identyfikował się z nimi. Wodzirej bez Sztura na pewno zostałby pozbawiony pewnej wiarygodności, a tymczasem chodziło mi o to, żeby świat przedstawiony w tym filmie był światem prawdziwym, dotykalnym, który wszyscy znają, a bohater, chociaż w swoich cechach przerysowany i trochę wynaturzony, to jednak prawdopodobne. I Sztur to zadanie znakomicie spełnił. No właśnie, nie sposób się nie zgodzić z reżyserem tego filmu. Świetna kreacja Jerzego Sztura. A ja zapytam państwa o coś innego. W jakich polskich miastach kręcono zdjęcia właśnie do filmu Wodzirej Feliksa Falka? Jeśli państwo pamiętają, a myślę, że tak, to koniecznie trzeba spróbować swoich sił i wziąć udział w naszym quizie filmowym. Jak zwykle czekam na odpowiedzi pod adresem studio@radioroz.pl. Zapraszam.

I tak właśnie ta muzyczna opowieść się toczy, począwszy od roku 1997, Maria Montell and So the Story Goes. Dobra informacja dla tych słuchaczy, którzy podróżują drogą S8. Chodzi o 341 km między Wolborzem a Studziankami. Tam trwały prace drogowe i zablokowany był szybki pas ruchu w kierunku Warszawy. W związku z powyższym nastąpiło utrudnienie, które już w tej chwili nie obowiązuje, a zatem można śmiało jechać, tylko proszę uważać, bo warunki atmosferyczne dzisiaj nie sprzyjają podróżowaniu.

przedstawiciel muzycznej Norwegii Kurt Nielsen. She's so high za 6 minut 15 i najnowsze wiadomości, w których o zarzutach za strzelanie z wiatrówki w okna mieszkań w Zgierzu. Szczegóły usłyszymy za kilka minut.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Reklama. Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
2: Co panią boli?
3: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Ogłoszenie społeczne.
12: Nasz zegar pokazuje godzinę 15. W Radiu Łódź najnowsze informacje, które przedstawi Remigiusz Fladrowski.
13: Są zarzuty za strzelanie z wiatrówki w okna mieszkań w Zgierzu. Wysoka roślinność przy drogach utrudnia widoczność kierowcom w Łodzi. Politolodzy przewidują, że mimo dzisiejszego rozbratu to nie jest koniec współpracy PiS z Mateuszem Morawieckim. W regionie deszcz ustąpi wieczorem, dziś do 21 stopni. Strzelał z wiatrówki w okna mieszkań. 37-latek zatrzymany w województwie lubelskim usłyszał zarzuty. Chodzi o niebezpieczną sytuację z 19 lipca w Zgierzu. Po godzinie 16 obywatelka Ukrainy zawiadomiła policję. Mówiła, że stojący na balkonie mężczyzna strzela z wiatrówki w kierunku mieszkań. Podejrzany odpowie za uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim i znieważenie kobiety z powodu jej narodowości. Informuje Radio Łódź nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: W mieszkaniu zastali kobietę, która oświadczyła, że przybywa razem z partnerem, którego nie ma w domu i nie wie, gdzie obecnie przebywa. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli 2 jednostki broni pneumatycznej. 22 lipca śledczy zatrzymali 37-latka na terenie województwa lubelskiego, gdzie jak się okazało pracował.
13: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Łódź Summer Festival oficjalnie rozpoczęty. Pierwsi uczestnicy już wchodzą na teren imprezy, a uczestników czekają 3 dni koncertów polskich i zagranicznych artystów. Łączymy się z naszym reporterem Sebastianem

0: że dziś na scenie wystąpi m.in. Zalia czy Dawid Kwiatkowski, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bastii. Wysoka roślinność przy drogach i przejściach utrudnia widoczność w Łodzi. To problem dla kierowców jadących ulicą Pabianicką, którym ciężko zauważyć wychodzącego pieszego lub wyjeżdżającego rowerzystę z parku Wenecja. O szczegółach nasz reporter Damian Grosicki.
1: Wyjście z parku Wenecja w kierunku ulicy Sanockiej stało się dość niebezpieczne. Gęsta roślinność i wysokie chwasty zasłaniają kierowcom zbliżających się do przejścia pieszych i rowerzystów. Dlatego osoby, które często spacerują po parku, czują się mało komfortowo.
2: Jest bardzo niebezpiecznie. Ten krzew taki zasłania.
3: Trzeba uważać. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nawet i pieszy.
1: Dlatego Urząd Miasta Łodzi zachęca, by zgłaszać takie sytuacje do Zarządu Zieleni Miejskiej. Mowa tylko o tych miejscach, które rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Przypomnijmy, że miasto Łódź okresowo wstrzymuje koszenie miejskich trawników z powodu upałów i suszy. Ponad 30 posłów poza Prawem i Sprawiedliwością. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności do partii, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego spodziewa się jednak, że to nie koniec współpracy Prawa i Sprawiedliwości z ugrupowaniem Morawieckiego.
4: Jest to jednak wyjście z partii umówione. Ja spodziewam się, że po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku te ugrupowania nawiążą ze sobą współpracę, bo Mateusz Morawiecki będzie starał się zagospodarować tych wyborców, którzy być może są zniechęceni uśmiechami puszczanymi do skrajnej prawicy.
0: O północy minął termin wyznaczony członkom PiS na podpisanie deklaracji przynależności do partii. Podziękowania za codzienną służbę, zaangażowanie oraz narażanie własnego życia. Politycy dziękowali policjantom w dniu ich święta. Centralne obchody święta policji zorganizowano w Warszawie na placu Marszałka Piłsudskiego. W trakcie uroczystości wręczono 4 generalskie nominacje. Odbyła się też przysięga nowo przyjętych do formacji funkcjonariuszy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Patrzę przez nasze radiowe okna. No trzeba powiedzieć otwarcie, że do tej pory zarówno w Łodzi, jak i wiem o tym, że w całym województwie dominują jednak chmury. I dlatego miejscami cały czas możliwe są przelotne opady deszczu. Zdaniem synoptyków będą rozpogodzenia i więcej słońca, ale późniejszym popołudniem, może dopiero nawet wieczorem. Na termometrze nieco chłodniej niż przed godziną, czyli nieco niższa wartość, 17 stopni powyżej zera. Spadło także trochę ciśnienie. W tej chwili mamy 994 hektopaskale. Wiatr nadal umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie północno-zachodni o charakterze zmiennym. Biometr niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Z którą poruszamy się w piątek 24 lipca 2026 roku. Przypomnę, że dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Kinga, Krystyna, Krzesimir oraz Augustyn. Wszystkiego najlepszego. Ja się

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w utworze nareszcie 9 minut po godzinie 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania. Między innymi aktualne informacje dla kierowców. Wakacyjny konkurs Radia Łódź. Dziś finał tygodnia, w którym ktoś z naszych słuchaczy wygra lot w dwie strony do Londynu. A także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ swoje urodziny obchodzi między innymi popularna amerykańska aktorka, piosenkarka, tancerka i projektantka mody Jennifer Lopez. Zapraszam do głośników.

0: Grał i śpiewał zespół 10cc. Najwyższy czas, abyśmy rozwiązali nasz quiz filmowy. Dzisiaj dotyczył głośnego, popularnego filmu Wodzirej. W jakich polskich miastach kręcono zdjęcia do tego filmu? No i niektórzy słuchacze mieli troszeczkę z tym problemu. Może dawno państwo nie oglądali, a warto wrócić. Bo oczywiście tak, na planie pojawił się Kraków. Niektórzy słuchacze tutaj wymienili ulicę, a także hotel Krakowia, ale uwaga, również Łódź. Dodatkowo nakręcono zdjęciach we wnętrzach nieistniejącego już hotelu Centrum. Ten hotel także jest widoczny i jeszcze nie mam takiej stuprocentowej pewności, ale chyba rozpoznałem fragment ulicy Kilińskiego w Łodzi. W każdym razie te zdjęcia były właśnie kręcone w tych dwóch miastach, w Krakowie i w Łodzi. Bardzo dziękuję za aktywny udział, za liczny udział w naszym konkursie. Nagradzam dzisiaj pana Krzysztofa. Nasze gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Jedna druga znanego duetu Eurythmics, czyli Annie Lennox w piosence Little Bird, i od razu przypomniał nam się longplay Diva z 1992 roku. Bardzo udana płyta solowa tej wokalistki, no i między innymi ta dynamiczna piosenka zatytułowana Little Bird. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Czy będziemy próbowali wyczarować jeszcze jakieś lato? Na pewno tak, mogę Państwa uspokoić.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku. Co?

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
12: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Przekonajmy się zatem, jak w ten pochmurny, chwilami, momentami deszczowy piątek jeździ się po Łodzi i po naszym regionie. Seweryn Potentas, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień dla pasażerów MPK. To przy skrzyżowaniu Śmigłego Rydza Dąbrowskiego doszło do kolizji. Zatrzymały się przez to tramwaje linii 4 i 14 jadące do Przybyszewskiego i choć ruch już wznowiono, to cały czas są opóźnienia. Uwaga także kierowcy. Rozpoczynający się Łódź Summer Festival daje się już odczuć na ulicach Rytkini. Krukują się ulice Wyszyńskiego i Kusocińskiego. Najwięcej stracić można jednak na Rytkińskiej, która stoi na całym odcinku od Krzemienieckiej do Wyszyńskiego. Poza tym w Łodzi blokują się też najważniejsze arterie. To chociażby Aleja Włókniarzy przy Limanowskiego czy wjazd na estakadę od Alei Jana Pawła. Cierpliwość przydaje się też pod Piotrkowem Trybunalskim. Wydłuża się już trasa w kierunku Sulejowa, a także przejazd przez remontowany odcinek drogi 74 w miejscowości Gomulin.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 15:30. Oto skrót najważniejszych wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
15: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyrzucił ponad 30 posłów ze swojej partii. Może być wśród nich 4 posłów z regionu łódzkiego. Powodem jest brak rezygnacji z uczestnictwa w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach, takich jak Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. O północy minął termin na złożenie deklaracji przez polityków. Są zarzuty za strzelanie w okna mieszkań w Zgierzu. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Nikt nie ucierpiał. W tej sprawie zatrzymano 37-latka w województwie lubelskim. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał 70-letniej mieszkance ulicy Piotrkowskiej 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwy hałas. Pani Bożena Łódzka Plastyczka pozwała miasto, ale domagała się 2 milionów złotych. Twierdziła, że podczas miejskich wydarzeń nie mogła spać przez głośną muzykę i ostre światła i przez to pogorszył się jej słuch i wzrok. Zaczął się Łódź Summer Festival. Pierwsi uczestnicy już wchodzą na teren imprezy na łódzkich Błoniach. Przed gośćmi 3 dni koncertów polskich i zagranicznych artystów. Dziś na scenie wystąpi m.in. Zalia czy Dawid Kwiatkowski, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Bastille. Ponad 11 tysięcy osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów w środkowej Hiszpanii. Rząd ogłosił zagrożenie o znaczeniu narodowym w regionie Madrytu i prowincji Avila oraz przejął dowodzenie nad akcją gaśniczą. Hiszpania zwróciła się do pozostałych państw Unii Europejskiej o wysłanie samolotów gaśniczych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
13: Chmury, chmury i troszeczkę przejaśnień. I tak ma być dzisiaj po południu, chociaż synoptycy obiecali, że może nawet wyjdzie słońce. No na razie musimy uzbroić się w cierpliwość. Gdzieniegdzie możliwe są także jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrze chłodno. 15 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje aktualnie 995 hektopaskali. Mamy słaby wiatr zachodni, ale o zmiennej charakterystyce.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Ciebie, będzie Państwo poznali ten głos, to David Bowie w nagraniu Golden Years za 21 minut 16.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: I słowa dotrzymujemy, bo dzisiaj finał tygodnia naszego wakacyjnego, specjalnego konkursu. Witam po drugiej stronie panią Annę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cieszę się niezmiernie, że pani odebrała telefon, ponieważ dzięki temu możemy się usłyszeć. No i spełni pani wszystkie wymogi regulaminu konkursowego, aby otrzymać nagrodę. Może zacznijmy od tego, abyśmy przypomnieli obowiązujące w tym tygodniu hasła. Czy jest pani gotowa?
2: Tak, tak, już sobie otwieram i jestem gotowa.
0: To bardzo proszę, przypomnijmy wszystkie hasła, które podawaliśmy w tym tygodniu na naszej antenie.
2: Baklawa, carpaccio, croissant, taco, sushi, bruschetta, guacamole, pad thai, pancakes, fish and chips.
0: Pięknie, pięknie, wszystko się zgadza, gratuluję. Czy wśród tych dań, tych potraw ma pani coś takiego, co pani szczególnie lubi?
2: To może w drugą stronę. Może coś, czego szczególnie nie lubię.
0: Przekornie.
2: Coś by się znalazło, tak. Tak. Chociaż wszystkie pozycje są zachęcające.
0: No, to są często egzotyczne potrawy, ale kojarzące się właśnie z latem, z urlopami, z wakacjami, więc w tym czasie chętnie po nie sięgamy. Brawo, bardzo, bardzo się cieszę. To znaczy, że wybierze się pani pewno niebawem do Londynu.
2: Mam taką nadzieję, że się uda, tak.
0: Że się uda. Proszę mi powiedzieć, czy już pani sobie troszeczkę to wyobrażała? Czy to ewentualnie będzie pierwsza wycieczka samolotem? Czy ewentualnie pierwszy raz odwiedzi pani stolicę Anglii?
2: Zdecydowanie pierwsza samolotem nie, ale pierwsza w Londynie tak. Mhm. Wielokrotnie jakoś planowaliśmy już ten Londyn, ale zawsze było nam nie po drodze, może przez tą angielską pogodę, nie wiem. Ale na pewno już mamy jakieś gdzieś tam plany poczynione dużo wcześniej.
0: Więc... Czyli będzie świetna okazja, aby je wreszcie zrealizować. Nie boi się pani, jak rozumiem, podróżowania samolotem?
2: Nie, absolutnie. I z Łodzi podróżowanie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne.
0: No tym większa nasza radość, bo to bardzo miło nagrodzić kogoś z naszych słuchaczy właśnie taką nagrodą tego typu. No i podzielić państwa zadowolenie, prawda? Państwa satysfakcję. Liczymy pani Anno na jakieś wspomnienia, na jakąś krótką relację po powrocie.
2: Tak, jestem do państwu winna na pewno.
0: W takim razie trzymamy kciuki. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję nagrody, dziękując oczywiście za wzięcie udziału w naszym wakacyjnym konkursie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl

Najdłuższa fala relaks w Radiu Łódź za kwadrans 16 i teraz o dzisiejszej muzycznej jubilatce, bo właśnie 24 lipca 1969 roku urodziła się Jennifer Lopez, znana amerykańska aktorka i piosenkarka. Zanim drzwi do światowej kariery otworzyły się przed nią niemal na oścież, minęło trochę czasu. Najpierw Jennifer występowała w chórkach, brała udział także w tańcach w tle broadwayowskich musicali. Przełomem okazał się konkurs śpiewu i tańca, gdzie swoim latynoskim temperamentem zdobyła uznanie jurorów i udowodniła, że na parkiecie jest najlepsza. Miała wtedy 16 lat i od razu wkroczyła do świata filmu, choć początkowo to były po prostu seriale telewizyjne. No ale później ta kariera filmowa znacznie przyspieszyła. Pojawiły się głośne tytuły, no i filmy, które zasłynęły, które cieszyły się popularnością. Kiedy artystka wspięła się na szczyt jako aktorka, zaskoczyła wszystkich, bowiem nagrała płytę. Debiutancki album był zatytułowany On The Six, ukazał się w roku 1999 i odniósł ogromny sukces, znajdując tylko w Stanach Zjednoczonych ponad 5 milionów nabywców. Tytuł płyty pochodzi od numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i wspomniane przeze mnie lekcje tańca. Tak właśnie zaczęłam swoją podróż w chybotliwym wagoniku metra, powiedziała po latach sama artystka. Dziś w piosence Ain't It Funny. The story. Loca.

0: Suspicious Minds i oczywiście niezapomniany Elvis Presley. Za 4,5 minuty najnowsze wiadomości, w nich m.in. o mieszkańcach Wielunia, którzy narzekają na zalewane deszczem ulice, a władze miasta rozkładają ręce.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Radio Łódź zaprasza do studia plenerowego podczas letniego festiwalu książki organizowanego w ramach 603 urodzin Łodzi. Już 25 i 26 lipca. To wydarzenie dla miłośników literatury obyczajowej, kryminałów, horrorów, komiksów, książek dla dzieci i młodzieży oraz pasjonatów historii Łodzi. W programie spotkania z autorami, liczne łódzkie akcenty i przewodniki odkrywające filmowe, literackie i wielokulturowe oblicze miasta. Zapraszamy! Partnerami studia plenerowego Radia Łódź są Fundacja Przędzalnia Sztuki i Księgarnia Ossolineum, organizatorzy festiwalu.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Jesień należeć będzie do księcia ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
14: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
15: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
14: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
15: No ale
14: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Powracamy na ulice naszego miasta i drogi regionu Sewryn Potentas.
16: Okolice łódzkiego Zdrowia i Retkinia nie sprzyjają dziś spokojnej jeździe. Rozpoczyna się Łódź Summer Festival, a przez to w korkach stoją już chociażby takie ulice jak Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka czy nawet Aleja Unii Lubelskiej. Spore problemy sprawia kierowcom już także przejazd trasą WZ. Blokować zaczyna się wyjazd z tunelu w kierunku Retkini czy Aleja Piłsudskiego na wysokości Palmiarni. Do tego dodać trzeba też wyloty na WZ, jak Sienkiewicza czy Przędzalniana, które zabierają już nawet do 10 minut. Poza tym tłoczno zrobiło się już także na łódzkich rondach Solidarności i Korfantego. Na niewielkie utrudnienia uwaga także na A2 jadąc w kierunku Warszawy. Na wysokości węzła Wyszkowice doszło do kolizji, przez co utworzył się kilkusetmetrowy zator. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 16. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Remigiusz Fladrowski.
17: Trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Rządzący zacierają ręce. Zaczyna się zabawa na Łódź Summer Festival. Pierwsi uczestnicy już na miejscu. Mieszkańcy Wielunia narzekają na zalewane deszczem ulice. Władze miasta zapowiadają inwestycje. W regionie deszcz ustąpi wieczorem, dziś do 21 stopni. Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił rozłam w partii i poinformował, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego wychodzą z ugrupowania. Z kłopotów politycznych oponentów cieszy się szef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
18: Dla Polski to dobrze, że Jarosław Kaczyński traci jakąkolwiek władzę na prawicy. Zważywszy na zacięcie i determinację pana posła Kaczyńskiego, to nie wydaje mi się, żeby on ich tak wyrzucał, żeby potem ich przyjmować, ale mówiąc szczerze, kompletnie bez znaczenia. To jest dobry dzień dla Polski, że PiS jest słabszy.
17: O tym, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, poinformował lider PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że nie złożyli tak zwanej lojalki, a to jest jednoznaczne z ich rezygnacją. Chodzi o około 40 członków stowarzyszenia, w tym kilku z województwa łódzkiego.
2: Więcej na radiowódź.pl.
17: Niebawem rozpoczną się pierwsze występy na Łódź Summer Festival, a zmoknięci uczestnicy czekają na swoich ulubionych artystów już od kilku godzin. Na miejscu sytuację obserwuje nasz reporter Sebastian Dziuda.
19: Dzień dobry. Przed głównym wejściem na Błonia od Kusocińskiego gromadzi się już coraz więcej osób, a duża część z nich jest w kurtkach, płaszczach i kaloszach. Godzinę temu intensywne opady deszczu przywitały festiwalowiczów. Teraz deszcz już powoli odpuszcza, lekko się nawet przejmuje.

0: Woda wylewała się na chodnika, samochody miały trudności z przejazdem. Sprawie przygląda się nasz reporter Kacper Rafalski.
1: Pochyłe ukształtowanie ulicy sprawia, że przy obfitych opadach spływ wody jest zbyt duży. Woda się piętrzy, a kanalizacja nie radzi sobie z jej odprowadzeniem. Na miejscu pytaliśmy o tę kwestię burmistrza Wielunia Pawła Okrasę.
2: Ten problem jest przy dużych opadach deszczu nierozwiązywalny. Natomiast tu jest jedna rzecz dobra, taka, że na tym skrzyżowaniu nie ma żadnych domów. Także tutaj ta woda jest gdzieś na ulicy, na drodze. Ona powoduje trudności właśnie w tym, żeby się przez to skrzyżowanie poruszać. Natomiast ta woda dosyć szybko schodzi.
1: Problem na ulicy Śląskiej zapewne szybko nie zostanie usunięty, jednak na innych ulicach, gdzie problem można rozwiązać, miasto planuje dużą inwestycję w budowę podziemnego kanału deszczowego. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: W najbliższym czasie rozpocznie się przetarg. Poprawie ulec ma m.in. kanalizacja na osiedlu Armii Krajowej i ulicach na zachód od ulicy Sieradzkiej. Pierwsza w Polsce kuchnia społeczna stanęła w Łodzi. To miejsce wyposażone w niezbędny kuchenny sprzęt, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą mogły samodzielnie przygotowywać posiłki. Kuchnię otwarto przy ulicy Stanisława Kostki w sąsiedztwie Archikatedry Łódzkiej, mówi dyrektor łódzkiego Caritasu Tomasz Kopytowski.
3: Pomoc żywnościowa, która się dzieje rękoma wielu instytucji pomocowych, to również paczki z produktami spożywczymi, które jednak wymagają jakiejś obróbki. Zapewnienie takiego miejsca to jest absolutna szansa na to, żeby ludzie mogli czuć się jeszcze lepiej.
4: Jesteśmy coraz bardziej, myślę, świadomi i coraz bardziej otwarci na to, że to musi być współpraca. Nie tylko praca z osobami w kryzysie bezdomności, ale współpraca. I myślę, że ta inicjatywa jest tego najlepszym dowodem.
0: Dodaje Kamila Smyczek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Kuchnia zacznie działać od przyszłego tygodnia. W kuchni działa także biblioteka. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 16.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: I tak wyglądam i patrzę przez nasze radiowe okno. Chmury nadal nad rozgłośnią, chociaż gdzieś bliżej ulicy Kopcińskiego widzę już pewne przejaśnienia. Tak zapowiadali synoptycy, że po południu będzie więcej rozpogodzeń i chwil ze słońcem w Łodzi i w regionie. Na termometrze 16 stopni powyżej zera, barometr wskazuje 994 hektopaskale. Mamy bardzo słaby w tej chwili wiatr z kierunków zmiennych. Jutro zdecydowana poprawa pogody i cieplej, około 24-25 stopni. Jeśli wierzyć w tę prognozę, to prawdziwy gorąc przyjdzie w niedzielę, bo wtedy na termometrze zobaczymy od 28 nawet do 31 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Prawie 6 minut po godzinie 16, to znaczy, że najdłuższa fala relaksu dobiegła końca i wydanie piątkowe. Audycję zrealizował Jakub. Przepraszam, nazwisko w tej chwili mi
7: Kuba ukryło. Janik.
6: Tak, czyli Kuba Janik. Odezwał się już Marcin Mendelbaum. To znaczy, że za chwileczkę ruszy program informacyjny Słuchasz i Wiesz.
8: Ruszy.
6: Ruszy. A spotkanie 4 godziny poprowadził Piotr Stańczyk. Dla Państwa życzę więcej pogody ducha, więcej wiary w to, że zrobi się ładna wakacyjna pogoda.
8: Pan redaktor kalosze założy.
6: No, na razie tak, zdecydowanie. I parasol.
8: Podobno to jest nowa gwiazda na Łódź Summer Festival. Kalosze.
6: Kalosze. Mhm. To jest na razie ten najbardziej oczekiwany hit, tak? Mhm. No dobrze, ale bądźmy poważni. Na pewno zaistnieją jakieś fluidy muzyczne, czego oczywiście życzę wszystkim uczestnikom festiwalu. Marcinie, to jest ten czas, kiedy tak, przejmujesz pałeczkę, przejmujesz mikrofon.
8: Tak.
6: A zatem widzę, że już jesteś skoncentrowany, przygotowany. Czas zacząć.
8: Proszę bardzo.
9: Słuchasz i wiesz.
8: Agata Zielińska, wydawczyni dzisiejszego programu, Kuba Janik, która realizuje, reporterki, reporterzy Radia Łódź, no i ja, Marcin Mendelbaum, zapraszamy. Mieszkanka Łodzi kontra miasto. Zapadł wyrok w sprawie kobiety mieszkającej przy ulicy Piotrkowskiej, a kobieta oskarżyła miasto o hałas, szczególnie w czasie imprez masowych. Hałas ma źle wpływać na zdrowie kobiety. Sąd przyznał rację kobiecie, choć odszkodowanie jest zdecydowanie niższe niż to, które wnioskowała łodzianka.
10: Teraz idę do domu, bo już wieczorem widzę, że będzie
7: będzie się coś działo.
10: Ja po prostu nagle nie widziałam, nie słyszałam po tej całej imprezie tego techno i

0: Święto Łodzi 3 dni.
1: Powódka nie jest przeciwna organizowaniu jakichkolwiek imprez. Natomiast uważa, że miasto powinno też zadbać o swoich mieszkańców.
2: No, jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Do Łodzi na Łódź Summer Festival zjechały dziesiątki tysięcy osób. Czy wszystko jest przygotowane? Czy wszystko udało się posprzątać? No chyba nie. Przykładem może być przystanek Piotrkowska Centrum, czyli stajnia jednorożców.
3: Widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia.
4: No bo śmietnik brzydki jest. Powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżane, bo jest pobłocone.
5: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
2: No właśnie, można byłoby coś zrobić. Trawa rośnie i zasłania chodniki oraz przejścia dla pieszych. Tak jest między innymi na Pabienickiej w Łodzi. Zrobiło się tam niebezpiecznie, bo niekoszona trawa ogranicza widoczność.
6: Często zdarza mi się przy przechodzeniu, że kierowcy mnie nie widzą i w ostatecznej chwili albo ja się zatrzymuję, albo oni.
7: Zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla, chaszcze czy chwasty, które tam rosną, po prostu zostaną usunięte.
2: No, specjalna ekipa pojedzie usunąć trawę. Myślałem, że po prostu ktoś się wybierze z kosiarką. Rusza najlepsza liga piłkarska na świecie. Oprócz ekstraklasy rozgrywki startują także w pierwszej lidze. Sprawdzimy, jak przebiegają przygotowania do sezonu w ekstraklasowym Widzewie i u pierwszoligowców, czyli we UKS-ie i Unii Skierniewice.
8: Słuchasz i wiesz.
2: No to specjalna ekipa zaprasza na popołudniowy program.

0: To Edwin Collins w Radiu Łódź. Przypomnę, jeśli ktoś, chociaż już słuchacze dzwonią, 606-78-78-78, można też pisać studio@radiolodz.pl i można także nagrywać głosówki, do czego serdecznie zachęcamy. A teraz pierwszy temat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ładnie zaczniemy. Wizytówka Łodzi w okropnym stanie. Mowa o przystanku Piotrkowska Centrum, zwanym też Stajnią Jednorożców. Śmietniki i ławki są obdrapane, a na nawierzchni przystanków widoczne są liczne plamy. Przystanek ma już swoje lata. Przypomnijmy, że został oddany do użytku pod koniec października 2015 roku. 11 lat, jak ten czas szybko leci. O obecnej kondycji Stajni Jednorożców opowiada reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
2: Przez lata przystanek Piotrkowska Centrum kojarzył się w większości pasażerów przede wszystkim z kolorowym dachem. Obecnie kolory wyblakły, na co zwraca uwagę wielu łodzian.
3: No niestety z tej kolorowej Stajni Jednorożców to zostały chyba tylko dwa blade kolory. Jasno-niebieski, taki, no nie wiem, pastelowy, jakiś żółty.
2: Mieszkańcy Łodzi zauważają, że mimo prowadzonych prac porządkowych nie widać efektów.
3: Jeżdżę codziennie, więc często widzę, jak myją. Starają się, aczkolwiek chyba same materiały użyte przy budowie tego przystanku są dosyć trudne w domyciu po prostu. Jakby widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia. Tak, tutaj chyba jakieś problemy były techniczne od samego początku.
2: W jakim obecnie stanie jest przystanek Piotrkowska Centrum?
4: No wie pan, średni. No bo śmietnik brzydki jest. Powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżane tu, gdzie ludzie się kręcą, bo jest pobłocone.
5: No wygląd jak wygląd. No wiadomo, że brudzi się tak kostka, że są tacy, którzy niszczą coś, że niszczą ławki.
6: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
5: Nie, no niech pan zobaczy, jak to wygląda.
7: No, oczywiście.
5: No. Wie pan co, no ogólnie no to nie jest źle, no.
2: Za letnie i zimowe utrzymanie czystości nawierzchni przystanku Piotrkowska Centrum odpowiada Łódzki Zakład Usług Komunalnych, który wykonuje pracę na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. Jak czytamy w przesłanym do nas oświadczeniu.
8: W ramach bieżącego utrzymania kilka razy dziennie opróżniane są kosze na odpady oraz zbierane są drobne zanieczyszczenia. W okresie letnim raz w tygodniu ręcznie myte są ławki, kosze oraz tablice z rozkładami jazdy. Dodatkowo w każdy czwartek prowadzone są prace związane z kompleksowym myciem nawierzchni peronów. W pierwszej kolejności przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz specjalistycznych środków czyszczących usuwane są zabrudzenia i plamy z utwardzonych powierzchni peronów. Następnie myjką przemysłową myte są całe nawierzchnie peronów.
2: Za stan techniczny ławek, koszy czy wiat odpowiada Zarząd Dróg i Transportu. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Śliwiński z Zditu, planujemy w tym roku prace konserwacyjne przystanku Piotrkowska Centrum.
9: Jeszcze w tym roku na wiacie przystanku Piotrkowska Centrum zostaną wykonane standardowe prace przeglądowo-konserwacyjne. Do tej pory została także wykonana ekspertyza, która wprost wykazała, że wiata jest w dobrym stanie. Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
2: Procedury przetargowe są w toku, dlatego też jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o dokładnych terminach czy wybranym wykonawcy.
0: No, ale jak już się dowiemy, to będziemy oczywiście informować najlepszych słuchaczy, czyli słuchaczy Radia Łódź. Ostatnie prace porządkowe prowadzone przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych na przystanku Piotrkowska Centrum trwały wczoraj, trwały dziś. Zdjęcia obecnego stanu Stajni Jednorożców można oczywiście znaleźć gdzie? Na radiołódź.pl. A Stajnię Jednorożców odwiedził dzisiaj Kacper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jeśli już jesteśmy przy takich pracach porządkowych, to będziemy mówić o zarośniętych chodnikach i przejściach dla pieszych na ulicy Pabianickiej w Łodzi, bo trawa jest już tak wysoka, że kierowcy i piesi mało co widzą.
10: Często zdarza mi się przy przechodzeniu, że kierowcy mnie nie widzą i w ostatecznej chwili albo ja się zatrzymuję, albo oni.
11: Zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla, chaszcze czy chwasty, które tam rosną, po prostu zostaną usunięte.
0: O tym już za chwilę. Dzień dobry panu.
12: A dzień dobry. Tak chciałem tylko powiedzieć, że pomyślałem sobie, że skoro musi tam być delegowana specjalna ekipa, to chyba muszą to być straszne chynchy.
0: Tak po łódzku.
12: Po łódzku, a jak?
0: No jasne, jak po łódzku, to po łódzku. Chynchy, duża ekipa specjalna, 606-78-78-78, studio@radiolodz.pl. A nie wystarczyłoby, żeby ktoś tam z kosiarką przejechał albo coś takiego? Nie wiem, ja się nie znam.

0: 21 minut do godziny 16 z ważnymi informacjami. Nie czekamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, chyba to zwanie trasy Łódź Warszawa. Tam wspominaliście w wiadomościach, że na wysokości Łódź-Zdrowic jest małe utrudnienie. To utrudnienie w tej chwili przerodziło się w całkowitą blokadę A2, więc w stronę Warszawy na wysokości Łyżkiewic już nie przejedzie.
0: Na wysokości Łyżkowic A2 już się nie przejedzie, trzeba szukać alternatywnej trasy. No chyba pozostaje krajowa E14 albo S8.
2: Słuchasz i wiesz.
0: No to teraz spróbujemy poprzedzierać się po łódzku przez chychy, zarośnięte przejścia dla pieszych albo przejazdy dla rowerzystów. Często jedno połączone z drugim i trzecim. Dlaczego? Bo z jednej strony w Łodzi wstrzymuje się koszenie trawników z powodu suszy, ale to, co dobre dla gleby, czasami ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Różne krzaki czy chwasty rosną tam, gdzie nie powinny i zasłaniają kierowcom też to, czego nie powinny. Chodzi o zbliżających się do przejść pieszych i rowerzystów. Tak jak w przypadku przejścia na ulicy Pabianickiej, prosto z parku Wenecja. Na miejsce wybrał się Damian Grosicki.
3: Park Wenecja imienia Juliusza Słowackiego to tutaj 102 lata temu. Święta Faustyna doznała objawień i pobiegła z parku prosto do katedry. Dzisiaj z tym wybiegnięciem z Zieleńca byłby trochę problem, szczególnie, że na Pabianickiej przy przejściu dla pieszych, kiedy chcielibyśmy się kierować w stronę ulicy Sanockiej, byłoby ciężko, bo kierowcy mogą nas nie zauważyć, a to ze względu na krzaki, które rosną. Piesi mają problem, ale jeszcze większy się wydaje problem mają rowerzyści, bo te krzaki przy ścieżce rowerowej są znacznie wyższe. Czy korzysta pani z przejścia dla pieszych w stronę Sanockiej?
4: Oczywiście.
3: Czy czuje się pani tam bezpiecznie?
4: Jest bardzo niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Ten krzew taki zasłania. Mogą wjechać na mnie.
3: Powinno się tam skosić, prawda?
4: Tak, żeby widoczność była lepsza.
3: Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
5: W tym roku faktycznie od mniej więcej początku lata sytuacja hydrologiczna w województwie łódzkim, a także w Łodzi, a może przede wszystkim w Łodzi, była bardzo trudna ze względu na panującą suszę. W szerszej perspektywie mówimy nawet o początkach pustynnieniu województwa łódzkiego. W związku z tym miasto wydało zarządzenie, aby ograniczyć do maksimum wycinkę rozmaitych obszarów zielonych, takich, które wymagają codziennej pielęgnacji, czyli po prostu wycinki na przykład chwastów, czy rzeczy, które rosną gdzieś przy ulicach, które nie są wyjątkowo newralgiczne.
6: Masakra.
3: A było tak, że pan już się zbliżał do przejścia, a samochód jakby pana nie zauważył hamulec?
6: No tak, bo właśnie.
5: Przy tych głównych arteriach oczywiście Wydział Gospodarki Komunalnej, a także Łódzki Zakład Usług Komunalnych i Zarząd Zieleni Miejskich wycinali te rzeczy, które stwarzały największe zagrożenie. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie są jeszcze miejsca w Łodzi, które no być może nieuznane zostały za wyjątkowo priorytetowe, aby tam tej wycinki dokonać właśnie ze względu na panującą suszę.
3: Nie jest za dziko przez te krzaczory?
7: No może z tej strony nie jest, bo tu z tej strony jadę. No może i tak. Są gorsze sytuacje, trzeba uważać. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nawet i pieszy.
3: Przy okazji można byłoby to...
7: Można, niestety można.
3: Podchodząc do przejścia dla pieszych jest delikatne wzniesienie, a sprawdzę jeszcze, jak to wygląda na przejeździe dla rowerów. Rowerzyści muszą wjechać delikatnie pod górkę i dlatego jest ciężko ich zauważyć. Pieszych w sobie też. Już nie będę zganiał na latarnię, która stoi niedaleko, bo chyba tutaj nie stoi od wczoraj. Ale krzaki to rzeczywiście jest spory problem, jak można usłyszeć wśród mieszkańców.
8: Bardzo duże zagrożenie, szczególnie ta gęsta roślinność, która blokuje widok kierowcom. Często zdarza mi się przy przechodzeniu, że kierowcy mnie nie widzą i w ostatecznej chwili albo ja się zatrzymuję, albo oni.
3: Ścinamy krzaki.
8: Ścinamy.
5: Sprawa jest bardzo prosta do rozwiązania. Należy takie zgłoszenie do Zarządu Zieleni Miejskiej przesłać, wskazać, że jest tam faktycznie zagrożenie na przykład dla pieszych czy dla rowerzystów. Wówczas zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla, chaszcze czy chwasty, które tam rosną, po prostu zostaną usunięte.
3: Czyli każdy mieszkaniec może coś takiego zrobić, jeżeli widzi, że gdzieś w danym miejscu, w jego rejonie jest zarośnięte. Pewnie przede wszystkim chodzi o przejścia dla pieszych, tak? O bezpieczeństwo.
5: Tak, absolutnie. Każdy mieszkaniec może to zgłosić, natomiast trzeba pamiętać o tym, że będą usuwane tylko i wyłącznie te rośliny, które faktycznie zagrażają życiu czy bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców.
0: No to nasz reporter zapowiedział, że sprawdzi, jak wygląda Park Wenecja po wysłaniu specjalnej ekipy. Damian Grosicki nazywa się ten reporter.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Głosówki od naszych słuchaczy, tym razem w sprawie ponownie utrudnień na drogach.
9: S14 od strony Fabianic jest zakorkowana i mówię tutaj o zjeździe z S14 w kierunku Redkini. Może ma to związek z Łódź Summer Festival.
0: Podejrzewam, że tak właśnie może być. Informacje dla kierowców w Radiu Łódź już za kilka chwil.
10: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
11: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
10: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
11: na braczek rzucony na rynek,
10: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit.

0: bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem:
1: życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
0: Parararara, parara, parara, parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej,
0: jej słowa, melodia i rytm. O.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Nie jest łatwo dzisiaj na drogach, a o tym wie najlepiej Seweryn Potentas.
4: Uwaga kierowcy podróżujący autostradą A2. Po kolizji na wysokości węzła Łyszkowice blokuje się przejazd w kierunku Warszawy. W tej chwili korek może mieć ponad 5 km. Utrudnienia także w powiecie sieradzkim. Na drodze wojewódzkiej 480 w miejscowości Chojne doszło do wypadku. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, a droga może być zablokowana. Teraz Łódź i najpierw Retkinia, gdzie korkują się kolejne ulice. W tym Maratońska, Popiełuszki, Obywatelska czy Aleja Bandurskiego. Przypominamy także o utrudnieniach na zjeździe z S14 w kierunku Retkinii. Wiele czasu stracić można także na wylotówkach z Łodzi. Za ulicą 3 Maja blokuje się Pabianicka. Co najmniej 5 minut zostawić trzeba też na Brzezińskiej w Nowosolnej i na Rokicińskiej dojeżdżając do Gajcego. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
5: Były premier Mateusz Morawiecki zabiera głos po wykluczeniu go z PiS. Działaliśmy w dobrej wierze, do końca walcząc o jedność partii. Odpowiada na decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego o wykluczeniu go z Prawa i Sprawiedliwości oraz 30 posłów. To konsekwencja ich przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w kwietniu otrzymał zgodę na funkcjonowanie stowarzyszenia, a do obecnej sytuacji rozłamu doprowadziła wewnątrzpartyjna intryga. Na Łódź Summer Festival nie dojedziemy hulajnogami elektrycznymi. Miasto wprowadziło ograniczenia dla użytkowników aplikacji z hulajnogami. Chodzi o bezpieczeństwo, mówią urzędnicy. Zamiast hulajnogi zachęcają do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Ograniczenia zakończą się w poniedziałek, a urodziny Łodzi zaczną się koncertowo za kilkadziesiąt minut. Na Zdrowiu w Łodzi ma powstać czterogwiazdkowy hotel. Akwapark Fala szuka projektanta obiektu, który miałby stanąć w sąsiedztwie Łódzkiego Parku Wodnego oraz Atlas Areny. Hotel ma być gotowy pod koniec 2028 roku. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje jutro punkt zdrowia Arturówek. To miasteczko profilaktyczne, w którym będzie można przejść podstawowe badania. Przy okazji będzie można dowiedzieć się m.in. jak skorzystać z bezpłatnej mammografii i kolonoskopii. Punkt zdrowia Arturówek będzie czynny jutro od 10 do 16. 63 tysiące osób ewakuowano z powodu gwałtownych pożarów na atlantyckim wybrzeżu Francji. Władze nakazały całkowite opuszczenie półwyspu Cap Ferret, a część mieszkańców i turystów wywieziono łodziami. Największy pożar wybuchł w departamencie Gironda. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam za pół godziny.
3: To teraz parę słów o pogodzie. Dzisiaj i w nocy kalosze, jutro już mogą się przydać okulary przeciwsłoneczne. Tak pokrótce. Teraz od 17 do 21 stopni w regionie łódzkim, w nocy będzie od 10 do 12, jutro od 24 do 25, czyli jeszcze krótkie rękawki się przydadzą. Krótko mówiąc, wraca lato.
6: Słuchasz i wiesz.
3: To jeszcze pan Maciej w sprawie cięcia. Pani prezydent wydała zarządzenie, by w okresie upałów nie ścinać trawy, bo to i służby nie ścinały trawy wszędzie. Jak będzie polecenie ścinać trawę, to będą ścinać do gołej ziemi i będzie klepisko. Tak właśnie wygląda rozumienie prawa i sytuacji w Polsce, gdzie nie ma pośredniego zrozumienia prawa, tak jak na przykład w Ameryce. Tylko jest system zero-jedynkowy. Albo nie tniemy, albo tniemy do gołej ziemi. To pan Maciek na studio@radiolodz.pl. A kierowcom na Redkini to my cierpliwości życzymy.

0: W Łodzi rozpoczyna się Łódź Summer Festival, a tymczasem no, to trochę ten wyrok związany właśnie z tego typu imprezami, bo zapadł wyrok w sprawie mieszkanki ulicy Piotrkowskiej. Ta oskarżyła miasto o hałas, szczególnie w czasie imprez masowych. Jak się okazuje, sąd przyznał kobiecie rację.
1: Teraz idę do domu, bo już wieczorem widzę, że będzie się coś działo.
2: Ja po prostu nagle nie widziałam, nie słyszałam po tej całej imprezie tego techno i później Święto Łodzi 3 dni.
3: Powódka nie jest przeciwna organizowaniu jakichkolwiek imprez. Natomiast uważa, że miasto powinno też zadbać o swoich mieszkańców.
0: No, o czym jeszcze powiemy do 17:00? O najlepszej piłkarskiej lidze na świecie. Jakiej? Ekstraklasie. No a i zaraz tuż za nią pierwsza liga. O przygotowaniach 3 drużyn z regionu łódzkiego też dzisiaj będziemy mówić w popołudniowym programie Radia Łódź. A na zegarze, tak sobie szybko liczę, 23 minuty do godziny 17:00. Cisza.

0: To chłopcy z miasta, gdyby ktoś pytał. 606 78 78 78.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W temacie ścinania traw to sytuacja, którą mamy obecnie, pokazuje, że służby boją się po prostu pomyśleć. Bo jeżeli pani prezydent wydała polecenie nie ścinać traw, to oni nie będą ścinać wszędzie. Nawet tam, gdzie byłoby to uzasadnione ścinanie. Służby, tak jak za cara, boją się narazić carowi i nie wykonują po prostu poleceń. Jeżeli nie było polecenia ścinać, to nie ścinamy nigdzie. I tak to wygląda.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał, to zapraszam. Można dzwonić 606 78 78 78. Można także pisać studio@radiowodz.pl albo można nagrać głosówkę.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A tymczasem 20 tysięcy złotych za hałas przy Piotrkowskiej. Łodzianka wygrała z miastem. Sąd okręgowy w Łodzi przyznał 70-letniej mieszkańce ulicy Piotrkowskiej 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwy hałas. Kobieta jednak domagała się 2 milionów złotych zadośćuczynienia za utracone zdrowie. Jak podkreśla jedna z mieszkanek, najgorzej mają ci, którzy mieszkają bezpośrednio przy Piotrkowskiej.
3: Jak pani to odczuwa?
4: No wyjeżdżam na sobotę i niedzielę na działkę. Teraz idę do domu, bo już wieczorem widzę, że będzie się coś działo.
3: A mieszkanie? Słychać?
4: No a nie. Mam od okna od ulicy, to najgorszy jak upał jest. Trzeba okna zamykać i...
3: Proszę pani, teraz ja swego czasu mieszkałam na Piotrkowskiej i... Można się przyzwyczaić do tego hałasu. W tej chwili nie mieszkamy tutaj, bywamy rzadko, sporadycznie.
5: No ja myślę, że rzadko się zdarza, żeby tak hałasowali, nie? Jeszcze tak, może na wieczór to więcej, nie? Ale teraz to...
6: Jak podkreśla poszkodowana łodzianka, mieszka w tym lokalu od kilku lat, dlatego że nie ma innego wyjścia. Jednocześnie czeka na lokal socjalny. Jak zaznacza kobieta, hałas zrujnował jej życie. Straciła wzrok, straciła słuch i nie może pracować, przez co nie może zarabiać.
7: Ja po prostu nagle nie widziałam, nie słyszałam po tej całej imprezie, tylko techno i później Święto Łodzi, 3 dni, co było pod to rusztowanie pod moimi oknami. I to było nagle. A teraz pani sobie wyobrazi, że nie tyle mi o słuch chodzi, o inne sprawy, tylko o wzrok. Pani sobie wyobrazi, że ja jestem wszechstronnie uzdolniona plastykiem. Całe życie robiłam piękne rzeczy, dekoracje, szyłam, projektowałam, robiłam piękne rzeczy. Ja teraz nie mogę pracować, ja tego nie mogę robić. Ja mam mnóstwo w głowie pomysłów, a ja nie mogę pracować, ja nie mogę tego robić. Bo ja nie widzę. Jak ja nalewam wodę do szklanki, ja nie widzę, ja rozlewam. Ja wyciągam coś z lodówki, ja się kaleczę. Te głośniki tak dudnią, tak hałasują, że człowiekowi mózg rozsadza. A to wszystko od razu i uszy, i wzrok, wszystko ma ucisk.
6: Obrończyni poszkodowanej, mecenas Klaudia Lasota, cieszy się, że sąd przyznał rację jej klientce, ale jednocześnie uważa, że zadośćuczynienie jest rażąco niskie.
8: Pozew dotyczył, złożony przez panią, dochodzenia zadośćuczynienia za znaczne pogorszenie słuchu, znaczne pogorszenie wzroku, za cierpienia psychiczne związane z hałasem generowanym pod miejscem zamieszkania pani. Ja rozszerzyłam to o naruszenie dóbr osobistych, mianowicie prawa do spokoju, prawa do ciszy, do odpoczynku we własnym mieszkaniu.
6: Z wyrokiem nie zgadza się miasto i jak podkreśla Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, zapowiada apelację, czyli odwołanie się od wyroku.
9: Miasto złożyło wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z jego treścią podejmiemy dalsze decyzje procesowe. Już dziś możemy jednak potwierdzić, że będziemy składać apelację w tej sprawie. Jednocześnie warto podkreślić, że sąd oddalił zdecydowaną większość roszczeń powódki. Z dochodzonych 2 milionów złotych zasądził łącznie 20 tysięcy.
8: Powódka nie jest przeciwna organizowaniu jakichkolwiek imprez. Natomiast uważa, że miasto powinno też zadbać o swoich mieszkańców, czyli w jakiś sposób to regulować.
7: Zostałam skrzywdzona, bardzo. To nie jest życie. Ja, moja psychika jest dosyć niby silna, bo mi mówią, że jestem bardzo silna. Bzdura, tylko ja sobie też tak wymawiam. Ale dlaczego wymawiam? Bo ja sobie mówię tak, dla nich, dla synów, bo oni tylko mnie mają.
0: Sprawą dzisiaj zajęła się reporterka Radia Łódź Joanna Karboń i także piszemy na stronie radiołódź.pl. 20 tysięcy złotych za hałas przy Piotrkowskiej. Taki wyrok zapadł dzisiaj przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Kobieta domagała się odszkodowania w wysokości 2 milionów złotych.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A za chwilę rozgrzejemy emocje do czerwoności, no bo w końcu po mundialu, w końcu ruszy ona. Najlepsza liga piłkarska świata.

0: tu Radio Łódź, 12 minut do godziny 17. Przed chwilą widziałem zdjęcie z Łódź Summer Festival. Szanowni Państwo, kalosze to jest minimum, ale może i kajak by się przydał.
1: Słuchasz i wiesz.
0: O Łódź Summer Festival będziemy jeszcze pewnie nie raz mówić, tymczasem o najlepszej piłkarskiej lidze świata. Tak czasami prześmiewczo mówi się właśnie o polskiej lidze. Na pewno dla nas jest jedną z najbardziej emocjonujących. Do tego zestawienia dokładamy jeszcze pierwszą ligę i możemy zaczynać nowy sezon. A co nas czeka? O tym Robert Zwoliński.
2: Najważniejsze to, że po 5 latach przerwy ponownie 3 drużyny z regionu łódzkiego mamy w dwóch najwyższych ligach w Polsce. W Ekstraklasie zagra Widzew Łódź, a w pierwszej lidze ŁKS Łódź i absolutny beniaminek Unia Skierniewice. Zacznijmy jednak od Ekstraklasy, gdzie po szalonym poprzednim sezonie wszyscy kibice czekają, czy teraz liga będzie równie wyrównana, choć równała poziomem w dół, czy też tym razem faworyci nie zawiodą. Na pewno mecze pucharowe pokazały, że niezwykle mocny jest Lech Poznań i on też jest głównym faworytem do wygranej. Za nim jednak duża grupa pościgowa, w której to bukmacherscy analitycy największe szanse dają, uwaga, Widzewowi Łódź. To dziwi dziennikarza telewizji TOJA Krzysztofa Sędzickiego, który sugeruje, żeby nie bujać głową w chmurach.
3: Niech celem będzie najpierw top 8. Naprawdę. To nikomu nie zaszkodzi. Wszyscy się uśmiechną, bo to będzie najlepszy wynik od lat. A nie, że od razu europejskie puchary, bo to się znowu może skończyć totalną zadyszką i niezdrową atmosferą.
2: W Widzewie jednak wydaje się być dość spokojnie. Wielkich deklaracji nie ma, a trener Aleksander Wukowicz cieszy się, że nie było rewolucji kadrowej.
4: Też jak widać nie robimy niczego w pośpiechu. Na razie mamy dwóch nowych zawodników. Co najważniejsze, oprócz Kozłowskiego, to nie można powiedzieć, żeby nikt z podstawowych zawodników odszedł, tak grając ich więcej, więc to jest dla mnie najważniejsze, że ten trzon zespołu jest. A to, że na pewno przyjdą jeszcze nowi ludzie, to jestem pewien.
2: I to właśnie od ewentualnych kolejnych transferów może zależeć, czy Widzew spokojnie powalczy o środek tabeli, czy włączy się do gry o puchary. A może zrealizuje przewidywania i powalczy o top 3. Na pewno powalczyć o najlepszą trójkę, a najlepiej nawet dwójkę, chcieliby piłkarze ŁKS Łódź. Po porażce w półfinale ostatnich barażów ŁKS-iacy mają świadomość, że lepiej nie zostawiać niczego przypadkowi, a takim mogą być właśnie mecze barażowe. Mówi jeden z liderów drużyny, obrońca Sebastian Rudol.
5: Też mam duże wymagania wobec siebie i co za tym idzie wobec nas wszystkich jako drużyny, więc no mam nadzieję, że będziemy dobrze wyglądać i będziemy odnosić więcej zwycięstw w poprzednim sezonie, co będzie skutkowało awansem do Ekstraklasy. Także wiemy, w jakim jesteśmy klubie, wiemy, jakie tutaj są oczekiwania i będziemy robić wszystko, żeby mi sprostać.
2: Na pewno w ŁKS-ie doszło do małej rewolucji kadrowej, a większość zawodników sprowadzonych rok temu, aby awansować, zostało zastąpionych ogranymi pierwszoligowcami, ale z aspiracjami. Czy to zadziała? Przekonamy się wiosną przyszłego roku. Spore zmiany zaszły też w Unii Skierniewice, która w 2 lata wywalczyła 2 awanse. Głównym ojcem tego sukcesu jest oczywiście trener Kamil Socha, który pozostał w klubie i to wydaje się kluczem do dalszych sukcesów.
6: 3 lata pracowaliśmy nad tym, żeby ten strach wyeliminować, a pozostawić tylko i wyłącznie szacunek. Musimy zdawać sobie sprawę, że będą momenty ciężkie, ale nie boimy się ich, a wręcz przeciwnie, jesteśmy ich bardzo ciekawi.
2: Podkreślił trener Socha, a kibice i dziennikarze są ciekawi, jak ofensywny styl gry, jaki prezentują drużyny Sochy, sprawdzi się na zapleczu Ekstraklasy, mówi Maksymilian Kowalski z TVP3 Łódź.
7: Trener Socha zdecydowanie woli wygrać 3-2 niż 1-0.
3: Bo trener Socha właśnie jest bardzo ofensywnie myślącym szkoleniowcem.
2: Dodaje Krzysztof Sędzicki, a w ostatniej debacie Porozmawiajmy o Sporcie w Radiu Łódź zapytałem naszych ekspertów o ich typy przed nadchodzącym sezonem Ekstraklasy i pierwszej ligi.
7: Unia 8, ŁKS 3.
8: Unia 10, ŁKS 2 lub 3.
9: Które miejsce, Widzewa?
7: Trochę nawiązując do tego, co mówił Krzysztof, żeby nie wszystko naraz, 5.
8: 7.
2: Typowania mogą się jeszcze mocno zmienić, bo to letnie okienko transferowe zamknie się dopiero 9 września, ale do tego czasu wszystkie drużyny będą miały rozegranych już po kilka kolejek.
0: No to teraz powiem, że ŁKS rozpocznie sezon w sobotę o 15:30 meczem wyjazdowym z Pogonią Siedlce. Czyli trochę trzeba będzie pojechać. Unia Skierniewice w niedzielę, czyli pojutrze o 17:00 podejmie Stal Mielec, a Widzew Łódź w Ekstraklasie pół godziny później rozpocznie domowy mecz z Motorem Lublin. Ze wszystkich tych spotkań relacje oczywiście na stronie radiołódź.pl. Polecamy zajrzeć. I polecamy zajrzeć i oglądać to, co tam jest przygotowane przez naszych reporterów, którzy pracują, by mieszkańcy Łodzi i Legionu dowiedzieli się wszystkiego, co ważne. Deszczowy początek Łódź Summer Festival, harmonogram, komunikacja. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to serdecznie zapraszamy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A słuchacze uwielbiają do nas dzwonić. 606 78 78 78. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Ja a propos tego procesu z miastem o hałas. Otóż ja zwykle się nie zgadzam z różnymi sprawami, ale tutaj się w zupełności zgadzam z miastem. Przecież Łódź to jest miasto i miasto bardzo ruchliwe. Dzieją się różne rzeczy i powinny się dziać tak, jak się dzieją w mieście. Moja matka mieszkała do czasu wyjścia za mąż przy Gdańskiej i ciągle urzędowała po Piotrkowskiej. Natomiast jak przeprowadziła się na Dąbrowę po ślubie, to była nieszczęśliwa przez cały czas, dopóki na stare lata ja nie przeprowadziłem ich tu, gdzie teraz mieszkam, na Limanowskiego przy Sierakowskiego. Bardzo ruchliwe miejsce. Tutaj była szczęśliwa, bo mówiła, ja jestem córka wielkiego miasta i muszę mieć widok na samochody, na tramwaje, muszę mieć ruch tego miasta. A ta pani mogła przecież się wyprowadzić do Kolumny czy pod Zgierz, do Proboszczewic.
0: No, to jakieś pomysły. Gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał jakieś pomysły dorzucić, to studio@radiouc.pl. Polecam. To jeszcze mail od pana Krzysztofa, innego pana Krzysztofa. Dużo dziwnych spraw. A ja idę po programie też kosić, bo już nie pada, a trawa przysłania moje piękne winogrono. Panie Krzysztofie, pan pozwoli, że ja tutaj zrobię małą ingerencję w pana tekst na sok. I tego się trzymajmy, studio@radiouc.pl, winogrono na sok, a Łódź Summer Festival już się powoli rozpoczyna, już za chwileczkę, już za momencik pierwsi wykonawcy, a na naszej stronie radiouc.pl oczywiście już pojawił się filmik, na którym widać, że kalosze są raczej niezbędne, no chyba, że komuś nie żal butów wyjściowych i chciałby, a zresztą może być tak, że będzie musiał je tam już zostawić na zawsze. Więc nie polecamy. Jak dojechać na Łódź Summer Festival? Kto będzie występował dziś, jutro i pojutrze, to wszystko można sprawdzić na naszej stronie radiouc.pl. Polecam bardzo. Przy okazji polecam, żeby pobrać naszą aplikację. Wtedy z informacjami z Łodzi i regionu jest się na bieżąco. Nie trzeba nigdzie szukać. Po prostu jest w kieszeni. W naszym smartfonie. Za 4 minuty będzie godzina 17.
1: Radio Łódź.
10: Autopromocja.
11: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
12: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
13: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
14: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
15: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
16: Panie ministrze, w polityce
15: było...
16: nie jest pan od wczoraj w polityce.
17: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
18: Czy to jest polityczny trolling?
19: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
20: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
21: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
17: Gość Radia Łódź.
12: Najważniejsza rozmowa w regionie.
17: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
12: Maciej Trajanowski
17: i Michał Dąbrowski.
12: Zapraszamy!
10: Autopromocja. Reklama.
22: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
23: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
24: Gotowi na powrót do lat 90?
3: Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90. w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
10: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Nie jest łatwo na drogach Łodzi i regionu, ale o tym wie więcej Seweryn Potentas.
5: Uwaga na autostradzie A2. Poważne utrudnienia na trasie w kierunku Warszawy. Na wysokości Łyszkowic doszło do kolizji z udziałem trzech aut. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem, przez co utworzył się bardzo duży korek. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 18. W korkach utknąć można także na łódzkiej Rytkini. Tutaj trudno znaleźć ulicę, którą można przejechać w miarę płynnie. W obu kierunkach stoi Maratońska, a przez to blokuje się też zjazd z S4. Bardzo duża strata czeka też na Rytkińskiej, Krzemienieckiej czy Alei Wyszyńskiego. Ruch nie zmniejsza się też na trasie WZ. Aleja Piłsudskiego stoi na odcinku od Przędzalnianej do również blokującej się ulicy Sienkiewicza. Poza tym nieco więcej czasu przydaje się też przy Rondzie Solidarności, gdzie blokuje się ulica Kopcińskiego, czy na ulicy Pabianickiej, bo na wysokości Chocianowickiej doszło do kolizji. A na koniec życzę spokojnej drogi i do usłyszenia.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości Remigiusz Fladrowski.
6: Podział PiS dokonany. Politolodzy mówią, że Kaczyński i Morawiecki jednak połączą siły przed wyborami. Przystanek Piotrkowska, a centrum w Łodzi nie cieszy oka jak dawniej. Użytkownicy narzekają na brud. Będzie 4-gwiazdkowy hotel na łódzkim Zdrowiu. Powstanie z dala od rezerwatu. W nocy w regionie wreszcie bez deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. Podział PiS jest faktem. Prezes Jarosław Kaczyński wyrzucił z partii kilkudziesięciu polityków, którzy pozostali w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Politolodzy mówią, że obaj panowie mogą się jeszcze zejść przed wyborami. Maciej Szafer.
24: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do PiS.
25: Gdyby dzisiaj w nic nie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
24: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
26: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna. Z punktu widzenia PiS-u duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
24: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
27: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
24: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Więcej na radiołódź.pl.
6: Łodzianie skarżą się na przystanek Piotrkowska Centrum. Tak zwana stajnia jednorożców jest brudna. Śmietniki i ławki są podrapane, a na nawierzchni przystanku widoczne są liczne plamy. Więcej o tej sprawie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
28: Przez lata przystanek Piotrkowska Centrum kojarzył się w większości pasażerów przede wszystkim z kolorowym dachem. Obecnie kolory wyblakły, na co zwraca uwagę wielu łodzian.
29: No niestety z tej kolorowej stajni jednorożców to zostały chyba tylko dwa blade kolory, jasno-niebieski, taki, no nie wiem, pastelowy, jakiś żółty.
30: No wygląd jak wygląd, no wiadomo, że brudzi się tak kostka, że są tacy, którzy niszczą coś, że niszczą ławki.
31: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
28: Łódzki Zakład Usług Komunalnych w każdy czwartek prowadzi kompleksowe mycie powierzchni peronów przystanku. Ostatnie prace porządkowe miały miejsce wczoraj i dziś.
6: Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który m.in. odnowi wiatę przystanku. Bez hulajnóg na

0: co zachęca do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej. A imprezy związane z urodzinami Łodzi już dziś późnym popołudniem na Włoniach i na Piotrkowskiej. Aquapark Fala szuka projektanta czterogwiazdkowego hotelu na Zdrowiu w Łodzi. Budowa obiektu staje się coraz bardziej realna. Budynek miałby stanąć w sąsiedztwie Łódzkiego Parku Wodnego oraz Areny. Konkurs trwa do poniedziałku, mówi Radiu Łódź Marcin Masłowski z Holdingu Łódź.
1: Chcemy, żeby ten projekt niezbyt ingerował w otoczenie parku na Zdrowiu. Chodzi o zaprojektowanie hotelu ze 180 pokojami w standardzie czterogwiazdkowym o powierzchni 8,5 tysiąca metrów kwadratowych.
0: Hotel ma powstać na terenie akwaparku Fala, a nie w rezerwacie czy parku na Zdrowiu. Martwy pies znaleziony w pustostanie w Konstantynowie Łódzkim. Sprawę wyjaśnia policja. Truchło zwierzęcia odnaleziono wczoraj w okolicy jednego z pustostanów w Konstantynowie Łódzkim. Według zgłoszenia pies miał zostać utopiony, a następnie porzucony. Stąd zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, informuje aspirant Łukasz Pierzyński z pabianickiej policji.
2: Funkcjonariusze wykonali na miejscu niezbędne czynności procesowe oraz zabezpieczyli truchło zwierzęcia do dalszych badań sekcyjnych. Na obecnym etapie postępowania nie została ustalona przyczyna śmierci zwierzęcia. Będzie ona przedmiotem badań sekcyjnych, których wynik będzie istotny dla dalszego toku postępowania.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia. Takiej kary w Polsce dotychczas nie orzeczono. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Nie za ciepło, nie za zimno dzisiaj. Kalosze dzisiaj jak najbardziej obowiązkowe i kurtki przeciwdeszczowe. Od nocy już to nie będzie potrzebne, a jutro przydadzą się okulary przeciwsłoneczne. Dzisiaj do 21 stopni, w nocy od 10 do 12, a jutro już trochę cieplej niż dziś, do 25, w niedzielę jeszcze cieplej, do 30.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
6: A skoro mamy się nie śpieszyć, to Melisa w ogóle nie będzie potrzebna. Muzyka będzie nas koić w dużej mierze, bo takie te nowości, bo to spotkanie z nowościami, które potrwa do 20. Zawsze w piątek tak jest. Kuba Janik audycję realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. No to zaczynamy.

tej płycie można odpoczywać na pewno. Lekko neurotyczne opowieści w neurotycznej takiej oprawie muzycznej. A projekt nazywa się Love Spurs. Tak naprawdę za niego odpowiada 21-letni chłopak Tegan Harris z Houston. To on właściwie wszystko robi jako Love Spurs, chociaż oczywiście można by wchodzić w szczegóły, czy naprawdę wszystko. To piosenka Love is the Love i no to już jest taki wskaźnik, że choć można przy tej płycie odpoczywać, to jest to wciągająca historia, że jest to historia z jakimiś pytaniami, zastanowieniami. Tak jest rzeczywiście. To dość mądre, fajne teksty, ładnie ułożone. Bardzo zgrabnie. To prawda. To z nowej płyty gram, zupełnie nowej płyty, która mnie zatrzymuje na dłuższą chwilę za każdym razem. I moja ulubiona piosenka z tego krążka nazywa się Kiss Me Slow This Time. Tym razem cały mnie powolutku.

Let Van Lover. Pozwolę sobie nie przetłumaczyć, powiedziecie, tylko że wciąż w takim razie jesteśmy w tym temacie miłości i wciąż gramy spokojnie. To jest Jenny. Jenny zadebiutowała już kilka dobrych lat temu. Jest raperką, piosenkarką od pewnego momentu bardziej, bo najpierw była jednak raperką przede wszystkim, znana z takiego zespołu Blackpink, a to jest południowo-koreańska scena i ktoś by pomyślał, że oni są tam popularni tylko na swojej scenie. To nieprawda. Ameryka też oszalała, zwłaszcza na jej punkcie w pewnym momencie. No, kilka lat to już dobrych trwa i właśnie nowe nagrania Jenny pokazuje. I tutaj już tego faktu, że jest raperką, jest mniej jakby, jest bardziej wokalistką i takie piosenki jej się snują po głowie, jak się okazuje. No, ja obiecywałem, że dzisiaj będzie w miarę spokojnie.

0: Karel Jepsen, After All, czy już właściwie po wszystkim, dobra, wystarczy już tych piosenek, no takich historii miłosnych, rozmytych wręcz jak w deszczu, takich sensualnych. Na razie przynajmniej wystarczy, chociaż jest trochę takich nowości, chociaż mam nadzieję, że się spodobałem. To teraz Bartek Florczak ze starszą piosenką niezwykle ciekawą.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Elton John bił rekordy popularności w latach 70. Jego płyty sprzedawały się w gigantycznych nakładach, a koncerty na stadionach wyprzedawały do ostatniego miejsca. Jednak na swój pierwszy numer jeden w rodzimej Anglii Eltonowi przyszło czekać aż do 24 lipca 1976 roku. Elton był wówczas u szczytu sławy, ale marzył o nagraniu dynamicznego hitu w stylu legendarnej wytwórni Motown z Detroit. Chciał stworzyć coś, co przypominałoby radosne duety Marvina Gaye'a z Tammy Terrell. Elton napisał melodię, a Bernie Taupin oczywiście tekst. Na singlu nie znajdziemy jednak ich nazwisk. Oficjalnie jako autorzy zostali wpisani jako Ann Orson i Carte Blanche. Eltonowi marzył się duet z Dusty Springfield, która była cenioną wokalistką, ale w tamtym czasie była chora i nie mogła wziąć udziału w nagraniach. John zwrócił się więc do Kiki Dee, która jako pierwsza biała wokalistka podpisała kontrakt z wytwórnią Motown. Kiki współpracowała już wcześniej z Eltonem, śpiewając w chórkach w jego wielkim przeboju Goodbye Yellow Brick Road, stąd wiadomo było, że ich głosy koło siebie się sprawdzą. Było to bardzo ważne, ponieważ do nagrań doszło przez ocean. Elton zarejestrował swoją partię w Toronto, a Kiki dograła swój wokal w Londynie. Piosenkarka wspominała po latach, że producent Gus Dungeon dzwonił do Eltona do Kanady i puszczał mu przez słuchawkę telefonu gotowe fragmenty, aby ten ocenił, czy taki styl mu odpowiada. Do piosenki powstał też teledysk w reżyserii Mike'a Mansfielda. Całość zajęła 3 godziny, a budżet był minimalny. Artyści nagrali go w telewizyjnym studiu. Użyto 3 kamer, a Elton i Kiki improwizowali. Naturalność, jaką chwyciły kamery, była bezcenna i przysporzyła piosence jeszcze więcej fanów. Na następny singlowy numer 1 w Anglii Elton czekał do 1989 roku, kiedy to ukazała się piosenka Sacrifice, ale to już zupełnie inna historia. My słuchamy duetu z Kiki Dee, oto Don't Go Breaking My Heart.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: I już 17.30 w Radiu Łódź. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu pojawiła się Beata Janowska.
12: Dzień dobry. Rozłam w największej partii opozycyjnej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyrzucił z partii kilkudziesięciu polityków, którzy nie wystąpili ze Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Pytany, czy powstanie nowa partia i nowy klub parlamentarny, odpowiedział, że wszystkie plany dotyczące przyszłości należy przedyskutować. Zadeklarował też, że jego stowarzyszenie jest cały czas otwarte na porozumienie. Łodzianka wygrała w sądzie z miastem. Sąd przyznał mieszkającej przy ulicy Piotrkowskiej kobiecie 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwy hałas. Łodzianka twierdziła, że podczas miejskich wydarzeń nie mogła spać przez głośną muzykę, dudniące basy i ostre światła padające do mieszkania. Jej zdaniem długotrwałe uciążliwości odbiły się również na jej zdrowiu, wzroku i słuchu. Sprawę wygrała, ale chce się odwołać od wyroku, bo domagała się wyższej kwoty 2 milionów. Odwoływać zamierza się także miasto. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach i innych rodzajach uwięzi. Przewiduje też, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że zwierzę będzie miało zapewnioną odpowiednią powierzchnię do swobodnego poruszania się. Przepisy wejdą w życie w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Mężczyzna, który w Zgierzu strzelał z wiatrówki w okna mieszkań, został zatrzymany, odpowiada za uszkodzenie mienia, a także za znieważenie obywatelki Ukrainy, która zawiadomiła policję z powodu jej narodowości. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nowa pływalnia w Pabianicach coraz bliżej. Ma powstać za 3 lata. Budowa będzie możliwa, bo miejscy radni zdecydowali się na emisję miejskich obligacji. Pozyskane pieniądze będą wkładem miasta do budowy. Radni podjęli taką decyzję, bo nie mogli się doczekać dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Znaczna kwota na nowy basen będzie pochodziła z unijnej dotacji. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
11: 17 stopni aż, albo tylko 17 stopni, ale ma być cieplej. Na szczęście już od jutra może jeszcze nam przelotnie popadać. Możliwe także burze jeszcze dzisiaj w nocy. 10-12 stopni, jutro do 25.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Jutro na pewno będziemy mogli się spotkać na Piotrkowskiej, tam Łódzkie Targi Książki, nasze studio również. I w trakcie naszego programu między 14 a 16 to pewna pani z nowej płyty, którą już grałem, zaśpiewa. Specjalnie przyjeżdża właściwie do Łodzi. Ja pamiętam lata temu także pojawiła się ze swoim wtedy zespołem i grała nam no, podczas jednego z takich programów. Występowała z kolejnym zespołem w naszym studiu i to był taki zespół, który nagle okazało się, stał się również w pewien sposób popularny za granicą. No i wybyła sobie dziewczyna do Paryża i tam zamieszkała, ale postanowiła wrócić płytą i właśnie to uczyniła. No to zapowiadam, bo będzie nam śpiewać, grać i śpiewać tak naprawdę również na żywo w programie 14-16, ale kto przyjdzie, to będzie nie tylko mógł posłuchać, ale zobaczyć, a nawet za nią Rutar porozmawiać. To zapowiadam, a ponieważ jej piosenki już brzmiały, to dzisiaj skorzystamy z innych, bo tych nowości jest naprawdę mnóstwo.

Najpierw Karolina Linzer to taka folkowa dziewczyna, od czasu do czasu potrafi nas zachwycić jakąś piosenką fajnie wymyśloną. Miałem zabrać cię na rzekę, to z kolegi Błażej Króli, to jest ważna piosenka, bo to jest utwór promujący cały album, a ten album powstaje w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawsze Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza artystę, żeby taki album stworzył. Tym razem muzeum zaprosiło Błażeja Króla i rzeczywiście te piosenki wszystkie powstały. Album powstał, będzie koncert w związku właśnie z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, jak zwykle. I Błażej Król te piosenki zaśpiewa. A miałem zabrać cię nad rzekę. To jest ten pierwszy temat, który promuje to wydawnictwo i przypomina o tej rocznicy niezwykle ważnej. Jak twierdzi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, sztuka, nie tylko muzyka, ale w ogóle sztuka, jest takim językiem, który dociera do wszystkich, ba, jest czymś, co łączy wszystkich ludzi, muzyka także. A właśnie o takie złączenie ludzi, o pogodzenie ich ze sobą nawzajem przecież chodzi w dzisiejszych czasach. No to ten album Błażeja Króla właśnie temu ma służyć. Na razie mamy jedną piosenkę. Miałem zabrać cię nad rzekę.

Radio Łódź nadaje rytm.

To Bella bez zespołu Sorry Boys i bez dziewczyn z Babiego Lata. Trasa Babiego Lata sobie będzie trwać przez całe wakacje. Dziewczyny ponagrywały różne przeboje, żeby promować oczywiście te swoje koncerty, ale Bella nagle i niespodziewanie pewnie jej przyszła do głowy piosenka na wakacjach. Nagrała właśnie Egzotyczne Wyspy. Czy to jest zapowiedź solowej twórczości Belli? No to pytanie nie chcę dzisiaj odpowiadać, tak szczerze mówiąc. Trochę zachowując tajemnicy. Niech będzie trochę niespodzianek także, ale jeśli chodzi o zapowiedzi, no trochę nowej muzyki na jesień to się pojawi. Na razie cieszmy się latem i tym, że to jest tu i teraz. No i poszukujmy też letnich przebojów przy okazji, skoro takie piosenki mają swoje premiery. Jest też nowa Zuta. Zuta teraz wystąpi w 3 dużych miastach, później znowu przerwa i później dalej pewnie będą koncertować. Nowa piosenka Zuty nazywa się Miodowe Lata.

0: autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak,
4: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
12: I już 18:00.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
14: A we wiadomościach przygotowania do budowy łódzkiego odcinka kolei dużych prędkości, plany polityków wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości i kuchnia społeczna otwarta w Łodzi. Realna pomoc dla osób w kryzysie bezdomności. Noc w regionie powinna być pogodna, bez opadów. Temperatura spadnie do około 11 stopni. Na początek jednak informacje dla kierowców. Na autostradzie A2 między węzłami Łowicz i Skierniewice w kierunku Warszawy spory korek po kolizji z udziałem trzech pojazdów. Zablokowany jest tylko jeden pas ruchu, ale zator spory i podróż na pewno się wydłuży. Utrudnienia także w Łodzi. Jak informują nasi słuchacze, z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego jedzie się około 2 godzin. Prawdopodobną przyczyną są zmiany w organizacji ruchu i duży ruch z powodu Łódź Summer Festiwalu na łódzkich Błoniach. Kolejne miejsce, w którym kierowcy postoją w korkach, to ulica Pabianicka w okolicy portu Łódź, gdzie doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Przejechać można, ale są korki. Tarcza Superkret wydrąży tunel dla kolei dużych prędkości. Rozpoczął się jej montaż w Łodzi, a to oznacza, że przygotowania do budowy łódzkiego odcinka kolei dużych prędkości wkroczyły w kolejny etap. Port Polska rozpoczął pracę przy opuszczaniu elementów, które utworzą tarczę TBM o nazwie Superkret. Ważące kilkanaście ton elementy przy pomocy specjalnej suwnicy są umieszczane w komorze Retkinia, mówi rzeczniczka Portu Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.
15: Każdy z elementów ma 19 metrów długości i waży 215 ton. To w tych elementach będą przemieszczały się pod ziemią m.in. systemy zasilania, sterowania, hydrauliki i transportu dla TBM.
14: Po montażu tarcza Superkred rozpocznie drążenie tunelu. Ma to nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Rozłam w największej polskiej partii opozycyjnej. Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Ta deklaracja zakładała jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy zostali z partii wyrzuceni, choć prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że sami się wykluczyli. Były premier Mateusz Morawiecki ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach. Na razie ogólnie. O szczegółach Sylwia Białek.
17: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
18: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
17: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
14: Oficjalnie natomiast Mateusz Morawiecki pytany, czy powstanie nowa partia i nowy klub, odpowiedział, że wszystkie plany dotyczące przyszłości należy przedyskutować.

0: Nie wiadomo, kiedy na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z Aleją Mickiewicza rozpocznie się drugi etap remontu torowiska. W Łodzi otwarto kuchnię społeczną. To miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą mogły samodzielnie przygotowywać posiłki. Kuchnia jest wyposażona, a pomysł jej utworzenia pojawił się z inicjatywy osób potrzebujących, mówi Michał Bogusławski ze Stowarzyszenia Szczypta Dobra.
1: To wymyślili ludzie, z którymi pracujemy. Osoby w kryzysie bezdomności dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą ugotować jedzenie.
0: Kuchnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Na miejscu osoby bezdomne będą mogły skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, a także z biblioteki. Kolejne wiadomości o 19:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Można już planować sobie weekend od teraz, ale proszę posłuchać. Na razie zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Może się pojawić trochę deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Możliwe burze na wschodzie naszego regionu. Temperatura w tej chwili 17 stopni. To jest temperatura najwyższa, jaka pojawia się w naszym regionie. W czasie burz, gdyby rzeczywiście się pojawiły, będzie silnie wiało, nawet do około 60 km na godzinę. W nocy temperatura 10-12 stopni, przeważnie słaby wiaterek już zachodni i południowo-zachodni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Adam Miksa miksuje, Piotr Bielawski. Zapraszamy bardzo serdecznie razem na ten program, który dzisiaj do 20:00. Przede wszystkim z nowościami.

No, The Strokes chyba nie będę tutaj opowiadał, już każdy zna, każdy coś tam słyszał o The Strokes przynajmniej, a jeśli nie, to może się douczyć, ale to nowe nagrania The Strokes, nowa płyta, mój ulubiony Falling Out of Love.

0: Płyta tygodnia.
1: Koloryzowane, tak nazywa się płyta kwartetu Ewy Środoń. Kwartet Ewy Środoń to zespół bardzo młody, to zespół na dorobku, można by było powiedzieć, debiutujący wreszcie płytą po kilku latach pracy nad tym albumem. Piotr Bielawski, zapraszam do wysłuchania tego albumu w całości, bo dzisiaj kończy się nasz cykl, piąta, ostatnia piosenka, a album zawiera 7. Zostawiłem 2, wcale nie gorsze niż te, które prezentuję. Uważam, że to bardzo udany album debiut Ewy. Uważam, że fajnie, że taka piosenka, mądra piosenka, a z drugiej strony naprawdę znakomicie zaaranżowana, pojawia się na polskiej scenie. Wymyka się to wszystko tylko i wyłącznie klasyfikacji, że to jazz, co pewnie dla wielu ma znaczenie. Pop, jazz, jazz, pop, ale gdzieś również w środku można odszukać i inne inspiracje. Ważne jest to, że Ewa Środoń jest niezwykle klimatyczną wokalistką, potrafiącą pięknie interpretować, czasami nawet poetycko, te swoje teksty. Płyta całościowo jest spójnym obrazem świata, który trzeba pokoloryzować. Czasami warto sobie swój świat pokoloryzować, o to jej chodzi. Myślę, że przyjdzie czas na dłuższą rozmowę z Ewą Środoń, a tu po prostu nam o tych niektórych piosenkach opowiadała i jeszcze dzisiaj opowie o tytułowej piosence, która nazywa się Koloryzowane.
2: To na zakończenie utwór tytułowy, Koloryzowane.
3: To jest najbardziej taka właśnie popowa piosenka na płycie. Też mam tutaj współpracę w warstwie słownej z koleżanką Kasią Julią Stach. I właśnie przez to, że ta konwencja jest taka popowa, to tutaj trochę też inne, myślę, że jest to podejście do tekstu, bardziej takie współczesne. I ogólnie opowiada ten utwór o tym, że czasami sobie dobrze jest pokoloryzować samemu trochę rzeczywistość, nawet jeśli ona jest czarna.
2: A może jest kolorowa, tylko myślę, na nią patrzę.
3: Może, właśnie. Ale patrzeć właśnie fajne. Z kolorami.

0: fajnie ten koloryzowany świat Ewy. To prawda, to takie piosenki, które mam nadzieję mijają czas, a z drugiej strony dające poczucie zwolnienia, nie tylko uwolnienia, pozwalają nad pewnymi rzeczami się zastanawiać. Fajnie, że taka piosenka się tworzy, bardziej ambitna, idąca w kierunku muzyki popowej, ale wynikająca na przykład z jazzu, ale nie tylko z jazzu powstają takie piosenki. A wcześniej to był zespół wrocławski I'm Asleep z nową piosenką. Ta piosenka nazywa się Ciarki. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
2: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nie zapowie, że jakby nie zrobi. Nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Po reklamie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Te dwie kolejne piosenki, bo dzisiaj zestaw nowości, to też właściwie od tygodnia gramy, więc także nowe rzeczy. No dla mnie to taki zestaw obowiązkowy.

I Knew You Were Waiting, to jest znany przebój, gram nową wersję i przyznaję, że na początku nawet niektórzy mi mówili, że nie, że ta dyskotekowa, starsza, ale teraz coraz więcej z Państwa ust słyszę, o, nawet fajny utwór. Mam nadzieję, że przekonam, bo to przedziwny świat muzyczny i można z piosenki, która jest właśnie taka dyskotekowa, stworzyć zupełnie coś innego, no ale mistrz, bo taka jest prawda, Michele Andreacello, to jest to właśnie taki artysta, który to potrafi. Cynthia Erivo obok, a to Jordan Rakey, to jest też bardzo ciekawa postać, czerpiąca z kilku kultur co najmniej, no, a nowa piosenka pokazuje również, że Jordan myśli o tym, by była przebojowa, by w tej piosence ta melodia nas niosła, wciąż nie zapominając o tym, że nie chodzi o jakąś banalność tekstu. I to jest piękna zapowiedź jego płyty. No mam nadzieję, że rzeczywiście w całości ta płyta jest właśnie taka. Bo będzie z czego korzystać, będzie co grać po prostu, bo dzisiaj o nowościach opowiadamy.

Najpierw Nouvelle Vague. Myślę, że bardzo dobrze znana formacja francuska i Flavia Coelho, nazwisko zobowiązuje, bo to piękna piosenka, literacko też można by na to spojrzeć. Never Let Me Down Again. A to Blauka nasza i Everest. Pola Błasik powraca muzycznie, bo jest przede wszystkim aktorką, ale lubi to swoje nagrywanie piosenek. Wydała płytę, wtedy też miała okazję pojawić się u nas w radiu, a Basia, piosenka o jej babci, jest początkiem nowej historii, nowej płyty.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: To już 19 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
7: W wiadomościach zadośćuczynienie za hałas na Piotrkowskiej. Sąd zasądził na rzecz Łodzianki 20 tysięcy złotych. Ulice we Wieluniu po ulewach toną w wodzie. Burmistrz zapowiada przebudowę kanalizacji deszczowej. Zajrzymy także na pierwszy dzień Łódź Summer Festiwalu. Nocą i jutro będzie pogodnie, jutro cieplej niż dziś, maksymalnie 25 stopni. Łodzianka wygrała z miastem sprawę o hałas. Dostanie 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że nadmierny hałas podczas miejskich imprez może naruszać prawo mieszkańców do spokoju we własnym domu. Sprawę wytoczyła 70-letnia kobieta mieszkająca przy Piotrkowskiej, która domagała się odszkodowania za pogorszenie zdrowia i utratę możliwości pracy. Twierdzi, że właśnie przez to straciła wzrok i słuch. Sąd przyznał jej zadośćuczynienie, jednak kobieta zapowiada apelację, ponieważ zasądzoną kwotę uważa za zbyt niską. Wnioskowała o 2 miliony złotych za poniesione straty.
8: Zostałam skrzywdzona. Te pieniądze to jest takie zadośćuczynienia za wyrządzoną mi szkodę. Fizyczną, psychiczną, moralną, a oprócz tego jeszcze nie mogę pracować.
9: Już dziś możemy jednak potwierdzić, że będziemy składać apelację w tej sprawie. Jednocześnie warto podkreślić, że sąd oddalił zdecydowaną większość roszczeń powódki. Z dochodzonych 2 milionów złotych zasądził łącznie 20 tysięcy.
7: Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi. Czekamy na dalszy rozwój sprawy, na pewno do niej wrócimy. Ulica Śląska we Wieluniu podczas ulewnych opadów zamienia się w rzekę. Potwierdziło się to w minioną niedzielę. Jak mówią mieszkańcy, woda zalewała jezdnie i chodniki. Jazda samochodem była wyzwaniem. Wielunianie podkreślają, że podobne problemy z odprowadzaniem wody z dróg pojawiają się też w innych częściach miasta.
10: Moja kuzynka właśnie jechała, teraz ostatnie te ulewy, jechała z Sieradza i mówię panu, że zalało samochód, że myślała, że nie wyjedzie.
11: Problemy są na osiedlu Armii Krajowej, na tych ulicach na zachód od ulicy Sieradzkiej i tam lada moment ogłosimy przetarg na budowę. budowę takiego drugiego, dubeltowego, podwójnego kanału deszczowego podziemnego. To będzie duża inwestycja.
7: Zapowiada burmistrz miasta Paweł Okrasa. Dodaje, że przebudowa jest konieczna, gdyż mieszkańcy zachodniej części Wielunia coraz częściej kładą na swoich posesjach kostkę brukową, która nie wchłania wody. Istniejący system kanalizacji deszczowej nie jest do takich sytuacji dostosowany.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
7: Ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. O szczegółach Anna Orzeł.
13: Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował regulacje, w których szczegółowo określono wielkość kojców dla psów, uznając przepisy za zbyt restrykcyjne. Ta ustawa już ich nie zawiera, tłumaczy głowa państwa.
14: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania.
13: Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ma nadzieję, że nowe prawo skutecznie ochroni psy i koty przed złym traktowaniem.
15: Będzie szansa na to, że zwierząt zaniedbanych będzie mniej.
13: Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od publikacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
7: Ustawa nakazuje też właścicielom psów żyjących na otwartej przestrzeni albo w kojcu zapewnienie but dopasowanych do wielkości zwierząt i chroniących je przed warunkami atmosferycznymi. Łódź Summer Festival rozpoczęty. Na łódzkich Błoniach już zgromadziła się publiczność i przybywa jej z chwili na chwilę. Trwają pierwsze koncerty. Dzisiaj na dwóch scenach wystąpi kilkunastu artystów. Z festiwalowiczami rozmawiał nasz reporter Sebastian Dziuda.

0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Do 19 stopni w tej chwili w naszym regionie, miejscami przelotne opady deszczu, mogą pojawiać się burze i w czasie burz porwisty wiatr do około 60 km na godzinę. W nocy zachmurzenie już będzie małe, bądź ewentualnie umiarkowane, temperatura 10-12 stopni, spokojny wiatr. I jutro temperatura wróci do 25 stopni, już nie powinno padać i wiatr też będzie słaby, południowo-zachodni i południowy.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 19. Piotr Bielewski, zapraszam. No to jak jutro nie będzie padać i tak spokojnie będzie i nawet do 25 stopni, więc ciepło, to zapraszam na Piotrkowską, tam nasze studio, tam targi książki i my też będziemy o tych książkach rozmawiać, ale też kilka piosenek na żywo Ania nam zaśpiewa. Ania Rutar, która przyjeżdża z zagranicy, tam stworzyła piosenki, bo postanowiła wrócić i pojawić się po raz kolejny na polskiej scenie. A że też to ciekawe historie w piosenkach mogłyby się stać ciekawymi opowiadaniami, nowelami, albo przynajmniej przyczynkiem do napisania większych form literackich. Zapraszam więc szczególnie między 14 a 16. Można się z nami spotkać, a nie tylko nas posłuchać. W niedzielę rzeczywiście z Mariką rozmawiam między 15 a 16, bo to bliskie spotkania. Czas wakacji i lata czasami pozwala spotkać artystę, usiąść na chwilę i nie tylko o twórczości porozmawiać, chociaż w jej przypadku akurat to jest rzeczywiście tak, że nagrała nową piosenkę, kolejne też single będą się pojawiać i powoli postanowiła wrócić dużą płytą. Jest więc o czym tak naprawdę rozmawiać. Dziś o nowościach do 20 tylko i wyłącznie miało być. Bardzo proszę, Wiktoria Monet.

śpiewała dla wielu, między innymi Ariana Grande, wykorzystywała ją w chórkach. Chris Brown zaprosił na sesję nagraniową, między innymi wspominam, ale tych postaci amerykańskiej sceny muzycznej zwłaszcza jest mnóstwo, bo ona właśnie reprezentuje amerykańską scenę soul i R&B. Nazywa się Victoria Monet. Od jakiegoś czasu już ma ten swój głos i swoją solową twórczość. Pisze te piosenki, teksty sobie pisze. Reach Out. To jest nowa płyta. Let Me jeszcze z tego krążka.

Czasami te starsze troszeczkę piosenki, chociaż wcale nie takie stare, ale w nowych wersjach też zachwycają, to Jessie. Jessie, jeśli chodzi o taką nową piosenkę, to z kolei Sauną. No, sauna. Myślę, że w sam raz na ten czas.

No teraz takie roztańczenie, ale wcześniej soul R&B, tak wydaje mi się, że można powiedzieć, no ewidentnie zmierzamy w kierunku tego polskiego hip-hopu i tak będzie, ale połączę jakoś te wszystkie tematy zapowiedzią, bo ja na jazz ciągle zapraszam nieustannie przez całe wakacje i w najbliższy poniedziałek w Porcie Łódź Open Stage at Jazzu kolejny koncert. No i tam najpierw tłusty majonez, będzie elektroniki dużo, improwizacja oparta na tej elektronice i na perkusji. Historia przez nich opowiadana jest niezwykle kosmiczna i prapremierowa, więc warto pojawić się, uruchomić swoją wyobraźnię słuchając, ale później Late Night Poems i tam SKUB, czyli raper korzystający z tych jazzowych dźwięków, pojawi się na scenie ze swoim mistrzowskim składem, bo to jest mistrzowski skład, naprawdę każdy z tych muzyków. To jest klasa sama w sobie, więc no, hip-hopowców też zapraszam. Na 19 właśnie do Portu Łódź. Jak będzie ciepło, to patio. Jeśli nie, no to trzeba będzie schować się na przykład w sali Chocianowice. To jest no, obok patio, to wcale nie trzeba nigdzie daleko chodzić, wjechać po prostu na górę i tam będziemy grać. A co do ABC polskiego rapu, no to przecież już za chwileczkę, już za momencik.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dzisiaj troszeczkę powędrujemy, najpierw przez Świdnik lat 90. po Poznań, gdzie nasz dzisiejszy gość obecnie urzęduje i tworzy, a zanim zdradzę, o kogo chodzi, posłuchajmy go w utworze Młody Rajter.

0: społeczniaków z ich kwaśną miną.
1: W studiu jest już z nami gość, Tobiasz Michalak, znany jako Opat. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Siema, siema, siema.
1: Zacznijmy od tego, że w przyszłym roku będziesz obchodził 30-lecie swojej działalności artystycznej. Czy w związku z tym możemy liczyć na jakieś przemyślenia, bo jednak taka okrągła rocznica, no, niejako wymusza pewne myśli, pewne przemyślenia, może pewne wnioski?
2: No, wniosków jest co niemiara tak naprawdę. A jeżeli chodzi o przemyślenia, to tak naprawdę moja historia zatoczyła koło. Nagrywam teraz płytę psychorapową, którą wymyśliłem sobie jako dzieciak w wieku tam 12-13 lat. I sam się dziwię, jak taki dzieciak mógł wymyślić takie teksty, które notabene są aktualne cały czas. Nic nie widzę tam jakby uszczerbku na tematyce. Równie dobrze mógłbym dzisiaj takie teksty, chociaż powiem tak, dzisiaj bym już takich tekstów nie napisał, ponieważ stworzyłem tam jakiś świat w ogóle oderwany od rzeczywistości, prawda? To jest miejsce, do którego zabieram osoby, które będą tą płytę przesłuchiwać. A naprawdę, no dobrze, będzie się działo.
1: Czyli to będzie takie piękne podsumowanie twojej 30-letniej drogi, może jakiś prezent dla słuchaczy, tak to traktujesz?
2: Bardziej takie rozliczenie jakby z samym sobą, żeby być kompletnym artystą. Bo jeżeli ja nie kończę jakiegoś projektu, to się wtedy czuję niekompletny, czyli tak jakbym cały czas wisi, jeżeli mam jakiś projekt wymyślony i ja zostawiam go w pewnym momencie, bo gdzieś tam się rozmijam, czy to z producentami, czy z kimś, z kim pracowałem na przestrzeni tego czasu, w którym akurat realizuję daną rzecz, to wtedy przez to się właściwie czuję taki niedokończony, prawda? To jest motyw jednego z moich wierszy, nie? Nazywa się Niedokończony też. A propos.
1: O aktualnych projektach sobie jeszcze porozmawiamy, ale na początku chciałbym cię poprosić, żebyśmy wspólnie wrócili wodzą wyobraźni do tego początku, podejrzewam, lat 90., bo zanim zacząłeś tworzyć, na pewno zacząłeś najpierw z pozycji słuchacza. Więc jakie to były składy i w jakich okolicznościach ta miłość do rapu się u ciebie narodziła?
2: Jeżeli chodzi o samą kwestię słuchacza, to za długo tym słuchaczem nie byłem, bo jak usłyszałem pierwszy raz rap, to w mojej głowie zapaliło się światełko, że ja też chcę być raperem, nie? I tak było. Pierwsze zespoły, których słuchaliśmy na osiedlu, bo tylko takie mieliśmy możliwości, to był MC Hammer, to był Ice-T wtedy, tak z najpopularniejszych to był Buddy Kant, to był pierwszy Snoop, no i Leroy oczywiście i Wzgórze Ja Patrzy. Później doszedł nagły atak Spawacza, już te wszystkie podziały różnego typu. No i przede wszystkim kamień milowy u mnie, jeżeli chodzi o moją twórczość, kaliber 44 i cała ta otoczka Wu-Tang, wiadomo, później też to wszystko powchodziło, ta cała rodzina Wu, bo tam multum zespołów Killa Army. My zawsze w takich stylach też militarną stylistykę uprawialiśmy często. Mhm. Fakt, że nie na całych płytach, tylko na pojedynczych kawałkach, no ale mamy taką dość mocną kolaborację z chłopakami, którzy kiedyś nagrywali w Układzie Warszawskim i do dzisiaj pracujemy razem, spalmy nagrania jakby z takimi pozostałościami po tym układzie, którzy jeszcze nagrywają. Także no, ta militarna stylistyka też zawsze się pojawiała i ten psychorap, bo my na początku swojej drogi byliśmy właśnie psychoraperami. Dzieciaki w afro, szerokich spodniach, krzyczący, wokalizy ze sceny. Taką scenę mam w pamięci, że jest apel jakiś szkolny i zamiast fasolek to wyskakujemy my i robimy coś takiego, że nauczycielki to tam tylko buzi otwierały i nie wiedziały, co jest w ogóle grane, nie?
1: Do rozmowy z Opatem wrócimy już za chwilę, ale najpierw posłuchajmy jego utworu pod tytułem Skład.
3: To będzie trudne. Kiedy

0: Brat. Zahaczyłeś także o Wu-Tang, który, jak wiemy, niedawno wystąpił w Łodzi. Ty przed wejściem do studia zdradziłeś mi, że jesteś pierwszy raz w naszym mieście. Stąd pytanie o koncert nie padnie, bo niestety siłą rzeczy no, nie mogłeś na nim być. Ale nie wiem, czy słyszałeś, że ogłosili już książkę Rick Wanna o właśnie historii zespołu.
1: Słyszałem.
0: No i myślę, że tak samo jak ja czekasz na nią niecierpliwie.
1: Ogólnie to ten serial, który był o Wu-Tangu, to łyknąłem tak jak młody pelikan. To pokazuje właściwie, jak takie zespoły, które miały coś więcej do przekazania niż sam rap, tylko też całą tą ideologię i ktoś musiał to napędzać, w tym wypadku to był RZA, jak to działało. No to był niedościgniony w sumie w tamtych czasach, ale dla nas też jakiś pewien wzorzec. Chociaż my też mieliśmy swojego producenta, jeszcze mówię o działalności zespołowej mojej. Mieliśmy producenta, który robił takie bity właśnie, że nie da się, Mephisto, nie da się takich bitów usłyszeć nigdzie w polskim rapie, nie? To było coś takiego szalonego. Przez wiele lat to trwało. No niestety nasze drogi się już rozeszły jakiś czas temu, no ale nic w przyrodzie nie jest wieczne, wiadomo. Wszystko jakoś się zmienia, my jesteśmy zmiennymi, a ja lubię zmiany, dlatego każda moja płyta tak naprawdę to jest, można powiedzieć, że inna stylistyka. Jak jest podobna, to musi być inaczej całkowicie zrobiona, jeżeli chodzi o koncepcję tematyczną.
0: Tu się zgodzę w zupełności. No właśnie, jesteś niezwykle płodnym raperem. Doliczyłem się w samym roku 2026 4 albumów, czy coś pominąłem?
1: Chyba już wyszło więcej, bo 3 mixtape'y, Palladium, Total Mental Bankard i co jeszcze?
0: No właśnie, jest tego tyle, że sam nie potrafisz zliczyć. Z czego to wynika? Bo ja podejrzewam, że mądre głowy, które by dysponowały twoją karierą, drogą, ścieżką, jak nazwijmy to jakoś, no to powiedziałyby, że to nie jest chyba najlepszy model biznesowy.
1: To znaczy, właściwie opcja niezależnego artysty daje mi takie możliwości, że mogę to robić w taki sposób, jak chcę. Teraz na rynku panuje coś takiego, że dzieciaki też są głodne tak naprawdę nowych rzeczy i jest taka tendencja, że ktoś wydaje płytę, jakiś zespół, a już ludzie pytają za tydzień, dlaczego nie ma kolejnej. Więc tak samo ta opcja nowoszkolnych raperów, którzy potrafili po 1000 kawałków nagrywać gdzieś tam na sesjach, no bo oni cały czas nagrywają, świadczy o tym, że myślę, że ten akurat model w jakiś sposób się broni. No, u mnie to jest tak, że jakoś się tak, to jest, ja jakiś mam w sobie renesans ostatnimi czasy, że tak się odpaliłem, że te projekty po prostu lecą jak z rękawa. Teraz w zanadrzu jest właśnie płyta psychorapowa, która jest już nagrana i leci do miksu. No sam jestem w szoku, co tam się zadzieje i sam jestem ciekawy, jak to wybrzmi ostatecznie. Kilka projektów z Nagaszem szykujemy, jeden z nich, Bohemiasz, jest nagrany. Z Polish Empire, z takim raperem warszawskim, szykujemy też projekt. Z mojej strony już jest też zrealizowany, jeżeli chodzi o wokale. I bardzo ważna rzecz, bardzo fajna dla mnie, to jest takie właśnie wisienka na torcie. Z Ośką, z OMP dawnego, nagraliśmy płytę, nazywa się Super Melange. No i to będzie płyta, gdzie będę miał dużo featuringów. Są u mnie projekty, między innymi tutaj Opat Sayo.
0: No dobrze, chciałbym cię jeszcze dopytać, bo doczytałem, przygotowując się do naszego wywiadu, że ty studiowałeś filozofię. Czy to się zgadza?
1: Tak, zgadza się w zupełności.
0: No właśnie, jesteś człowiekiem o wielu twarzach.
1: Ale nie studiowałem tylko filozofii, bo studiowałem też grafikę i marketing internetowy, także kilka rzeczy. Filozofia dała mi, przede wszystkim platam często wątki filozoficzne do swoich różnych tekstów.
0: Nawet cały utwór Schopenhauer powstał,
1: jest,
0: prawda?
1: Jest cały utwór Schopenhauer, jest też Faust, uważam, że na motywie filozoficznym też oparty, ale takich tekstów poruszających tematykę ogólnospołeczną, teorii spiskowych, jest naprawdę na, i to spojrzenie na kondycję społeczeństwa jest naprawdę na moich płytach bardzo dużo. Też są one na płytach, które są jeszcze w fazie miksu. nie są powydawane. Zachęcam do sprawdzania, zachęcam do tego, żeby sobie edycje winylowe zakupić, zaopatrzyć się w edycje winylowe, bo też takowe są z okazji 30-lecia. Nie wszystkie oczywiście, wybrane pozycje, bo tych pozycji jest bardzo dużo.
0: Do rozmowy z Opatem wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu, a jeżeli ktoś miałby ochotę zgarnąć jedną z płyt naszego dzisiejszego gościa, to niech spróbuje mnie do tego przekonać. Maksymalnie w 5 zdaniach. Na odpowiedzi czekam na k.kijanka@radioloc.pl. A za dzisiejsze spotkanie z polskim rapem niezmiennie dziękuję Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

I nie da się ukryć, że to właściwie już koniec dzisiejszego naszego spotkania. To w takim razie jeszcze dwie nowości z samym Smithem, który tak naprawdę dotarł do nas w ostatniej chwili i dlatego uda się nam go zagrać już w tej audycji. Jutro się słyszymy 14-16, a może i widzimy, jeśli ktoś nas odwiedzi na Piotrkowskiej, bo tam nasze studio, tam Ania Rutar przyjeżdża, będzie nam śpiewać na żywo. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Przed mikrofonem Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. Ulicę Łagiewnicką w Łodzi czeka remont. Zacznie się w sierpniu. W Pabianicach coraz bliżej do budowy nowego basenu. Budowa zależała m.in. od tego, ile dołoży do niej budżet miasta. Zajrzymy też na Łódź Summer Festival, gdzie jest nasz reporter. Noc będzie pogodna, jutro sporo słońca, a termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Na początek jednak informacja dla kierowców jadących autostradą A2. Między węzłami Dąbie i Wartkowice na 317 km w kierunku Łodzi i Warszawy doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów ciężarowego, busa i 3 aut osobowych. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać do 21.20. Ulica Łagiewnicka do remontu. Łódź przygotowuje się do jej gruntownej naprawy na odcinku między ulicami Zawiszy Czarnego i Wojska Polskiego. To historyczny fragment, na którym dawniej funkcjonował targ Jojne Pilcera. Ulica jest mocno wysłużona i potrzebuje modernizacji, ale jej historyczny charakter zostanie zachowany, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Urzędu Miasta.
5: Ulica ewidentnie potrzebuje naszej interwencji. Widzimy jeszcze stary bruk, torowisko. To tutaj przybędzie nowa nawierzchnia, chodniki, trochę zieleni.
6: Na skrzyżowaniu z Hersza Berlińskiego wykonamy wyniesione skrzyżowanie, które będzie wykonane z bruku z elementami zachowanego torowiska, które powstało w tym miejscu w 1924 roku. Dodatkowo podkreślimy na tym skrzyżowaniu granicę pomiędzy Łodzią a Bałutami.
4: Dodaje Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Prace na Łagiewnickiej rozpoczną się w sierpniu, zakończą wiosną. W pierwszej kolejności obejmą wymianę wodociągów. Nawierzchnia zostanie odnowiona również na skrzyżowaniach z Wojska Polskiego i Zawiszy Czarnego. Jeden wspólny bilet kolejowy w Unii Europejskiej. Europarlament po wakacjach rozpocznie pracę nad tym rozwiązaniem. Mają się też pojawić odszkodowania dla pasażerów za opóźnienia, tak jak w przypadku samolotów. Mówi Radio Łódź europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Będziemy mieli jedną wspólną aplikację, będzie jedna cena za bilet. Jeśli będziemy chcieli z Łodzi pojechać do Paryża, do Barcelony czy do Madrytu, będziemy mogli pojechać, zapłacić przez aplikację i pojechać na tym jednym wspólnym bilecie.
4: Poseł Joński dodaje, że będzie to zmiana na miarę zniesienia w Unii roamingu.
7: Mamy jedne stawki za telefon w całej Unii Europejskiej. Jeśli możemy zrobić podobnie jak z roamingiem na jednym wspólnym bilecie kolejowym, nawet jeśli mamy się przesiąść gdzieś z pociągu na pociąg, jadąc do innej stolicy czy do innego miasta europejskiego, to będzie to niewątpliwie ogromna rewolucja.
4: Prace nad wspólnym unijnym biletem kolejowym mogą się zakończyć jeszcze w tej kadencji Europarlamentu, czyli do 2029 roku. Nowa pływalnia w Pabianicach coraz bliżej. Jej budowa zależała m.in. od tego, ile pieniędzy dołoży budżet miasta. Radni zgodzili się na emisję obligacji na kwotę 40 milionów złotych. Ma to być odpowiedź na ciszę ze strony Ministerstwa Sportu, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
8: Wiem, że 40 milionów złotych obligacji to nie mało, ale wobec braku decyzji Ministerstwa Sportu w zakresie dofinansowania to był jedyny sposób na to, abyśmy w niedługim czasie mogli wkopać łopatę pod naszą wymarzoną, wspaniałą, nowoczesną pływalnię.
4: Spora kwota, bo 22 miliony złotych będzie pochodziło z unijnej dotacji. Prace mają trwać 3 lata, w tym czasie będzie działała stara pływalnia.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Pierwszy dzień Łódź Summer Festiwalu. Koncerty już trwają, a na łódzkie Błonia z chwili na chwilę przybywa festiwalowiczów. Jaka jest atmosfera? O tym reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda, prosto z terenu imprezy.
10: Halo, dzień dobry. Zapowiada się pełen muzycznych wrażeń wieczór. Pogoda na razie dopisuje. Już widzę, jak powoli pięknie zachodzi słońce. A za nami pierwsze koncerty. Wystąpiła m.in. grupa Dress Code. Na głównej scenie zagrała też Zalia, a obecnie publiczność rozgrzewa raper Żabson. Ludzi przybywa coraz więcej, jest bardzo dużo młodzieży. Nie da się ukryć, że też line-up skierowany jest właśnie do takiej grupy wiekowej. Niestety z powodu deszczu, który nawiedził Błonia kilka godzin temu, jest tu dalej mnóstwo błota, kałuż. Po prostu trudno się chodzi po całym terenie. Myślę, że kalosze się przydadzą. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Dziś jeszcze wystąpią brytyjskie zespoły Bastille i Rudimental. Przypomnę, że wstęp na koncerty jest bezpłatny. Bezpłatne są także w ten weekend przejazdy komunikacją miejską po całym mieście. A z centrum Łodzi na Błonia można dojechać specjalnie.

0: Pero rywalizować będzie z 7 lat starszą inną wychowanką ŁKS-u, Anną Pawłowską. Pawłowska również po skończeniu wieku juniorskiego opuściła Łódź, by po kilku latach wrócić do ŁKS-u w sezonie 2025-26. Słoweniec Tadej Pogačar wygrał 19 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu Tour de France. Po pokonaniu blisko 130 km z Gap do Alpe d'Huez drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzecie miejsce zajął Ekwadorczyk Richard Carapaz. W generalnej klasyfikacji Pogačar zwiększył przewagę nad Belgiem Remco Evenepoelem do ponad 7 minut, a trzeciego Meksykanina Isaaca del Toro wyprzedza o blisko 10 minut. Polacy zajmują odległe miejsca. W sobotę 20 etap wielkiej pętli z metą ponownie na szczycie Alpe d'Huez. Wyścig potrwa do niedzieli. LeBron James przenosi się do zespołu Philadelphia 76ers. Najskuteczniejszy koszykarz w historii NBA ogłosił tę decyzję w mediach społecznościowych, określając ją mianem swojej ostatniej. Koszykarz podkreślił, że podjął ją po poważnym rozważeniu zakończenia kariery. A więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
1: Czterokrotny mistrz NBA napisał w mediach społecznościowych, że po zakończeniu swojego 23 sezonu w lidze czuł, iż to już koniec jego przygody z koszykówką i że był to jego ostatni sezon w barwach Los Angeles Lakers. Byłem niemal pewny, że rozegrałem swój ostatni mecz. Mówiłem szczerze podczas tamtej ostatniej konferencji prasowej, że muszę spojrzeć w głąb siebie i zdecydować, czy wciąż kocham tę grę, napisał James i dodał. Wciąż szczerze kocham koszykówkę i mam jeszcze wiele do zaoferowania. Wierzę, że mogę pomóc uczynić z Filadelfii drużynę mistrzowską. Jestem podekscytowany perspektywą zyskania nowych kibiców i rozpoczęcia tej niesamowitej podróży po raz ostatni, poinformował LeBron James. Jak podaje ESPN, 41-letni koszykarz ma podpisać Sixers skromny dwuletni kontrakt o wartości 8 milionów dolarów z Miami dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Przez całą noc będzie pogodnie, temperatura spadnie do 10 stopni, jutro sporo słońca, zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, będzie cieplej, maksymalnie 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
5: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
6: Hello, people, I'm Boyd George, and you're
7: listening to
6: Tutti
7: Frutti. It's beautiful. It's beautiful.
8: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
9: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jan Erka, na imię mam Lech. Słuchacie Państwo Tutti Frutti Werk Show.

0: 20.12 Tutti Frutti, Werkshow Maciej Werk. Witam serdecznie. Nie było mnie chyba 2 tygodnie na żywo i tak jakoś zapomniałem, jak to się robi. A może nie zapomniałem. Adam Miksa, mam nadzieję, że nie zapomniał, jak się steruje tym wielkim okrętem. 603 lecie Łodzi. Wszystkiego najlepszego. Łodzi, Jarocinu. Proszę Państwa, przyjechali goście z Jarocina. To jest w ogóle fantastyczna historia, bo trochę opowiadaliśmy poza anteną, ale Waldemar lub Waldek?
1: Waldi.
0: Waldi. Jadam. Zespół Acapulco, ale zanim przejdziemy do waszej płyty, która o Jarocinie opowiada, to po pierwsze zaczęliśmy od Lecha Energii. Dlaczego? No z wielu powodów, bo Lech jest największy i kochamy Lecha wszyscy, prawda?
2: O, tak.
0: Po drugie gra ostatnie koncerty i chwilę temu parę grał właśnie w Jarocinie, ale przypomnę tylko państwu, że już 25 października w Łodzi na festiwalu Sound Edit zagra też ostatni koncert w Łodzi, a jest to laureat naszej nagrody Człowieka ze Złotym Muchem, bo należała mu się. Jak to było w tym Jarocinie teraz, panowie? Wy podobno nie widzieliście Lecha, ale nie widzieliście.
2: Lech na mokro.
0: Na mokro. Teraz było wszystko chyba jest na mokro.
2: Na mokro, tak. Ten festiwal w Jarocinie tegoroczny był mokry. A ten koncert właśnie Lecha Janerki w piątek na finał tego dnia przy tym obfitym deszczu, ale to też trzeba zasłużyć chyba swoją całą karierą, żeby dostać taki fajny deszcz na
0: ale
2: finał Jarocinie.
0: Pytanie, czy niebiosa płakały, bo są, wiesz, różne interpretacje zawsze tych deszczowych historii, że dzisiaj też dzieje się duża impreza w naszym mieście i też lało od rana. Mhm. Są różne interpretacje, że to dobry znak, że zły znak.
2: No, możemy odbierać koncert Lecha w kategoriach tylko tych dobrych znaków, bo niebiosa mogły płakać, ale też nie każdemu pisany jest deszcz. Wielu prosi o deszcz, a nie dostaje, więc...
0: No to od razu mogę państwu zdradzić, że o deszczu trochę też będzie piosenek w drugiej godzinie programu. To taka trochę a propos koncertu The Cure, o którym też w zespole zresztą rozmawialiśmy. Ale nie, ani o Cure'ach, ani o Lechu już chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo wasza płyta, z którą przyjechaliście, projektu zespołu Acapulco, przepraszam, to właściwie projekt, to tak chciałem powiedzieć, krótki film z Jarocina. Nie dość, że płyta, którą trzymam w ręku, wygląda jak bardziej okładka filmu. Mm-hmm. To jeszcze są tu zdjęcia, sceny, której być może państwo nie pamiętają, a może państwo pamiętają, bo to są takie zdjęcia ze starego Jarocina, tego, który, jak to niektórzy mówią, był wentylem bezpieczeństwa rządu. A ja uważam, że jak na tamte czasy, mimo wszystko był jakimś ewenementem w czasie komunistycznych rządów, że jednak to się w ogóle udało, że tyle interesujących zdarzeń się tam działo, które moim zdaniem pewnie gdzieś finalnie zakiełkowały w umysłach i spowodowały, że jednak system upadł. Ja takie mam trochę wrażenie.
2: Chyba ta druga wersja jednak, że to nie był taki świadomy wentyl jakiś tam bezpieczeństwa, a bardziej no, puszczono imprezę na taki jakby lekko samopas, ale generalnie też chodziło pewnie o pewną kontrolę i analizę tego, co się tam dzieje.
0: Bo no, przecież... Wy to pamiętacie. Czy...
3: No, ja pracowałem w Domu Kultury w tych czasach, także...
0: Waldi mówił, proszę
3: Państwa. Tak, pracowałem w tych latach, kiedy ten festiwal się odbywał. Ja uważam, że był pod pełną kontrolą. W pokoju numer 32 każdego roku meldowali się oficerowie służb bezpieczeństwa z Kalisza, z Łodzi i z Poznania. Także tam była pełna cenzura. Od początku do końca.
0: Tak, ale to wszyscy, którzy występowali w tych czasach, opowiadają. Niektórzy wrzucają takie fantastyczne teksty napisane na maszynie. Ale ocenzurowano, ja zatwierdzono.
3: Posiadam dezertera. Co mogą grać, czego nie mogą. Zespół Acapulco posiadam również swój. Co możemy, czego nie możemy.
0: No dobrze, no ale jednak ktoś tam się wyłamywał, nie?
2: Tak, no były jakieś próby i konsekwencje z tego tytułu bywały różne. Albo na miejscu, na żywca, albo tam może ktoś jakieś problemy miał później. No brygada kryzys, nie brygada. Izrael miał problemy, ale no jakoś udawało się coś tam przemycać. Niemniej w naszym wypadku to było dosyć ostro, bo przygotowanych mieliśmy chyba 9 utworów, a cenzura wówczas dopuściła chyba 4
3: do zagrania. Dokładnie 4 i 1 plus 5 refrenem La La La. Tak.
0: To słuchajcie, skoro mowa o Acapulco, no bo dzisiaj jesteście gośćmi głównymi tej godziny Tutti Frutti w Radio Łódź, opowiedzcie trochę też o historii dla tych z Państwa, którzy być może nie znają, no bo to, co mam w tej chwili w ręku, to rozumiem, jest rzecz nowa, ale no, historia jest długa.
2: Historia festiwalu w Jercinie?
0: Historia festiwalu, historia Acapulco.
2: Historia festiwalu w Jercinie to właściwie rzecz, która działa się w wielu podobnych tego typu miastach powiatowych jak Jerocin, czyli jakiś tam przegląd mniejszy, większy, z którego mogło, a nie musiało się coś zadziać.
0: Rokowisko mieliśmy też.
2: Tak, ale to było później. Ja tutaj chcę zaznaczyć, że w 70 roku, jak zwykłego wówczas przeglądu takiego mikroregionalnego, stworzyły się wielkopolskie rytmy młodych i to już zaczęła być impreza już większa od tych gdzieś w okolicach odbywających się podobnych. I z tych wielkopolskich rytmów młodych lawinowo jakby artyści już nie tylko z Wielkopolski zaczęli zgłaszać się do tego konkursu. Zatem już gdzieś w połowie tych wielkopolskich rytmów młodych, to już lata 74-75, ten festiwal nabrał charakteru ogólnopolskiego. Z tej racji, że jakby artyści zaczęli przyjeżdżać i zgłaszać się z całej Polski. To lata 70., a później już w 80. roku przyjeżdża Walter Chełstowski z ekipą z Warszawy, z Sopotu, z festiwalu Pop Session i tworzy się festiwal w 1980 roku, festiwal muzyki młodej generacji. Wtedy zespoły młodzieżowe, oprócz może tych punkowych, były skupione w takiej grupie muzyki młodej generacji. To takie okazjonalne koncerty były organizowane w różnych częściach Polski. No i ten Jarocin Festiwal, którego mamy dziś, którego możecie Państwo wszędzie na każdych streamingach i w każdym miejscu oglądać i analizować, to jest konsekwencja tych właśnie później lat 80. i 90., gdzie ten festiwal się przepoczwarzał właśnie w ten dziś znany jako Jarocin Festiwal, z małą 11-letnią przerwą po pewnych kłopotach, zadymach, które odbywały się i w parku, i w mieście.
0: Też pamiętam te zadymy, o nich pogadamy, ale wiesz co, to jest świetny moment, żeby w ogóle przede wszystkim już zagrać muzykę z waszej płyty, a ponieważ no, pierwsze słowa, jakie padną, brzmią ponad 50 lat temu w Jerocinie, zjawił się facet, który stąpał po linie. Mhm. Kto stąpał po linie?
2: To był Jacek Chudzik, który został zaproszony do gry w koszykówkę w ówczesnej Wiktorii Jarocin, a ponieważ przyjeżdżał latem na wakacje do swoich krewnych, został właśnie zauważony przez dzisiejszej nowomowie, moglibyśmy powiedzieć, przez menedżera ówczesnej Wiktorii, po to, żeby grać w Jarocinie w koszykówkę. No i ten Jacek Chudzik z Bydgoszczy przyjeżdża razem z swoim kolegą Jurkiem Stykowskim, no i grają w kosza, ale też jakby działają na niwie kulturalnej, towarzyskiej. I z tego powodu zaczyna się zamieszanie, taki ferment artystyczny, z czego właśnie powstaje, zróbmy przegląd tu może jakiś, i z tego przeglądu robią się wielkopolskie rytmy młodych.
0: A z tej historii zrobiła się piosenka zespołu Acapulco, która otwiera album Krótki Film z Jerocina, Balada o Jacku.

0: Historia rakowego Jarocina, Waldek, to jest dla ciebie co? Całe życie właściwie?
1: No chyba tak. W końcu tam się urodziłem. Tam mieszkam i tam te...
0: I śpiewasz o tym.
1: No, tak wyszło, wiesz? Tak po prostu wyszło, że...
0: Ale słuchajcie, w tych czasach nagrać koncept album to jest... No nie chcę powiedzieć, że szaleństwo, ale odważny krok, bo to rozmawialiśmy oczywiście też poza anteną, że w tej chwili właściwie wszyscy wydają single, żeby zobaczyć, co się wydarzy, a wy wydajecie co prawda może niedługo.
1: Co, Adam pisał te swoje felietony, chodził z pomysłem chyba już z 10 lat, przyszła pandemia.
0: No tak.
1: No i w końcu on ma taką wiesz, wiedzę ze względu też na swojego starszego brata, którego gdzieś tam wciągał i no nie dało się tego zrobić na jakiejś tam małej epce, ponieważ tyle tych opowieści jest, że no musiał z tego powstać album.
0: Ale jak to było, jak się mieszkało wtedy w Jarocinie, to było tak, że jak zaczęły się już, jak festiwal stał się no głównym chyba można tak powiedzieć wydarzeniem muzycznym w skali Polski wtedy, no bo chyba można tak powiedzieć, tak? No nie mówię oczywiście o Sopocie i Opalu, no bo to było zupełnie czymś innym, tak? Mówię o tak zwanym nurcie jednak dla młodych i dla rytmów młodych i pokazywania rzeczy, których nikt innych nie pokazywał. To było tak, że cały rok się czekało na ten...
1: Dosłownie tak. Mało tego czekało, to jeszcze przyszły wakacje i należało trochę zarobić, żeby kupić karnet.
0: Nie było żadnych zniżek dla...
1: Nie, niestety.
0: Mieszkańców?
1: Nie, nie było. M obywatela, czy jak tam...
0: Karty wielkiej rodziny.
1: Myśmy czekali, a jak się kończył festiwal, to prawie płakali.
0: Czyli taki syndrom pokolonijny. No ale... Całe, bo ja pamiętam, mój pierwszy to był 1991 chyba, albo drugi, czyli stosunkowo... Ja wiem, jestem młodym człowiekiem, dziękuję, że to powiedziałeś. Ale jak to ewoluowało? No bo... Technikalia były zupełnie inne, no ta właśnie. Scena była inna.
2: No właśnie, bo festiwal...
0: Bo trochę opowiadacie historię sentymentalną, ale też historia sentymentalna, która cały czas się dzieje, no bo to jednak nadal funkcjonuje i to dość dobrze funkcjonuje. Dodam, że ostatni skończył się 2 tygodnie temu, prawda? Czy tydzień temu, czekaj, tydzień temu.
2: Tak, to ten materiał i ten projekt to jest taki subiektywny zapis tego, z czym zderzyliśmy się, z czym mieliśmy do czynienia przez te lata trwania festiwalu. Ja pierwszy raz byłem na Wielkopolskich Rytmach Młodych w 1978 roku i to było dla mnie już wyjątkowo udane wydarzenie, tak, że zapierało dech w piersiach i w ogóle człowiek był szczęśliwy, że może być, a na scenie Kasa Chorych, Romuald i Roman, Exodus, Irian, Mietek Blues Band, takie bendy się pojawiały i to już było, i to był ten moment, gdzie człowiek załapał takiego tak zwanego bakcyla. To już się zaczynało wtedy i przeradzało się później w historię pod tytułem zakładanie zespołu, jakieś chodzenie na próby, często odwiedzanie JOK-u, który często jest przytaczany też
0: JOK
2: w tych tekstach.
0: JOK to dodajmy Jarociński Ośrodek Kultury. Grałem tam w roku 1993 zespołem Hedone przesłuchanie przed kwalifikacją na małą scenę i pamiętam, że było to bardzo małe i bardzo duszne pomieszczenie, gdyż rzecz działa się latem.
1: A ja tam byłem odpowiedzialnym za to nagłośnienie.
0: Myślałem, że za klimatyzację.
1: Też, ale myśmy jej tam nie mieli.
0: Nie no, domyślam się. No i ten JOK to było też takie miejsce, by trochę być albo nie być dla młodych zespołów przez wiele lat.
1: Ale to była rewelacja, bo to cały tydzień trwało, zanim się festiwal rozpoczął, to od piątku czy soboty już się kapele zjeżdżały, już przebywały w JOK-u na holu.
0: Pamiętam, że spaliśmy wtedy w szkole.
2: Tak, takie były miejsca tak zameldowania. Ale JOK, to, JOK na mapie, na topografii Jarocina to był takim pierwszym punktem kontaktowym, ponieważ większość ludzi przybywała polskimi kolejami państwowymi.
0: No to prawda jest.
2: I z tego dworca do JOK-u jest 2 kroki, rzut beretem i pierwsze kroki do JOK-u, bo tam można było kupić karnet, załatwić... albo dowiedzieć się, gdzie można u kogoś gdzieś załatwić pole pod namiot. Tam była skrzynka kontaktowa pod tytułem Czekam na ciebie.
0: Tak, ja pamiętam, że były takie ogłoszenia. Tak,
2: tak, tak, czekam tak, na tak, ciebie, tak. Wiesz.
0: Szukam dziewczyny cię, za obejrzenie koncertu Kasy Chorych.
2: Tak jest. I ten JOK był właśnie nieodzownym takim punktem. Później był rynek, później był park, później był stadion i z powrotem. Czyli z powrotem na rynek, tam się coś dzieje, tam wrze.
0: No właśnie, bo to następny utwór się szykuje, to będzie droga z rynku do parku.
2: Tak, topografii,
0: ja pamiętam tą drogę. To się troszeczkę pozmieniało, bo tam pamiętam też, że scena została tam mała wyburzona, teraz już jej nie ma w tym miejscu, no, w którym była jakiś czas temu.
2: Jest kawałek trochę przemieszczony jakby w innym wymiarze już. Niemniej to samo miejsce pozostało, czyli amfiteatr.
0: Ale wiecie, tu ja mam takie jakby... Chyba 2 lata temu graliśmy ostatnio w Jarocinie i mam wrażenie, że to trochę tak jak się było... taka wyprawa wtedy wydawała się wyprawą, jak teraz, nie wiem, na inny kontynent. No tak. A tak przyjechaliśmy do Jarocina, tak, a okej, okay, dobra, to było tu, to i takie, wszystko jest takie inne, nie? Mm-hmm. Że wtedy wydawało się może większe nawet.
2: Tak.
0: Może ta skala była też inna, że po prostu mniej rzeczy się działo i dlatego to wszystko było bardziej cenne i to...
1: No tak, bo to było wydarzenie, prawda? Dzisiaj tych, to rozmawialiśmy, dzisiaj
0: rozmawialiśmy
1: tych
0: festiwali
1: jest masa.
0: Tyle, dokładnie.
1: Tak, a to było jeden z nielicznych, niezależnych i tam każdy chciał grać.
0: No dobra, to zanim posłuchamy utworu, to tak panowie, impresja, jeden koncert, który pamiętacie, taki, nie wiem, pierwszy, który ci przyszedł, Adam, do głowy.
2: Pierwszy?
0: No. Taki, że pamiętasz go na maksa całe życie, już będziesz pamiętał.
2: Wiesz, to jest masę tych koncertów, no, ale Manam na przykład, Manam i płonący eternit wokół, okalający amfiteatr, Manam w amfiteatrze właśnie, to były takie koncerty, wiesz, jakieś...
0: Ale płonący?
2: Tak. No to eternit tam zapłonął, ponieważ to był, ten amfiteatr też przychodził, jakieś tam różne modernizacje, on z mniejszą ilością usypanej ziemi i albo SS-20, które później
0: czyli
2: się...
0: Dezertera
2: później się przepoczwarzyło. No i tych, czy tam... ojeju, no tych
1: no nie,
2: koncertów...
1: Nie, nie, nie da się tam.
0: Waldek?
1: Ja, dla mnie...
2: Ogród wyobraźni.
1: Dla mnie jest Lech Janerka i Republika. To były dwa, które mnie zawsze powalały.
0: No dobrze, to posłuchajmy utworu kolejnego z waszej płyty. Krótki film o Jarocinie. Tym razem będziemy spacerować z rynku do parku.

0: Z rynku do parku w Jarocinie. Czy to jest tak, że Jarocin cały rok czerpie turystyczne benefity z tego, że jest Jarocinem? No bo właściwie to, gdyby nie festiwal, no to co?
1: Niemierzalna historia, czy w jakim stopniu jest. Ale oczywiście Muzeum Polskiego Rocka
0: no właśnie, w Spichlerzu.
1: W Spichlerzu i to jest miejsce odwiedzane. Zatem
0: tam jest taki wielki glan, dobrze pamiętam?
1: Też jest, ale trochę tam kawałek. Niemniej jednak, wracając do tego, o czym mówiłeś wcześniej, że ten Jarocin kiedyś mógł komuś wydawać, że to taki rozległe coś tam, tak, dopóki nie poznał i nie przyjechał już drugi czy trzeci raz, to wtedy ta topografia i te niby oddalone miejsca od siebie gdzieś tam, które powodowały takie odczucia, one już nie były takie straszne, bo już była pełna jakby, to już ludzie mówili o sobie, że jesteśmy jarociniakami, czyli już wiemy, że z rynku do parku nie jest tak daleko, a przecież z parku dwa kroki jest na stadion. Później gdzieś tam jakiś znajomy, który coś tam, powiedzmy, miał do picia dobrego, to też już jest dwie ulice dalej, więc to wszystko jakby bywało łatwiejsze za którymś razem.
0: No. Miejscowość Woodstock też nie jest podobno duża, a jednak teren festiwalu był niemały, także...
1: No nie tak, ale ten Jarocin faktycznie nie, jakoś tak, dziś to ludzie też podkreślają, którzy przyjeżdżają, że to tak ze Spichlerza do rynku, z rynku do parku, z parku i to wszędzie jest takie po dwa, trzy kroki. Czy cały rok Jarocin korzysta z tego, że jest tym miastem postrzeganym jako festiwalowe? Pewnie tak. I też trochę ci, którzy organizują równolegle jakby do festiwalu Wielkopolskie Rytmy Młodych, czyli to, co jest ofertą dla tych młodych artystów, zrozumieli to w dwójnasób, bo festiwal właśnie powinien żyć cały rok. I mieć jakby już na końcu festiwalu zamykającego w 26 roku już powinien mieć datę na 27 i jakiś fundamentalny
0: line-up. Jest już data na 27?
2: No nie ogłoszona.
1: Chyba, że jest tak 15-18 lipca. I tak powinien festiwal wyglądać. Cały rok jakby dziś poprzez social media i koncerty, które się też organizują, imprezy takie towarzyszące, bo między innymi w Jarocinie jest bieg Rogran Jarocin, który no, w tej chwili też urósł gdzieś do rangi tych wyższych biegów i takich imprez, które
0: jakby
1: towarzyszą.
0: Biegać w glanach?
1: Wiesz co, w różnych ludziach, w różnych butach widziałem ludzi biegających, ale jest, jak już o tym biegu, to są fajne takie elementy, bo na trasie muzycy czekają na tych, którzy biegają na metę i tam przygrywają łącznie z taką orkiestrą Denton Żerkowa, która...
0: właśnie, to jest Żerków, tam był basen.
1: Tak.
0: Tam się jeździło na basen w Jarocinie i ja pamiętam, że dla niektórych było to jedyna szansa na zażycie kąpieli, więc ta woda w basenie wyglądała tak trochę, bym powiedział, jak...
1: No, bo w Jarocinie jest basen, obecnie jest tam lekko zmodernizowany.
0: Ale dobrze pamiętam, że to był basen.
1: Basen już dziesiąta edycja takiego jednodniowego, fajnego festiwalu Wieża Rocka.
0: Okay. Myślałem, że festiwal wykąp się w basenie. No, dlaczego? Dlaczego były te zadymy i o tym jest ta piosenka? Ja pamiętam tą zadymę 93 roku, bo wtedy miałem okazję grać właśnie pierwszy raz z zespołem Hedone i byliśmy ostatnim zespołem, który zagrał na małej scenie, bo potem przed nami grał zespół Kafel, to pamiętam, i zaczęło się tak, że nagle się pojawiła elektronika i ci punkowcy chyba bardzo byli niezadowoleni z tego faktu i zaczęły lecieć nawet w naszą stronę też jakieś cegły i potem był koniec koncertu. A potem był rok 1994, kiedy pierwszy pojawił się sponsor w historii, taka firma produkująca niezdrowe te używki, które reklamował kiedyś Cowboy. Już więcej nie mogę powiedzieć. I pamiętam, że wtedy gwiazdą był zespół New Model Army. Zresztą rozmawiałem o tym koncercie, jak New Model Army grało w Łodzi u mnie na Sound Edit. Bardzo dobrze to pamiętał Justin Sullivan. No bo to było, pamiętam, że wszyscy nagle uciekli z tej sceny małej i znaleźli się na backstage'u tej dużej, ci, którzy mieli przepustki na backstage i wszyscy byli w jakimś takim trochę, pamiętacie to?
1: No, bo tam fruwały. Instrumenty fruwały, jakieś wzmacniacze, perkusje i tak dalej, tam się działo. Rwane były z ziemi elementy no, tej całej infrastruktury miejskiej. Także
0: to coś to się właściwie wtedy stało. Dlaczego?
1: No właśnie dlaczego? To w tym tekście...
0: No dobrze, to może posłuchajmy. Acapulco, dlaczego opowiada historię dlaczego?

0: Ci, o, już mówię tutaj mi państwo poza anteną do kolegów, że zagramy utwór 16.48 jako następny, ale to ważna informacja, bo twierdzicie, że według Maximum Rock and Roll, czyli dość opiniotwórczego magazynu związanego z muzyką punkową, Acapulco było pierwszym zespołem na świecie, który grał z akordeonem,
1: no, jako punkowym. Taką notatkę posiadamy. Mm-hmm.
0: No, no proszę.
2: No tak,
1: ale nie musimy się wcale przy tym upierać.
0: Ale no nie, ale to jest bardzo dobra historia, bo to jest bardzo mało punkowy instrument. Chociaż...
2: No tak, a do tego wszystkiego jeszcze bez basu graliśmy na początku. Więc to było, ale to było z założenia. Właśnie miał być zespół taki trochę inny, no bo skoczny punk.
0: Właściwie określają was wszędzie jako folk punk, co właściwie teraz stało się takie dosyć szerokie. A... Mm-hmm. Ale wtedy to musiało być... No też...
1: Myślę, że ten folk chyba dlatego, że właśnie pojawił się ten akordeon. I taki...
0: Ale czy wtedy było tak, że drażniliście innych punkowców?
2: No nie. To było po prostu przyjęte z taką dozą sympatii, takiego trochę, ponieważ akordeon był włożony na scenę dziecięcym wózkiem. Jeszcze Waldek
1: miał dziecięcy wózek. A wózek pochodził z wysypiska jakiegoś tam śmieci
2: taki
1: na osiedlu.
2: Taki był zdezelowany. I z tym wózkiem wjeżdżał i to było takie punkowe wszystko.
0: Czyli to jeszcze element performance.
1: Bo postury raczej nie jestem drobnej, a instrument trochę ważył.
0: To prawda.
1: No i dlatego koledzy wyszukali dziecięcy wózek, który był na
0: wystawce.
1: Bo
0: nie było wtedy jeszcze supermarketów.
2: No i nie było wózków tych takich profesjonalnych do transportu walizek, a może jak były, to gdzieś tam w wyjątkowych miejscach.
0: To wybraliście 1648, bo to jest utwór...
1: To jest niesamowita historia, może... To jest taki fajny liścik, który Adam otrzymał od nieznajomej. To po pierwsze. Po drugie, no śpiewa tam dziewczyna, nie ja na przykład.
2: To śpiewa córka Waldka, aktorka, to jest tak prywatnie.
1: No, tak.
0: Prywatnie córka, a zawodowa aktorka.
2: Zawodowa aktorka. Tak jest. I rzecz polega, historia cała to taka do dziś niewyjaśniona, więc
0: kto to był?
2: Ta nieoczywistość, nie wiadomo kto to był.
1: Ale liścik sprzed 40
2: jeszcze
1: prawie
2: jest,
1: lat
2: jest napisany na saszetce od herbaty.
0: Wspaniale, prawie jak na ostatniej płycie McCartneya, który zastanawia się, czy dziewczyna pod oknem, której chodził w Liverpoolu, pamięta, że on pod tym oknem chodził. 16.48 Acapulco.

0: 16.48 Acapulco. Ostatnie wejście będzie nasze. Proszę Państwa, wielka przyjemność, no bo po pierwsze rocznik to jest jednak ważna historia w moim życiu również. Mam nadzieję, że będzie trwała. Oczywiście trudno takie emocje wzbudzać w tych czasach, kiedy mamy przesyt na każdym kroku i tego jest bardzo dużo. Jakieś podsumowanie. Płyta do kupienia. Właśnie, bo to jest ważne pytanie, bo tak naprawdę macie płytę, która jest trochę opowieścią filmową. Do tego też są filmy. Do każdej piosenki jest film, to można zobaczyć na YouTubie?
1: Można.
2: Tak.
0: Acapulco, krótki film z Jarocina, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę
2: na
0: zobaczyć.
2: YouTubie.
0: A kiedy można zobaczyć Was na żywo?
2: Na żywo 28 sierpnia w trakcie festiwalu Azerbaijan Punk Fest w Górach Izerskich, 13 września w...
1: 12 września w Jarocinie.
2: 12 września w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie. Zapraszamy do projekcji teledysków granych w trakcie tych 8 utworów. Jest jeszcze dołączony krótki monodram z Jarocina w wykonaniu Jarka Miksera Mikołajczyka, performera z Gniezna, aktora. I ten monodram również jest osnuty w całej opowieści projektu Krótki Film z Jarocina. To jest trzy w jednym, czyli muzyka, film i teatr.
0: Czyli właściwie teraz już tylko musical pozostaje.
2: Proszę
0: o
2: bardzo.
0: O Jarocinie. Słuchajcie, właśnie rzuciłem temat. Może to jest jakiś pomysł, bo tam się dużo rzeczy działo.
2: No pewnie, to zapraszamy już ciebie do produkcji tegoż.
0: A do produkcji chętnie. Choć powiem ci, że... Teraz się trochę tak sentymentalnie poczułem, patrząc na te zdjęcia, wiesz, co prawda nie pamiętam tego super starego Jarocina, natomiast pamiętam, że no rzeczywiście to był taki, bo tak jak się teraz jedzie na festiwale, to już jest wszystko takie gotowe, kupuje się nawet outfity gotowe, nie wiem, dzisiaj ludzie sobie tutaj w Łodzi z uwagi na deszcz i naszą tutaj lokalną sytuację, lokalną, globalną nawet można by powiedzieć, też sobie jakieś tam stroje robili, nie wiem, z gafra i na stacji benzynowej z worków na śmieci, ale wtedy trzeba było nieźle kombinować, nie? Na każdym kroku.
2: No tak. Zwłaszcza dla, no choćby z tych powodów, ale też dla chcących znieczulić się lekko albo nastroić to trzeba było, ponieważ Jarocin objęty w tamtych latach był prohibicją do 20-30 kilometrów, zatem jeszcze do dziś...
0: A nie było Uberów, ani taksówki
2: nie,
0: też nie,
2: nie,
0: były.
2: Nie, jeszcze do PKP. Dziś wspominają właśnie muzycy niektórzy w trakcie rozmów w radio też wspominają, że jeszcze do dziś czują ten ból w plecach, no. Jak z workiem butelek musiał gdzieś tam...
0: Musimy niestety tą historię przyciąć z wielu tak powodów. Adam Marduzalski i Waldek Wojtkowiak. Dziękuję bardzo panowie.
2: Dziękujemy też.
0: I
2: dziękujemy.
0: Teraz kończymy utworem, który jest sentymentalny. Kiedy będziesz tam w Jarocinie, jeszcze raz przypomnij sobie ten szalony czas, a ja zapraszam po serwisie. Trochę inne będą historie, ale też sentymentalne. Dzięki, że przyjechaliście.
2: Dzięki wielkie.
0: Acapulco.
2: Dzięki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, zarzuty dla podejrzanego o strzelanie z wiatrówki w okna mieszkań w Zgierzu i remont drogi numer 60 pod Kutnem. Już są utrudnienia, po weekendzie będą większe. Jutro będzie pogodnie, cieplej niż dziś, do 25 stopni. Największa partia opozycyjna w Polsce podzielona na dwoje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności do partii, same podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa. Dokumentu nie podpisali politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, ponad 40 osób. Kolejnym krokiem Mateusza Morawieckiego może być stworzenie własnej partii. Jak taki scenariusz mógłby wpłynąć na układ sił w Sejmie, mówił marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
10: Ja jako marszałek Sejmu mogę tylko powiedzieć, że pewnie będą również zmiany dotyczące wielkości, pewnie powstanie nowy klub, pewnie będą nowe zmiany w Sejmie, czekamy, jak to będzie wyglądało.
9: Mateusz Morawiecki, pytany, czy powstanie nowa partia i nowy klub parlamentarny, odpowiedział, że wszystkie plany dotyczące przyszłości należy przedyskutować, zadeklarował także, że jego stowarzyszenie jest ciągle otwarte na porozumienie. Prezydent Ukrainy ostrzega przed kolejnym rosyjskim atakiem. Powołuje się na dane wywiadu. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że wiadomo, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego masowego ataku na Ukrainę. Ten atak może nastąpić już dzisiaj, ale wstępne informacje wskazują, że nastąpi w ciągu 48 godzin. Prezydent Ukrainy kolejny raz zaapelował też o międzynarodową pomoc i podkreślił, że priorytetem jest dla Ukrainy obrona przeciwlotnicza. Mężczyzna, który w Zgierzu strzelał z wiatrówki w okna mieszkań, został zatrzymany. Chodzi o niebezpieczną sytuację z minionego weekendu. Obywatelka Ukrainy zawiadomiła policję, że stojący na balkonie mężczyzna strzela z wiatrówki w kierunku mieszkań przy ulicy Parzęczewskiej. Funkcjonariusze udali się pod adres, pod którym mógł przebywać sprawca, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: W mieszkaniu zastali kobietę, która oświadczyła, że przybywa razem z partnerem, którego nie ma w domu i nie wie, gdzie obecnie przebywa. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli dwie jednostki broni pneumatycznej. 22 lipca śledczy zatrzymali 37-latka na terenie województwa lubelskiego, gdzie jak się okazało pracował.
9: 37-latek odpowiada za uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim i za znieważenie kobiety z powodu jej narodowości. Grozi mu do 5 lat więzienia.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Utrudnienia na drodze krajowej numer 60. Rozpoczęła się rozbudowa trasy między Topolą Królewską a Kutnem. Od dziś na problemy natykają się m.in. kierowcy ciężarówek, bo już ograniczono tam ruch dla aut powyżej 3,5 tony. Od poniedziałku utrudnienia odczują już wszyscy kierowcy, mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Na odcinku między Topolą Królewską i Witonią, to jest odcinek około 8 km, wprowadzimy 5 odcinków, na których będzie się odbywał ruch wahadłowo. Ruch na tych wahadłach będzie sterowany za pomocą sygnalizacji.
9: Generalna dyrekcja apeluje do kierowców o zachowanie w tym miejscu szczególnej ostrożności. Dla samochodów powyżej 3,5 tony przygotowano objazd przez Krośniewice drogami krajowymi numer 91 i 92. W łódzkim Arturówku jutro można będzie nie tylko wypocząć, ale także zrobić podstawowe badania. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje punkt zdrowia Arturówek. W profilaktycznym miasteczku można też będzie porozmawiać ze specjalistami, mówi Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Funduszu.
14: Zapraszamy dorosłych na analizę składu ciała i omówienie wyników, pomiar glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego, porady dla kobiet w ciąży i porady laktacyjne. Dla dzieci mamy wielkoformatową grę Zdrowa Przygoda, która zachęci je do aktywności fizycznej.
9: Przy okazji można będzie dowiedzieć się m.in. jak skorzystać z bezpłatnej mammografii i kolonoskopii ze znieczuleniem, czy jak zapisać się na mammografię. Punkt zdrowia Arturówek będzie jutro czynny od 10 do 16. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro przeważnie słonecznie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Halo, jest Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
17: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
18: Hello, people, I'm Boyd Jordan.
19: You're listening to Back Show.
20: You are listening to

Tutti Frutti Werk, Sean Maciej Werk, druga godzina programu, niestety ostatnia. Tom Jones nas przywitał, no bo nie może być inaczej. Wczoraj miałem okazję w Operze Leśnej zobaczyć koncert Toma Jonesa po raz chyba, nie pamiętam, szósty może w moim życiu, ale na pewno czwarty z tej trasy płyty ostatniej, którą ogrywał już od 2 lat. Uczestniczyłem w tym wydarzeniu z moją przyjaciółką i wokalistką również zespołu Hedona Izes i powiedziałem jej na początku koncertu: za każdy fałsz, który usłyszysz podczas koncertu wykonany przez Toma Jonesa, płacę ci 100 zł. No i nie zapłaciłem jej ani złotówki.

No to skoro powiedziałem o Izes, to teraz była Izes przed chwilą właśnie, utwór Raz i Dwa. Trochę stylistycznie się to z Tomem Jonesem zupełnie nie skleiło, ale tutti frutti. To teraz będzie coś, co się sklei z Izes bardziej. Baxter Dury, kolejny utwór. Właściwie taka wyszła mała extended versions tak zwane, czyli rozszerzenie płyty podstawowej ostatniej, Alberon. Płyty znakomitej Baxtera Dury w wykonaniu znakomitego producenta Paula Epwortha, który zremiksował, zreinterpretował kilka utworów z tej płyty. Teraz będzie coś, co się pojawiło wczoraj. Kubla Khan.

Kubla Khan, Baxter Dury w remiksie Paula Porta. Fantastycznie w ogóle zapowiada ta specjalna wersja płyty ostatniej. Teraz będzie Eta Wodniczka, to jest tytuł utworu Dominiki Dominiak, która poza działalnością muzyczną zajmuje się naturoterapią, a coś bardzo istotnego, co, o czym pisze w swojej notce prasowej, to że kompozycje powstają w stroju 444 Hz. To o 4 Hz więcej niż zwyczajowo.

0: Dominika Dominiak, Eta Wodniczka, a przed chwilą Jello of the Wailers, czyli zespół, który towarzyszył Bobowi Marleyowi i będzie go można zobaczyć, może nie dokładnie w tym samym składzie, ale pod tą samą nazwą na pewno 14 sierpnia w klubie Wytwórnia w ramach People and Tune Fest. Reggae Vines by Toya. Tam się będzie dużo działo, to 14 cały dzień. Jamański Macken się pojawi i jego joint venture sound system. Będzie też strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Niestety mnie nie będzie, gdyż będę zupełnie gdzie indziej, ale Wailers bym zobaczył. A wczoraj spotkałem Kobrę przed koncertem Toma Jonesa i powiedziałem: Kobra, to nagrywamy, opowiedz, bo tak się chwalisz, że Toma Jonesa słyszałeś, zanim jeszcze ja się urodziłem.
1: Tom Jones łączy pokolenia. Powiedz mi, Kobra, kiedy usłyszałeś pierwszy raz Toma Jonesa? Ciocia przywiozła z Kanady?
2: W 1970 bodajże. Tak, na pewno.
1: No ale to co, pamiętasz jak dziś, jak się to ruszyło jako dzieciaka?
2: Jak dziś nie pamiętam, ale pamiętam, że rzeczy typu Delilah, Green Green Grass of Home weszły mi natychmiast, sześciolatkowi. A kiedy miałem 7 lat z kolei, to poznałem płytę Rolling Stonesów, która, czyli ile to było? 55 lat temu. I od tego 71 roku ta płyta Rolling Stonesów jest nadal do dzisiaj moją ulubioną. Także
1: czyli?
2: Sentyment Sticky Fingers. Sticky Fingers. Także Toma Jonesa od młody człowieku od 70 roku słucham.
1: To jeszcze powiedz, że słuchacie Tutti Frutti Werk Show.
2: Tutti Frutti Werk Show słuchacie.
1: Ale kto to powiedział?
2: Andrzej Kraiński, znajomi, nieznajomi mówią na mnie Kobra.

Ziemek Kosmoski nie zadziera z brakiem, ale zagra z Deserterem. K2, Kosmoski, Ziemek, Człowiek ze złotym uchem festiwalu Sound Edit za szczególną wrażliwość muzyczną i punkową duszę. I to wszystko 25 października będzie też. Hugh Cornwall też będzie. No, to będzie 50 lat punk rocka, taka mała celebracja. A jeżeli chodzi o koncerty, to cały czas gdzieś w głowie brzmi mi Bad Seeds z openera Adam Miksa. Maciej Werk, dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zmiana na prawej stronie polskiej sceny politycznej, montaż tarczy, która wydrąży w Łodzi tunel dla kolei dużych prędkości i podtapiane po ulewach ulice Wielunia. Powodem jest m.in. niewydolna kanalizacja deszczowa. Jutro w regionie sporo słońca, termometry pokażą do 25 stopni. Decyzja zapadła. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego znaleźli się poza Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalnie ma to potwierdzić we wtorek Komitet Polityczny Partii. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zdecydowali o swojej przyszłości. Z kolei Mateusz Morawiecki twierdzi, że do ostatnich chwil walczyło jedność PiS. Informacje na ten temat zebrała Sylwia Białek.
11: Prezes partii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego sami podjęli decyzję, bo nie podpisali deklaracji.
12: Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. No i podjęli taką decyzję, jaką podjęli.
11: Jarosław Kaczyński zaznaczył, że sprawa ta jest związana z jednej strony ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić partię, a na to zgody nie ma. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
13: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów ani klubu, ani dalszych kroków.
11: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
10: Komitet Polityczny PiS, który zbierze się we wtorek, ma już tylko formalnie zakończyć sprawę wykluczenia zwolenników Mateusza Morawieckiego. Przygotowania do budowy łódzkiego odcinka kolei dużych prędkości wkroczyły w kolejny etap. Rozpoczął się montaż tarczy, która wydrąży tunel dla KDP. Port Polska rozpoczął pracę przy opuszczaniu elementów, które utworzą TBM o nazwie Superkret. Ważące kilkanaście ton elementy przy pomocy specjalnej suwnicy umieszczane są w komorze Retkinia, mówi rzeczniczka Portu Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.
14: Każdy z elementów ma 19 metrów długości i waży 215 ton. To w tych elementach będą przemieszczały się pod ziemią m.in. systemy zasilania, sterowania, hydrauliki i transportu dla TBM.
10: Po montażu tarcza Superkret rozpocznie drążenie tunelu. Ma to nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Ulica Śląska we Wieluniu podczas ulewnych opadów zamienia się w potok. Potwierdziło się to w minioną niedzielę. Jak mówią mieszkańcy, woda zalewała jezdnie i chodniki. Jazda samochodem była wyzwaniem. Co jest powodem i czy da się ten problem rozwiązać, sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
15: Pochyłe ukształtowanie ulicy sprawia, że przy obfitych opadach spływ wody jest zbyt duży. Woda się piętrzy, a kanalizacja nie radzi sobie z jej odprowadzeniem. Na miejscu pytaliśmy o tę kwestię burmistrza Wielunia Pawła Okrasę.
16: Ten problem jest przy dużych opadach deszczu nierozwiązywalny. Natomiast tu jest jedna rzecz dobra, taka, że na tym skrzyżowaniu nie ma żadnych domów. Także tutaj ta woda jest gdzieś na ulicy, na drodze. Ona powoduje trudności właśnie w tym, żeby się przez to skrzyżowanie poruszać. Natomiast ta woda dosyć szybko schodzi.
15: Problem na ulicy ulicy Śląskiej zapewne szybko nie zostanie usunięty, jednak na innych ulicach, gdzie problem można rozwiązać, miasto planuje dużą inwestycję w budowę podziemnego kanału deszczowego. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
10: Przebudowana ma być kanalizacja m.in. na osiedlu Armii Krajowej i ulicach na zachód od Sieradzkiej. Przetarg ma się wkrótce rozpocząć.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Wizytówka Łodzi w okropnym stanie. Mowa o przystanku Piotrkowska Centrum, zwanym stajnią jednorożców. Śmietniki i ławki są obdrapane, a na nawierzchni widoczne są plamy. Łodzianie zauważają, że mimo prowadzonych prac porządkowych efektów nie widać.
17: Widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia.
18: No bo śmietnik brzydki jest, powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżane, bo jest pobłocone.
19: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
10: Zarząd Drogi Transportu ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który między innymi odświeży wiatę przystanku. Procedury są w toku, dlatego nie można jeszcze powiedzieć, kiedy rozpoczną się prace. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
20: Za nami pierwsze mecze nowego sezonu w rozgrywkach piłkarskich w Ekstraklasie. W spotkaniu pierwszej kolejki Radomiak Radom wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Dodam, że dla zespołu z Krakowa to był pierwszy mecz na najwyższym poziomie w historii klubu, a w pierwszej lidze Polonia Bytom pokonała Wartę Poznań 4-3. Jutro piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego rozpoczną rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy od wyjazdowego meczu z Pogonią Siedlce. W przerwie zespół z Alei Unii zmienił się, pojawiło się kilku nowych zawodników. Jego gra jest sporą niewiadomą. Napastnik Fabian Piasecki liczy jednak na dobry występ swojej drużyny w Siedlcach.
21: Ciężko jest powiedzieć, czego się spodziewać. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten mecz wyglądał podobnie jak ten mecz ostatni z Siedlcami, gdzie dominowaliśmy, gdzie zdobywaliśmy bramki, ale dużo rzeczy się może wydarzyć. No ale myślę, że jesteśmy nieźle przygotowani do tego pierwszego meczu i pojedziemy tam oczywiście po 3 punkty.
20: A mecz Pogoni Siedlce z UKS-em rozpocznie się jutro o 15:30. Relacja z tego spotkania na naszej stronie radiołódź.pl. Za nami pierwszy dzień lekkoatletycznych mistrzostw polskich w Białymstoku. Mistrzynią kraju została zawodniczka UKS-u Azymut Pabianice Kinga Królik. Triumfowała w rywalizacji w biegu na 3 km z przeszkodami. Słoweniec Tadej Pogacar był najlepszy na 19 etapie i umocnił się w prowadzeniu w kolarskim wyścigu Tour de France. Po pokonaniu blisko 130 km z Gap do Alpe d'Huez zwyciężył zdecydowanie i powiększył przewagę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 10 stopni, jutro sporo słońca, możliwe tylko małe i umiarkowane zachmurzenie, termometry pokażą do 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Transmisja w Radiu Łódź.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas, transmisja w Radiu Łódź, jak co piątek po godzinie 22. Witam Państwa serdecznie w imieniu swoim, jak i również realizatorów tego programu, czyli Piotra Sobczaka oraz Zosi Starosty, którzy są tutaj za mną. Ja im serdecznie macham, choć mnie nie widzą. Dzisiaj ze mną są tutaj panowie z UCH Events, tak jak w zeszłym tygodniu część ekipy była, czyli Blady oraz Lisma. Tak dzisiaj jest kolejnych dwóch Ancymonków, Fevi oraz Felta. F-Lta. Dlaczego tak dokładnie, to ja powiem, znaczy oni powiedzą w sumie za siebie. Będą grali muzykę w prawdziwym, pozytywnym tempie, czyli w 175 bitach na minutę. No i oczywiście, biorąc pod uwagę to, że będzie to mocno drum and bassowa audycja, powiedzą też o tym, od kiedy grają, dlaczego grają, co grają, no i przede wszystkim, gdzie zagrają, gdzie będziecie ich mogli zobaczyć wkrótce. Nawiązując do tego, o czym mówię, na pewno chciałbym puścić teraz utwór, moment, bo się tutaj, o, chciałbym puścić utwór, który będzie nawiązywał do dzisiejszej audycji. Będzie to, o, świetny utwór chłopaki wybrali, Kings of the Rollers featuring Mars pod tytułem Chase the Lights. Na dobry wieczór.

0: Bardzo ładnie nam się tutaj chłopaki przedstawili. Dobry wieczór.
1: Cześć.
2: Dobry wieczór.
0: Są z nami dzisiaj
2: Fevi
0: oraz
1: FLTA.
0: FLTA, właśnie, FLTA. Dziękuję bardzo, że wytłumaczyłeś, jak to się czyta, bo mimo tego, że rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem, to mi się tutaj dysk twardy zawiesił. Miło was widzieć. Nie tylko tutaj w studiu, bo możecie też się zobaczyć na YouTubie. Sprawdziłem też na telefonie, wszystko działa, nie tylko na naszym ekranie tutaj w studiu. Wszystkich, którzy do nas już dołączyli, bardzo proszę i ładnie, jak to się na mediach społecznościowych, na streamach, tego słowa szukałem, na streamach mówi, proszę o tak zwany kciuk w górę oraz udostępnienie tej audycji. Dzięki temu trafimy do waszych znajomych, którzy bardzo możliwe, że też chcą posłuchać i obejrzeć dzisiaj sety grane przez tych znakomitych tutaj DJ-ów, bo tylko takich zapraszamy tutaj do studia numer 2, do Radia Łódź. Jak mówiłem na wstępie tej audycji, porozmawiamy sobie o tym, jak to się stało w ogóle, że chłopaki zaczęli grać. Więc zacznijmy od ciebie, FLTA.
1: No cóż, moja historia, myślę, że zaczęła się w klasyczny sposób. W 2019 wyjechałem wraz z przyjacielem jeszcze wtedy do Płocka na Audio River. Krążyłem sobie między scenami, aż w pewnym momencie znalazłem się w legendarnej hybrydzie. No i pochłonęła mnie zupełnie. Pamiętam po prostu ten szok, jaki przeżyłem to z tą mocą.
0: Szok kulturowy,
1: szok dźwiękowy przede wszystkim. Tam mi się coś zmieniło. Wtedy w ogóle, jakby to był mój pierwszy taki festiwal związany z muzyką elektroniczną. Chciałem więcej, chciałem jeszcze. Chwilę później niestety pamiętny COVID. Wróciłem na tory festiwalowe w 2021, też na pamiętny Fest Festival, który swoją drogą wyhostowaliście, w sensie scenę Raban. No i tamta wizyta stworzyła taki pomysł, że kurczę, no chcę być po tej drugiej stronie.
0: Ja też umiem, chcę zagrać.
1: Chcę spróbować swoich sił, dokładnie.
0: Bardzo dobrze.
1: No i właśnie między innymi występujący tam Bucha, jak się niedługo potem okazało, mieszka blisko mnie, bo w Bydgoszczy, okay. Z Gniezna, godzinka drogi. Ja próbowałem troszeczkę własnymi siłami, szybko kupiona konsola, niestety gdzieś tam jakiś był próg, którego nie potrafiłem sam przekroczyć. Zgłosiłem się do Buchaja z pytaniem, czy mógłby pokazać jakieś pierwsze kroki, czy w stanie jakby prowadzić.
0: Venopoka.
1: No, coś w tym stylu. No i tak to było. Pierwsze kroki. Niedługo później pierwsze zgłoszenie na DJ Contest, które od razu zakończyło się sukcesem.
0: Gratuluję.
1: Dziękuję. A potem poszło już bardzo sprawnie. Pierwsze eventy. Niedługo później też spróbowałem swoich sił, żeby spróbować stworzyć jakąś taką wewnętrzną scenę basową u siebie w Gnieźnie.
0: Co idzie ci bardzo dobrze chyba, bo te imprezy tam się dzieją.
1: No, nie idzie źle. W nadchodzącym sezonie klubowym, no to będzie już najbliższa edycja, to będzie już 19, jeżeli dobrze liczę. No, zaczynałem w takich bardzo, powiedzmy, domowych warunkach, bo to było takie uczenie się razem z każdą edycją. To doświadczenie musiało być zdobywane i to szło bardzo powoli. Jeżeli się dobrze orientuję, to przede mną nie było w ogóle nie eventów basowych. Zazwyczaj jak już to house'owe, może coś w rodzaju techno, ale nic z sekcji basowej nie występowało. Także można powiedzieć, że jestem takim pionierem ziemi gnieźnieńskiej.
0: Piękna historia, nie ukrywam, no bo jak dołączyłeś do UCH Events, jednak no jesteśmy powiązani dość mocno z UCH Events jako 175 BPM, więc no jest to na pewno też nobilitacja dołączyć do ekipy, do grupy, która działa dość prężnie na polskim rynku. No, powiedz, że tak.
1: No, nie mogę, choćbym chciał, to nie mogę się nie zgodzić w tym przypadku.
0: Dziękuję bardzo. A jak to było u ciebie, Karol, Fevi, z tym drum and bassem całym?
2: Znaczy, no, generalnie do DJ-ki to mnie już ciągnęło w sumie od bardzo młodych lat, bo to już w podstawówce...
0: Czekaj, a jesteś stary?
2: No, w sumie to trochę tak.
0: Dobrze, dobra. Słuchajcie, pamiętajcie, że jak ktoś ma lat 25, Tak?
2: 28.
0: 28. To nadal wyglądasz młodo, przepraszam. To już jest stary teraz. Ale dobrze, no, no. Dawaj dalej.
2: No, a jeszcze tak chodziłem do podstawówki, to tam już mnie ciągnęło do ogólnie do DJ-ki, do tych programów różnych z muzyką elektroniczną i tak dalej. No i jakoś mniej więcej jak byłem w 6 klasie podstawówki, to tam sobie pobrałem już taki program Virtual DJ, taki stary. Mhm. I głównie na komputerze się tam bawiłem z miksowaniem. Ale ogólnie drum and bassu zacząłem dosyć późno słuchać, bo u mnie się zaczęło w sumie od... tak świadomie muzyki elektronicznej zacząłem słuchać od dubstepu. Właśnie jak numery Skrillexa leciały w radiu. Mhm. To wtedy zainteresowałem się tym dubstepem i zacząłem właśnie słuchać Skrillexa i modstepu w tym.
0: Bo wówczas wiele osób mówiło, że drum and bass to jest ten szybki dubstep. Tak? Może nie doświadczyliście tego, ja niestety często.
2: Ja też to słyszałem właśnie, to porównanie.
1: Jednak pewnie jest taki stary.
0: Tak, dokładnie.
2: No i kontynuując, później miałem takie przygody z house'em też. Słuchałem też house'u, Melbourne Bounce, bass house'u. Mhm. Zacząłem jeździć na festiwale. To był mój pierwszy festiwal, to był Sunrise w 2017 roku. No i praktycznie co roku jakby podróżowałem między festiwalami, zwiedzałem. I pamiętam właśnie w 2018 byłem pierwszy raz na secie drum and bass, to była Noizia na Untold Festival.
0: Mhm. W Krakowie. W Krakowie, tak?
2: Nie, to jest w Rumunii, w Krusznapoce.
0: Po Unsound mi się, tak, w Krakowie był Unsound chyba.
2: Tak, a to było właśnie w Rumunii Krusznapoka i to był mój pierwszy set w ogóle na żywo drum and bassowy i no byłem zaskoczony tą energią, jak to w ogóle ludzie się bawią, jak to wszystko wygląda. Pierwszą DJ-kę kupiłem sobie, jak skończyłem 18 lat w sumie. No i tam głównie house'y sobie grałem i głównie takie, można powiedzieć, łatwiejsze gatunki do grania. W tym się bawiłem. A na drum and bass'y z miksowaniem przyszła pora w sumie jakoś to było chyba z 4 lata temu. Tak grając tak te house'y, no można powiedzieć, że tak wyszło, grając te house'y, brakowało mi jeszcze czegoś, a oglądając te sety, słuchając tych setów drum and bass'owych, widziałem jaka tam jest energia, słyszałem i po prostu stwierdziłem, że chcę spróbować to zagrać, nie? No i skończyło się w sumie tak, że...
0: Przyszło uch events i...
2: Tak, no generalnie...
0: Albo grasz drum and bass, albo nie, albo w ogóle.
2: W sumie mieliśmy taki klub w Bydgoszczy, on się nazywał Totu.
0: Totu, tak.
2: I tam byłem na pierwszej imprezie drum and bassowej, to był Drum and Bydgoszcz. Jezu, już nie pamiętam, który to był rok, ale chyba 2022, tak mi się wydaje.
0: Na którymś grałem, ale nie pamiętam, którym.
2: No, możliwe, że mogłeś być wtedy, ale też nie pamiętam. I wtedy byłem też pierwszy raz na secie Buchaja i no byłem zafascynowany, że w ogóle w Bydgoszczy taka impreza jest i się zainteresowałem tą sceną drum and bassową w Bydgoszczy. Buchaj wtedy, pamiętam, zaczął w klubie organizować warsztaty z muzyką drum and bass. Ja się od razu zapisałem, jak to zobaczyłem, na te warsztaty. No i wiadomo, tam jakieś podpowiedzi poszły w stylu miksowania, jak to ma wyglądać i mega mi się to spodobało. No i w sumie tak stwierdziłem, że zostanę przy tym drum and bassie, bo mam największą frajdę po prostu z miksowania drum and bassu.
0: To jest coś, o tym wiem, bo podobną jakby historię miałem ja, po prostu usłyszałem różną muzykę, zajerałem się miksowaniem, ale jednak w drum and bassie się odnalazłem w kontekście właśnie sztuki miksowania, no bo tak naprawdę o to chodzi. Dobra, zagramy sobie kolejny utwór jako przerywnik. Będzie to Circuits. Circuits to jest kto?
2: Kasra i jeszcze...
0: Inej, tak? Czy nie pamiętam. Ale Kasra i ktoś.
2: Kasra i jeszcze ktoś, jedna osoba właśnie, tak. Ale też nie
0: Kasra
2: pamiętam.
0: Kasra i jeszcze jedna osoba, proszę Państwa. Euforia, tak, Euforia Part 1. Zaraz wracamy na antenę.

0: Dziękujemy, Lisma, że pomogłeś nam w rozwikłaniu tej zagadki. Dziękujemy, że oglądacie. Na swoich zawsze można liczyć. Powtórzymy, Circuits to Kasra i Inside Info. W ogóle Inside Info ja uwielbiam. To jest jeden z najbardziej niedocenianych producentów w sumie w tym drum and bassie, prawda?
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Dziękujemy wszystkim za udział na czacie. Poprosimy o kciuki w górę i o udostępnienie wszystkich, którzy nas ogłaszają, przepraszam, oglądają na żywo. Dzięki udostępnieniu trafimy do waszych znajomych, którzy na pewno chcą zobaczyć, jak chłopaki dzisiaj tutaj będą grać w studiu. Porozmawialiśmy sobie o tym wcześniej, jak to się stało, że w ogóle chłopaki trafili na drum and bass. Co nie jest łatwe tak naprawdę, bo mimo tego, że drum and bass może jest teraz popularny, to jednak w takim mieście jak Bydgoszcz, gdzie no ja pamiętam niestety, znaczy ja pamiętam stety, drum and bass jest od zawsze, ponieważ no myślę, że ciebie wtedy nie było na świecie, mówiąc krótko. I zobacz na czat, to nie jest tak, że ja tylko myślałem, że jesteś młody. Karol Piękny Młodzian, też bym mu dał max 25 lat, no chłopak, no. Trzeba się cieszyć, no. Życzę ci tego jak najdłużej, bo to jest bardzo ważne.
1: Ja nie narzekam.
0: W każdym razie Bydgoszcz jest świetnym miastem do drum and bassów, zawsze była i pozdrowienia, jeżeli ktokolwiek nas ogląda z Drumtown lub kiedykolwiek będzie oglądał Drumtown, zrobiło świetną robotę, no ćwierć wieku temu, taka jest prawda. A w Gnieźnie, podobnie jak w wielu małych miastach, ile osób mieszka teraz w Gnieździe?
2: No teraz coś koło 60 tysięcy.
0: Patrz, jeszcze pamiętają Mieszka Pierwszego pewno.
2: Niektórzy.
0: Niektórzy pamiętają, tak. Ale drum and bass lubią, no więc ciekawe, czy wtedy już grali jakieś te, znaczy na jakichś drewnianych rzeczach pewnie, nie?
2: Było samo drums.
0: Drums, tak, dokładnie. Dobra, koniec z żartami. Przejdźmy w takim razie do tego, gdzie wkrótce lub niedługo, lub w ogóle, kiedy będzie można was zobaczyć, usłyszeć, nie w radiu, na YouTubie, a na żywo.
2: No to najbliższą okazją, tak żeby zobaczyć nas z całym składem, to będzie, no... No, chyba najważniejszy event, drugi najważniejszy event dla nas jako event.
0: Zaraz po Gnieźnie.
2: Jako event tego sezonu. Będzie to Drum & Bydgoszcz, letnia edycja 2026 i to jest już dziesiąty sezon, 10 lat w sumie cyklu Drum & Bydgoszcz. Więc staramy się to zrobić z maksymalną pompą. Była już edycja zimowa, na której zagrała Euforia i tak, razem z nią całe grono wielu utalentowanych artystów. Na ten moment jedyne, co możemy wam zdradzić, to, że najbliższe Drum & Bydgoszcz odbędzie się 26 września w hali na ulicy Filtrowej w Bydgoszczy.
1: Dokładnie.
0: Ja
2: to nowe miejsce.
0: Jak? Tak, wnętrze widziałem. No.
1: Industrialne wnętrze, klimat industrialny.
0: Łódzkie. Po prostu.
2: Idealne do rejwowego klimatu.
0: Tak, i nawet wiem, kto zagram, ale nie powiemy.
2: Jeszcze przytrzymamy jeszcze was troszeczkę w niepewności. Możecie być jednak pewni, że szykujemy dla was coś dużego. A będzie to przygotowane z odpowiednią pompą i aranżacją dźwiękową. Na pewno ci, którzy do nas przyjadą, się nie zawiodą. A przy okazji, tutaj mogę na sobie zaprezentować, będzie też do zdobycia pamiątkowa koszulka z okazji 10 lat Drum & Bydgoszcz.
0: A co to znaczy 052 BDG?
2: To jest taki bydgoski slang. Okay. Ja jako gnieźnianin nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale z dumą noszę barwy.
0: 052, co znaczy 052?
1: Też niestety.
2: Tak, za młody jest.
1: Niestety jeszcze jest za młody jestem.
2: Dobrze. Ale z tyłu koszulki może pokażę.
0: Proszę bardzo.
2: Jest znacznie więcej jakichś takich piktogramów.
0: Rzeczywiście. A Gunfingery nawet się pojawiają. Chryste Świebodziński. Ile tu jest rzeczy do przeczytania?
2: Jest tego sporo.
0: Tak, tak, tak. A czy to jeszcze świeci w ciemnościach?
2: Nie.
0: A, no to już było za dużo.
2: Ale jeszcze nowe nakłady przed nami. Być może to jakoś rozwiniemy, zupgrade'ujemy.
0: Goliat, to trochę to wygląda jak Goliat, nie? A czy 10 lat, przepraszam.
1: 10
2: lat. 10 lat tam Bydgoszcz.
0: No to wiele można wyczytać rzeczywiście z tej koszulki, pamiętając o tym, że tam są napisy, bo ja myślałem, że to jest po prostu jakiś piktogram. No ale dobra, to jak zejdziemy z anteny i skończysz grać, to przeczytam sobie, co tam jest, bo ja nie widziałem tej koszulki wcześniej, skandal. Dobrze, słuchajcie, to chyba tyle na temat uchów i na temat wydarzeń, które mamy w zanadrzu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy uczestniczą na czacie. Łukasz Leszczyński, dziękuję bardzo. Zawsze można na ciebie liczyć. Z Tornado nie rozmawiałem, więc porozmawiam z nim pewnie. Myślę, że nie wszyscy, którzy nas oglądają, znaczy myślę, że nie, ludzie, którzy nas oglądają, niekoniecznie są zainteresowani Łódź Summer Festival. Poza tym chłopaki są w Bydgoszczy i z Bydgoszczy raczej tu wszyscy nie przyjechali na Łódź Summer Festival. Chociaż się mylę, bo z tego, co widziałem po zdjęciach, tam jest dość mnogo ludzi, łącznie z moją rodziną. Dobrze, kończymy w takim razie segment mówiony. Przejdziemy teraz do setu FLTA. Ładnie powiedziałem?
2: No trochę się zacząłeś w połowie.
0: F, albo to jest myślnik, no.
2: Tak, F, żeby się nie zagubić. FLTA, po prostu.
0: LTA, FLTA, bez myślnika. Dobrze. Więc zagramy jeszcze utwór w międzyczasie. Zagramy utwór od Borders pod tytułem Lore, a potem zaraz po tym utworze swój set zagra nam FLTA, a potem Fevi za około półtorej godziny. Tymczasem Borders, A Remedy for My Sorrow.

bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam dzisiaj tutaj towarzyszyli. Dziękuję wszystkim, którzy są nadal na czacie. Czat nadal płonie, więc nie spodziewałem się aż takiego odzewu. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj do nas dołączyli na czacie oraz wszystkich, którzy udostępnili. Dziękuję wam bardzo, dzięki wam docieramy do większej ilości naszych znajomych, waszych znajomych, którzy kochają muzykę, między innymi drum and bass, tak jak dzisiaj. Jest to ostatnia audycja przed wakacjami. Wyjeżdżamy na miesiąc, audycji nie będzie. Wracamy podczas Parady Wolności, czyli 29, o ile dobrze pamiętam. Zaraz to potwierdzę, żebyśmy mieli pewność. Wracamy dokładnie dnia 28 sierpnia. Możliwe, że z terenu Parady Wolności, ale to się okaże w ciągu najbliższych kilku dni. Dziękuję wam bardzo, że jesteście, że wspieracie, że zawsze mogę na was liczyć. Mam nadzieję, że do usłyszenia z powrotem 28 sierpnia. Dziękuję w imieniu realizatorów tego programu, czyli Zosi Starosty oraz Piotra Sobczaka i swoim. Pozdrawiam Coming in Glass. Do usłyszenia wkrótce.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się. Cukrzyca, choroba, z którą zmaga się ponad 300 milionów chorych na całym świecie. Jakie są przyczyny, objawy tak powszechnej, przewlekłej, a zarazem podstępnej, skomplikowanej dolegliwości? Na co warto zwracać uwagę, jak nauczyć się z nią żyć, jakie są rodzaje cukrzycy. Zapraszam na spotkanie z diabetologiem dr Małgorzatą Józefowską.
2: Cukrzyca jest chorobą, jeżeli jest rozpoznana, to jest to choroba na całe życie. Mimo że później cukry możemy, poziomy glikemii wyrównać lekami, pacjenci nie mają żadnych dolegliwości, no to jednak raz postawione hasło, że cukrzyca jest, jest do końca życia. Dlatego, tak jak pani redaktor wspominała, to jest taka paskudna choroba, która nie daje na początku żadnych objawów. Czasami czuję się tak, że wmawiam pacjentowi, jak przychodzi do mnie do poradni, że jest poważnie chory, bo pacjent przychodzi na przykład z cukrem niewiele podwyższonym, bo norma glikemii do 100 na czo jest prawidłowa. Spotykam się na przykład z wynikiem 128 i już temu pacjentowi przekazuję wiadomość. Młody człowiek, na przykład 30 kilka lat, 40 kilka lat, i przekazuję mu wiadomość, że ma chorobę przewlekłą, ciężką, która w miarę rozwoju, trwania, niestety obfituje w wiele powikłań. Pacjent się czuje świetnie, przyszedł tylko dlatego, że wysłał go do poradni diabetologicznej lekarz pierwszego kontaktu, albo sam zgłosił się z jakimś badaniem, natomiast dostaje rozpoznanie na całe życie. I to jest trudne, nawet właśnie z mojego tutaj też punktu widzenia, dlatego że jak to wytłumaczyć, że ktoś, kto czuje się świetnie, no musi zmienić swoje podejście troszkę do życia, do diety na przykład, jak jest w pełni sił, sprawny i przede wszystkim bez dolegliwości. Dlatego że chyba najbardziej, no myślę, że to jest w ogóle normalne, to zgłaszamy się do lekarza z powodu jakiejś dolegliwości. Albo bolą, nie wiem, stawy, albo duszno nam się robi, albo trudno oddychać.
1: Albo coś nas kłuje.
2: Coś tak. Nas kłuje, tak jest. No nie mówiąc już na przykład, jak coś kłuje w klatce piersiowej, czy boli serce, tak jak powszechnie mówimy, to wtedy jest panika często i wzywane pogotowie. Natomiast cukrzyca jest taką chorobą podstępną, że nie daje dolegliwości. Takie dolegliwości, o których czytamy w cukrzycy, opisując cukrzycę, jakby pani mnie tutaj redaktor spytała o typowe objawy cukrzycy, czyli wzmożone pragnienie, wielomocz, spadek masy ciała, znaczne osłabienie, takie wyniszczenie, to są objawy późne cukrzycy, które występują przy glikemii, kiedy chodzimy na przykład z glikemią, o której nie wiemy, że jest podwyższona, cukier we krwi jest powyżej 300, 1, 2, 3 miesiące, to faktycznie do takich